0: Dawid Osysko, zapraszam na podsumowanie dnia w Vox FM. A rozpoczynamy od zdecydowanych i mocnych słów w ONZ-cie. Prezydent Karol Nawrocki wystąpił podczas sesji zgromadzenia ogólnego. Mówił o imperialnej polityce Kremla i podkreślał, że to nie my dążymy do konfrontacji. Wiele miejsca w swoim przemówieniu prezydent poświęcił wojnie na Ukrainie i działaniach Rosji.
1: Wykazuje się tą samą imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do niewyobrażalnych cierpień oraz tragedii dwóch wojen światowych. Chcę jasno powiedzieć, to nie my szukamy konfrontacji. Umacniamy nasze sojusze, rozwijamy armię i modernizujemy jej wyposażenie nie po to, by prowadzić wojnę, lecz po to, by jej zapobiec.
0: Prezydent podkreślał także rozwój Polski, która weszła w skład grupy G20.
1: Teraz czas, aby w G20 wybrzmiał także głos Europy Środkowej, dotychczas nieobecny na tym forum. Regionu dynamicznie się rozwijającego i mającego nieco inną perspektywę oraz doświadczenia od swoich zachodnich przyjaciół. Polska będzie głosem tego regionu.
0: Wcześniej głos zabrał prezydent Zełenski. Podkreślał, że Rosja zagraża nie tylko Ukrainie. Ostrzegał, że Moskwa wywiera presję także na inne państwa, w tym Polskę i kraje bałtyckie. Jak przekonywał, żeby ograniczyć możliwości Rosji prowadzenia wojny, trzeba uderzyć w jej zdolność do finansowania i produkcji uzbrojenia. Jak mówił, temu właśnie służą ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie i inne ważne obiekty. Ukraińcy rozumieją, że ta zima może być dla nas bardzo trudna, ale w odpowiedzi nie będziemy mieli innego wyboru, jak sprawić, by była bolesna również dla Rosji. I właśnie dlatego mówimy, że przed zimą potrzebne są działania eskalacyjne. Before winter. A podczas wtorkowej rozmowy z Donaldem Trumpem, Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Ukraina jest gotowa do zawarcia rozejmu energetycznego. Stany mają negocjować z obiema stronami o ewentualnym zawarciu takiego porozumienia. W ostrych słowach do szefa rosyjskiej dyplomacji w ONZ-cie zwrócił się szef polskiego MSZ-u. Siergiej, wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi dość tego. Mówi Radosław Sikorski. W każdej chwili możecie zakończyć tę imperialną wojnę z wyboru. Przestańcie narażać Europę i świat na dalsze niebezpieczeństwo. Przestańcie niszczyć przyszłość Rosji. Siergiej, wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi dość tego. Sikorski zaznaczył, że Rosja celowo eskaluje napięcie w Europie, bo nie jest w stanie przesunąć linii frontu. Prezydencki minister Marcin Przydacz przekazał nowe informacje o planowanej stałej bazie amerykańskich żołnierzy w Polsce. Jak mówił, Karol Nawrocki spotkał się w cztery oczy z Donaldem Trumpem. Stała baza była jednym z tematów rozmów.
2: Ta decyzja została już wypracowana, więc tutaj poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa, no niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego, aby przekuć tę deklarację i gotowość polityczną, zielone światło w konkretne decyzje.
0: Mówi szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej. Jak przekazał, rozmowa dotyczyła też m.in. inwestycji amerykańskich firm w Polsce. Bez paniki, ale z niepokojem. Tak mieszkańcy Braniewa przyjęli informację o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Rosyjski śmigłowiec Mi-8 po godzinie 11 nadleciał z nad Zatoki Gdańskiej. Maszyna spędziła po polskiej stronie 42 sekundy. Jak mówią nam mieszkańcy Braniewa, dziś nie odczuli bezpośredniego zagrożenia. Przyznają jednak, że mieszkanie tak blisko granicy wpływa na ich codzienność.
3: Ja czuję lęk. Dzieci czują lęk. Młodzież.
4: Nie odczuwam takiego strachu, chociaż zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo niebezpieczne, co się dzieje.
3: Czujemy się zagrożeni, dlatego że nasz sąsiad jest blisko, więc nie jest to takie standardowe.
5: Człowiek coraz częściej się zastanawia, jak może się sytuacja dalej rozwinąć.
0: Jak poinformowało dowództwo operacyjne, do incydentu doszło w czasie działań szkoleniowych w obozie królewieckim. Nasze wojsko śledziło lot maszyny i poderwało dyżurne myśliwce.
6: Czytamy to jako kolejny incydent i próba testowania gotowości naszej obrony powietrznej, ale zapewniam, że nasz system dyżurowo jest również skierowany i bacznie obserwujemy obwód królewiecki i zabezpieczamy naszą przestrzeń powietrzną.
0: Mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Są kolejne zarzuty w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej. Usłyszeli je byli pracownicy kancelarii premiera zarządów Beaty Szydło. Piotr M. i Anna P. byli odpowiedzialni za kontrowersyjną kampanię Sprawiedliwe Sądy. Zostali zatrzymani przez CBA i doprowadzeni do prokuratury w Rzeszowie. O szczegółach Michał Rawa.
7: Według ustaleń śledczych Piotr M. i Anna P. założyli spółkę, która na realizację kampanii Sprawiedliwe Sądy dostała ponad 8 milionów złotych z Polskiej Fundacji Narodowej. Pieniądze, zdaniem śledczych, przeznaczono na cele niezgodne ze statutem fundacji, która miała promować Polskę.
8: Przeznaczono na kampanię oczerniającą wymiar sprawiedliwości, oczerniającą sądy. No, był to też element takiej kampanii politycznej.
7: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Podejrzani złożyli wyjaśnienia, ale nie przyznali się do winy. Nie zostali aresztowani. Według ustaleń Polskiej Agencji Prasowej Piotr M. to komentator telewizji Republika, a Anna P. jest obecnie dyrektorką Biura Wydarzeń w Kancelarii Prezydenta.
0: Przypomnijmy, że wcześniej w tym śledztwie zatrzymani zostali Maciej Eś i Cezary J. Byli członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Zaatakowała policjanta podczas przeszukania jej domu i za to właśnie odpowie. Matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, usłyszała zarzuty znieważenia policjanta i naruszenia jego nietykalności cielesnej. To efekt przeszukania jej mieszkania, które zlecono w związku ze śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa przez 47-latkę. Według medialnych doniesień kobieta miała zlecić zabicie ojca Mai i jego pełnomocnika. O szczegółach Mateusz Chłystun.
9: Policjanci, którzy przeszukiwali dom kobiety w związku ze śledztwem w sprawie podżegania do zabójstwa, pierwotnie nie planowali jej zatrzymać.
10: Policjant został uderzony jednokrotnie przez tą kobietę, no stąd to zatrzymanie.
9: Tłumaczy prokurator Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Tymczasem odnośnie podżegania przez nią do zabójstwa osób, które dążą do skazania jej syna, śledczy zabezpieczyli podczas przeszukania istotne materiały.
10: Głównie nośniki elektroniczne, ale zabezpieczono również dokumenty w formie klasycznej papierowej.
9: Przypomnę, że wcześniej prokuratura prowadziła już jedno śledztwo w sprawie gróźb karalnych kierowanych przez nią, ale to postępowanie zostało umorzone. Nowe wszczęto po telewizyjnym reportażu w tej sprawie.
0: Po przesłuchaniu w sprawie ataku na policjanta 47-latka została zwolniona z policyjnego aresztu. Była małopolska kurator oświaty jest winna zniesławienia. Taki wyrok zapadł w sprawie, jaką Barbarze Nowak wytoczyła była dyrektorka zespołu szkół zawodowych numer 2 w Krakowie. Urszula Mroczek-Gula oskarżyła byłą kurator oświaty o zniesławienie i domagała się 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Barbara Nowak zarzucała jej zaniedbania w opiece nad uczniami i wychowankami internatu. Sąd przyznał rację skarżącej.
11: To pomówienie, którego się dopuściła pani oskarżona, mogło poniżyć panią oskarżycielkę prywatną, a także narazić ją na utratę zaufania niezbędnego dla wykonywania zawodu nauczyciela.
0: Mówi Maciej Czajka, rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie. Barbara Nowak ma zapłacić 6 tysięcy złotych grzywny i 10 tysięcy zadośćuczynienia emerytowanej dyrektorce. Satysfakcji z wyroku nie kryje Urszula Mroczek-Gula. Walczyłam o swoją godność, dodaje.
12: Mam nadzieję, że ten wyrok będzie takim sposobem zatrzymania byłą małopolską kurator oświaty przed jakąkolwiek kłamliwą wypowiedzią dotyczącą mojej osoby.
0: Wyrok sądu jest nieprawomocny. Barbara Nowak może się od niego odwołać w ciągu 7 dni. Bez biletu przeszedł przez płot z drutem kolczastym i wsiadł do samolotu do Palermo. Po incydencie na wrocławskim lotnisku pojawiają się pytania o bezpieczeństwo portu lotniczego. O szczegółach nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
13: Gdy pracownik obsługi pomagał pasażerce, 23-letni obywatel Tunezji wykorzystał moment, wmieszał się w tłum i wszedł na pokład samolotu do Palermo. Wszystko wyszło na jaw przy liczeniu pasażerów. Obecnie port lotniczy prowadzi audyt, ale już zapewniają, że tą samą drogą nikt się nie przedostanie. Nieoficjalnie dowiedziałam się, że mężczyzna ma usłyszeć zarzuty.
0: Według Straży Granicznej zatrzymany przebywa w Polsce legalnie i nie miał przy sobie niebezpiecznych przedmiotów. Boimy się nowotworów, a to choroby sercowo-naczyniowe najczęściej zabijają Polaków. W gabinetach pojawiają się młodsi pacjenci. Ryzyko chorób serca zwiększają m.in. niezdrowy styl życia, nadwaga, otyłość, a także brak aktywności czy niezdrowa dieta. O szczegółach Dawid Olszewski.
14: Coraz częściej choroby serca dotyczą bardzo młodych osób. Według Agaty Kosobuckiej-Ozdoby ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy 20-parolatkowie trafiają już do szpitala z ostrymi incydentami wieńcowymi.
15: Przybywa nam pacjentów młodszych. To ściśle powiązane z trybem życia, jaki prowadzimy, wysokim odsetkiem nadwagi i otyłości.
14: O ciągłej trosce o zdrowie każdego dnia muszą pamiętać osoby, które cierpią na choroby sercowo naczyniowe.
16: Miałem arytmię i naciśnienie, mam stent jeden ustawiony. To jest co najmniej raz w miesiącu kontrolę u kardiologa.
14: Codzienny ruch, mniej soli i żywności wysoko przetworzonej, więcej warzyw i owoców to proste rzeczy, które mogą dobrze wpłynąć na nasze zdrowie.
0: Najnowsze badania pokazują, że ponad 18 milionów dorosłych Polaków ma nadmierną masę ciała. Problem dotyczy także młodych dorosłych. Co dziesiąty w wieku od 20 do 35 lat ma nadciśnienie. Ponad 4 tysiące złotych. Tyle wydaje miesięcznie przeciętny polski student. To prawie 1000 złotych więcej niż jeszcze 4 lata temu. O kosztach życia studentów Oleg Gruszkowski.
17: Najwięcej pieniędzy pochłania najem. W zależności od miasta koszt najmu pokoju wynosi średnio od 500 do 1100 zł. Według badań zaledwie co dziesiąty student mieszka w akademiku.
18: W dużych ośrodkach akademickich Warszawa, Kraków, Poznań, Szczecin, Wrocław trzeba naprawdę mieć spore zasoby finansowe, żeby wynająć indywidualnie mieszkanie albo mieszkać w mieszkaniu współdzielonym. zatrudnionym, czy nawet mieszkać w takim uczelnianym akademiku, bo te akademiki kosztują też już powyżej 600-700 zł, czasami 1000 zł.
17: Mówi dr Przemysław Barbrik ze Związku Banków Polskich. Duża część studentów decyduje się, jeżeli to możliwe, na mieszkanie z rodziną. Takie rozwiązanie zadeklarowała prawie połowa badanych.
0: Aby podreperować swój budżet, studenci często podejmują także pracę. Zatrudnienie deklaruje 2 na 3 badanych żaków. 2 złote za kilogram papryki prosto z pola. Rolnik z Podsandomierza po raz kolejny ogłasza samozbiory. Jak mówi, to jego ostatnia deska ratunku przed bankructwem. Skupie za ziemniaki płacą 40 groszy, za cebulę 60, a za paprykę zaledwie złoty 10, mówi Maciej Siekiera ze świętokrzyskich Gałkowic.
19: Idąc do sklepu na przysłowiowy warzywniak, kupujemy warzywa, parę kilogramów papryki, parę pomidorów, parę ogórków i za te warzywa płacimy 200-300 zł, a u rolnika za tą samą kwotę nieraz nie zmieścimy tego do bagażnika.
0: W sklepach ceny tej samej papryki sięgają nawet 17 zł za kilogram. Akcja samozbiorów ma pozwolić odzyskać choć część włożonych pieniędzy. Warto sobie pomóc rolnikom, no i jednocześnie własnemu budżetowi. O finał siatkarskiego Euro zagramy ze Słowenią. Polacy już awansowali do strefy medalowej, a zrobili to także Słoweńcy, którzy pokonali 3-1 Belgię. A jak kibice oceniają naszego półfinałowego rywala?
20: A i tutaj może się okazać, że będzie trudno, trzeba będzie walczyć. No ale oczywiście, że wygramy.
21: 3-1. 3-0 dla nas. Ja nie jestem aż taką pesymistką, żebyśmy mieli przegrać w półfinale jakiegoś seta. Zwycięska reprezentacja nasza, ja w nich wierzę.
0: Tak na rywalizację Polski ze Słowenią patrzą kibice biało-czerwonych z Bełchatowa. Ten mecz zostanie rozegrany w piątek. Przypomnijmy, Polacy to aktualni mistrzowie Europy. To było podsumowanie dnia w radiu Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Adam Mickiewicz. Wybrane ballady, w tym romantyczność. Adam Mickiewicz to poeta epoki romantyzmu. Był nie tylko autorem wielu wybitnych dzieł, ale także działaczem politycznym i nauczycielem akademickim. Urodził się w 1798 roku na terenach dzisiejszej Białorusi. Mieszkał tam do wczesnej młodości, potem dużo podróżował. Gdy odkryto, że działa w tajnym zgromadzeniu młodzieżowym, został karnie zesłany do Rosji. Nie przeszkodziło mu to w kontynuowaniu pisarskiej pasji. Dzięki swoim utworom Mickiewicz zyskał duże uznanie. Zaczęto zaliczać go do grona trzech wielkich wieszczów. Trójce te tworzył razem z Juliuszem Słowackim i Zygmuntem Krasińskim. Cykl ballad powstał w 1822 roku i był to debiut pisarski Mickiewicza. Napisał wtedy dwa tomy poezji, z których pierwszy stał się przełomowym dziełem w literaturze. To właśnie Mickiewicz zapoczątkował nurt romantyczny, który był oparty na zwyczajach ludowych. Po publikacji tomików i pierwszym sukcesie nie próżnował. W następnych latach wydano jego kolejne dzieła. Były to Dziady, Pan Tadeusz, Konrad Wallenrod oraz Sonety Krymskie. Gotów na odrobinę wiedzy o balladach? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco, to znaczy, że możemy powoli przekazywać ci najważniejsze fakty. Teraz poznaj niezbędne minimum. Ballady i romanse Mickiewicz napisał, będąc w Wilnie. Pierwszy tom był zbiorem 14 utworów, które traktowały o wierzeniach ludu, tradycjach i zasłyszanych legendach. Mickiewicz był zafascynowany podaniami ludowymi i obyczajami prostego człowieka, dlatego uparcie dążył do ich spisania i opublikowania. Chciał je odwzorować możliwie jak najwierniej. W swoich balladach bardzo mocno zaakcentował obecność sił nadprzyrodzonych, szczególnie w kontekście pojmowania winy i kary. Według poety nie było winy bez kary, a sprawiedliwość wymierzali umarli. Ballada jest gatunkiem literackim, który łączy w sobie cechy liryki i epiki. Pierwotnie uchodziła za utwór śpiewany. Obecnie jest utworem poetyckim napisanym stylem wierszowanym. Podzielona na strofy opowiada jedną z ludowych legend lub ważne wydarzenie historyczne. Główną rolę w balladach odgrywa jednostka, jej uczucia i emocje oraz doświadczenia życiowe. Wiersz jest pełen wyrażeń poetyckich, które mają podkreślić nastrój towarzyszący opowieści. Adam Mickiewicz nie był jedynym autorem ballad. Utwory tego typu pisali również inni znani poeci: Bolesław Leśmian, Kazimierz Tettmajer, Julian Tuwim i Leopold Staff. W kompozycji ballad nieustannie pojawiały się nowe elementy. Bohaterami niektórych byli zwykli ludzie. Z czasem znalazły się tam nawet elementy groteski. Mickiewicz stworzył wiele ballad i romansów, ale my zajmiemy się tylko wybranymi, ponieważ nie wszystkie są omawiane w szkole. Streścimy ci zatem Romantyczność, Pierwiosnek, Lilię, Powrót Taty, Świteś, Świteziankę, Panią Twardowską oraz Rybkę. Jeśli jesteś gotów, to usiądź wygodnie i dobrze się wsłuchaj. Na pewno nie będziesz się nudził, bo są to naprawdę niewiarygodne historie. Właściwe streszczenie wybranych ballad Adama Mickiewicza. Romantyczność. Rzecz dzieje się w małym miasteczku. Mieszka w nim Karusia. Dziewczyna straciła swojego ukochanego i wydaje się, że z rozpaczy postradała zmysły. Stoi na rynku i woła zmarłego. Choć pozostali mieszkańcy go nie widzą, wierzą, że jest on tam rzeczywiście obecny. Wiedzą, że Jasieniek, bo tak ma na imię ukochany, bardzo kochał Karusię za życia i na pewno by jej nie opuścił, dlatego zbierają się wokół dziewczyny, żeby ją wesprzeć. Na rynku pojawia się też starzec, ale ma on nieco inne poglądy. Nie wierzy w brednie, które opowiada ludność zamieszkała w miasteczku. Uważa, że rzekoma obecność zmarłych to jedynie zabobon i szydzi z Karusi, ale narrator jest po stronie dziewczyny. Swoją decyzję argumentuje wiarą i uczuciem, które potrafi czynić cuda. Pierwiosnek. To opowieść o kwiatku, który zwiastuje nadejście wiosny. Świadkiem naocznym narodzin pierwiostka jest narrator, który postanowił podzielić się z ludźmi tą opowieścią. Między nim a kwiatkiem dochodzi do rozmowy na temat początków czegoś nowego i niezapomnianego. Lilię. Bolesław Śmiały wydał rozkaz kary śmierci obejmujący wszystkie niewierne żony swoich żołnierzy. Jedna z żon złamała zakaz czystości i zdradziła męża, gdy ten walczył na wojnie. Ponieważ nie chciała się przyznać do tego, co zrobiła, postanowiła zabić męża i od razu go pochować. Na jego grobie zasiała lilię.
Nie wiedziała, że mąż po powrocie widział się ze swoimi braćmi, więc są oni zdziwieni jego nieobecnością w domu. Mają nadzieję, że zgubił się po drodze i dotrze lada dzień. Na niewierną żonę pada blady strach i udaje się do pustelnika po poradę. Starzec uspokaja kobietę. Przecież o jej zbrodni wie tylko mąż, a ten już nie żyje. Zresztą bracia z czasem o nim zapomną. Tak też się dzieje. Widząc, że brat nie wraca, niespodziewanie obaj proszą kobietę o rękę. Niewiasta nie umie podjąć decyzji samodzielnie, dlatego prosi braci, aby każdy z nich zaplótł wieniec. Ten, którego będzie piękniejszy, zostanie mężem. Niewierna żona nie pomyślała, że bracia zerwą lilię z grobu zabitego i stanie się nieszczęście. Gdy tylko dokonała wyboru, ziemia, na której znajdowała się pobliska cerkiew, zadrżała gwałtownie. To zamordowany małżonek przybył, aby dokonać zemsty. Nagle wszyscy zapadli się pod ziemię. Powrót taty. W jednym z miasteczek żywot wiedzie rodzina z dwojgiem dzieci. Ojciec jest kupcem, matka zaś zajmuje się domem. Martwi ją, że mąż dość długo nie wraca z dalekiej podróży i postanawia poinformować o swoich rozterkach dzieci. Mówi, że na tatę może czekać wiele niebezpieczeństw. Wymienia rozlane rzeki, zabójców oraz groźne dzikie zwierzęta i prosi o modlitwę w intencji ojca. Nakazuje dzieciom, aby udały się na wzgórze za miastem, gdyż jest tam święty obraz, który może pomóc w szczęśliwym powrocie taty do domu. Posłusznie wykonują polecenie matki i gdy docierają na miejsce, gorliwie modlą się pod obrazem. Pacierze zakłóca powóz, który należy do ojca. Radość dzieci nie ma granic, ale są to chwile ulotne, ponieważ na ich drodze staje 12 zbójców. Ich zamiarem było okraść kupca ze wszystkiego, co posiada, ale herszt bandy niespodziewanie tego zabrania. Dostrzega, że ojciec spotyka dzieci i że one gorliwie się modlą o jego bezpieczny powrót. Jest przejęty ich zachowaniem, dlatego prosi, aby odmówiły pacierze także i w jego intencji. Następnie odjeżdża, zabierając ze sobą swoich towarzyszy. Świteś. Akcja utworu rozpoczyna się sielskim opisem ciemnego boru, którego pięknem może się zachwycić każdy człowiek. W borze jest jezioro, w którego miejscu znajdował się gród litewski. Jego mieszkańców zebrano na naradę i poproszono o wsparcie w walce z carem. Zrobił to osobiście książę Mendok. Mężczyźni zgodzili się pomóc księciu, ale byli zmuszeni zostawić kobiety same. Wtedy na ich miasto napadła Ruś. Mieszkanki nie chciały się dobrowolnie oddać innym mężczyznom, więc podjęły decyzję o samobójstwie i zniszczeniu wszystkich bogactw, jakie posiadały. Z ich pomysłem nie zgadzała się córka Tuchana, która gorliwie modliła się do Boga z prośbą o wstawiennictwo w tej sprawie. Bóg spełnił jej prośbę i na miasto zesłał biel oraz miękkość. Ludzie stali się ziołami i kwiatami, gród zaś jeziorem przykuwającym uwagę. Niestety niektóre kwiaty były trujące. Wszyscy żołnierze cara doświadczyli ich mocy. Świtezianka. Dwoje młodych ludzi nad brzegiem Świtezi przysięga sobie dozgonną miłość. Chłopak obiecał dziewczynie, że nigdy jej nie zdradzi. Ponieważ ta nie wierzyła mu zbytnio, postanowiła go przetestować i zmieniła się w piękną kobietę. Chłopak nie dotrzymał danego słowa i uległ nieznajomej. Choć rozpoznał w niej swoją dziewczynę, było już za późno na przeprosiny. Świtezianka nie zamierzała mu wybaczyć. Za karę został wciągnięty przez wir i utonął w rzece. Jego duszę zaklęto w drzewie. Pani Twardowska. Niejaki pan Twardowski oddał swoją duszę diabłu w zamian za to, że będzie mógł korzystać z jego posług. W podpisanym przez niego cyrografie zawarto zasady transakcji. Diabeł zgodził się spełnić prośby Twardowskiego, ale po wszystkim bohater musi udać się do Rzymu i tam oddać się w ręce diabła. Choć bohater wyraził zgodę na proponowane warunki, to ani myślał się z nich wywiązać. Gdy po 7 latach udał się do karczmy o nazwie Rzym, diabeł zjawił się po zapłatę. Twardowski miał jeszcze wtedy 3 życzenia, o które mógł poprosić i zamierzał z nich skorzystać. Najpierw zmusił diabła, aby ten wykąpał się w święconej wodzie, a potem, aby przez rok był mężem jego żony. Twardowska wzbudziła w diable takie przerażenie, że uciekł niepocieszony przez dziurkę od klucza. Rybka. Dziewczyna, która została uwiedziona, a następnie porzucona, chce popełnić samobójstwo, topiąc się w rzece. Gdy stoi na brzegu, tylko jedna rzecz wywołuje w niej wątpliwości. Wie, że kiedy umrze, jej dziecko zostanie sierotą. Mimo tego nie rezygnuje i rzuca się w wodny wir. W tym samym czasie jej kochanek poślubia księżną i odbywa się huczne weselicho.
Przerywa je dopiero płacz dziecka, które sługa niesie i chce oddać matce. Zabiera je na brzeg rzeki, bo tam dziewczynę widziano po raz ostatni. Niestety kobieta już nie żyje, ale słysząc płacz swojego dziecka, wynurza się na powierzchnię, przyjmując postać pół kobiety, pół ryby. Sługa, widząc miłość matki do dziecka, decyduje, że będzie je tu przynosił codziennie rano i wieczorem, aby dziewczyna mogła je nakarmić. Któregoś dnia, gdy szedł w stronę rzeki, zauważył swego pana z żoną i nie mógł przejść niezauważony. Postanowił więc poczekać w pobliskich krzakach. Czekał jednak dość długo, a pan nie wracał, dlatego odważył się podejść bliżej. Na brzegu rzeki leżała odzież małżonków, ale ich samych nigdzie nie było widać. Na wodzie zaś zauważył głaz, który przypominał dwa ludzkie ciała. Dziewczyna ryba zniknęła. Prawda, że to bardzo ciekawe historie? Wspominaliśmy wcześniej, że nie będziesz się nudził. Zostań z nami, bo to jeszcze nie koniec. Omówimy dla ciebie problematykę ballad Mickiewicza i zbierzemy w całość najważniejsze fakty. Znajomość fabuły i interpretacja utworów przyda ci się, jeśli chcesz zaimponować swoim nauczycielom. No dobra, pora na podsumowanie. Adam Mickiewicz jest jednym z najbardziej znanych twórców epoki romantyzmu. Swoimi tomikami poezji, zawierającymi ballady i romanse, dokonał przełomu w polskiej literaturze. Jako pierwszy opublikował wierzenia ludowe i legendy, zasłyszane od okolicznych mieszkańców. W swoich utworach stawiał na jednostkę, jej emocje, uczucia i przeżycia. Poruszał tematy życiowe dotyczące winy, kary oraz sprawiedliwości. Zmieszał świat rzeczywisty z siłami nadprzyrodzonymi. Według zapisków autora nie było kary bez winy. Ważnym aspektem w balladach była moralność. Mickiewicz cenił wierność, dotrzymywanie danego słowa oraz szczerość uczuć. W jego balladach to zmarli wymierzali sprawiedliwość osobom fałszywym. Z tomików poezji Mickiewicza czerpali inspiracje także inni autorzy, tacy jak Leśmian, Tetmajer, a nawet Borowski. Za każdym razem dodawali do utworu nowe elementy. Pamiętasz początek opracowania, gdy wspominaliśmy o balladzie? Ballada to utwór liryczno-epicki, który został napisany stylem wierszowanym z podziałem na strofy. Narrację i fabułę ballad wzbogacono o barwne określenia poetyckie. Miały one podkreślić charakter tych utworów, nadać im odpowiedni nastrój i emocjonalność. Ich rolą było wzbudzenie ciekawości odbiorcy. Z początku ballady wyłącznie śpiewano, potem zmieniono je na krótkie utwory poetyckie. Termin ballada pochodzi z języka włoskiego, od słowa ballare, co w dosłownym tłumaczeniu jest czasownikiem tańczyć. Jak już wiesz, utwór nawiązywał do ludowych pieśni, ale gdy odkryli go pasjonaci folkloru, stał się jednym z najbardziej lubianych przez poetów gatunków. Cechą charakterystyczną ballady jest akcja skupiona na jednym wydarzeniu. Mogą być to rodzaje wierzeń, legendy lub plotki zasłyszane od okolicznych mieszkańców. Ballady romantyczne zawierają nie tylko elementy ludowe. Pełno w nich dialogów

Według człowieka romantycznego. Zdaniem Mickiewicza była to istota myśląca i samodzielnie podejmująca decyzje, ale o jej życiu bardzo często decydowały uczucia. Było to coś nowego w porównaniu do poprzedniej epoki, w której królował racjonalizm. Kierowano się wtedy wyłącznie rozumem i zmysłami, a nie jak w romantyzmie uczuciami i duszą. Nie było też tam świata duchów i zjaw tak wszechobecnych u Mickiewicza i innych autorów tej epoki. W romantyzmie wierzono, że posiadają one nadprzyrodzoną moc i mogą reagować na niesprawiedliwość w świecie rzeczywistym. Taki obraz postrzegania wykreował Mickiewicz m.in. w romantyczności. Przedstawił w niej dziewczynę, która jako jedyna widzi swojego zmarłego ukochanego. I mimo, że na jej drodze staje starzec, którego poglądy pasują do poprzedniej epoki, to i tak mieszkańcy wierzą kobiecie. Wiarę w duchy ma również narrator, który ujawnia się dopiero w połowie utworu. Romantyczność nie jest co prawda pierwszą balladą Mickiewicza, lecz należy do tych ważniejszych. Jej fabułę postrzega się jako manifest ideowy. Balladą, którą Adam Mickiewicz zapoczątkował cały cykl, był Pierwiosnek. Obecność kwiatu, jego narodziny i kwitnienie miały być początkiem czegoś nowego. Nasz poeta nie wiedział zapewne, jak prorocze są te słowa. W utworach romantycznych duże znaczenie miała przyroda. Jest obecna niemal w każdej balladzie Mickiewicza. Ogromną rolę odegrała w Świtezi, w której najważniejsze jest jezioro będące niegdyś jednym z grodów litewskich. Bóg zamienił miasteczko w jezioro, ponieważ było ono zajęte przez wroga, a obecne tam kobiety chciały popełnić masowe samobójstwo. To nie jedyny element przyrody. Mieszkańców grodu przemieniono w trujące rośliny. Każdy, kto dotknął kwiatów, umierał. Przekonał się o tym car i jego kompanii, ponieważ to oni zaatakowali kobiety, gdy ich mężowie poszli walczyć na front. Oczywiście, jak w każdej balladzie, w tej również nie brak aspektów moralnych. Śmierć wrogich Rusinów była karą za przewinienia. Elementy przyrody są obecne również w Świteziance, choć to ballada o niewiernym kochanku i zdradzonej przez niego dziewczynie. Chłopak obiecał, że dochowa wierności, lecz złamał dane słowo i musiał ponieść karę. Został wciągnięty w wir rzeki, a jego duszę zaklęto w drzewie. Moralność w połączeniu z przyrodą pojawia się także w Rybce. Porzucona przez kochanka dziewczyna topi się w jeziorze. Pozostawia za sobą jednak dziecko, a że kocha je najmocniej na świecie, decyduje się wrócić na ziemię, przybierając postać pół kobiety, pół ryby. Nie jest to jedyny wątek w tej balladzie. Dziewczyna karze kochanka i jego nowo poślubioną żonę bardzo dotkliwie. Topi ich w jeziorze. Sceny grozy i wyrażenia poetyckie podkreślające ich charakter to częste zjawisko w balladach Mickiewicza. Znajdziesz je także w Powrocie taty, balladzie opowiadającej o kochającej się rodzinie. Herszta zbójców, którzy chcieli napaść na kupca, urzekły dzieci modlące się o szczęśliwy powrót taty do domu. Dzięki temu odstąpił od napadu. Wątki miłosne oraz moralne są w niemal wszystkich balladach. Oparcie się na nich pomoże ci zrozumieć, jaka była wizja świata romantycznego. Zgodnie z wierzeniami ludowymi rzeczywistość przenikała się wraz ze światem fantastycznym. O życiu jednostki decydowały uczucia, wiara w Boga i nadzieja na sprawiedliwość. Za winy należało ponieść karę i nie było od tego odwrotu. Natura odgrywała główną rolę. W balladach Mickiewicza nie brakuje również innych motywów. Do swoich opowieści dodawał także elementy tragizmu i groteski. Tego typu ironię widać na przykład w Pani Twardowskiej, która przestraszyła samego diabła. W obecnym świecie byłoby to traktowane jako pewnego rodzaju zabobon lub obłęd, ale w romantyzmie było postrzegane jako wyższy stopień wtajemniczenia, no coś, czego nie mogli dostrzec zwyczajni ludzie. Cały cykl ballad i romansów stworzony przez Mickiewicza został potraktowany jako osobisty manifest wyrażający przekonania autora. Jednym słowem, Mickiewicz spisał i opublikował to, w co sam po części wierzył. Uważał, że można nawiązać kontakt z istotami pozaziemskimi, jeśli człowiek się na to otworzy. Współistnienie i połączenie realizmu z fantastyką było zupełnie odmienne od teorii klasycznych. Ballad Mickiewicza nigdy nie przeniesiono na ekrany, ale były powielane przez rzesze autorów z późniejszych epok. Nie możemy ci zatem polecić nic, co mógłbyś obejrzeć. Jeśli jednak dysponujesz czasem i masz chęć na odrobinę historii, możesz odwiedzić jedno z muzeów poświęconych jego pamięci. Takie miejsce znajduje się w Warszawie na rynku Starego Miasta. To Muzeum Literatury, które upamiętnia nie tylko Mickiewicza, ale również innych poetów i artystów.

Jeśli chcesz zabłysnąć wiedzą przed swoim nauczycielem, możesz spróbować zapamiętać najważniejsze cechy kompozycyjne ballad. Na pewno ci się to przyda na niejednym sprawdzianie. Poza tym Mickiewicz miał na swoim koncie wiele innych, równie popularnych dzieł i byłoby wspaniale, gdybyś zdołał zapamiętać ich tytuły. Bardzo ciekawą historią jest poemat pod tytułem Konrad Wallenrod, w którym nasz poeta relacjonuje życie jednej z ważnych postaci historycznych. Mickiewicz bardzo lubił dodawać swoim utworom pikanterii i nieco tajemniczości. Wallenrod to kolejne takie dzieło, gdzie czytelnik jest trzymany w niewiedzy, dopóki nie dotrwa do końca opowieści. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo ci je polecamy, bo jest to naprawdę ciekawa historia. Jej opracowanie także dla ciebie przygotowaliśmy. Trochę głupio byłoby nie znać Pana Tadeusza, który jest chyba najbardziej znanym dziełem Mickiewicza. Utwór zekranizowano jest z pewnością dużym ułatwieniem, bo przebrnięcie przez całą książkę dla wielu jest drogą przez mękę. Nie znaczy to, że chcemy cię zniechęcić do przeczytania całości. Mimo trudności naprawdę warto. Film możesz obejrzeć na osłodę długich wieczorów z książką. To już koniec naszego opracowania i mamy nadzieję, że jesteś zadowolony z podanych tutaj informacji. Poleć je swoim rówieśnikom. Oni też są w potrzebie i na pewno będą ci wdzięczni za to, że jesteś taki koleżeński. Polecamy ci również przeczytanie tomików w całości. Ballady Mickiewicza to dość krótkie utwory, więc możesz poświęcić na nie niedużo czasu. Kto wie, może dostrzeżesz szczegóły, o których ci nie powiedzieliśmy i zabłyśniesz jeszcze większą wiedzą niż dotychczas. Tymczasem powodzenia na zajęciach! Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Smakosze napojów alkoholowych mogą czuć się zaniepokojeni. Z kręgów władzy płyną sygnały takie, że alkohol jest zbyt tani i zbyt łatwo dostępny.
2: Czy pan jest za tym, żeby alkohol był droższy w Polsce?
3: Nie.
2: Żeby droższe piwo, droższa wódka była?
3: Lepiej nie. Lepiej niech będzie tańsze.
4: Powinien być tak drogi, że nie można go by było kupić. Wtedy by byli ludzie szczęśliwi.
5: Jeżeli podniosą cenę na alkohol, to gwarantuję panu, że w tym miejscu, gdzie stoimy, będzie tyle do kupienia chlania, że to się nie dzieje. No.
2: A tutaj na bazarze?
5: Będzie więcej alkoholu niż warzyw.
6: Owoc zakazany jeszcze bardziej smakuje.
7: Ten, kto pije, będzie pił.
8: Nastoletnie dzieci piją po 13, po 14 lat. Trzeba z tym skończyć.
9: Ile leczenie alkoholików kosztuje?
10: Jest pijaństwo pełno. Biją się, piją panie tu. Dziś wyjątkowo jest naprawdę tak, że nie ma ich, bo śpią jeszcze.
11: Proszę pana, alkohol to jest dla mądrych ludzi, a dla głupich powinien być bardzo drogi.
12: Pić trzeba umieć też, no. To
13: wszystko jest dla ludzi, ale z głową po pierwsze.
12: Dla mądrych ludzi, jak to powiedział Pudzian.
1: No, takie między innymi złote rady dziś w Co ludzie powiedzą. Złote rady pana Pudziana. Adam Feder, serdecznie zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: W Ministerstwie Zdrowia trwają analizy zakazu sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. No, ten pomysł popiera ministerka zdrowia Izabela Leszczyna. Będę do niego przekonywać koleżanki i kolegów z rządu, tak powiedziała pani ministerka. Tymczasem Senat zajmie się petycją Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich, który żąda ustanowienia minimalnych cen alkoholu w Polsce. Ceny alkoholu miałyby poszybować w górę. Chcielibyśmy, żeby pół litra wódki kosztowało co najmniej 40 zł, piwo około 10 zł, wino około 20 zł, powiedział prezes związku Bogdan Urban. Co na to Polacy?
2: Żeby droższe piwo, droższa wódka była...
3: Lepiej nie. Lepiej niech będzie tańsze.
10: Żeby nie pili spirytusu z karnistru sprowadzanego na lotniska.
2: A, to lepiej, żeby był tańszy w sklepie, niż żeby pić jakieś wynalazki, tak?
3: Wynalazki, tak, o to chodzi.
10: Wynalazków umierają. Wusetka powinna kosztować 10 zł, nie 15.
2: No ale to ma być jeszcze drożej teraz, żeby pół litra alkoholu, żeby 30 zł co najmniej butelka na przykład wódki kosztowała, takie jest.
10: To jest bardzo w złym kierunku. W złym kierunku rząd po prostu idzie, no. W tym kierunku. Papierosy powinny być tańsze i alkohol, żeby ludzie nie kupowali po melina, tytoniu, tanich tamto, tamto.
2: To nie wiadomo, co to jest, nie?
10: Żeby nie kupowali ludzie trucizny po prostu. Bo żywotność Polaków się zmniejsza i brakuje ludzi do pracy.
2: No ale to niektórzy mówią, że jak tak dużo tej wódki piją, nawet tej legalnej, to i też się ta żywotność się zmniejsza, bo alkohol też wyniszcza przecież organizm i w ogóle.
10: Polecałbym nie pić, bo po prostu ja byłem abstynencem całe życie i niepalącym.
2: Tak. Cały czas? Nie pije pan? Nie pali?
10: Nie, żyję 74 lata.
2: No ale to pan tu jest takim dobrym przykładem, że można przeżyć życie i...
10: Można żyć bez papierosów i bez alkoholu.
2: O, teraz są takie pomysły, żeby droższy alkohol był, bo za tani jest.
4: Tak jest, proszę pana. Powinien być tak drogi, że nie można go by było kupić. Wtedy by byli ludzie szczęśliwi.
2: To po ile powinna być wódka, butelka?
4: A co najmniej 50.
2: 50 zł? No ostatnio po 10 zł butelkę wódki można było kupić w dyskontach teraz, bo tam rywalizowały ze sobą sklepy.
4: No nie widzi pan, co się dzieje, jak ludzie piją? Awantury to tamto. No jest nie do pomyślenia. Ja sam raz na jakiś czas wypiję, ale to nie jest dobre.
2: Panie, jak uważacie, powinien być droższy alkohol w Polsce, zbyt za tani jest?
11: Proszę pana, alkohol to jest dla mądrych ludzi, a dla głupich powinien być bardzo drogi. Ale tyle mojego.
2: Ale to co, że jak ktoś podchodzi i mówi, że tu przedstawia, że mądry, to wtedy tańszy dla niego?
11: Każdy sam według siebie ocenia.
2: Pomysł taki, żeby wódka była droższa i piwo.
12: Nie, wódka już za droga jest.
2: No bo właśnie, że jest zbyt tania tak nowa władza. Tak,
13: gdzie? No nie, nie. Nie w tą stronę idzie.
2: Bo jest petycja taka w Senacie właśnie, żeby minimalne ceny ustanowić piwa, wódki, że piwo tam co najmniej 4 zł, no to różnie, bo to jeszcze nie wiadomo na jakim poziomie ustanowią to, ale żeby piwo 4 zł kosztowało co najmniej, wódka ze 30 zł co najmniej.
13: Nie, za dużo. Za dużo. No. Picie to jest życie, trzeba pić, żeby żyć.
2: A pan ma w ogóle 18 lat?
13: Oczywiście. Pić trzeba umieć też, no. Dać komuś byle co do ręki, to każdy może się okaleczyć, byle czymś. Trzeba z głową, wszystko z głową i tyle. Wszystko jest dla ludzi, ale z głową po pierwsze. Dla mądrych ludzi, jak to powiedział Pudzian. Powiedział, alkohol jest dla ludzi, Maryśka jest dla ludzi, ale dla mądrych ludzi.
2: No tu też z taką panią rozmawialiśmy, to też tak mówiła właśnie.
13: No.
1: Stosunek do napojów wyskokowych, no w jakże piękny sposób łączy Polaków, wydawać by się mogło, w poprzek podziałów, no bo młodzi mężczyźni zgadzają się z emerytką, emerytka zgadza się w pełni z panem Pudzianem, piękna sprawa. Wszyscy zgadzają się ze wszystkimi, chociaż teraz będzie taki mężczyzna, który no nie zgadza się. Bardzo mu się nie podoba majstrowanie przy cenach oraz przy dostępności alkoholu.
0: Co ludzie powiedzą?
2: Pan jest za tym, żeby alkohol był droższy w Polsce?
7: Nie, dlatego, że powstaną mety.
2: No bo władza tak chciałaby, żeby były minimalne ceny piwa, wódki. W Senacie teraz taka
7: ale
2: petycja będzie rozpadła.
7: Ale to nie może być minimalne. Ten, kto pije, będzie pił. I cena nie gra roli.
2: Jest jeszcze pomysł, żeby to pani ministerka zdrowia chce, żeby na stacjach benzynowych, żeby nie było alkoholu.
7: Nie było alkoholu, ja to słyszałem.
2: No i co pan?
7: Ale uważam, że to nie ma... Alkohol musi być normalnie do tego, bo powstaną mety. Powstaną mety,
2: a teraz nie ma met? Gdzieś...
7: Nie, no nie słyszałem o metach. Ja nie kupuję alkoholu na metach. Ja kupuję normalnie w sklepie. Tylko pan Kaczyński wykombinował, że setki mają być drogie i dwusetki.
2: No tak, te małpki.
7: Ale to nie zmienia podejścia picia. Pije się tak samo, tylko po prostu ten, kto pije, musi więcej wydać na ten, no niestety.
2: Ale jakby zakaz na stacjach benzynowych wprowadzić minimalną cenę, to może mniej by pili Polacy.
7: Nie. To się nie da tak.
2: No to jak?
7: Co zrobisz? Nic nie zrobisz. Każdy jest wolnym człowiekiem. Zakazy nic nie pomogą. Polak potrafi.
2: Tak, bo Polak jak słyszy, że coś jest zakazane, to jeszcze chętniej tam...
7: Jeszcze chętniej tam grzebie.
2: Pytam, czy alkohol jest zbyt tani w Polsce? Teraz nowa władza pracuje nad tym, żeby był droższy.
14: Ja nie piję, pan się spyta kolegi. On pije.
2: Ale właśnie, czy powinien być droższy alkohol? To po pierwsze, a po drugie zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych, czy powinien być wprowadzony?
14: Nie powinien być, bo owoc zakazany jeszcze bardziej smakuje.
2: O, i to...
14: W Niemczech wszędzie alkohol się sprzedaje normalnie, nie ma zakazu picia na ulicy, nie ma i nie ma bałaganu i tak dalej. Nie ma takiego czegoś jak u nas.
2: Ale w Skandynawii tam trudno kupić alkohol, rzeczywiście tam są tylko jakieś...
14: No robią tak jak robią, ale to ich jest sprawa i ich przepisy i zasady, ale uważam, że tak nie powinno być. W cywilizowanych krajach dlaczego? Ten, kto chce, to będzie pił, ten, kto nie chce, to nie będzie pił i koniec, kropka.
2: Nowa władza wprowadzi takie zakazy, to Polacy obalą rząd, może tak być.
14: Daj pan spokój z tą władzą. Ja jak pan rząd widzę Tuska, to bym telewizor za okno.
2: Ale to pan akurat nie pije, to nie z tego powodu, że...
14: Ale piłem całe życie, a teraz nie piję.
2: Ale to nie z tego powodu, że tu z alkoholem majstrują, tylko tam jakieś inne ma pan powody, rozumiem. No
15: tak. To ja panu powiem o alkoholu tak. Weźcie państwo polskie, przykład skandynawskich krajów i bałtyckich krajów. Ja byłem u siebie w rodzinie. Tam sprzedają od 11 do 18. Nie ma absolutnie alkoholowych sklepów 24 godziny na dobę. Byłem w swoim rodzinnym mieście. 15 minut przed 10, jak chciałam wziąć piwo, ja po prostu eksperymentowałam, rozumie pan? Wziąć przed 10 to piwo, to on podszedł. Przepraszam bardzo, proszę pani położyć. My przedajemy o 10 godziny. I nie wiedziałam, co tam w tym miasteczku, oczywiście, ludzie kupowali wcześniej.
2: To w jakim kraju to jest?
15: Litwa.
2: W Litwie, na Litwie. No.
15: Baltijskie kraje mają zastrzeżenie.
2: Powinna być droższa wódka, piwo powinno być...
16: Przede wszystkim powinno być transparentne to, co się robi z tą nadwyżką między ceną właściwą a...
2: O akcyzę chodzi, tak? Że...
16: Nie tylko, bo pan wie, że alkohol kosztuje grosze produkcja.
2: A, oczywiście.
16: A to jest polityka cenowa, więc a ona jest nietransparentna i jak pan wie, wszystkie pieniądze zostały prawie zmarnowane.
2: Tak, bo to powinno jakiś, na jakiś dobry cel iść.
16: No. Ludzie, nie, na leczenie alkoholizmu mi się wydaje, bo w tym celu był ustanowiony przecież ten fundusz. Przede wszystkim powinno być uzasadnienie cen, a nie inaczej, żeby ludzie zrozumieli, dlaczego jest taka, a nie inna cena.
2: No uzasadnienie jest takie, żeby nie, mniej nie ludzie tak, pili, jak
16: nie
2: będzie
16: jest,
2: droższe.
16: To tak jak pan, ja panu powiem jako żona, niech pan przyjdzie szybko do domu, bo ja tak chcę. To nie jest powód. Trzeba dobrze ludziom uzasadnić, dlaczego się podnosi, ale jednocześnie z tym alkoholizmem walczyć.
2: Aha, czyli jakieś takie bardziej wychodzić z jakimiś kampaniami informacyjnymi.
16: Były programy były, tylko nic z tego nie wyszło.
2: Chodzi o to, żeby teraz droższy był alkohol, żeby minimalne ceny wprowadzić. Senat pracuje nad taką petycją.
10: Kto miał pić, to i tak pić będzie. A? Bez względu na cenę. Polacy nie mają umiarkowania. Nie mają umiarkowania.
2: No
10: nie
2: myśli
10: mają.
2: Pani, że da się tak Polaków jakoś trochę ja uważam, zmusić, że... naprowadzić, żeby tak...
10: Uważam, że kto miał pić, to pić będzie. Wie pan, pamiętam czasy stanu wojennego, gdzie mieszkałam na Śródmieściu, gdzie, proszę pana, nie było sklepów nocnych, nie było Żabek, nie było Biedronek, prawda? I jeżeli ktoś chciał się napić, to szedł na Plac Zbawiciela i tam były pochowane w murach. Od jak, bloków.
2: Jak to w górę?
10: Alkohol. No tak, no bo sklepy nie było sklepów nocnych.
2: A to jak się uiszczało opłatę?
10: To znaczy ludzie, którzy mieli ochotę się napić, to wiedzieli kto, gdzie sprzedaje bokiem. Chodziło, ludzie chodzili po Melinach na Marszałkowskiej, po mieszkaniach i tam byli dystrybutorzy alkoholu. No.
2: Ale w tych murach to co pani mówi, że w murach?
10: Trzymali, no trzymali dla klientów, trzymali i alkohol trzymali. Jak ktoś chciał kupić sklep zamknięty, to się szło na Plac Zbawiciela. Stał pan, mówiło się co się chce.
2: A, że w bramie stał taki, tak?
10: Nie pamiętam tych czasów.
2: No ja to tak nie bardzo. Bo to,
10: no, ja
2: to,
10: pamiętam.
2: Ja to taki byłem, wie pani, bąbel taki mały, no. to jeszcze no, wtedy chyba, nie używałem, wie pani, takich chyba, rzeczy w ogóle.
10: Chyba nie bardzo.
14: Może akcyza powinna być wyższa.
2: No, to w związku z tym, żeby był droższy alkohol właśnie, tak.
14: No tak.
2: A jakby tak wódka była po 40 zł co najmniej, a piwo po, nie wiem, 5 powiedzmy, to wytrzyma pan?
14: Mi się wydaje, że piwo powinno być droższe, bo coraz częściej młodzież sięga. No tak. Dla nich to jest tańsze niż bilet na autobus, więc ten niskoprocentowy powinien być droższy.
2: A zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych? To też jest taki pomysł. Minister...
14: Bardziej w Sejmie.
2: A, bo pan tutaj nawiązuje do tej sytuacji, co tam śpiewali.
14: Tak, chociaż z drugiej strony to ostatnio. Można sobie przynieść swój, wiadomo, nie? Ale...
2: Słyszał pan, taka ta impreza w Sejmie ostatnio była tam... O Grzegorzu Braunie
14: śpiewa. W hotelu sejmowym. Słyszałem. To poseł też człowiek.
1: No takie właśnie nagranie z hotelu sejmowego krążyło ostatnio po internecie. Posłuchajcie.

0: dobrze, słychać, że ci posłowie akurat mieli nieograniczony dostęp do alkoholu, no a Polakom chcą ograniczać politycy ten dostęp. Na usprawiedliwienie można dodać, że to urzędnicy Ministerstwa Zdrowia pracują nad tym zakazem sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych, a niebawem senatorowie się pochylą nad tymi wyższymi cenami alkoholu, więc posłowie na razie nie mają z tym nic wspólnego. No a teraz Polacy, którzy nie piją, bardzo cenny głos ludzi niepijących w tej sprawie.
1: Ja się za tym podpisuję, bo ja nie piję. Nie palę, nie piję, to mogą być w horrendalnych cenach i papierosy, i wódka. Dla mnie przynajmniej.
2: Dla pana, a jak ktoś pije i...
1: No to wiadomo, że wtedy on będzie się krzywdził. No ale to jak ma nałóg, jak chce pić, niech płaci, moim zdaniem. Tak.
2: A to ile powinna butelka wódki kosztować?
1: Tak, moim zdaniem jak za komuny. Za komuny pamiętam, byłem mały, jak wujo pracował i to ciężko za flaszkę dziennie. Za flaszkę wódki, gdzie takie były, ceny za komuny. I na kartki była wódka, to wtedy się no, ogromne pieniądze brało. Pamiętam ja jeszcze, na kartki miałem, to przychodziły pijaczki, to 400 zł czy 40, ale to były duże pieniądze, cholerne.
2: Ale to co, to jak teraz jest powiedzmy dniówka 200 zł, to co, butelka wódki 200 zł powinna kosztować?
1: Może nie aż tak. No.
2: Podwyższe ceny na alkohol, na piwo, na wódkę, żeby drożej było. Czy to dobry pomysł?
3: Dobry. U nas rzeczywiście dużo się spożywa alkoholu.
2: No i żeby zakaz na stacjach benzynowych wprowadzić.
3: Szczególnie, bo stacja benzynowa jest tankowania paliwa, a nie od tankowania innych procentów. No właśnie.
2: Aha. No. A pan się zgadza z tym, żeby trochę powalczyć z tym tematem?
4: Jest to, że tak. Pewnie, że tak. Ja nie piję już do 14 lat. I tak samo. I to akurat mogę powiedzieć, że ode mnie na osiedlu już połowa ludzi nie żyje przez alkohol. Których znałem. Sytuacja jest na osiedlu, że dzieciaki potrafią do dorosłych przekabacić, dają im pieniądze i kupują alkohol. To nawet nastoletnie dzieci piją po 13, po 14 lat. Trzeba z tym skończyć.
3: Ile leczenie alkoholików kosztuje? No właśnie. To lepiej na zdrowie wydać, a nie na leki czy coś. Tam barskość wątroby. Ile tych ludzi umiera? A ta bezdomność to skąd się bierze? No właśnie z alkoholizmu.
4: 14 lat nie piję i dla mnie alkohol może nie istnieć. Serio, naprawdę. Swoje przeżyłem i nie życzę tego, co ja przeżyłem z alkoholem. Ja też nie mogłem dnia pomyśleć o tym, żeby się nie napić. Do takiego stopnia, że nawet już tak miałem, tak akurat piłem, że kolega mi pomagał napić. Już nie byłem w stanie. Bo nie byłem w stanie puszki utrzymać. Naprawdę.
2: Duża rzecz, że się panu udało. 14 lat pan nie pije,
4: ale
2: tak?
4: Ale to sam z siebie.
2: Dał pan radę.
4: Ja byłem lewą nogą już w grobie. Już to sam to czułem. Naprawdę. Czułem to, już organizm mi po prostu już powiedział koniec i jak nie skończysz, to będzie koniec. I mówię, straciłem wielu kolegów, którzy raczej w tym czasie, co ja z nimi piłem, to już ich nie ma. Już nie ma. I to młodzi ludzie, po 40 lat, po 30 parę. Już ich nie ma na tym świecie.
5: Co ludzie powiedzą?
0: Nieopodal hali Mirowskiej ja spotkałem taką seniorkę, która handlowała drobnym asortymentem. No i ona w taki bardzo obrazowy sposób opowiedziała, co tam się dzieje, jak to ludzie dostają małpiego rozumu po tych napojach wyskokowych, napojach zawierających procenty. Posłuchajcie.
6: Pan powinien być jak najdroższy, jest dużo pijany. Biedny kupi alkohol, bogaty to ma. Ale pijaków jest pełno i wypadków pełno. No i złodziei na alkohol pełno, bo kradną wszystko, co się da.
2: Po ile powinna być butelka wódki?
6: Butelka wódki chociaż 50 zł. No.
2: 10 zł?
6: Tak, bo kosztuje 27.
2: No a to były teraz promocje, że i po 10 zł kosztowała butelka?
6: Nie, to by było dużo pijaków, ho, ho, ho. Nie ma co, powinien być jak najwięcej. Jest pijaństwo pełno, biją się, piją, panie, tu. Dziś wyjątkowo jest naprawdę tak, że nie ma ich, bo śpią jeszcze, pogoda tak, ale tak czy nie?
2: Południe śpią?
6: No tak, śpią prawie do wieczora, a potem przyjdą tu na pieniądze zbierać, na samochody, no.
2: Czyli co, zlikwidować alkohol?
6: Zlikwidować to nie, ale bo są uroczystości, śluby, chrzty, wesela, no. To powinien być, ale to takie wyjątkowe dla takich ludzi podrzędnych to absolutnie nie. Jak najdroższy, no.
2: to dochody mamy za wysokie w porównaniu do cen alkoholu i za dużo tego alkoholu Polacy piją.
7: Ale to pan Tusk wymyślił obecnie, czy jego rząd, jego ekipa?
2: Nie, to na razie w Senacie są takie prace, nad petycją stowarzyszenia tam abstynentów.
7: Ja panu powiem jedno, jeżeli alkohol będzie drożał, no to powstaje znowu szara strefa. Już jest szara strefa w tej baterii. Alkoholu nielegalnego jest tyle na rynku, myślę, że więcej niż legalnego, także... Jestem przekonany, bo sam kupuję, także jestem przekonany. Jest bimbru tyle na rynku, jest sprowadzanego, krajowego, że...
2: Zdrowe to jest, w sensie w porównaniu to...
7: Myślę, że bimber, który ja kupuję z Podlasia, jest znacznie zdrowszy od wódki, nawet markowej polskiej. To jest bimber robiony z dobrych składników, nie z byle czego. Nie upija, nie uwala, mimo że ma 90%.
2: Jak to nie upija?
7: Nie upija, to trzeba umieć pić po prostu bimber. Nie?
2: Tak na parsteczkę.
7: Na parsteczkę, tak 20, takie 30 maksymalnie, nie? I to co jakiś czas. Także jeżeli podniosą ceny na alkohol, to gwarantuję panu, że w tym miejscu, gdzie stoimy, będzie tyle do kupienia chlania, że coś nie dzieje. Nie?
2: A tutaj na bazarze?
7: Na bazarze w ogóle, ogólnie, na hali Mirowskiej i na wszystkich pozostałych tak, warszawskich bazarach. Będzie więcej alkoholu niż warzyw. To jest tak jak prohibicja. To dokładnie tak samo zadziała. Zrobią akcyzę na 100%, czyli ile teraz kosztuje litr wódki? 30 zł?
2: No tak.
7: Takie przyzwoitej wódki.
2: Pół litra.
7: Pół litra, 30 zł.
2: Tak.
7: Jak zrobią powiedzmy na 55, no to tutaj będzie za 30 zł chodziło takie cudo, że to się nie dzieje.
2: Tak, tutaj, no rzeczywiście tu mamy różne.
7: No mamy tu różności. No.
2: Artykuły spożywcze akurat, alkoholu na razie nie widzę.
7: To będzie podkładka, to będzie pokrywka, w garkach będzie naprawdę dopiero substancja.
0: Czyli i tak źle, i tak niedobrze. Trudny temat. No co, no dobrej majówki wam życzę. Uważajcie na siebie. Adam Feder i do usłyszenia.
5: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus,

vivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Dawid Osysko, zapraszam na podsumowanie dnia w Vox FM. A rozpoczynamy od zdecydowanych i mocnych słów w ONZ-cie. Prezydent Karol Nawrocki wystąpił podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego. Mówił o imperialnej polityce Kremla i podkreślał, że to nie my dążymy do konfrontacji. Wiele miejsca w swoim przemówieniu prezydent poświęcił wojnie na Ukrainie i działaniach Rosji.
1: Wykazuje się tą samą imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do niewyobrażalnych cierpień oraz tragedii dwóch wojen światowych. Chcę jasno powiedzieć, to nie my szukamy konfrontacji. Umacniamy nasze sojusze, rozwijamy armię i modernizujemy jej wyposażenie nie po to, by prowadzić wojnę, lecz po to, by jej zapobiec.
0: Prezydent podkreślał także rozwój Polski, która weszła w skład grupy G20.
1: Teraz czas, aby w G20 wybrzmiał także głos Europy Środkowej, dotychczas nieobecny na tym forum. Regionu dynamicznie się rozwijającego i mającego nieco inną perspektywę oraz doświadczenia od swoich zachodnich przyjaciół. Polska będzie głosem tego regionu.
0: Wcześniej głos zabrał prezydent Zełenski. Podkreślał, że Rosja zagraża nie tylko Ukrainie. Ostrzegał, że Moskwa wywiera presję także na inne państwa, w tym Polskę i kraje bałtyckie. Jak przekonywał, żeby ograniczyć możliwości Rosji prowadzenia wojny, trzeba uderzyć w jej zdolność do finansowania i produkcji uzbrojenia. Jak mówił, temu właśnie służą ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie i inne ważne obiekty. Ukraińcy rozumieją, że ta zima może być dla nas bardzo trudna, ale w odpowiedzi nie będziemy mieli innego wyboru, jak sprawić, by była bolesna również dla Rosji. I właśnie dlatego mówimy, że przed zimą potrzebne są działania eskalacyjne. Before winter. A podczas wtorkowej rozmowy z Donaldem Trumpem Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Ukraina jest gotowa do zawarcia rozejmu energetycznego. Stany mają negocjować z obiema stronami o ewentualnym zawarciu takiego porozumienia. W ostrych słowach do szefa rosyjskiej dyplomacji w ONZ-cie zwrócił się szef polskiego MSZ-u. Siergiej, wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi dość tego. Mówi Radosław Sikorski. W każdej chwili możecie zakończyć tę imperialną wojnę z wyboru. Przestańcie narażać Europę i świat na dalsze niebezpieczeństwo. Przestańcie niszczyć przyszłość Rosji. Siergiej, wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi. Dość tego. Sikorski zaznaczył, że Rosja celowo eskaluje napięcie w Europie, bo nie jest w stanie przesunąć linii frontu. Prezydencki minister Marcin Przydacz przekazał nowe informacje o planowanej stałej bazie amerykańskich żołnierzy w Polsce. Jak mówił, Karol Nawrocki spotkał się w cztery oczy z Donaldem Trumpem. Stała baza była jednym z tematów rozmów.
2: Ta decyzja została już wypracowana, więc tutaj poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa, no niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego, aby przekuć tę deklarację i gotowość polityczną, zielone światło w konkretne decyzje.
0: Mówi szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej. Jak przekazał, rozmowa dotyczyła też m.in. inwestycji amerykańskich firm w Polsce. Bez paniki, ale z niepokojem. Tak mieszkańcy Braniewa przyjęli informację o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Rosyjski śmigłowiec Mi-8 po godzinie 11 nadleciał z nad Zatoki Gdańskiej. Maszyna spędziła po polskiej stronie 42 sekundy. Jak mówią nam mieszkańcy Braniewa, dziś nie odczuli bezpośredniego zagrożenia. Przyznają jednak, że mieszkanie tak blisko granicy wpływa na ich codzienność.
3: Ja czuję lęk. Dzieci czują lęk. Młodzież.
4: Nie odczuwam takiego strachu, chociaż zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo niebezpieczne, co się dzieje.
3: Czujemy się zagrożeni, dlatego że nasz sąsiad jest blisko, więc nie jest to takie standardowe.
5: Człowiek coraz częściej się zastanawia, jak może się sytuacja dalej rozwinąć.
0: Jak poinformowało dowództwo operacyjne, do incydentu doszło w czasie działań szkoleniowych w obozie królewieckim. Nasze wojsko śledziło lot maszyny i poderwało dyżur na myśliwce.
6: Czytamy to jako kolejny incydent i próba testowania gotowości naszej obrony powietrznej, ale zapewniam, że nasz system dyżurowo jest również skierowany i bacznie obserwujemy obwód królewiecki i zabezpieczamy naszą przestrzeń powietrzną.
0: Mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Są kolejne zarzuty w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej. Usłyszeli je byli pracownicy kancelarii premiera z zarządów Beaty Szydło. Piotr M. i Anna P. byli odpowiedzialni za kontrowersyjną kampanię Sprawiedliwe Sądy. Zostali zatrzymani przez CBA i doprowadzeni do prokuratury w Rzeszowie. O szczegółach Michał Rawa.
7: Według ustaleń śledczych Piotr M. i Anna P. założyli spółkę, która na realizację kampanii Sprawiedliwe Sądy dostała ponad 8 milionów złotych z Polskiej Fundacji Narodowej. Pieniądze, zdaniem śledczych, przeznaczono na cele niezgodne ze statutem fundacji, która miała promować Polskę.
8: Przeznaczono na kampanię oczerniającą wymiar sprawiedliwości, oczerniającą sądy. No był to też element takiej kampanii politycznej.
7: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Podejrzani złożyli wyjaśnienia, ale nie przyznali się do winy. Nie zostali aresztowani. Według ustaleń Polskiej Agencji Prasowej Piotr M. to komentator Telewizji Republika, a Anna P. jest obecnie dyrektorką Biura Wydarzeń w Kancelarii Prezydenta.
0: Przypomnijmy, że wcześniej w tym śledztwie zatrzymani zostali Maciej Eś i Cezary J. Byli członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Zaatakowała policjanta podczas przeszukania jej domu i za to właśnie odpowie. Matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, usłyszała zarzuty znieważenia policjanta i naruszenia jego nietykalności cielesnej. To efekt przeszukania jej mieszkania, które zlecono w związku ze śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa przez 47-latkę. Według medialnych doniesień kobieta miała zlecić zabicie ojca Mai i jego pełnomocnika. O szczegółach Mateusz Chłystun.
9: Policjanci, którzy przeszukiwali dom kobiety w związku ze śledztwem w sprawie podżegania do zabójstwa, pierwotnie nie planowali jej zatrzymać.
10: Policjant został uderzony jednokrotnie przez tą kobietę, no stąd to zatrzymanie.
9: Tłumaczy prokurator Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Tymczasem odnośnie podżegania przez nią do zabójstwa osób, które dążą do skazania jej syna, śledczy zabezpieczyli podczas przeszukania istotne materiały.
10: Głównie nośniki elektroniczne, ale zabezpieczono również dokumenty w formie klasycznej papierowej.
9: Przypomnę, że wcześniej prokuratura prowadziła już jedno śledztwo w sprawie gróźb karalnych kierowanych przez nią, ale to postępowanie zostało umorzone. Nowe wszczęto po telewizyjnym reportażu w tej sprawie.
0: Po przesłuchaniu w sprawie ataku na policjanta 47-latka została zwolniona z policyjnego aresztu. Była małopolska kurator oświaty jest winna zniesławienia. Taki wyrok zapadł w sprawie, jaką Barbarze Nowak wytoczyła była dyrektorka zespołu szkół zawodowych numer 2 w Krakowie. Urszula Mroczek-Gula oskarżyła byłą kurator oświaty o zniesławienie i domagała się 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Barbara Nowak zarzucała jej zaniedbania w opiece nad uczniami i wychowankami internatu. Sąd przyznał rację skarżącej.
11: To pomówienie, którego się dopuściła pani oskarżona, mogło poniżyć panią oskarżycielkę prywatną, a także narazić ją na utratę zaufania niezbędnego dla wykonywania zawodu nauczyciela.
0: Mówi Maciej Czajka, rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie. Barbara Nowak ma zapłacić 6 tysięcy złotych grzywny i 10 tysięcy zadośćuczynienia emerytowanej dyrektorce. Satysfakcji z wyroku nie kryje Urszula Mroczek-Gula. Walczyłam o swoją godność, dodaje.
12: Mam nadzieję, że ten wyrok będzie takim sposobem zatrzymania byłą małopolską kurator oświaty przed jakąkolwiek kłamliwą wypowiedzią dotyczącą mojej osoby.
0: Wyrok sądu jest nieprawomocny. Barbara Nowak może się od niego odwołać w ciągu 7 dni. Bez biletu przeszedł przez płot z drutem kolczastym i wsiadł do samolotu do Palermo. Po incydencie na wrocławskim lotnisku pojawiają się pytania o bezpieczeństwo portu lotniczego. O szczegółach nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
13: Gdy pracownik obsługi pomagał pasażerce, 23-letni obywatel Tunezji wykorzystał moment, wmieszał się w tłum i wszedł na pokład samolotu do Palermo. Wszystko wyszło na jaw przy liczeniu pasażerów. Obecnie port lotniczy prowadzi audyt, ale już zapewniają, że tą samą drogą nikt się nie przedostanie. Nieoficjalnie dowiedziałam się, że mężczyzna ma usłyszeć zarzuty.
0: Według Straży Granicznej zatrzymany przebywa w Polsce legalnie i nie miał przy sobie niebezpiecznych przedmiotów. Boimy się nowotworów, a to choroby sercowo-naczyniowe najczęściej zabijają Polaków. W gabinetach pojawiają się młodsi pacjenci. Ryzyko chorób serca zwiększają m.in. niezdrowy styl życia, nadwaga, otyłość, a także brak aktywności czy niezdrowa dieta. O szczegółach Dawid Olszewski.
14: Coraz częściej choroby serca dotyczą bardzo młodych osób. Według Agaty Kosobuckiej-Ozdoby ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy 20-parolatkowie trafiają już do szpitala z ostrymi incydentami wieńcowymi.
15: Przybywa nam pacjentów młodszych. To ściśle powiązane z trybem życia, jaki prowadzimy, wysokim odsetkiem nadwagi i otyłości.
14: O ciągłej trosce o zdrowie każdego dnia muszą pamiętać osoby, które cierpią na choroby sercowo naczyniowe.
16: Miałem arytmię i naciśnienie, mam stent jeden ustawiony. To jest co najmniej raz w miesiącu kontrolę u kardiologa.
14: Codzienny ruch, mniej soli i żywności wysoko przetworzonej, więcej warzyw i owoców to proste rzeczy, które mogą dobrze wpłynąć na nasze zdrowie.
0: Najnowsze badania pokazują, że ponad 18 milionów dorosłych Polaków ma nadmierną masę ciała. Problem dotyczy także młodych dorosłych. Co dziesiąty w wieku od 20 do 35 lat ma nadciśnienie. Ponad 4000 zł. Tyle wydaje miesięcznie przeciętny polski student. To prawie 1000 zł więcej niż jeszcze 4 lata temu. O kosztach życia studentów Oleg Ruszkowski.
17: Najwięcej pieniędzy pochłania najem. W zależności od miasta koszt najmu pokoju wynosi średnio od 500 do 1100 zł. Według badań zaledwie co 10 student mieszka w akademiku.
18: W dużych ośrodkach akademickich Warszawa, Kraków, Poznań, Szczecin, Wrocław trzeba naprawdę mieć spore zasoby finansowe, żeby wynająć indywidualnie mieszkanie albo mieszkać w mieszkaniu współdzielonym, czy nawet mieszkać w takim uczelnianym akademiku, bo te akademiki kosztują też już powyżej 600-700 zł, czasami 1000 zł.
17: Mówi dr Przemysław Barbrik ze Związku Banków Polskich. Duża część studentów decyduje się, jeżeli to możliwe, na mieszkanie z rodziną. Takie rozwiązanie zadeklarowała prawie połowa badanych.
0: Aby podreperować swój budżet, studenci często podejmują także pracę. Zatrudnienie deklaruje 2 na 3 badanych Żaków. 2 złote za kilogram papryki prosto z pola. Rolnik z Podsandomierza po raz kolejny ogłasza samozbiory. Jak mówi, to jego ostatnia deska ratunku przed bankructwem. W skupie za ziemniaki płacą 40 groszy, za cebulę 60, a za paprykę zaledwie złoty 10, mówi Maciej Siekiera ze Świętokrzyskich Gałkowic.
19: Idąc do sklepu na przysłowiowy warzywniak, kupujemy warzywa, parę kilogramów papryki, parę pomidorów, parę ogórków i za te warzywa płacimy 200-300 zł, a u rolnika za tą samą kwotę nieraz nie zmieścimy tego do bagażnika.
0: W sklepach ceny tej samej papryki sięgają nawet 17 zł za kilogram. Akcja samozbiorów ma pozwolić odzyskać choć część włożonych pieniędzy. Warto sobie pomóc rolnikom, no i jednocześnie własnemu budżetowi. O finał siatkarskiego Euro zagramy ze Słowenią. Polacy już awansowali do strefy medalowej, a zrobili to także Słoweńcy, którzy pokonali 3-1 Belgię. A jak kibice oceniają naszego półfinałowego rywala?
20: Oj, tutaj może się okazać, że będzie trudno. Trzeba będzie walczyć. No ale oczywiście, że wygramy.
21: 3-1. 3-0 dla nas. Ja nie jestem aż taką pesymistką, żebyśmy mieli przegrać w półfinale jakiegoś seta. Zwycięska reprezentacja nasza. Ja w nich wierzę.
0: Tak na rywalizację Polski ze Słowenią patrzą kibice biało-czerwonych z Bełchatowa. Ten mecz zostanie rozegrany w piątek. Przypomnijmy, Polacy to aktualni mistrzowie Europy. To było podsumowanie dnia w radiu Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

0: Ostatecznie zdarzają się nie te katastrofy, których oczekujemy, lecz te, których się wcale nie spodziewamy. Karen Thompson Walker. Wiek cudów. To jest Polska na ucho. Podcast z reportażami. Michał Poklękowski. Moje uszanowanie. Doskonale zrealizowany serial, którym od tygodni zachwycają się widzowie w Polsce i poza jej granicami, sprawił, że w debacie publicznej, w rozmowach ekspertów i tych towarzyskich na nowo odżyła tragiczna historia polskiego promu Jan Heweliusz, który zatonął kilkadziesiąt lat temu na Bałtyku. I znów wróciły pytania, między innymi o to, czy na Heweliuszu była rumuńska amunicja. Wyobraźnię wielu rozpala też kwestia betonu, który po pożarze wylano na górny pokład Heweliusza. To mogło dodatkowo obciążyć prom i mieć wpływ na stateczność jednostki.
1: Ten beton potwierdza coś, czego nie ma w żadnych dokumentach, czego nie ma w zeznaniach, czego nie ma w orzeczeniach, wyrokach. Ten, że tak powiem, dowód w sprawie betonu leży u mnie. Tak bym powiedział, że organa wymiaru sprawiedliwości czy ochrony prawnej, mówiąc szerzej, nie są nim zainteresowane.
0: Prom Jan Heweliusz miał być pływającą pułapką. Zdaniem ekspertów jednostka była po prostu niezdatna do żeglugi.
1: Chociażby z powodu tego, że wszystkie jego dokumenty były nieważne lub błędne. Furta była nieszczelna, która zamykała taką ważną dla stateczności i pływalności tego statku, jego część, czyli garaż czy remizę, jak to nazwiemy, na wagony i samochody.
0: Kiedy Heweliusz przewrócił się i zaczął tonąć w lodowatych wodach Bałtyku, na ratunek czekali ekstremalnie przemarznięci ludzie. Akcję ratunkową opóźniła m.in. nieobecność dyżurnego niemieckiej stacji Rügenradio.
1: W Rügenradio nikogo nie ma na stanowisku pracy najprawdopodobniej, albo ten człowiek śpi snem tak głębokim, że nie odbiera.
0: Społeczny niedosyt związany z wyjaśnieniem przyczyn katastrofy Heweliusza i podejrzanych wydarzeń, do których doszło już po tragedii, jest ogromny. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Dlatego z wielką satysfakcją zapraszam Was do wysłuchania przejmującej rozmowy, którą dziennikarz Adam Daszewski przeprowadził z kapitanem Markiem Błusiem, który poświęcił 3 dekady, by ujawnić nieprawidłowości w oficjalnym śledztwie dotyczącym tej katastrofy.
2: I niemal 33 lata temu, bo 14 stycznia 1993 roku, zatonął polski prom Jan Heweliusz. Ostatnio zatonął po raz drugi w serialu opisującym tę katastrofę, miniserialu. Osobą, która wie o tej katastrofie i o Janie Heweliuszu absolutnie najwięcej w Polsce i na świecie, jest kapitan żeglugi wielkiej Marek Buś, który nie tylko jest specjalistą, ponieważ pływał i dowodził statkami, ale także zajmował się sprawami bezpieczeństwa na morzu, bo uczył w ośrodku szkolenia ratowniczego, występował jako pełnomocnik stron przed izbami morskimi wielokrotnie. No, był członkiem nieistniejącego już Stowarzyszenia Rodzin Marynarzy Jana Heweliusza, honorowym członkiem oczywiście. No, a poza tym jest na przykład autorem kilkuset haseł w encyklopediach, między innymi także poświęconych Heweliuszowi, ale co najważniejsze, napisał już kilkadziesiąt materiałów, a jeżeli wziąć pod uwagę to, że również wielokrotnie już mówiłeś przed kamerami o tej katastrofie, to właściwie nikt tyle nie mówił i nie pisał, a nawet dodajmy, to na pewno wyjdzie później, że w pewnym momencie okazało się, że jesteś jedynym człowiekiem, który został ukarany w związku z katastrofą Heweliusza. No ale dobrze, najwyższa pora, żebym ci oddał głos, a to powinno być tak. Pytanie, które najczęściej przewija się wśród ludzi, którzy obejrzeli ten miniserial, a wydaje mi się, że jest ich bardzo wielu. Czy można powiedzieć, że przyczyny katastrofy Heweliusza zostały już wyjaśnione?
0: O tym już za moment, ale najpierw kilka słów z mojej strony. Wady konstrukcyjne jednostki to jeden z kluczowych wątków, jakie pojawiają się w rozmowach ekspertów omawiających kulisy zatonięcia promu Jan Heweliusz. Wielu twierdzi, że z tego powodu zasadnym było pytanie nie o to, czy jednostka ta zatonie, tylko kiedy to się stanie. Kapitan Błuś wyjaśni wam teraz zawiłości i nieprawidłowości związane z budową Heweliusza. Lista przewinień jest bardzo długa.
1: To jest katastrofa bardziej skomplikowana niż wydarzenie na lotnisku pod Smoleńsku, ze względu na to, że tam jakby technika grała małą rolę. Głównie grali ją ludzie, natomiast w tym przypadku tych przyczyn jest więcej. Jakby jest więcej instytucji, no powiedzmy sobie, zbiorowości takich o charakterze korporacji, które w tym wszystkim uczestniczyły. Także wiemy bardzo dużo. Historia Heweliusza się bardzo wcześnie zaczyna i ona jest, powiedziałbym, taka bardzo dziwna i nie wszystko wiemy. Zaraz powiem dlaczego. Otóż ten statek, w filmie go się nazywa Benkartem. On powstał, powiedziałbym, w taki dziki sposób. To znaczy stocznia w Trosvik dostała zamówienie na statek o długości 106 metrów, przeznaczony wyłącznie do przewozu samochodów i naczep. 106 metrów miał mieć. Ten statek stał się obiektem, powiedzmy sobie, handlu, bo handluje się kontraktami, statkami, które są rozpoczęte, stoją na pochylniach, są w stoczniach. Ten statek kupiła Stena Line z przeznaczeniem na prom kolejowy. Czyli już mamy sytuację, że mamy statek, który jest od pierwszej linii pomyślany jako prom samochodowy. Będziemy go przebudowywać na prom kolejowy. I w którymś momencie Stena się zorientowała, że to chyba nie będzie dobre i zaczęła szukać kupca. Znalazła go w niemieckich kolejach. W każdym razie on się znalazł w rękach kolei Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Finalnie. Ale co z nim zrobiono? Przedłużono go przede wszystkim o około 20 metrów. I przebudowano całkowicie rufę tak, żeby z jednego wąskiego wjazdu do garażu zrobił się taki szeroki wjazd dla kilku torów kolejowych. Oczywiście generalnie łatwo się statki przedłuża i łatwo się podwyższa, natomiast kwestia szerokości jest trudna. Problemem. To jest bardzo trudne, tak jakby doskonale wiemy chociażby po okręcie Waza, prawda, który wywrócił się tam kiedyś koło Sztokholmu. I ten statek został jako taki wykończony i Niemcy go przyjęli do eksploatacji. Więc można powiedzieć, stocznia miała te doświadczenia z budową promów kolejowych jakieś, ale bardzo dziwne, bo ten prom po prostu nie nadawał się do eksploatacji. Prom kolejowy musi być tak zwanym statkiem sztywnym. Właściwie każdy prom, ale szczególnie kolejowy, musi być sztywny. To był miękki statek, on się kładł na burtę przy silnych wiatrach zachodnich, bo one tam dominują przecież u nas na zachodnim Bałtyku. I to nawet nie jest takie groźne dla statku, to jest groźne dla ładunku, który się znajduje na pojazdach kołowych, bo ten ładunek jest z zasady źle zamocowany albo w ogóle nie zamocowany. I ten statek po 3 miesiącach poszedł do stoczni, bodajże duńskiej, i tam rozwiązano jego problem, instalując mu tak zwany system przeciwprzechyłowy Flume. To nie będziemy wchodzić w szczegóły, to jest system, w którym jest woda, prawda, i ta woda przelewa się na samoczynnie, bez udziału pomp, na tą burtę, która jest jakby atakowana przez fale. I okazało się, że to się udało. Kiedy przyszło zamówienie na Kopernika, bo Kopernik był pierwszy, to już był 74 rok, budowa. Zbudowano Kopernika, opierając się na planie tego Stubenkamera niemieckiego. On tak się nazywał w niemieckich rękach, Stubenkamer. Oparto się na planach tego statku i znowuż zbudowano prom, podobnie jak ten Stubenkamer, 17-metrowy, długość 125 metrów.
2: I ten prom, 17 metrów to szerokość.
1: To jest mniej więcej tak dla promu, który ma jeden pokład ładunkowy za mało o 1,5 metra, dla promu, który ma dwa pokłady ładunkowe, to jest za mało o, powiedzmy sobie, 3-4 metry.
2: To tak jak Heweliusz, bo on miał dwa pokłady.
1: Tak, dwa pokłady. Kopernik też miał dwa pokłady, tak, oczywiście. I ten prom zaczął sprawiać kłopoty podobne jak Stubenkamer. I rozwiązano jest w inny sposób. To znaczy, ja tutaj mówię o pewnej hipotezie, bo jest taka legenda Kopernika wykorzystywana propagandowo przeciwko kapitanowi Łasiewiczowi, że proszę, ten prom sobie dał radę, taki sam, bliźniak i tak dalej, i tak dalej. Daleko mu do bliźniaka z kilku powodów. Z kilku powodów, bo on miał, jakby powiedzieć, te wszystkie środki ciężkości, środki bocznego nawiewu, środek bocznego oporu na skutek tego, że miał większe zanurzenie, no powiedzmy sobie inne właściwości manewrowe, z tym wszystkim większą wyporność, on by był po prostu dużo łatwiejszy w manewrowaniu i w pewien sposób bezpieczniejszy.
2: Mówisz ale o Koperniku.
1: I z Kopernikiem jest taka dziwna sprawa, że wokół Kopernika podczas procesów i później panowało tabu. Nikt nie chciał ze mną na ten temat rozmawiać, a ujawniła się w czasie procesu rzecz sensacyjna, ponieważ okazało się, że Kopernika, podobnie jak Heweliusza, zważono. Heweliuszowi tej wagi od czasów stoczni przybyło 112 ton, będziemy to rozwiązywać, a Kopernikowi aż 250. No to się nie zdarza, żeby takiemu małemu statkowi ktoś wrzucił 250 ton w konstrukcję w jakiś sposób. Kopernik się też palił, no ale palił się, załóżmy, że też go betonowano, prawda, tą nadbudówkę. No to będzie 50 ton betonu, a gdzie 200? Otóż te 200 ton to jest hipoteza. Podkreślam, że mamy na przykład taki dokument w aktach pierwszej instancji, że sędzia Wąż prosi Polskie Linie Oceaniczne o dokumenty dotyczące bezpieczeństwa Heweliusza, czyli tam listy awarii, dokumenty komisji poawaryjnej i tak dalej. Nic nie dostaje. I to nie jest monitorowane. To znaczy, tak, nigdy żaden z następnych sędziów nie ponawia tej prośby.
2: Przypuszczalnie dowiedział się, że nie należy.
1: Chyba tak. Otóż ja mam taką hipotezę, ją można potwierdzić analogiami, że tam po prostu wrzucono stały balast w dno podwójne.
2: O
1: Koperniku. I tego balastu, no może nie było to 200 ton, ale powiedzmy sobie 150, co całkowicie zmieniło właściwości tego statku. On przestał sprawiać problemy, być może tam jeszcze na przykład używano tych balastów bocznych do wyrównywania go w morzu, znaczy do kompensacji przechyłu. Ale zasadniczo, można powiedzieć, powstał na skutek tych wszystkich zabiegów inny statek. No i przychodzimy do Heweliusza. Znowuż jest statek, który ma te 17 nieszczęsne metrów i oczywiście od początku sprawia problemy. Z kilku powodów. Między innymi na tym statku brakuje elementarnej dokumentacji. W związku z tym, kiedy są problemy, to no, organoleptycznie rozbierając urządzenia, na przykład właśnie systemu balastowego, mechanicy się uczą, na czym to polega.
2: Nie mają instrukcji.
1: Nie mają instrukcji i tak dalej, i tak dalej. I ten statek zaczyna oczywiście pływać. Musi być tym statkiem, w cudzysłowie nazwijmy to, sztywnym. Nie można już mu wrzucić 200 ton betonu, bo on ma po prostu o 300 ton nośność mniejszą od Kopernika, czyli no nie możemy mu zabierać nośności, bo trzeba by, że tak powiem, topić markę, czyli systematycznie go przeładowywać i tak dalej. Wszyscy wpadają na pomysł, to znaczy myślę tutaj o eksploatatorach, kapitanach, że będziemy ten przechył wiatrowy, niebezpieczny przede wszystkim dla ładunku, wyrównywać przepompowując wodę w systemie balastów przechyłowych. O tych balastach przechyłowych wszędzie powiedziano bardzo dużo, ale ja przypomnę, że to są balasty, które służą do tego, żeby wyrównywać statek w porcie podczas załadunku wagonów kolejowych, tak żeby się po prostu tory nie rozłączały na lądzie, na rampie. I na statku. Bo samochody to się tak po jednym wjeżdżają, lewa, prawa, burta, lewa, prawa i do tego nie jest potrzebny ten system, natomiast wagony się wtaczało cały zestaw na jeden tor, prawda? W przypadku tych skrajnych burtowych torów, no to statek się przesuwał,

0: znaczy został źle zaprojektowany. Duńczykom ten projekt się udał, Norwegom to się nie udało. To znowu, żeby nie wchodzić w szczegóły, na pewno można go było szukać rozwiązania i go tam próbować przerabiać, ale jakby już armator zdecydował, że dosyć tych wydatków
1: System był, ale nie działał.
0: System był, ale nie działał. Trzeba go było wyłączyć, to znaczy tak. PRS go nie Polski Rejestr Statków, czyli ten techniczny kontroler go nie zaakceptował, kazał wyłączyć, ponieważ oczywiście nie wszyscy byli zdyscyplinowani, to po wypadku wywrotce w Istat kazał go w ogóle odłączyć, to znaczy tam rozebrano rurociągi, jakoś go zaślepiono i ten system już był martwy. W każdym razie pływano z tym systemem, który przepompowując wodę w morzu, upośledzając, można powiedzieć, statek statecznościowo
1: przez całe lata. Nie powinien być jeszcze raz wyraźnie wyłącznie znaczy, przy nabrzeżu.
0: Należałoby powiedzieć, powinien istnieć zakaz. I się często mówi, są takie nieprawdziwe informacje, że powstała instrukcja, która armator wreszcie napisał instrukcję, która zakazywała. To nieprawda. Armator tego nie mógł zrobić z różnych względów, między innymi z tego względu, żeby mu kapitanowie odmawiali, czyli powiedziałbym ci bardziej tacy praworządni, czy dbający także o swoje własne bezpieczeństwo. Kapitanowie prawne, powiedzmy sobie, gdyby była taka instrukcja, byś używał, to nie tylko jest Izba Morska, to jest wówczas także prokurator, gdyby się coś stało. Więc, a jeszcze wśród kapitanów były dwie szkoły. Ja nie wiem, która szkoła była mocniejsza, ale instrukcja próbowała pogodzić te szkoły, bo jedna szkoła mówiła, okej, ja będę pływał z tym systemem w ten sposób. Wychodzę w morze, wieje wiatr, przepompowuję wodę w kierunku burty nawiecznej, czyli przeciwną stronę, niż mi się statek przechyla, zamknę zawory i tak będę jechał aż do portu docelowego. Natomiast druga szkoła, która była, powiedziałbym, rozważała więcej aspektów żeglugi, więcej aspektów bezpieczeństwa. Mówiła, sorry, ja tak nie zrobię, bo jeżeli zamknę ten zawór i na przykład wystąpi taka sytuacja, że będę musiał nagle wykonać zwrot, na przykład pojawia się plastikowa łódka mi przed dziobem i ja muszę nagle wykonać zwrot, żeby uratować tą łódkę i tych ludzi przed rozjechaniem, wykonam zwrot, połączą mi się nawet trzy siły, bo będzie siła odśrodkowa, środek ciężkości mam wysoko, ja cały ładunek biorę na pokład, prawda? Nad linię wodną, dwa pokłady. Drugi pokład to już jest na wysokości drugiego piętra, bo tam mamy między pokładami 6 metrów. Zmieni się, powiedzmy sobie, kąt kursowy wiatru. I ja po prostu fiknę, może nie stanie się nic strasznego, może się nie prowadzi, może złapie przechył 35 stopni, polecą wagony, będzie mayday, może się mnie gdzieś tam zaholuje, prawda, ale jakie szkody chociażby w ładunku tego, bo mówiąc obrazowo, ten statek stał się swego rodzaju linoskoczkiem, który używa balansu, prawda, przesuwając ten balans wodny z lewej na prawą. I teraz wyobraźmy sobie, że ta część instrukcji, która mówiła o tym pompowaniu i zamykaniu zaworów, kazała jakby linoskoczkowi przywiązywać ten balans. Mówi, jak ty go przesuniesz, to sobie go przywiąż, bo może ty go zgubisz, wypadnie ci z rąk. Natomiast ta druga szkoła mówiła, że nie, ja tego balansu sobie nie przywiążę, ja muszę mieć w akcji.
1: Muszę mieć możliwość.
0: Bo to realnie jest gwałtowny zwrot, podajemy komendę na ster, prawo na burtę i biegniemy do tych pomp, prawda, mamy zawory otwarte, pompy właśnie mamy załączone i natychmiast, prawda, pompuje. Ten system był jakby niesterowalny z mostku, w tym sensie, właśnie, że zawory się otwierało i zamykało do końca ręcznie. Marynarz musiał pokonać tam tych ileś pięter, to jest tam około 20 metrów, tak. Bo tam wysyłano marynarza wachtowego, wówczas też niebezpiecznie, oficer zostawał sam na mostku i na przykład miał trudności z obsłużeniem wszystkich systemów. Więc z tego powodu braku zdalnego otwierania była ta grupa. Instrukcja ich pogodziła, ponieważ opisywała szczegółowo, jak pompować i ja już nie pamiętam kolejności tych przepisów i mówiła,

0: że jeżeli warunki, to PRS kazał dopisać, to było jakieś bardzo niemądre zdanie, ono było jakieś dopiskiem na marginesie, że jeżeli warunki bezpieczeństwa pozwalają, to można pływać z otwartymi zaworami, czyli z tym systemem jakby... No to całkowicie otwartym.
1: Nieostre stwierdzenie, co to znaczy warunki pozwalają.
0: No więc właśnie, warunki eksploatacyjne, że tak powiem, nakazywały to, bo to było być albo nie być promu. No, zamknięcie zaworów oznaczało, że prom trzeba albo odstawić, albo radykalnie przebudować, bo jeszcze przypomnę jedną rzecz o różnicy ze Stubenkamerem. Stubenkamer miał otwarty pokład samochodowy, tam nie było tego garażu, tam było jednak tych kilkaset ton stali bardzo wysoko. Brakowało, woził samochody pod chmurką. Więc mamy, powiedziałbym, prom, na którym nie można, którego nie można zabalastować, system Flume nie działa, jesteśmy jakby więźniami tego systemu.
2: Wysoka awaryjność to, oprócz wad konstrukcyjnych, kolejna pięta achillesowa promu Jan Heweliusz. Usterka goniła tam usterkę, co było przedmiotem częstych rozmów, gorzkich żartów i zmartwień członków załogi. Do tego dochodziły pożary i kolizje jednostki. Źródła donoszą, że przed zatonięciem prom miał kilkadziesiąt wypadków. Przechylał się na pełnym morzu, dwukrotnie przewracał się w porcie, zderzał z nabrzeżem albo z kutrami rybackimi. Zdaniem śledczych, armator, który, przypomnę, uniknął odpowiedzialności karnej, zignorował konieczność poważnych napraw, decydując się na prowizoryczne rozwiązania, żeby uniknąć strat finansowych. Z tego powodu stan techniczny Heweliusza szybko się pogarszał.
1: Te wydarzenia, które bezpośrednio poprzedziły tragedię, awaria furty rufowej.
0: Znaczy, tych wydarzeń jest dużo, bo jakby w listopadzie 92 roku ten statek ma dwie awarie, czy w październiku, to naprawiano długo. On wchodzi w taki okres, powiedziałbym, kryzys wieku średniego, prawda? Czyli zaczyna się tam bardzo dużo rzeczy psuć, te rzeczy się naprawia w pewien sposób na półskrycie, to znaczy...
1: 16 lat miał mniej więcej, prawda?
0: Powiedzmy sobie, że 15. Te awarie się naprawia w taki sposób na pół skryty, to znaczy nie zawiadamia się na przykład Urzędu Morskiego, nie dokonuje się inspekcji. Silnik się naprawia na lewym układzie, tak? Natomiast tam są dwa silniki pracujące przez przekładnię na jedną śrubę. Natomiast na prawym układzie psuje się przekładnia.
1: Są cztery silniki.
0: Ta przekładnia nie zostaje naprawiona do końca. Jest decyzja, że układ może pracować na 70% mocy. W zasadzie w każdej chwili grozi tam awaria duża. No ale jakby znowuż wszyscy się godzą. W grudniu zaczynają się psuć pompy w systemie balastów przechyłowych. Też się te pompy wymienia, nie wiadomo na co, czy są jakieś zapasowe. Tu też jest jakby mnóstwo takich niedomówień, niedopowiedzeń. 10 bodajże stycznia jest już nowa zmiana kapitana Ułasiewicza. W czasie manewrów w Istat statek uderza tak nieszczęśliwie, że w tym momencie, kiedy furtę rufową się zaczyna podnosić do góry, ona jest lekko uniesiona, nie wiem, czy na centymetry, czy na decymetry, nie pamiętam tego, i ta furta przyjmuje w zasadzie całą siłę uderzenia. Jest uszkodzona furta.
1: Wraca.
0: Statek w zasadzie traci klasę, traci certyfikaty. Należy zawiadomić Urząd Morski, inspekcja i odesłanie statku do stoczni, ponieważ ta furta jest na tyle wykrzywiona, że statek traci szczelność na tej furcie. Oczywiście to rozszczelnienie nie jest jakieś wielkie, no ale... Ale mamy pływać bezpiecznie i mamy pływać zgodnie z formalnością, bo to też trzeba powiedzieć, że statek jest niezdatny do żeglugi nie tylko wówczas, kiedy, tak jak samolot, nie tylko kiedy jest w jakiś sposób niesprawny, on w tym momencie traci sprawność kolejną, bo już mamy ten układ napędowy nie tak. Jego certyfikaty tracą tak naprawdę ważność. On już pływa z nieważnymi certyfikatami.
1: Ale pływa
0: nadal. I tą furtę się naprawia w ten sposób, to nie naprawia jej załoga, tak jak znowuż czytamy w niektórych źródłach. Przychodzą robotnicy ze stoczni, na takiej powiedzmy sobie stoczni Krzak, firmy na lądzie zatrudniającej stoczniowców. Oczywiście przychodzą ze sprzętem, stalą, etc. i łatają to jakoś. Tej furty nie da się oczywiście tego całego zwichrowania, które jest tu największym problemem, nie da się zrobić na statku, nie da się naprawić, to trzeba tą furtę zdjąć, położyć na lądzie. Oni to przez 3 dni naprawiają i w zasadzie ta furta jest nadal nieszczelna, tylko nieszczelność się zmniejsza. I jeszcze robią jedną rzecz, o której Tron dostrzega, traktuje formalnie i można powiedzieć, nadaje tam jakiś wyraz w dokumentach. Państwowa Inspekcja Pracy. Jest dziura wybita pod pokładem głównym. Pokład główny to jest ten, który jest pokładem grodziowym, prawda? To jest to sedno pływalności. To jest to sedno. Tam też jest dziura. W zasadzie nie bardzo wiadomo, jak rozległa, jak głęboka. W czasie którychś zeznań spawacz, który to próbował zaspawać i chyba zaspawał, użył takiego określenia. Blacha była cienka jak papier. Ja nie wiedziałem, jak to zrobić, prawda? Jak tam spaw się prawdopodobnie nie kleił. Czyli mamy dwie szkody, takie, które no, definitywnie mówią, że statek musi iść do stoczni.
1: Ale nie idzie, wypływa.
0: Jak się doda wagę wagonów, bo były to zwykłe dwuosiowe, kryte wagony, standardowe, no, no mniej więcej określonej wadze tej samej u wszystkich producentów, i się to wszystko obliczy, to okazuje się, że nadwaga w tych wagonach wynosiła 38 ton. To jest bardzo dużo, bo inne wagony są ok, tam są jakieś różnice po jednej, dwie tony. Statek to ładuje wszystko i wyjeżdża. Jest najprawdopodobniej przeładowany, mamy to nawet w orzeczeniu, czyli ma lekko utopioną markę. Na tym statku ta lista jego deficytów i braków jest niezwykle długa. On na przykład nie miał znaków zanurzenia na rufie, które są wymagane przepisami. Statek musi mieć je na dziobie, rufie i na śródokręciu, na wybortach, żeby dokładnie pomierzyć. On nie miał.
2: Pomimo tych wszystkich nieprawidłowości, 14 stycznia 1993 roku o godzinie 22 starszy oficer Heweliusza zameldował o zakończeniu załadunku i pracach remontowych przy furcie, która cały czas była nieszczelna. O godzinie 23.20 pracownicy remontujący furtę zeszli z promu, a starszy mechanik Tomasz Brudnicki zameldował, że prom może ruszać w rejs.
0: Statek wychodzi o północy, był spóźniony, więc prawdopodobnie szedł całą naprzód. Jest tam znaczny pośpiech, wychodzą. Prognoza jest taka dziwna, dwuznaczna, bo to nieprawda, że tam nie było prognozy o sztormie, jak znowu można przeczytać w literaturze. Prognoza się zaczynała od rana, ostrzeżenie o sztormie. Czyli tam raz było to 6 do 8, raz 7 do 8, w porywach do 10 i to ostrzeżenie na czele. Także ostrzeżenie o sztormie było. 8 z skali Beforta to jest sztorm, zresztą nie trzeba w to studiować, jak się to pierwsze zdanie przeczyta. Ale ten prom pływał w 10, on już pływał i przy 12 stopniach Beforta, o tym kapitanowie w wywiadach gęsto drukowanych po katastrofie pisali o swoich przygodach, o ucieczce, już nie pamiętam kto to, ale uciekał z Rydy Istad za Bornholm, żeby przetrwać i wykonywał tym statkiem zwroty w tym sztormie. Więc statek wychodzi i nie jest to żadna niezwykła sytuacja. Kapitan idzie o pierwszej, schodzi z mostku, idzie do kabiny, ale nie śpi. Ja w którymś wywiadzie to zdanie zostało skreślone, powiedziałem, że poszedł uprawiać nawigację bulajową. To w żargonie się mówiło o takiej sytuacji, jak kapitan nie kontrolował oficera na mostku, do którego nie miał zaufania, tylko schodził do kabiny, a ponieważ kapitanowie zawsze mają na tej przedniej ścianie pod mostkiem kabiny i bulaje w nich, czyli okna, to on po prostu widział, prawda, miał na tą prawą burtę, która jest jakby groźniejsza, bo tam z tej prawej przychodzą, są statki, którym musimy ustąpić z drogi. Więc sobie może tam widział, miał na pewno mnóstwo pracy biurowej, bo musiałby raportować ten wypadek. I na pewno nie spał, bo tutaj tak, trzeci oczywiście. Oficer w zeznaniach mówi, że kapitan natychmiast odebrał telefon od niego i natychmiast przyszedł. O drugiej się zmieniła wachta, drugiego oficera zamienił trzeci, czyli ten, który przeżył. I między tą drugą a trzecią wiatr przekracza 10 stopni, osiąga 12, prawda, i więcej. Dwunastka jest jakby już do nieskończoności. I kapitan przychodzi na mostek i w którymś tam momencie widzi na radarze, że mają statek z prawej. Powiedzmy, jest taka dość prosta technika. Patrzymy, czy się na niego namiar zmienia. Jeżeli się nie zmienia, to znaczy, że mamy statek na kursie kolizyjnym i się zderzymy. Jeżeli my nie możemy ustąpić, bo Hewel już nie może ustąpić z drogi. On nie może ustąpić zwrotem, tak jak to się robi. Ma ustępować prędkością. Ma ustępować prędkością.
1: No nie może, bo nie jest stabilny.
0: Być może i teraz jest tak, że no, jakąś decyzję trzeba podjąć. I najprawdopodobniej zaczyna się eksperymentowanie na mostku. Pierwszy raz jesteśmy w takiej sytuacji. Nie ma żadnej wiedzy, nie ma żadnej instrukcji, nie ma tego w podręcznikach. Prawdopodobnie zaczyna się od zmniejszenia prędkości.
1: Zbliża się statek dzisiaj.
0: Zbliża się statek, więc się zaczynają się eksperymenty. Trzeba mu ustąpić, zwalnia się, a być może już jest to po zwolnieniu, to wykrycie tego nie wiemy. Tutaj jest jakby jakaś seria hipotez. I teraz tak, można mu ustąpić idąc w prawo, czyli wystawiając rufę na wiatr i falę. Czyli wchodzimy w sytuację sztormowania rufą, która jest na statkach, które wożą pojazdy, promach, pojazdowcach. W zasadzie to jest niedozwolone. I zapada decyzja o takim manewrze, który jest rzadko wykonywany, ale jest bardzo skuteczny, taki manewr ucieczki, czyli pójdziemy w lewo, będziemy sztormować dziobem, pokażemy temu statkowi, który jest zagrożeniem. Oba te statki są wzajemnie dla siebie zagrożeniem. I mamy jeszcze jakby silny bodziec, żeby, a może jednak trzeba się schować za rugie. I taki był najprawdopodobniej zamysł kapitana. On powstał najprawdopodobniej w czasie rozmowy i narady ze starszym oficerem Janickim, który tam się pojawił, bo ta pogoda, te okoliczności, wstrząsy, które pochodzą od zderzeń z fal, to budzą ludzi. Wiele osób w ogóle czujnie śpi, nawet zmiany obroty silnika, prawda? Przychodzą szeregowi marynarze, więc jest dużo osób na mostku, na pewno jest całe kierownictwo, starszy mechanik, radiooficer, tam wówczas wszyscy się pojawiają na mostku.
1: Padnę ci w słowo właśnie, kolejny absurd, o którym słyszymy, że kapitan zasnął i nic nie wiedział, co się dzieje. No nawet gdyby zasnął, natychmiast by się obudził, bo zorientował, że jest jakaś sytuacja konfliktowa. Nie ma takiej możliwości, żeby kapitan o tym nie wiedział. I dlatego przyszedł, tak jak mówiłeś, szybko na most.
0: Znaczy, tu w ogóle dochodzimy do pewnego problemu załogowego. Zresztą okazuje się, że ta w filmie scena, kiedy kapitan jest zrywany z łóżka, jest w pewien sposób wymyślona przez konsultantów. Nie tylko, że kapitan nie spał, ale ci, co spali, to też przestali spać. I na tym mostku odbywa się właśnie narada, której efektem jest ten zwrot w lewo. I do tego zwrotu w lewo trzeba było oczywiście otworzyć zawory w systemie balastowym i trzeba było je otworzyć oba, bo tak się te zwroty robiło. To Łasiewicz nie był pierwszą osobą i jedyną, bo Kopernik też zrobił zwrot już po katastrofie, być może nawet z myślą, że zawrócimy i podejdziemy na pomoc, ale na pewno mu podziękowano. I panował wówczas na statku swego rodzaju, nazwijmy sobie, rozgardiarz. To jest niedobre słowo, ale ten rozgardiarz wynikał z braku łączności. Na tym statku nie było systemów łączności. Nie było systemu łączności, który pozwalałby komunikować się przez głośniki na przykład, wydawać polecenia na pokładzie.
1: Z tym marynarzem, który jest tam na dole.
0: Na którym marynarze pracowali, bo marynarze zostali obudzeni po to, żeby domocować lub zamocować, bo niektóre samochody, nie wszystkie, ale niektóre były niezamocowane, na pokładzie kolejowym. W związku z tym ten marynarz musiał być wywołany z pokładu i to wywołanie nastąpiło w ten sposób, że odbyło się przez taką przenośną UKF-kę, krótkofalówkę. W każdym razie ktoś poszedł i otworzył te zawory. I ten zwrot wykonano absolutnie sprawnie. Mamy w tej dziedzinie, w tej sprawie kluczowe zeznanie elektryka Grzegorza Sywoja, który jest w ogóle genialnym świadkiem. Ja go nazywam czasami z tych dziewięciu, którzy ocaleli. Jego zeznanie jest genialne, ponieważ on opowiada o swoich czynnościach. Obudził się już o godzinie trzeciej, czyli półtorej godziny przed katastrofą i mówi o różnych czynnościach i podaje z dokładnością 5 minut, ile te czasy trwały. I kiedy się to wszystko doda, to wychodzi godzina 4:25, która z kolei doktorowi Dudziakowi, to jest taki guru stateczności, wyszła z obliczeń jako początek pierwszego niekontrolowanego przechyłu na lewą burtę. I doktor Dudziak liczył to wstecz, czyli on zaczął od 5:12, kiedy prom leżał 90 stopni na burcie, taką godzinę i prawidłowo przyjęto. On to liczył wstecz, czyli wywrotka Heweliusza trwa 47 minut. I Grzegorz Sudwoj mówi o takiej rzeczy. On to mówi dopiero na izbie w Gdyni. Ja o mało z ławki nie spadłem wówczas. Mówi tak, jak szedłem w stronę dziobu do magazynku, bo to taki był niezwykle rzetelny człowiek, kiwa, sprawdzę magazynki, moje dobra, które mi podlegają. Poszedł do magazynku na dziobie i słyszał, że wiatr gwiżdże na drzwiach lewej burty. Czyli statek płynie na północ, jest lewą burtą zwrócony do wiatru zachodniego. Statkiem tam lekko kiwało troszeczkę, trochę lewo-prawo, ale generalnie szedł wyprostowany. Jak był w tych magazynkach, to też był wyprostowany, a jak wracał z nich do kabiny, to aż się zatrzymał na skrzyżówce korytarzy, ponieważ wiatr gwizdał, te drzwi były nieszczelne, one umyślnie w ogóle były nieszczelne, tam nie musiały być szczelne tak wysoko nad morzem, nad pokładem głównym. Był zaskoczony, że gwizdże wiatr na drzwiach prawej burty.
1: Czyli się zmienił. Czas
0: mija. To w ogóle dość precyzyjnie pozwala określić, kiedy ten zwrot został wykonany, bo on został wykonany około godziny 4:00. Sudwoj kładzie się na kanapkę, pokiwa, więc nie idzie do koi. Statek idzie dalej prosto i dopiero po pewnym czasie, czyli jego pobyt w magazynku, przejście, pobyt w kabinie, no tworzą jakieś tam, powiedzmy sobie, 15 czy 20 minut, w których statek po zwrocie idzie już na południe, ma wiatr z prawej burty, idzie prosto. Nie ma żadnego nagłego przechyłu. Ja bym powiedział, to jest moim zdaniem ważna rzecz, bo ona jest taka zdroworozsądkowa. Każdy to może sobie przemyśleć na spokojnie. Na statkach jest w zasadzie wszystko policzalne. To jest tam, powiedzmy sobie, prawo Archimedesa czasami z jakimiś tam... Jeżeli statek wywróciłby się niesymetrycznie zabalastowany, mamy to słowo, że statek przeszedł linię wiatru, czyli zrobił ten zwrot, czy nie zwrot, czy to no, nie mówiono o zwrocie, bo nie było motywu. Zrobił ten zwrot...
1: Bo nie mówiono o niemieckim
0: statku. Nie mówiono o niemieckim statku. Ten statek miał zniknąć w ogóle z historii nie tylko żeglugi, Heweliusza żeglugi, ale w ogóle z historii świata, to ta wywrotka w tych sytuacji nagłego zwrotu z niesymetrycznie zabalastowanym statkiem trwałaby 9 minut. 9, może 10. Tu jakby też obliczenia dają różny wynik, ale to jest bez znaczenia. Proszę zauważyć, jeżeli 90 stopni, czyli od pionu do leżenia na burcie mamy 47, powiedzmy sobie 45 minut, to mamy mniej więcej przechył 1 stopień, znaczy 2 stopnie na minutę. Jest dość dużo czasu, jednak ludzie, cała załoga wychodzi, prawda, przez korytarze, ubierają się, mają różne przygody, ale większość ludzi, z pasażerami jest inaczej, wychodzi, większość członków załogi wychodzi na pokład. Gdyby to było 9 minut, to jest 10 stopni na tak. Minutę. Nie ma żadnych uratowanych. Może jedna osoba przypadkowo, czysty przypadek. Także tu powiedziałbym, takie zdroworozsądkowe podejście mówi nam, że orzeczenia mówią taką oczywistą, powiedziałbym, nachalną nieprawdę. i jedziemy na południe. Z Mostka na pewno, to jest w stylu Łasiewicza, pada polecenie zamknięcia zaworów na systemie. Mamy już wodę na prawej burcie, statek idzie równo, opiera się temu wiatrowi, między innymi tą wodą w balaście prawej burty. I znowuż następuje ta kołomyja z wydawaniem poleceń przez UKF-kę. Wiemy, jak to dokładnie wyglądało, bo to marynarz Kochanowski, który się uratował, opowiedział, że bosman mu tam dał UKF-kę, kazał mu zejść. To jest ten ostatni, co szedł do zaworów, ale przed nim był ktoś, kto poszedł zamknąć zawory. Ja, to znowuż jest hipoteza, ale stawiam taką tezę. Ci ludzie nie wiedzieli, że został wykonany jakiś zwrot w ogóle. Oni siedzą w zamkniętej skrzyni kadłuba, w tym wielkim garażu pełnym wagonów i samochodów i nic nie wiedzą, że się coś stało. Nie wiedzą, co otwierano, co zamykano. Na dół schodzi ktoś inny. Są w małych grupach rozrzuceń. Nie wiedzą, co wzajemnie robią. Nie ma nad tym żadnej kontroli. Nie ma kamery telewizyjnej, która pilnuje tego pokładu. Nie ma głośników, nie ma innych systemów łączności. Nie ma nawet takiego telefonu bateryjnego na kortkę, który tam kiedyś był na statkach. I schodzi na dół do zaworów kto inny, kto ma nawyk, że się zawsze w morzu otwiera i zamyka jeden zawór. I on zamyka jeden zawór.
1: A otwarte były dwa.
0: Na tych zaworach nic nie widać, bo to nie tylko, że nie można ich kontrolować z góry. Można stanąć przy zaworze i nie wiedzieć, czy on jest zamknięty, czy otwarty. On schodzi i zamyka jeden zawór. System te zbiorniki były tak niebezpieczne, bo tam przy bardzo małym kącie przechyłu, mówi się w papierach, jest, że to 6 stopni, ale to 6 stopni jest dla wyrównanego poziomu, czyli że w obu jest równo, to się niekontrolowany przelew zaczynał przy 6 stopniach przechyłu niedużym, a jeżeli był nierówny, to jeszcze mniej, to mogło być 3 czy 4 stopnie. I woda się zaczyna przelewać, tego od razu nie widać oczywiście, no to właśnie. Widać dopiero po pewnym czasie. Na Mostku myślą, że zawory są zamknięte, być może nawet próbują zadziałać którąś pompą na ślepo, bo mogą tam różne hipotezy powstawać. W każdym razie mamy taką sytuację, że te pompy mają za małą wydajność, żeby pompować pod górę. Przy 15 stopniach nie pompują w ogóle, a przy, powiedzmy sobie tam, przy 10 stopniach pompują, mogą pompować wolniej niż ten samoczynny, mielą wodę w zasadzie już tylko, z niewielkim skutkiem. I w związku z tym zachodzi coś, co nazywamy, prawda, no niekontrolowanym przechyłem, co kapitan tak określił, wzywając załogę na alarm. No i zaczyna się rzecz, która jest no w zasadzie nieodwracalna, no tak, w tamtej sytuacji.
2: O godzinie 4:31 prom przechylił się w lewo aż do 30 stopni, a z pokładu kolejowego jednostki dochodził upiorny łoskot przemieszczających się na pokładzie tirów. Słabo zabezpieczone wielotonowe pojazdy taranowały się nawzajem. Kilkadziesiąt sekund później kapitan Heweliusza Andrzej Ułasiewicz ogłosił alarm opuszczenia statku.
0: Kapitan wie, że przekroczyliśmy 15 stopni i sprawa jest nieodwracalna. Ogłasza alarm opuszczenia statku. I tu zaczynają się znowu rzeczy, w których są schody i w których trzeba powiedzieć no coś złego o załodze. Otóż trzeci oficer zeznaje, że kapitan dzwonił. Ja twierdzę, że kapitan nie dzwonił. Tam były dwa systemy dzwonków alarmowych. Ponieważ system dzwonków alarmowych był często używany w czasie ćwiczeń, czyli takich zbiórek alarmowych, to żeby nie budzić kierowców, oni śpią nie tylko w nocy, śpią także w czasie rejsu dziennego, to po prostu wyodrębniono ten system i był osobny system dla pasażerów i osobny był dla w osobnych pomieszczeniach. One były izolowane blokiem kuchni i chłodni, także mogło tam być zupełnie dźwiękoszczelnie. I dla załogi. Zadzwoniono dla załogi. Bo taki był nawyk z ćwiczeń. Jak robię coś bez przerwy w ten sposób, naciskam ten guzik, to o tym drugim guziku na pewno zapomnę. Tam jest mnóstwo takich zdarzeń o tym, że ja w stresie zapominam o czymś. I dla pasażerów nie zadzwoniono. I to znowuż jest na granicy pewności, też plotka, wdów, ale i troszeczkę mówią na ten temat zeznania świadków, że Pasażerów budził Bosman, wszedł do korytarza pasażerskiego i po prostu walił tam pięściami w drzwi, otwierał kabiny i krzyczał, że alarm, alarm, wychodzić. Zresztą to w pewnym momencie przechył. Także dlatego pasażerowie byli źle ubrani, jakby spóźnieni, dlatego wśród zaginionych mamy największą część zaginionych to są pasażerowie. Oni są prawdopodobnie nie wyszli z nadbudówki. Nadbudówka leży osobno na dnie.
2: O godzinie 5.12 prom Jan Heweliusz przewrócił się do góry dnem. Członkowie załogi i pasażerowie, którzy nie utonęli pod pokładem i udało im się trafić bezpośrednio do lodowatej wody Bałtyku, mogli już tylko liczyć na pomoc służb ratunkowych. Zdaniem ekspertów, nie do końca udana akcja ratowników mogła mieć wpływ na tak dużą liczbę ofiar śmiertelnych katastrofy Heweliusza. Ratownicy z niemieckiego statku Arkona, którzy jako pierwsi pojawili się w miejscu morskiej tragedii, nie schodzili do rozbitków, ale jedynie spuścili im siatkę, po której mieli się wspiąć na pokład. Elektryk Andrzej Korzeniowski nie utrzymał się na zgrabiałych od zimna rękach, wpadł do wody i utonął. Z kolei spuszczona ze śmigłowca ratowniczego lina z pasem zaczepiła o jedną z tratw i wywróciła ją do góry dnem. Reasumując, do tej strasznej katastrofy doprowadził splot wielu okoliczności. Przyczyna nie była jedna.
1: Prom był źle zbudowany, nie powinien był wypływać ten sztorm.
0: Pod każdym względem był niezdatny do żeglugi.
1: Tak. Generalnie tajemnica Heweliusza jest wyjaśniona. No, kapitan podjął dobrą decyzję, zrobił co należało. Zbieg pechowych okoliczności spowodował, że zaczął się prom przechylać. Pomimo wszystkich swoich chorób, on by dopłynął, gdyby nie
0: zbieg okoliczności, którzy w teorii wypadku nazywa się serem Rizona, to znaczy, że wszystkie dziury we wszystkich plastrach sera się, że tak powiem, w pewnym momencie pokrywają i możemy ten ser od jego początku do końca obejrzeć.
1: Jeżeli może się coś złego zdarzyć, to się zdarzy.
2: Polski prom Jan Heweliusz zatonął 14 stycznia 1993 roku. Była to największa katastrofa w historii polskiej floty handlowej. Zginęło 56 osób, uratowano tylko 9. 10 ofiar nigdy nie odnaleziono, a przyczyną tragedii, według śledczych, było połączenie wad konstrukcyjnych jednostki, zaniedbań oraz ekstremalnej pogody panującej na Bałtyku. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Dziękuję, że jesteście z Polską na ucho. Staramy się dostarczać wam odpowiedzialne oraz bezpieczne treści i obiecuję, że z tego kursu nie zejdziemy. Michał Poklękowski, wszystkiego spokojnego. Dziękuję i do usłyszenia.

0: Dawid Osysko, zapraszam na podsumowanie dnia w Vox FM. A rozpoczynamy od zdecydowanych i mocnych słów w ONZ-cie. Prezydent Karol Nawrocki wystąpił podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego. Mówił o imperialnej polityce Kremla i podkreślał, że to nie my dążymy do konfrontacji. Wiele miejsca w swoim przemówieniu prezydent poświęcił wojnie na Ukrainie i działaniach Rosji.
1: Wykazuje się tą samą imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do niewyobrażalnych cierpień oraz tragedii dwóch wojen światowych. Chcę jasno powiedzieć, to nie my szukamy konfrontacji. Umacniamy nasze sojusze, rozwijamy armię i modernizujemy jej wyposażenie nie po to, by prowadzić wojnę, lecz po to, by jej zapobiec.
0: Prezydent podkreślał także rozwój Polski, która weszła w skład grupy G20.
1: Teraz czas, aby w G20 wybrzmiał także głos Europy Środkowej, dotychczas nieobecny na tym forum. Regionu dynamicznie się rozwijającego i mającego nieco inną perspektywę oraz doświadczenia od swoich zachodnich przyjaciół. Polska będzie głosem tego regionu.
0: Wcześniej głos zabrał prezydent Zełenski. Podkreślał, że Rosja zagraża nie tylko Ukrainie. Ostrzegał, że Moskwa wywiera presję także na inne państwa, w tym Polskę i kraje bałtyckie. Jak przekonywał, żeby ograniczyć możliwości Rosji prowadzenia wojny, trzeba uderzyć w jej zdolność do finansowania i produkcji uzbrojenia. Jak mówił, temu właśnie służą ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie i inne ważne obiekty. Ukraińcy rozumieją, że ta zima może być dla nas bardzo trudna, ale w odpowiedzi nie będziemy mieli innego wyboru, jak sprawić, by była bolesna również dla Rosji. I właśnie dlatego mówimy, że przed zimą potrzebne są działania eskalacyjne. Before winter. A podczas wtorkowej rozmowy z Donaldem Trumpem Wołodymyr Zełenski stwierdził, że Ukraina jest gotowa do zawarcia rozejmu energetycznego. Stany mają negocjować z obiema stronami o ewentualnym zawarciu takiego porozumienia. W ostrych słowach do szefa rosyjskiej dyplomacji w ONZ-cie zwrócił się szef polskiego MSZ-u. Siergiej, wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi dość tego. Mówi Radosław Sikorski. W każdej chwili możecie zakończyć tę imperialną wojnę z wyboru. Przestańcie narażać Europę i świat na dalsze niebezpieczeństwo. Przestańcie niszczyć przyszłość Rosji. Siergiej, wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi. Dość tego. Sikorski zaznaczył, że Rosja celowo eskaluje napięcie w Europie, bo nie jest w stanie przesunąć linii frontu. Prezydencki minister Marcin Przydacz przekazał nowe informacje o planowanej stałej bazie amerykańskich żołnierzy w Polsce. Jak mówił, Karol Nawrocki spotkał się w cztery oczy z Donaldem Trumpem. Stała baza była jednym z tematów rozmów.
2: Ta decyzja została już wypracowana, więc tutaj poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa, no niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego, aby przekuć tę deklarację i gotowość polityczną, zielone światło w konkretne decyzje.
0: Mówi szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej. Jak przekazał, rozmowa dotyczyła też m.in. inwestycji amerykańskich firm w Polsce. Bez paniki, ale z niepokojem. Tak mieszkańcy Braniewa przyjęli informację o naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej. Rosyjski śmigłowiec Mi-8 po godzinie 11 nadleciał znad Zatoki Gdańskiej. Maszyna spędziła po polskiej stronie 42 sekundy. Jak mówią nam mieszkańcy Braniewa, dziś nie odczuli bezpośredniego zagrożenia. Przyznają jednak, że mieszkanie tak blisko granicy wpływa na ich codzienność.
3: Ja czuję lęk. Dzieci czują lęk. Młodzież.
4: Nie odczuwam takiego strachu, chociaż zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo niebezpieczne, co się dzieje.
3: Czujemy się zagrożeni, dlatego że nasz sąsiad jest blisko, więc nie jest to takie standardowe.
5: Człowiek coraz częściej się zastanawia, jak może się sytuacja dalej rozwinąć.
0: Jak poinformowało dowództwo operacyjne, do incydentu doszło w czasie działań szkoleniowych w obodzie królewieckim. Nasze wojsko śledziło lot maszyny i poderwało dyżurne myśliwce.
6: Czytamy to jako kolejny incydent i próba testowania gotowości naszej obrony powietrznej, ale zapewniam, że nasz system dyżurowo jest również skierowany i bacznie obserwujemy obwód królewiecki i zabezpieczamy naszą przestrzeń powietrzną.
0: Mówi rzecznik dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Są kolejne zarzuty w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej. Usłyszeli je byli pracownicy kancelarii premiera zarządów Beaty Szydło. Piotr M. i Anna P. byli odpowiedzialni za kontrowersyjną kampanię Sprawiedliwe Sądy. zostali zatrzymani przez CBA i doprowadzeni do prokuratury w Rzeszowie. O szczegółach Michał Rawa.
7: Według ustaleń śledczych Piotr M. i Anna P. założyli spółkę, która na realizację kampanii Sprawiedliwe Sądy dostała ponad 8 milionów złotych z Polskiej Fundacji Narodowej. Pieniądze, zdaniem śledczych, przeznaczono na cele niezgodne ze statutem fundacji, która miała promować Polskę.
8: Przeznaczono na kampanię oczerniającą wymiar sprawiedliwości, oczerniającą sądy. No był to też element takiej kampanii politycznej.
7: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Podejrzani złożyli wyjaśnienia, ale nie przyznali się do winy. Nie zostali aresztowani. Według ustaleń Polskiej Agencji Prasowej Piotr M. to komentator telewizji Republika, a Anna P. jest obecnie dyrektorką Biura Wydarzeń w Kancelarii Prezydenta.
0: Przypomnijmy, że wcześniej w tym śledztwie zatrzymani zostali Maciej Eś i Cezary J. Byli członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Zaatakowała policjanta podczas przeszukania jej domu i za to właśnie odpowie. Matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, usłyszała zarzuty znieważenia policjanta i naruszenia jego nietykalności cielesnej. To efekt przeszukania jej mieszkania, które zlecono w związku ze śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa przez 47-latkę. Według medialnych doniesień kobieta miała zlecić zabicie ojca Mai i jego pełnomocnika. O szczegółach Mateusz Chłystun.
9: Policjanci, którzy przeszukiwali dom kobiety w związku ze śledztwem w sprawie podżegania do zabójstwa, pierwotnie nie planowali jej zatrzymać.
10: Policjant został uderzony jednokrotnie przez tą kobietę, no stąd to zatrzymanie.
9: Tłumaczy prokurator Bartosz Maliszewski z prokuratury okręgowej w Płocku. Tymczasem odnośnie podżegania przez nią do zabójstwa osób, które dążą do skazania jej syna, śledczy zabezpieczyli podczas przeszukania istotne materiały.
10: Głównie nośniki elektroniczne, ale zabezpieczono również dokumenty w formie klasycznej papierowej.
9: Przypomnę, że wcześniej prokuratura prowadziła już jedno śledztwo w sprawie gróźb karalnych kierowanych przez nią, ale to postępowanie zostało umorzone. Nowe wszczęto po telewizyjnym reportażu w tej sprawie.
0: Po przesłuchaniu w sprawie ataku na policjanta 47-latka została zwolniona z policyjnego aresztu. Była małopolska kurator oświaty jest winna zniesławienia. Taki wyrok zapadł w sprawie, jaką Barbarze Nowak wytoczyła była dyrektorka zespołu szkół zawodowych numer 2 w Krakowie. Urszula Mroczek-Gula oskarżyła byłą kurator oświaty o zniesławienie i domagała się 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Barbara Nowak zarzucała jej zaniedbania w opiece nad uczniami i wychowankami internatu. Sąd przyznał rację skarżącej.
11: To pomówienie, którego się dopuściła pani oskarżona, mogło poniżyć panią oskarżycielkę prywatną, a także narazić ją na utratę zaufania niezbędnego dla wykonywania zawodu nauczyciela.
0: Mówi Maciej Czajka, rzecznik Sądu Okręgowego w Krakowie. Barbara Nowak ma zapłacić 6 tysięcy złotych grzywny i 10 tysięcy zadośćuczynienia emerytowanej dyrektorce. Satysfakcji z wyroku nie kryje Urszula Mroczek-Gula. Walczyłam o swoją godność, dodaje.
12: Mam nadzieję, że ten wyrok będzie takim sposobem zatrzymania byłą małopolską kurator oświaty przed jakąkolwiek kłamliwą wypowiedzią dotyczącą mojej osoby.
0: Wyrok sądu jest nieprawomocny. Barbara Nowak może się od niego odwołać w ciągu 7 dni. Bez biletu przeszedł przez płot z drutem kolczastym i wsiadł do samolotu do Palermo. Po incydencie na wrocławskim lotnisku pojawiają się pytania o bezpieczeństwo portu lotniczego. O szczegółach nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
13: Gdy pracownik obsługi pomagał pasażerce, 23-letni obywatel Tunezji wykorzystał moment, wmieszał się w tłum i wszedł na pokład samolotu do Palermo. Wszystko wyszło na jaw przy liczeniu pasażerów. Obecnie port lotniczy prowadzi audyt, ale już zapewniają, że tą samą drogą nikt się nie przedostanie. Nieoficjalnie dowiedziałam się, że mężczyzna ma usłyszeć zarzuty.
0: Według Straży Granicznej zatrzymany przebywa w Polsce legalnie i nie miał przy sobie niebezpiecznych przedmiotów. Boimy się nowotworów, a to choroby sercowo-naczyniowe najczęściej zabijają Polaków. W gabinetach pojawiają się młodsi pacjenci. Ryzyko chorób serca zwiększają m.in. niezdrowy styl życia, nadwaga, otyłość, a także brak aktywności czy niezdrowa dieta. O szczegółach Dawid Olszewski.
14: Coraz częściej choroby serca dotyczą bardzo młodych osób. Według Agaty Kosobuckiej Ozdoby ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy 20-parolatkowie trafiają już do szpitala z ostrymi incydentami wieńcowymi.
15: Przybywa nam pacjentów młodszych. To ściśle powiązane z trybem życia, jaki prowadzimy, wysokim odsetkiem nadwagi i otyłości.
14: O ciągłej trosce o zdrowie każdego dnia muszą pamiętać osoby, które cierpią na choroby sercowo naczyniowe.
16: Miałem arytmię i naciśnienie, mam stent jeden ustawiony. To jest co najmniej raz w miesiącu kontrolę u kardiologa.
14: Codzienny ruch, mniej soli i żywności wysoko przetworzonej, więcej warzyw i owoców to proste rzeczy, które mogą dobrze wpłynąć na nasze zdrowie.
0: Najnowsze badania pokazują, że ponad 18 milionów dorosłych Polaków ma nadmierną masę ciała. Problem dotyczy także młodych dorosłych. Co dziesiąty w wieku od 20 do 35 lat ma nadciśnienie. Ponad 4000 zł. Tyle wydaje miesięcznie przeciętny polski student. To prawie 1000 zł więcej niż jeszcze 4 lata temu. O kosztach życia studentów Oleg Ruszkowski.
17: Najwięcej pieniędzy pochłania najem. W zależności od miasta koszt najmu pokoju wynosi średnio od 500 do 1100 zł. Według badań zaledwie co 10 student mieszka w akademiku.
18: W dużych ośrodkach akademickich Warszawa, Kraków, Poznań, Szczecin, Wrocław trzeba naprawdę mieć spore zasoby finansowe, żeby wynająć indywidualnie mieszkanie albo mieszkać w mieszkaniu współdzielonym, czy nawet mieszkać w takim uczelnianym akademiku, bo te akademiki kosztują też już powyżej 600-700 zł, czasami 1000 zł.
17: Mówi dr Przemysław Barbrik ze Związku Banków Polskich. Duża część studentów decyduje się, jeżeli to możliwe, na mieszkanie z rodziną. Takie rozwiązanie zadeklarowała prawie połowa badanych.
0: Aby podreperować swój budżet, studenci często podejmują także pracę. Zatrudnienie deklaruje 2 na 3 badanych Żaków. 2 złote za kilogram papryki prosto z pola. Rolnik z Podsandomierza po raz kolejny ogłasza samozbiory. Jak mówi, to jego ostatnia deska ratunku przed bankructwem. W skupie za ziemniaki płacą 40 groszy, za cebulę 60, a za paprykę zaledwie 10 zł, mówi Maciej Siekiera ze Świętokrzyskich Gałkowic.
19: Idąc do sklepu na przysłowiowy warzywniak, kupujemy warzywa, parę kilogramów papryki, parę pomidorów, parę ogórków i za te warzywa płacimy 200-300 zł, a u rolnika za tą samą kwotę nieraz nie zmieścimy tego do bagażnika.
0: W sklepach ceny tej samej papryki sięgają nawet 17 zł za kilogram. Akcja samozbiorów ma pozwolić odzyskać choć część włożonych pieniędzy. Warto sobie pomóc rolnikom, no i jednocześnie własnemu budżetowi. O finał siatkarskiego Euro zagramy ze Słowenią. Polacy już awansowali do strefy medalowej, a zrobili to także Słoweńcy, którzy pokonali 3-1 Belgię. A jak kibice oceniają naszego półfinałowego rywala?
20: A i tutaj może się okazać, że będzie trudno. Trzeba będzie walczyć. No ale oczywiście, że wygramy.
21: 3-1. 3-0 dla nas. Ja nie jestem aż taką pesymistką, żebyśmy mieli przegrać w półfinale jakiegoś seta. Zwycięska reprezentacja nasza. Ja w nich wierzę.
0: Tak na rywalizację Polski ze Słowenią patrzą kibice biało-czerwonych z Bełchatowa. Ten mecz zostanie rozegrany w piątek. Przypomnijmy, Polacy to aktualni mistrzowie Europy. To było podsumowanie dnia w radiu Vox FM. Dawid Osysko, dziękuję za uwagę.

No i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: Daniel.
1: Daniel, długie zgłoszenie, jesteś szczególantem. Mało kto pisze tak szczegółowo o wszystkim, ale niestety musisz mi to wszystko raz jeszcze opowiedzieć. Gdzie jest problem, kogo dotyczy i jak poznałeś, jak się okazuje, problem?
0: Ja poznałem Sylwię, można powiedzieć, zaczepiając ją przez Facebooka. Później jakoś poleciało, można powiedzieć, historii z mojej strony.
1: Na samym początku już kombinowałeś?
0: Zaprosiłem ją na przykład do kina, tak, ale no, ja nie mogłem prowadzić pojazdu, ponieważ miałem cofnięte uprawnienia i tak się troszeczkę, można powiedzieć, sprawa skomplikowała. Na początku taka dosyć śmieszna. Sylwia, czyli moja partnerka, mnie nawiozła do kina, tak? Później się, można powiedzieć, to jakoś dalej rozkręciło. Twierdzi, że ja ją na przykład oszukałem, że sprawa rozwodowa, którą miałem, ja zgłosiłem u jednego adwokata, to się trochę ciągło. Wzięłem drugiego adwokata, tamtemu wypowiedziałem umowę i tak to wszystko trwa. Ja mam tutaj jeden taki bardzo duży problem, że nie potrafię tego tak opisać. Się stresuję i nie potrafię dobrać słów takich, jakbym chciał do tego, tak?
1: Co się stało? Do czego jestem potrzebny?
0: Co się stało? No, czuję, że tracę ten związek, tak?
1: A przez co? Mówiła ci?
0: Wielokrotnie.
1: Wymieniaj, co wiesz?
0: Nawet dzisiaj zadałem jej takie pytanie. Chciałbym, żebyś wypisała w punktach tak naprawdę, jak się zawiodłem, tak?
1: Napisałam, a nie lepiej tak, po prostu pogadać, niż tak prosić ją, żeby jak księgowa wypisała lewa, prawa?
0: Tak, oczywiście, prosiłem, ale zawsze mówiła, ja ci już to mówiłem 100 razy, ale mówię, no to powiedz mi, bo ja nie jestem taki bezczelny, dostrzegłem tego w takim razie.
1: A to się tak denerwujesz, że ty nie pamiętasz, o czym ona mówi, czy...
0: Ja też mam jakieś problemy z głową, z pamięcią, może coś takiego była taka rozmowa, tak, ale no ja nie dostrzegłem na przykład tego, tak, i czasami mi się wydaje, że bardziej jak dziecku to powinno się wytłumaczyć, nie wiem, czym to jest spowodowane, kiedyś tak nie miałem przed szczepieniem na koronawirusa, później się tak troszeczkę to...
1: Ja wszyscy tak mamy to, nie przejmuj się tym, wiesz?
0: Ja wcześniej taki nie byłem, a kocham ją bardzo mocno i chciałbym walczyć o ten związek, tak?
1: Dobra, poczekaj. Nie mam pomiędzy wami bliskości, jak czytam. Brak przytulania,
0: całusów,
1: uczuć. Nie ma tego, co było kiedyś. Teraz ja mówię, poczekaj, bo ty nie potrafisz powiedzieć, a czas ci się zaraz skończy. Żyjesz w jakimś żalu i pretensjach, że nie ma tego, co było na początku, co budowało ten związek. Nie wiesz, co się wydarzyło, że tego już nie ma. Ona mówi, że nie chce grać w twoje gierki. Widzi dokładnie, że robisz coś inaczej niż robiłeś na początku. Ona cię obwinia za to, że nie jesteś już tym facetem, który tak bardzo się starał na początku, był taki kochany do rany przy łóż, czyli był tym kwiatem, teraz jesteś kaktusem dla niej. I jeszcze w dodatku wypytujesz ją o to, co robisz źle, bo tego nie widzisz.
0: No tak, dokładnie. Ja tego nie widzę, nie dostrzegam. Tak, jest tu problem tego typu. Może,
1: to jak to ma się udać, jak ty tego nie widzisz?
0: Ja też nie widzę tego z tego powodu, że co bym nie zrobił, to jest źle. Jestem cały czas, można powiedzieć...
1: A pytałeś ją, czy ona cię kocha jeszcze i liczy na jakiś cud twoją...
0: Powiedziała?
1: Powiedziała,
0: to są tylko słowa.
1: Nie tracimy czasu, ja zawsze to mówię na osoby, które tego czasu dla nas nie mają, czyli również i serca, cierpliwości i tym podobnych rzeczy. To trwało i ty przegapiłeś ten moment. Moim zdaniem ona chce z ciebie zrezygnować, Daniel. Tylko nie chce cię ranić, bo widzi, że jesteś delikatnym facetem.
0: Ja pytałem, czy ja mam się
1: nie pyta się takich rzeczy, się nie mówi.
0: Ale pomóż mi. Ja też nie potrafię w niektórych sprawach, jak ty mi powiesz, że to źle robię, żebym tego, tylko ja też potrzebuję tak jakby dziecku wytłumaczyć, bo nie wiem,
1: nie. Kobieta nie będzie tłumaczyć facetowi, co on ma zrobić, żeby ona go kochała. Daniel, nie ma przepisu. Przecież ludzie są różni. Ludzie się też zmieniają. No tak. Ona ma 40 lat, a ile ty masz?
0: 39. Napisała mi brak czasu i wsparcia w opiece nad córką mamelką, czepianie się dzieci, rozliczanie mnie z czasu.
1: Zazdrosnyś?
0: Czy zazdrosny? Jak widzę, ostatnią...
1: Czyli nie.
0: Taka...
1: Dobra, spokojnie. Czyli nie. Nie odpowiadasz mi na pytania zadane. Zazdrosny jesteś, a ty chcesz o tym porozmawiać. Albo się jesteś, albo nie. Dobrze wiesz. Moim zdaniem jesteś bardzo zazdrosny i podejrzewasz ją o zdradę i o wszystko i próbujesz to wytłumaczyć tym swoim wywodem. Natomiast no widzisz, jeśli tak rozmawiasz z nią, no to ona może być zmęczona po tych kilku latach razem. Może mieć cię dosyć. Daniel, będzie ciężko w sądzie. Dobrze, że nie macie ślubu.
0: No nie mamy ślubu, wiem.
1: No, bo sąd by cię zabił. Przypominając, odpowiadamy tak lub nie. Daniel, dzwonię do Sylwii, zobaczymy, co ona powie na ten temat.
2: Kochaj... Albo rzucaj. Vox FM.

0: Albo rzucaj.
1: Halo?
2: Dzień dobry, Sylwio. Paweł Paweles na Ratunek Miłości, program Kochaj albo Rzucaj.
1: Dobry.
2: Sylwek, albo cię uwolnię i będziesz szczęśliwa, bo może tego potrzebujesz, albo coś może naprawię.
1: Nie.
2: Bo mechanik samochodowy nie daje rady.
1: Tak?
2: No, wypisał mi, co mu nie idziesz, czego nie rozumie, z czym sobie nie daje rady. Woła o miłość, nie? Natomiast nie może cię pytać, jaki ma być, żebyś go znowu pokochała. Facet to albo wie, albo musi odejść. Zgodzisz się ze mną?
1: W jaki sposób się skontaktował?
2: Napisał do programu Kochaj albo Rzucaj na antenie Radia Vox FM. Mamy taki program, w którym wierzymy w to, że zawsze jest dobry moment, żeby powalczyć o coś. Czasami do mnie dzwonią faceci albo dziewczyny, które utraciły miłość.
1: Ale ja jestem w pracy, ja teraz nie mogę rozmawiać.
2: Jakby to było ważne, to byś rozmawiała.
1: To ja wiem, ale... No
2: ale nie jest!
1: Nie, to nie jest ważne, ale no nie mogę teraz rozmawiać, naprawdę.
2: Nie powiedział mi tylko, dlaczego to się rozwala. Czy że jest zazdrosny, czy że ma pretensje, czy że cię krytykował, czy że cię nie słuchał. Mówi tylko o chłodzie, który pomiędzy wami jest, jest go coraz więcej, no a w chłodzie to nie ma koloru.
1: Dobra,
2: tak?
1: Ale ja muszę kończyć, do widzenia.
2: Czyli nie chcesz go.
3: No nie!
2: Jesteś nieważny. Ja bym nie tracił czasu.
4: Tak, słyszałem całą podmowę.
2: Stan uczuć do ciebie i miejsce, gdzie jesteś w jej sercu. Można byłoby porównać cię do miejsca, w którym stoi kosz na śmieci.
4: No
2: pomagam
4: tak.
2: ci podjąć decyzję, Daniel. Nie tracimy czasu na kogoś. Dla kogo nie jesteśmy ważni. Ktoś tego czasu nie ma. Nie szanujesz rozmówcy.
4: Przepraszam, mam słuchawkę na uchu. Jak nie słychać, to przepraszam.
2: Ona cię nie kocha. Ona cię nie kocha. Ty byś chciał usłyszeć coś innego. Nie chce się uzewnętrzniać, ponieważ musiałaby kłamać.
4: Napisała do mnie teraz, w tej chwili dzwoni do mnie gościu i dupę truje. Czy ty jesteś normalny? Naprawdę ci odbiło?
2: No, dupę truje. Nie walczy o miłość. Dupę truje. Czy ty wiesz, kogo ty pokochałeś, Daniel? To jest ta delikatna, subtelna kobieta, o której mi mówiłeś, naprawdę? To jest ta dziewczyna, która się przygląda, jak walczysz o tą miłość, jak nie poddajesz się, jak czegoś
4: no
2: nie rozumiesz.
4: Wiele razy próbowałem, no myślałem, że to po prostu, jeszcze ten program coś pomoże, tak? Ale widzę, że tutaj chyba nie ma szans.
2: Powiedzieć ci coś? Zostaw to bez wyjaśniania, bez prób kontaktowania się od teraz z nią, bez odpisywania na SMS. Wie, gdzie mieszkasz?
4: No, mieszkamy wspólnie, pod wspólnym dachem jeszcze, tak?
2: Jednak możesz nie powracać do tej rozmowy i tego telefonu, jak ona będzie ci mówić, zarzucać, oskarżać cię, pretensjować, robić ci awantury. Patrz na nią, jeśli masz siłę, i nie reaguj. Najlepiej byłoby, gdybyś nie mówiąc i nie tłumaczył nic, wyprowadził się, zamieszkał u kogoś już po powrocie i albo ona zacznie o ciebie walczyć, albo zejdziesz jej z serca i z karku jak ciężar, którego już nie ma siły nosić i nie wie, co zrobić, żebyś się wyprowadzić. Pomóż jej, bo gdy cię kocha, ona powalczy o ciebie. Nagle zobaczy w tobie mężczyznę, a nie płaczącego faceta, który nie rozumie, co się dzieje. Ja bym tak zrobił.
4: Rozumiem.
2: Ratuj się i przygotuj się na to, co cię czeka.
4: Dobrze.
2: Trzymaj się. Współczuję.
4: No, dziękuję ślicznie za rozmowę.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
5: Reklama.
6: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
7: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.

0: Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny z alertami RCB. Rosja atakuje obwód wołyński, a polscy przywódcy ostro o działaniach Kremla. Prezydent i szef MSZ-u zabrali głos na forum ONZ. Dar młodzieży wrócił do Polski, pokonał 12 tysięcy mil morskich.
1: Jest czwartek, 24 dzień września, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa znów rozesłany do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. To w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Jak przekazano w komunikacie, sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni operuje polskie lotnictwo. Tymczasem polscy przywódcy ostro o imperialnej polityce Kremla. Mocne słowa padły podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Prezydent Karol Nawrocki w swoim przemówieniu zaznaczał, że to nie Warszawa dąży do konfrontacji. Problemem jest polityka Rosji.
2: Wykazuje się tą samą imperialną pychą, która w przeszłości prowadziła do niewyobrażalnych cierpień oraz tragedii dwóch wojen światowych. Chcę jasno powiedzieć, to nie my szukamy konfrontacji. Umacniamy nasze sojusze, rozwijamy armię i modernizujemy jej wyposażenie nie po to, by prowadzić wojnę, lecz po to, by jej zapobiec.
0: A wcześniej w debacie na temat Ukrainy na forum ONZ głos zabrał też szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Jak podkreślił, Rosja nie jest w stanie wygrać wojny w Ukrainie. Skierował też mocne słowa do szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa. W każdej chwili możecie zakończyć tę imperialną wojnę z wyboru. Przestańcie narażać Europę i świat na dalsze niebezpieczeństwo. Przestańcie niszczyć przyszłość Rosji. Siergiej, wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi, dość tego.
3: Enough is enough.
0: Sikorski podkreślał, że Władimir Putin w każdej chwili może rozszerzyć wojnę na Ukrainie na inne państwa. Są kolejne zarzuty w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej. Usłyszeli je byli pracownicy kancelarii premiera za rządów Beaty Szydło, Piotr M. i Anna P. Byli odpowiedzialni za kontrowersyjną kampanię Sprawiedliwe Sądy. Wczoraj zostali zatrzymani przez CBA i doprowadzeni do prokuratury w Rzeszowie. O szczegółach Michał Rawa.
4: Według ustaleń śledczych Piotr M. i Anna P. założyli spółkę, która na realizację kampanii Sprawiedliwe Sądy dostała ponad 8 milionów złotych z Polskiej Fundacji Narodowej. Pieniądze, zdaniem śledczych, przeznaczono na cele niezgodne ze statutem fundacji, która miała promować Polskę.
5: Przeznaczono na kampanię oczerniającą wymiar sprawiedliwości, oczerniającą sądy. No był to też element takiej kampanii politycznej.
4: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Podejrzani złożyli wyjaśnienia, ale nie przyznali się do winy. Nie zostali aresztowani. Według ustaleń Polskiej Agencji Prasowej Piotr M. to komentator telewizji Republika, a Anna P. jest obecnie dyrektorką Biura Wydarzeń w Kancelarii Prezydenta.
0: Przypomnijmy, wcześniej w tym śledztwie zatrzymani zostali Maciej Eś i Cezary J. Byli członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Brak pełnych pensji dla pracowników i rosnące zadłużenie. Kolejny podkarpacki szpital mierzy się z poważnymi problemami. Tym razem chodzi o samodzielny, publiczny zespół opieki zdrowotnej w Sanoku. Zatrudnieni tam pracownicy od 2 miesięcy otrzymują niższe wynagrodzenia, mówi przewodnicząca związków zawodowych Małgorzata Sawicka.
6: 70% wynagrodzenia otrzymujemy za miesiąc lipiec, za miesiąc sierpień. Prawdopodobnie będzie to dalej trwało. Żądamy między innymi tego, żeby wypłacać pracownikom od praw emerytalnych.
0: Związkowcy wskazują także na brak dialogu z dyrekcją szpitala. Do władz powiatu skierowali wniosek o rozwiązanie umowy z jej dyrektorem. Dar młodzieży po 5-miesięcznym rejsie wrócił do Gdyni. Żaglowiec pokonał 12 tysięcy mil morskich, dwukrotnie przepłynął Atlantyk i reprezentował Polskę podczas obchodów 250-lecia Stanów Zjednoczonych.
7: Było dużo trudnych momentów i dużo pięknych momentów. To był moment, w którym przepłynęliśmy ocean i zobaczyliśmy pierwszy ląd po drugiej stronie. To była Martynika i to było takie dla nas super uczucie, namacalne po prostu, że ten świat za oceanem istnieje.
0: Na pokładzie żaglowca podczas rejsu służby pełniło blisko 400 studentów i kadetów.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Pierwszy raz tej jesieni mogę powiedzieć takie wyrażenie: przygruntowe przymrozki.
10: Takie rzeczy się dzieją dzisiaj w Polsce?
9: Zakopane. O poranku temperatura około 1,5 stopnia była godzinę temu. To oznacza, że przy gruncie rzeczywiście mogła być w okolicy zera.
10: Czyli dzisiaj kto jest im ktoś jest niższy, to mu zimniej, tak?
9: No tak, ale to tylko w Zakopanem.
10: A, no dobra, w ciągu dnia ja widzę deszcz. Widzę go na mapie pogodowej i dzisiaj wszyscy praktycznie będą mieli okazję, żeby go zobaczyć, bo opady deszczu w całej Polsce się pojawią.
9: A temperatury w okolicach 15 stopni.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
11: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów.
12: Mamy czwartek.
11: Czwartek to 24 dzień września, tradycyjny dzień dobry. O tej porze mówi zespół Radia Vox FM Gorzów, zapraszając na poranny magazyn informacyjny.
12: Z przyczyn naturalnych zmarła 65-latka znaleziona półnaga w Ośnie Lubuskim. Są wyniki sekcji, którą we wtorek przeprowadzono w prokuraturze w Sulęcinie. Pobrano próbki do dalszych badań. Więcej wie Sebastian Górny.
13: Powodem zgonu kobiety była niewydolność krążeniowo-oddechowa. Co ją spowodowało, mają ustalić szczegółowe badania. Nie stwierdzono zewnętrznych obrażeń, wykluczono udział osób trzecich. To oznacza, że nie doszło do przestępstwa. Dlaczego kobieta była częściowo rozebrana? Sulęcińska prokuratura nie informuje, ale nic nie wskazuje, by doszło do jakichś czynów seksualnych. Postępowanie trwa, świadkowie zdarzenia proszeni są o kontakt z prokuraturą w Sulęcinie.
12: Sprawa prowadzona jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Przypomnijmy, 16 września zwłoki 65-latki rano znalazł przy ulicy 3 Maja przechodzień. Leżały nieopodal zabudowań.
14: Śledczy wykluczyli zabójstwo. Szczegółowe przyczyny śmierci wyjaśnią dodatkowe badania. Na razie wiadomo, że do poniedziałkowego zgonu mężczyzny przy ulicy Złotego Smoka w Gorzowie doprowadziła niewydolność krążeniowo-oddechowa. W trakcie sekcji pod nadzorem prokuratora nie stwierdzono obrażeń zewnętrznych i wewnętrznych, które wskazywałyby na udział osób trzecich. Próbki wysłano do dalszej analizy, także pod kątem zawartości w organizmie alkoholu lub środków odurzających. Do sprawy zatrzymano także 3 osoby. Po przesłuchaniu zostały one wypuszczone.
12: Zaatakował ratowników, którzy chcieli mu pomóc. Agresora zatrzymali policjanci z Sulęcina. Usłyszał zarzuty i groził mu do 3 lat pozbawienia wolności. 26-latek znieważył załogę karetki oraz naruszył nietykalność cielesną medyków. W sobotę na terenie powiatu sulęcińskiego ratownicy medyczni przyjechali na interwencję. Pacjent był agresywny i brutalny. Znieważał medyków oraz rzucał w nich szklaną butelką. Wezwano patrol policji, który także usłyszał wulgaryzm oraz groźby pozbawienia życia. 26-latka obezwładniono i trafił na komendę w Sulęcinie. W niedzielę napastnik po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty. Przyznał się do zarzucanych mu czynów.
8: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów.
12: Wojennych znalezisk ciągle sporo w lubuskiej ziemi. Znaleziono bombę lotniczą z czasów II wojny światowej na terenie gminy Strzelce Krajeńskie. Zajęli się nią saperze. 120-kilogramowy skarb po rażeniu kilkaset metrów w piątek znalazł rolnik, który jechał traktorem na polu w pobliżu miejscowości Tuczno. Zaalarmował służbę. Policjanci zabezpieczyli teren, a eksperci wyciągnęli bombę z ziemi i załadowali na specjalny samochód, którym przewieźli ją na poligon wojskowy. Policjanci przestrzegają, takich znalezisk nie dotykamy. W miarę możliwości trzeba zaznaczyć miejsce odkrycia i zadzwonić pod numer alarmowy 112. Spokojnie, to tylko ćwiczenia. Głośna próba alarmowa na terenie województwa lubuskiego zostanie przeprowadzona w czwartek w godzinach od 12 do 12.30. Sprawdzone zostaną syreny alarmowe i łączność radiowa. W miastach regionu nadane zostaną sygnały ogłoszenia i odwołania alarmu. Pierwszy to modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty. Drugi to z kolei ciągły dźwięk syreny trwający 3 minuty. Jak informują urzędnicy z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, działania służą sprawdzeniu sprawności systemu ostrzegania i alarmowania oraz łączności radiowej. Nadawane sygnały nie będą oznaczały rzeczywistego zagrożenia.
11: Bez skierowania wystarczy się zapisać w przyszły wtorek bezpłatne badania USG w gorzowskim szpitalu. Dla kobiet piersi, dla mężczyzn prostaty. To oferta dla osób, które ukończyły 40 rok życia. Dodatkowo w trakcie trwania akcji na terenie szpitala będzie funkcjonował specjalny punkt konsultacyjny, w którym wszyscy chętni dowiedzą się o innych ogólnodostępnych, darmowych programach profilaktycznych finansowanych przez NFZ. Szczegóły na stronie lecznicy.
12: Kończą się dyskusje z mieszkańcami w ramach gorzowskiego budżetu obywatelskiego 2027. W tym roku zmienił się regulamin budżetu obywatelskiego i mieszkańcy nie mogą już wycofywać swoich zadań. Podczas spotkań uczestnicy decydują, czy swoje propozycje łączyć z innymi w pakiety, czy iść do głosowania samodzielnie. W tegorocznej edycji o wszystkim decydują głosy gorzowian, mówi Alicja Jastrzębska z gorzowskiego magistratu.
15: Generalnie w tym roku troszeczkę inna formuła tych spotkań niż zazwyczaj, ze względu na największą zmianę, która nastąpiła od tego roku, czyli przede wszystkim brak możliwości wycofywania z wniosków. Do tej pory mogliśmy wycofywać swoje wnioski, od tego roku już po ogłoszeniu wyników, tak, nie można było wycofywać wniosków, więc te spotkania dyskusyjne troszeczkę w innej formie. One polegały tylko i wyłącznie na pakietowaniu, czyli na decyzji o tym, czy nasze zadanie przychodzi samodzielnie do głosowania, czy uda nam się stworzyć jakiś najbardziej korzystny pakiet, tak, z innymi wnioskodawcami i przechodzą zadania w formie pakietu do głosowania. Zatem te spotkania, myślę, w tym roku dużo spokojniejsze. Troszeczkę oczywiście musieliśmy wysłuchać opinii naszych uczestników, czy ta decyzja była pozytywna czy negatywna dla budżetu obywatelskiego, co oczywiście bardzo cenimy. Niemniej jednak, jeśli chodzi o samą dyskusję na temat zadań, spokojniejsza i bardziej taka merytoryczna.
16: Mieszkańcy chcieli się pakietować, czy woleli iść samodzielnie?
15: Zdecydowanie, myślę, można powiedzieć, że chcieli się pakietować, tak, starali się jak najbardziej korzystne te pakiety stworzyć w duchu takiego zamysłu, że im bardziej korzystny pakiet, tym więcej głosów, tak, tym więcej osób zainteresowanych oddaniem głosu, tak, tym łatwiejsza dyskusja z mieszkańcami, żeby jednak zagłosować, tak, bo tu ulica, tu chodnik, tak, i łączyli te swoje zadania, żeby jak najwięcej korzyści dla swojego rejonu uzyskać.
16: Te spotkania się kończą, no i czas chyba na głosowanie, tak? Szczególnie po tej zmianie regulaminu, to jeszcze ważniejsze niż w latach poprzednich.
15: Zgadza się, trzeba bardzo uważnie swoje głosy oddawać, tak, skupić się na tym, który pakiet wybieramy, bądź które zadanie, ponieważ wzorem lat poprzednich, tak, zdarzało się, że niektóre osoby składały swoje zadanie w różnych formułach, w różnych formach, tak, do zeszłego roku mogli wtedy wycofywać i zostawić zadanie tylko to, które się spakietowało i to, na które faktycznie będziemy oddawać głos, tak, w tym roku już nie mamy takiej możliwości, więc te zadania wszystkie w różnej formie są poddane pod głosowanie, więc trzeba się bardzo skupić na oddaniu głosu.
12: Głosowanie w budżecie obywatelskim ruszy 28 września i potrwa do 12 października.
11: Mobilna zbiórka odpadów ponownie w Gorzowie. W sobotę w 6 punktach miasta pojawią się pojazdy Inneco. Będzie można oddać m.in. niepotrzebne, ale czyste ubrania, pościel, kose czy ręczniki. Od 8 do 11 odpady będzie można oddać w centrum na Górczynie, na Staszica i Europejskim, a od 11.30 na Piaskach, Zawarciu i Słonecznym. Mobilne zbiórki cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Podczas ostatniej, czerwcowej akcji zebrano ponad 8 ton tekstyliów. Dodajmy, że codziennie można je oddawać do Pszoków, a w mieście jest ponad 100 kontenerów, do których można wkładać niepotrzebne ubrania.
8: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów.
12: Szagówki z gulaszem, popcornem z kaszy gryczanej i chipsami z marchewki podbiły podniebienia i serca gorzewian. To najlepsze danie, zdaniem uczestników tegorocznego nocnego szlaku kulinarnego. Przygotowała je restauracja rodzinna Gobit, która otrzymała sztandar i tytuł królowej gorzowskiej gastronomii. Mówi Wioletta Panasiuk-Strzyżewska, współwłaścicielka.
17: Serce, pasja, to popłaca. Bardzo, bardzo dziękujemy, jesteśmy niezmiernie wzruszeni. Jesteśmy w szoku po prostu.
12: Zainteresowanie imprezą, która odbywa się na koniec wakacji, z roku na rok rośnie. Mówi Jacek Wucicki, prezydent Gorzowa.
18: Idea była taka, żeby po COVID-zie pomóc naszym restauracjom, naszej gastronomii w trudnym bardzo okresie. Ta impreza broni się sama. W zeszłym roku było trochę ponad 20 tysięcy wydanych porcji, w tym roku blisko 50 tysięcy. To świadczy o ogromnym sukcesie.
12: W tym roku gorzowscy restauratorzy, a było ich 60, przygotowywali dania z marchewką jako kluczowym składnikiem, a wybrali go gorzowianie w głosowaniu.
11: Nocny spływ Wartą z pochodniami. Lubuskie Stowarzyszenie Sportu i Turystyki Wodnej ze Świerkocina tak będzie obchodzić Światowy Dzień Rzek. W sobotę o 19 kawalkada kajaków ruszy z portu przy Owczej. Miejsc w kajakach już nie ma, ale warto zaplanować wizytę na bulwarze i pooglądać.
12: Tradycyjną motoparadą wielbiciele dwóch kółek zakończą w Gorzowie sezon. 3 października zaplanowano przejazd przez miasto i tradycyjny festyn na Jancarzu. Trasa parady jest w trakcie ustalania. Wiadomo, że przy stadionie całe rodziny ciekawie spędzą czas. Będą symulatory dachowania, jazda na jednym kole czy konkursy o bezpieczeństwie z nagrodami. Jak zawsze odbędzie się zbiórka fundacji Mam Marzenie dla podopiecznych. Setki motocyklistów 3 października pojawią się na parkingu przy stadionie żużlowym przy Śląskiej od godziny 10. O szczegółach będziemy jeszcze informować.
14: Kolejna polska reprezentacja zagra w arenie Gorzów. Według terminarza FIBA to właśnie w nowoczesnym obiekcie w Gorzowie rozegrany zostanie mecz żeńskiego kosza pomiędzy Polską a Turcją. Polki walczą o awans na Mistrzostwa Europy 2027. Spotkanie zaplanowane zostało na 17 listopada, godzinę 17. Podopieczne Krzysztofa Kowalewskiego walczą teraz w drugiej rundzie eliminacji. W pierwszej rozprawiły się pewnie z kadrami Cypru, Rumunii i Słowacji, przechodząc dalej z kompletem zwycięstw. Teraz rywalami są reprezentantki Turcji, Czarnogóry i Izraela. W biało-czerwonych barwach zagrać mogą zawodniczki gorzowskiego AZS-u. Szanse na powołanie mają Klaudia Gertzen, Weronika Telenga i Magdalena Szymkiewicz.
11: Legenda polskiej muzyki rockowej na żywo w Gorzowskiej Filharmonii. Już w niedzielę przed gorzowską publicznością wystąpi prawdziwa legenda polskiej muzyki rockowej, wokalista, który wyśpiewał wiele wielkich hitów razem z Budką Suflera. Tworzył legendarne płyty, czyli Krzysztof Cugowski w Gorzowie. A to nie koniec muzycznych niespodzianek. W listopadzie w Filharmonii kolejna legenda polskiej sceny rockowej, czyli Kasia Kowalska. Szczegóły na stronach Filharmonii.
8: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów. są tematy w radiu Vox FM Gorzów.
19: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny, a dzisiaj w studiu goszczy Aleksandrę Wajdę i Joannę Neczajewską, czyli Boskie Gorzowskie. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
20: Cześć Boskich.
19: Część Boskich Gorzowskich. To sobie porozmawiajmy, bo Boskie Gorzowskie to nowy projekt, nowa inicjatywa, która właściwie o czym ma być.
20: Generalnie inicjatywa jest nowa, ale pomysł tak naprawdę dojrzewał przez lata, bo stworzył się przez organizowane przeze mnie babskie wieczory w Klubie Kultury Jedynka, czyli najstarsze cykliczne wydarzenie dla kobiet w mieście, które w tym roku ma już 43. edycję. I obserwując kobiety podczas tych eventów, uczyłam się kobiecości, ale też uczyłam się tego, jakie kobiety w Gorzowie konkretnie są, jakie mają aspiracje, plany, możliwości i ograniczenia. I z tej analizy właśnie i z takiej potrzeby dawania czegoś więcej powstało właśnie Boskie Gorzowskie. To jest inicjatywa, która ma dać kobietom w Gorzowie i okolicach narzędzia do lepszego rozwoju stricte osobowego i finansowego, ale z poszanowaniem takiej kobiecości i dbaniem o siebie.
21: Ja bym jeszcze tutaj dodała, że to jest trochę o tym, że każdy z nas od czasu do czasu potrzebuje stada. Kobiety niejednokrotnie prowadzą jednoosobowe działalności. Czasem są na macierzyńskim, na jakimś urlopie, który wynika z ich roli życiowej. I w tym momencie wyjście do kobiet i zderzenie tych swoich neuronów albo pomysłów z innymi dorosłymi ludźmi wypada bardzo na korzyść i sprawia, że możemy zobaczyć siebie w innym świetle, dowartościować, wejść w różnego rodzaju spółki, inicjatywy, komitywy. To też jest nie bez znaczenia.
20: Te stado tutaj tak naprawdę ma podwójną wartość. Raz, że kobiety w stadzie czują się lepiej, mogą więcej, czują właśnie, że nie są same, ale z drugiej strony ja wierzę i wiem z punktu widzenia ekonomii, że wśród moich znajomych są odbiorcy na przykład umiejętności zasoby Joasi, wśród jej znajomych są odbiorcy na moje produkty i usługi, więc tak naprawdę łącząc kobiety ze sobą, nie tylko sprawiamy, że one czują, że mogą więcej, ale one faktycznie znajdują klientów wśród znajomych innych kobiet w tej grupie, więc my jesteśmy nastawione na naprawdę konkretny rozwój finansów, ale właśnie z takim poczuciem przynależności i radości z tego wszystkiego.
19: Rozwój finansów to z pewnością wielu zainteresuje, ale zanim przejdziemy tutaj do konkretu, też chciałbym trochę o tym, żebyście opowiedziały, jak w ogóle doszło do tego, że od pomysłu przeszłyście do działania, bo tam trochę podglądałem na Facebooku, bo akurat jesteśmy znajomymi, że tam najpierw to się po prostu tworzyła taka grupa tych boskich gorzowskich, nie wiem, starter, czy jak to tam nazwać.
20: Grupa ekspertek. Generalnie na początku mi mówię, ten pomysł tego, żeby dawać kobietom trochę więcej niż tylko te babskie wieczory, które tak jak mówię, bardzo długo były w Gorzowie i mają bardzo fajnie zbudowaną markę, one dawały ogromną wartość, ale brakowało mi tego, żeby te kobiety miały ze sobą styczność, kontakt poza samymi wydarzeniami w tym Klubie Kultury Jedynka. I ja myślałam o tym, żeby dać im na przykład grupę na Facebooku. Natomiast trafiłam niechcący na wydarzenie przedsiębiorcze dla kobiet, na które poszłam po prostu z ciekawością i tam zauważyłam, że każda z nas, która akurat się pojawiła na tym wydarzeniu, reprezentuje trochę inne zasoby. I tak rzuciłam w eter, że w sumie z takimi zasobami to my byśmy mogły siąść i zrobić coś fajnego razem. I tam się akurat była na tym spotkaniu Anna Szwedek-Cichała, która jest techniczną stroną z Boskich Gorzowskich, bo ona robi strony internetowe, ale to takie gigantyczne i bardzo potężne. I ona wtedy powiedziała, a mało osób w moim świecie mówi coś takiego, jak ja mówię, różnego rodzaju pomysły takie duże. Ania powiedziała wtedy, to dawaj, zróbmy to. I to, co dla mnie było wizją, pomysłem, Ania po prostu całą noc nie spała, zrobiła z tego harmonogram prac i tak dalej i ona technicznie do tego podeszła. I ja zastanawiałam się, dobrze, kogo my tak naprawdę potrzebujemy w tej pierwszej grupie kobiet, żeby dawać tym naszym uczestniczkom wartość taką kompletną. I stwierdziłam, że właśnie potrzebujemy kogoś od zasobów i pewności siebie, stąd Joasia na przykład. Potrzebujemy kogoś od dobrych zdjęć, bo żeby budować markę czy biznes, to musisz mieć dobre zdjęcia, więc stąd Katarzyna Polańska. Potrzebujemy kogoś od technicznych rzeczy, jak na przykład założyć działalność gospodarczą i że nie trzeba do jej zakładać, bo jest coś takiego jak na przykład działalność nierejestrowana. I stąd Anna Packo. Więc ja przeanalizowałam, kogo my potrzebujemy, żeby właśnie być taką grupą startową kompletną i właśnie tak wystartowały Boskie.
19: To od razu miałaś nazwiska, twarze na myśli, kiedy sobie opracowywałaś ten zespół, czy to raczej tak trochę wyszło?
21: To tak naprawdę trochę pokazuje, że znajomości zawarte ileś czasu temu mogą procentować w bardzo bardzo konkretnych momentach życiowych. Bo mnie nie było na tym spotkaniu, o którym Ola mówi. Ale my się znamy naprawdę kilka ładnych lat i trochę ze sobą przegadałyśmy i trochę wspólnych inicjatyw też mamy na koncie. I to Ola do mnie zadzwoniła i powiedziała: Asia, dawaj. I z kolejnymi osobami, które dołączyły...
19: A ty powiedziałaś okej, czy zastanowię się, dam ci znać.
21: Co powiedziałam, Ola?
20: Ja ci powiedziałam, że musisz dołączyć, bo to jest coś grubego i ja czegoś takiego dużego jeszcze nie robiłam i nie wyobrażam sobie tego bez ciebie, więc ja jej nawet nie dałam wyboru, bo ja wiedziałam od samego początku, że to jest naprawdę coś potężnego i dzisiaj tak naprawdę mamy 5 miesięcy działania i to jest inicjatywa, która się rozwija, ale to jest kwestia 2-3 lat i wszyscy w Gorzowie o tym będą mówić. Już teraz są zapytania z innych miast, czy będziemy coś takiego robić w innych miastach, więc ja wiedziałam od samego początku, że to jest taka wartość, która dzisiaj jestem w stanie powiedzieć, że ona się przełoży na PKB per capita w Gorzowie. Do tego stopnia jestem pewna tego, co my robimy. Więc ja wiedziałam, że to będzie potężne i wiedziałam, że potrzebuję potężnych ludzi. I Asia jest potężna pod kątem wyciągania odwagi, możliwości z człowieka i pchania go do przodu. Więc ja naprawdę wystartowałam od takiej dużej pewności i z tą pewnością dalej działam, bo już tak naprawdę po tych 5 miesiącach widać, że to już działa. Są efekty i finansowe, i energetyczne, bym powiedziała, i dziewczyny czują już tą wartość, mimo że to dopiero raczkuje.
19: Ale to już jest, ten projekt już działa, czy, tak. czy to jest na zasadzie, żeby tutaj tą grupę inicjatywną założyć?
20: Wystartowaliśmy 28 kwietnia w moje urodziny. Mamy social media, mamy stronę internetową, bo strona internetowa już tak naprawdę zawiera w sobie panele dla twórczyń, bo u nas w tej inicjatywie nie tylko można się reklamować, ale można tworzyć produkty cyfrowe, bo ja wierzę, że każda kobieta, nawet jeżeli nie ma jakichś produktów lub usług, nie ma firmy, to ma historię, doświadczenia, umiejętności, które może zmonetyzować, chociażby w formie e-booka, webinara, czy jakiejkolwiek innej produktu cyfrowego czy fizycznego. Więc u nas nie tylko promujemy kobiety, ale uczymy je wyciągać tego, co potrafią, co jest dla niej wyjątkowe i sprzedawać to. Więc to już się zadziewa, ten sklep istnieje kalkulator wycen, istnieje generator umów, żeby nasze uczestniczki, nasze boskie, gorzowskie, nawet jak podpisują umowy z innymi podmiotami, żeby te umowy chroniły je. Więc my już ostro działamy, do tego stopnia, że w zeszłym tygodniu powstała aplikacja na telefon boskich, gorzowskich. Więc nas już jest niespełna 50 kobiet po tych 5 miesiącach i mamy za sobą 4 spotkania, 8-9 wykładów, warsztatów, więc to się już zadziewa. Zdecydowanie tak.
21: W dzisiejszych czasach, kiedy media społecznościowe się ludziom trochę przejadają, poza tym są przepełnione przypadkowymi treściami, nie chciałabym wchodzić w dyskusję na ten temat, ale tak się dzieje, że wyświetlają nam się niejednokrotnie przypadkowe treści, to moment, miejsce, gdzie wszystko dla kobiet jest wyciągnięte w jedno miejsce, w jeden adres sieciowy i gdzie można sobie to znaleźć. Nie trzeba przeszukiwać internetu, tylko lokalnie mam kobiety, do których mogę dołączyć, do których chcę dołączyć, z których jedna może zrobić mi zdjęcia, druga może pomóc mi wymyśleć biznesplan, tak? Jest naprawdę bardzo cenną inicjatywą i cenną przestrzenią w internecie.
20: Jesteśmy w stanie poprowadzić kobietę od zera do bohatera. Od momentu, kiedy ona nawet nie do końca jest pewna, co ona może zrobić, do momentu, kiedy zakłada na przykład jakąś działalność nierejestrowaną, tworzy produkt cyfrowy, zarabia pieniądze i to wszystko jakby w poszanowaniu do jej historii, bo kobiety są różne. I dlatego też na przykład nasze spotkania na żywo są nagrywane, tak żeby te kobiety, które nie mogą być na żywo, mogły przyjść do internetu na tą stronę i posłuchać sobie, nadrobić to, czego nie mogły być świadkiem na żywo. Więc naprawdę staramy się dopasować to, co dajemy do wszystkich kobiet w Gorzowie.
19: Mówicie, że teraz to jest około 500 kobiet, tak? Czy to jest grupa już zamknięta, czy nabór jest ciągły, jeżeli ktoś nas słyszy teraz, jakaś pani, która się być może zastanawia nad swoimi dalszymi krokami życiowymi, to może do was dołączyć, czy musi poczekać, nie wiem.
21: Grupa w żaden sposób nie jest zamknięta. Jak najbardziej wszystkie kobiety, które tylko czują, że chcą, że mogą, że chętnie zrobią ten pierwszy krok, że nawet przyjdą poobserwować, poprzyglądać się, zanim wymyślą, albo zanim będą wiedziały, z jaką ofertą mogą wyjść do ludzi, my zapraszamy. My jesteśmy po to, żeby wesprzeć. My jesteśmy też po to, żeby podpowiedzieć powiedzieć, pierwsze tak naprawdę współprace w tej przestrzeni też już się nawiązały.
20: I w samej przestrzeni, i poza przestrzenią, więc to się zadziewa. My chcemy, docelowo jest taki plan, żeby wszystkie kobiety w Gorzowie wzięły pod uwagę to, czy do nas nie dołączyć. Bo ja wierzę, że to jest przestrzeń, im nas jest więcej, tym ta przestrzeń będzie generować więcej wartości finansowej i takich po prostu dobrych emocji, więc absolutnie zapraszamy wszystkich, absolutnie wszystkie kobiety z Gorzowa i okolic do 30 km. Bo chcemy, żeby to było lokalne. Chcemy, żebyśmy czuły, że jesteśmy grupą tu i teraz, nie?
21: Wykształcenie, miejsce zatrudnienia, to czy masz działalność, czy nie masz działalność, wiek, nie są żadnym, absolutnie żadnym wymaganym kryterium. Zapraszamy wszystkie panie, dlatego że tak jak powiedziałam na początku, stado jest cenne i można decydować sobie, kiedy chce się pojawić na takim spotkaniu, kiedy chce się wejść głębiej, kiedy chce się po prostu pobyć i ponasiągać energią kobiet, bo kobiety historycznie rzecz ujmując, bardzo potrzebują stada. Nie wszystkie w tym samym natężeniu, oczywiście, bo jako ludzie jesteśmy wszyscy różni, ale kobiety potrzebują stada.
20: I myślę, że to warto dorzucić to, że u nas nie obowiązuje dress code oprócz takiego wewnętrznego nastawienia, bo dużo też kobiety na pewne eventy nie chodzi z obawy tego, że będą się czuły nie na miejscu. Natomiast u nas jest tak, że możesz przyjść w szpilkach, możesz przyjść w dresach, dlatego że kobiecość jest różna i my tą kobiecość akceptujemy. Nawet w ramach samego cyklu miesiączkowego kobiety są różne. Więc nie ma wymagań co do tego właśnie, kim musisz być, czy jak możesz wyglądać. Jedyne co, to po prostu wystarczy chcieć czegoś więcej i nawet nie do końca wiedzieć czego, po prostu przyjść i chcieć czegoś więcej i my resztę ogarniemy. Właśnie po to jest to spotkanie otwarte 24 września w czwartek. Ono jest spotkaniem otwartym właśnie dla osób spoza boskich, gorzowskich, po to, żeby przyjść, posłuchać czym jesteśmy, kim jesteśmy, co robimy i czy ta wibracja pasuje.
16: No właśnie miałem zapytać, gdzie zapraszacie, no bo zapraszacie, ale gdzie?
20: Do Jawy pod Brzozami, ulica Fabryczna 77, tam się spotykamy.
21: Poza tym myślę sobie coś, co jeszcze nie padło, że jedno to jest dołączyć do Boskich Gorzowskich ze swoją marką, ze swoim produktem, ale drugie, Boskie Gorzowskie też jest bezpiecznym miejscem, gdzie można wypróbować tak naprawdę swoje umiejętności. Przecież każdy z nas, jako osoba dorosła, potrzebuje pracy. I żeby tę pracę mieć, to najczęściej chodzimy chociażby na jakieś rozmowy kwalifikacyjne, tak zwane rozmowy o pracę. A my podkreślamy to, podpowiadamy i jeżeli tylko ktoś da się zaprosić, jeżeli będzie chciał spróbować w tej bezpiecznej przestrzeni, to potem może mu to procentować niekoniecznie w samych Boskich.
16: Bardzo wam dziękuję za przyjście do studia i rozmowy. Przypomnę tylko, że gościem Aleksandrę Wajdę i Joannę Neczajewską.
20: Dziękujemy
16: Boskie
20: bardzo.
16: Gorzowskie.
21: Dziękujemy ślicznie. I zapraszam.
8: Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
0: Reklama.
13: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
14: Dwie osoby nie żyją, 6 zostało rannych w wyniku rosyjskiego nocnego ostrzału Kijowa. Uszkodzenia lub zniszczenia odnotowano w 3 dzielnicach ukraińskiej stolicy. Na miasto spadły rakiety balistyczne. Uszkodzony został m.in. szpital położniczy. Pacjenci i personel nie ucierpieli. Wszyscy w chwili ataku przebywali w schronie. Uszkodzone zostały także bloki mieszkalne i prywatne budynki. Pod gruzami jeszcze mogą być ludzie. Trwa akcja ratownicza. Rosyjski atak również nadal trwa. Alarm rozszerzył się m.in. na zachód. Chwilę temu eksplozje było słychać w Łódzku i na Wołyniu. W związku z tym atakiem mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacie otrzymali alerty RCB. Polska poderwała swoje myśliwce. Podejrzenie przekroczenia uprawnień przez posła PiS Antoniego Macierewicza. Śledztwo w tej sprawie wszczęła warszawska prokuratura okręgowa. Ma to związek z interwencją Macierewicza przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości sprzed kilku dni. Zawiadomienie w tej sprawie złożył szef MSWiA Marcin Kierwiński. Balon meteorologiczny Politechniki Lubelskiej przeleciał nad regionem. Celem projektu Misja Stratosfera było połączenie elementów fizyki, elektroniki, meteorologii i informatyki, prezentując naukę w praktyce, mówi Grzegorz Barański z Politechniki Lubelskiej.
15: On ma przesyłać obraz z kamery, która jest zamontowana w ładunku, oraz będzie przekazywał informacje odnośnie temperatury, wilgotności i ciśnienia podczas wznoszenia.
14: Balon wzniósł się na wysokość ponad 30 km, a jego lot trwał około 90 minut.
16: Pierwsza zmiana.
17: Pierwsza zmiana.
16: Od rana z Vox FM.
18: Dzień dobry.
19: Witamy serdecznie.
18: Może ktoś inny godzinę by podał.
13: 28 minut zostało do godziny 7, to Vox FM.

0: jeden z nich.
1: O szczytowaniu. Sienicki, Braxton i Kościkiewicz w Vox FM w rytmie hitów. 21 minut zostało do godziny 7, a my
2: można
1: o tej porze.
2: Można pisać o takich świństwach? Można?
1: Sprawdzamy, co tam właśnie napisali w internetach i gazetach, co się wydarzyło, jak spaliśmy.
3: I ja się zastanawiam, czy ktoś jeszcze pamięta, co to takiego jest urlop albo wakacje.
2: Tak.
3: Tak? Tak?
2: To jest czas wolny od pracy płatny, tak. Ale dużo się na nim wydaje wtedy.
3: No tak, i można sobie pojechać na przykład wakacje do ciepłych krajów, tak jak pewna rodzina z Warszawy polecieli sobie na Sardynię.
1: Już wrócili. Rośnie.
3: Już wrócili.
1: Dobrze.
3: Już wrócili, rozpakowywali walizki, a tam wyszedł z walizki Gekon. No przywieźli nie. Pasażera na gapę.
2: Ale specjalnie, niechcący.
3: No
2: nie
3: chyba
2: piszą.
3: Niechcący, bo oddali.
1: A co, Kanary złapały tego Gekona, że bez biletu jechał?
3: No tak, jechał bez biletu. Ja uważam, że powinien dostać mandat, a oni go tylko się nim zaopiekowali. No.
2: O masz.
3: Dziwna. Dziwna sprawa, ale proszę ale uważać na wakacjach, jeżeli ktoś jeszcze na takie się
2: taki
3: wybiera.
2: Taki Gekon zostawił rodzinę, braci, siostry. Przecież on płacze, tęskni. Nie róbcie tego zwierzątkom. No przecież, gdzie tak. Co on tu zrobi?
3: A propos zwierzątek, w warszawskim zoo urodziły się 3 irbisy śnieżne.
2: To są takie koty biało-szare.
3: Tak.
2: Piękne to tak. To jest.
3: To się urodziły właśnie.
2: Brawo.
3: Rosną jak na drożdżach.
2: One 3 na strójka. Przypadek nie sądzę.
1: Ale że co?
2: No moglibyśmy pójść poprosić, zaadoptować.
1: A to jest dziki kot, Paweł.
2: No i co?
3: No on całą kanapę zje. Daj spokój. Po co to?
2: Kanapkę chyba.
4: Pierwsza zmiana.
1: A to irbisy jedzą irysy?
3: Nie wiem.
2: A żyrafy wchodzą do szafy, kurczę.
1: Aha, wszystko jasne. 19 minut zostało do godziny 7. Will.i.am już teraz.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: 11 minut do godziny 7. Tak, będziemy kogoś budzić, a ten ktoś to Darek.
3: Tak, z nieukrywaną skromnością.
4: Mój tata ma pomoc drogową dla aut i ostatnio dostaje coraz dziwniejsze propozycje przewozów. Na przykład domek holenderski, gołębnik, deski na dach.
3: No tak, bo to przecież jest platforma do przewożenia różnych rzeczy, tak? Nie tylko samochodów. No.
4: Taka lafeta?
3: No pewnie, że tak. Możesz całe kilkanaście to i to i przewieźć. Różnie bywa.
4: Dobra, no to przekonałeś mnie. No to ja też będę miał nietypowe zamówienie w takim razie.
5: Halo?
6: Dzień dobry, Marek Wady z tej strony. Czy pan pomoc drogowa? Dobrze się dodzwoniłem?
5: Dobrze.
6: Dzień dobry, proszę pana, bo ja taką nietypową sprawę mam, bo czy dałby radę pan przewieźć kurnik z kurkami?
5: Chyba nie.
6: Nie byłoby szans? Ja pan to mały kurnik, ja muszę do szwagra po prostu to przewieźć.
5: Jaki to jest wymiarów?
6: Wie pan, to co, tak będzie, że 3x3, 2x2 albo 3x3, jakoś tak z tego co pamiętam.
5: To jest no.
6: Nie ma szans?
5: No, 3x3 to nie.
6: Wydaje mi się, że chyba 2x2 nawet. Tak teraz sobie przypominam.
5: No musimy wiedzieć, co musimy przewieźć, dopiero możemy rozmawiać sobie o więzieniu.
6: Aha,
5: no
6: dobrze, a jeszcze, bo to, wie pan, to będą te nowe pieści rogi koło Nasielska i trzeba to do wymysłów przewieźć. To ile to by kosztowało?
5: No to ale ciężko mi jest powiedzieć, ponieważ, nie wiem, ile jest roboty przy załadunku?
6: Aha.
5: Ile roboty jest przy rozładunku? Nie wiem nawet jeszcze, jak to nawet wygląda.
6: No kurnik, no wie pan jak kurnik wygląda, nie wie pan jak kurnik wygląda.
5: Wiem, murowane ściany.
6: Nie, taki z deszek jest zrobiony.
5: Fundamenty.
6: Nie, no bez jakie fundamenty. No proszę pana, no to jest taki do przewodzenia.
5: Nie mam pojęcia, jak wygląda kurnik.
6: No nie dobrze, no ja do szwagra, bo ja wie pan, no bo miałem do szwagra przewieźć te kurki, no i on mówi, że on nie przewiezie tego w samochodzie, więc ja myślałem, że ten kurnik weźmiemy. No nic, no, a wie pan, kojarzy pan takie radio Vox FM?
5: Super, bardzo miło.
6: Bo właśnie jest pan na antenie.
4: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: A jak się zgryz poprawił od razu?
7: No cześć.
3: Naprawdę nie da się kurniczka przewieźć? No taki duży samochód, wóz pan wciąga, a kurniczka 3x3, nie dałby pan rady. To jakaś niechęć była, nie?
7: Ja to podziwiam, że ty cały kurnik kurek nazbierałeś, bo naprawdę to jest nie lada wyzwanie.
3: Taki grzebiarz.
7: No dobra, bo my tutaj z prezentem dzwonimy, 500 na prezent marzeń dla ciebie.
4: I Mateuszowi możesz podziękować za ten telefon, bo to on ciebie zgłosił. Miłego dnia życzymy, cześć.
3: Kodak.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: Czyli
1: pomyliło mi się, że to inna piosenka jest, że to Renata Tata.
0: Albo Errata.
2: Body Rock, 3 minuty przed godziną 7. Za chwilę wiadomości Vox FM, zostańcie z nami.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym.

0: Zamów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
2: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
1: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
3: Najlepsze hity cenowe w Brie Comarche już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecomarche.pl. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
4: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
5: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 złote.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
6: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
5: I w ekstra cenie, to rozumiem.
6: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
7: Regulamin na circlek.pl.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Reklama.
11: Polska na forum ONZ apeluje do Rosji: zakończcie wojnę, ale Kreml o poranku znów zaatakował. Są zarzuty dla matki Bartosza G., zabójcy 16-letniej Mai, odpowie za znieważenie policjanta, a za zniesławienie odpowiedziała już była małopolska kurator oświaty Barbara Nowak. Została skazana.
12: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
11: Kolejne rosyjskie ataki na Ukrainę. O poranku pociski spadły m.in. na Kijów. Wybuchy było słychać też blisko polskiej granicy w Łódzku, na Wołyniu. Na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie obowiązują alerty RCB. Poderwano myśliwce. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, Rosja wydaje się być głucha na wszystkie apele o zaprzestanie eskalacji.
13: Dokładnie tak. Wręcz może się wydawać, że to odpowiedź na te apele. Na zgromadzeniu ogólnym ONZ szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski zaznaczył, że Rosja celowo eskaluje napięcie w Europie, bo nie jest w stanie przesunąć linii frontu.
14: Sergiej,
13: wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi, dość tego.
14: Enough is enough.
13: Prezydent Karol Nawrocki mówił z kolei o imperialnej polityce Kremla i podkreślał:
15: chcę jasno powiedzieć, to nie my szukamy konfrontacji.
13: Na ten moment wiemy o 2 ofiarach porannych rosyjskich ataków w Kijowie. Wybuchy było słychać też w Łódzku, na Wołyniu. W związku z tym Polska poderwała myśliwce, a mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali alerty RCB.
11: Jakub Krzyżak, dziękujemy. Odpowie za znieważenie policjanta i naruszenie jego nietykalności cielesnej. Matka Bartosza G., oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy, usłyszała zarzuty. To efekt przeszukania jej mieszkania.
16: Policja miała zabezpieczyć różne elektroniczne nośniki danych oraz dokumenty. Doszło do pewnego incydentu nieplanowanego z udziałem kobiety, u której było to przeszukanie. I naruszyła ona nietykalność cielesną funkcjonariusza.
11: Mówił Bartosz Maliszewski, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Płocku. Po usłyszeniu zarzutów kobieta została zwolniona. Przeszukanie zlecono w związku ze śledztwem dotyczącym podżegania do zabójstwa przez 47-latkę. Przypomnijmy, wcześniej prokuratura prowadziła już jedno śledztwo w sprawie gróźb karalnych kierowanych przez kobietę, ale to postępowanie zostało umorzone. Nowe wszczęto po telewizyjnym reportażu. Była małopolska kurator oświaty jest winna zniesławienia. Taki wyrok zapadł w sprawie, jaką Barbarzyna Nowak wytoczyła była dyrektorka Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Krakowie. Urszula Marczegula oskarżyła byłą kurator oświaty o zniesławienie i domagała się 200 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Nowak zarzucała jej zaniedbania w opiece nad uczniami i wychowankami internatu. Sąd przyznał rację skarżącej.
10: To pomówienie, którego się dopuściła pani oskarżona, mogło poniżyć panią oskarżycielkę prywatną, a także narazić ją na utratę zaufania niezbędnego dla wykonywania zawodu nauczyciela.
11: Mówił Maciej Czajka z Sądu Okręgowego w Krakowie. Barbara Nowak ma zapłacić 6 tysięcy złotych grzywny i 10 tysięcy zadośćuczynienia. W wiadomościach teraz zaproszenie. Wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat z Lewicy za godzinę będzie gościem 8 rundy w Vox FM. Z nami jest już gospodarz dzisiejszego programu Mateusz Chłystun. Mateuszu, o co zapytasz?
17: Dzień dobry. Między innymi o proponowane limity zarobków lekarzy. Czy zdaniem Lewicy te przepisy uzdrowią ochronę zdrowia, czy wręcz przeciwnie, lekarze zaczną masowo odchodzić do sektora prywatnego. Zapytam też o podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych i ustawę o asystencji osobistej. Nie zabraknie także pytań o przyszłość Lewicy. Czy ugrupowania pójdą do wyboru w przyszłym roku wspólnie i jaką rolę w tym scenariuszu widzi dla siebie Magdalena Biejat. Ósma runda, chwilę po ósmej w Vox FM. Zapraszam.
11: A ja zapraszam w imieniu Mateusza Chłystuna. Na tę inwestycję region czekał ponad 30 lat. Ruszają prace przygotowawcze do budowy nowej kolei gondolowej w Krynicy-Zdroju. Ma ona połączyć istniejącą kolej na Jaworzynę Krynicką z centrum miasta.
18: Sama kolej Krynica Ekspres to nowoczesne 8-osobowe gondolki, które poruszać się będą z prędkością 5 metrów na sekundę, a cała trasa będzie miała ponad 2 km długości.
11: Mówił Tomasz Pasiejka z Zarządu Kolei Gondolowej. Inwestycja ma być gotowa w październiku przyszłego roku.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: Bardzo chłodny poranek.
19: Jeszcze nie zimny, chłodny.
12: Zimny też. W Zakopanem przymrozki przygrywają.
19: A tak, dałem się oszukać, myślałem, że to lód na szybach.
20: Ale bardzo też słonecznie o poranku, tak jakby była mroźna zima. Ja takie mam odczucie.
12: Ale spokojnie, w ciągu dnia temperatury zdecydowanie na plusie, w okolicach 15 stopni, w całym kraju
19: super,
12: powinno się pojawić.
20: No i będzie stopni, też trochę deszczu,
19: dobra.
20: Wszędzie po trochu.
19: A co o słońcu możesz powiedzieć? Ono gdzieś tam
20: zamieszka? Przecież już powiedziałam, że mocno świeci.
19: Gdzie?
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
12: W Polsce, Paweł, w Polsce.
19: A, bo na razie tylko na wschodzie.
20: Julia Klen.
12: Konrad Piwowarski.
19: I Paweł Pawelec, rozpaczony, że słońca brak.
20: Dzień dobry.
21: Pierwsza zmiana.
22: Od rana z Vox FM.
23: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: żyje nam.
1: A kto?
2: Jeszcze
3: PKP!
2: Raz.
3: A czy ty właśnie pogrzebałeś, zakończyłeś działalność PKP, bo oni dzisiaj 100 lat kończą.
2: Ale i żyją, patrz, wciąż
3: no
2: żyją,
3: właśnie.
2: Pomimo jakichś
3: trochę
2: tam większych
3: tak
2: czy większych, czy okrutnych kłopotów, prawda? Aha. Szczególnie z punktualnością, jednak żyją. To jest dowód na to, że nie warto się poddawać. Ja też tak żyję.
3: I dlatego tym samym pozdrawiamy wszystkich, którzy aktualnie w tym środku komunikacji, właśnie w pociągu, wszystkich.
2: I tak, jeśli jedziecie i wam się okno nie zamyka, nie szkodzi. Jeśli jedziecie i jest trochę za zimno, bądź trochę za gorąco. Nie szkodzi, ale są.
3: Co ty
2: są
3: mówisz, ale to takie rzeczy się nie zdarzają w PKP.
1: Nie, no właśnie.
3: Nie. Żeby coś nie działało?
2: Naprawdę.
3: No
2: okej, w porządku.
3: 100 lat jakości, tak?
2: 100 lat jakości. No i ceny też się zgadzają, są okej.
3: Ale jeżeli aktualnie jedziecie pociągiem, to nie świętujcie, bo świętujecie za parę miesięcy.
1: Dlaczego?
3: No bo to jednak PKP, to trzeba się spóźnić.
4: Pierwsza zmiana.
1: Intercity dzisiaj świętuje 25 lat.

0: Pociąg osobowy relacji Poznań, główny zachód, odjedzie z peronu szóstego. Zostaje opóźniony w mentalnościach 40 minut i odjedzie z peronu szóstego. Przepraszamy za utrudnienia.
1: No to wszystko już jasne, dziękujemy za rzeczowy komunikat.
2: A to megafoniarz był, tak?
3: Ale tutaj jest słuszna uwaga, sorki, ale jeżdżę PKP i się nie spóźnia, tylko IC zawsze ma opóźnienia, Daniel tak twierdzi.
2: O, w porządku, no nie, no to
3: ja mówię,
2: z praktykiem nie kopiesz się,
3: poza
2: bo cię
3: tym,
2: pokona kopytem. 100
3: lat PKP, to kiedyś ludzie się nie spieszyli, więc przyjeżdżały na czas.
1: No właśnie. 20 minut po godzinie 7, dzisiaj właśnie setne urodziny Polskich Kolei Państwowych i świętowanie już się zaczęło.
3: O!
1: Nawet jeszcze przed urodzinami.
3: Super!
1: Dokładnie to świętował 41-latek w Kępnie, w województwie wielkopolskim.
3: To pewnie w Warsie.
1: Przyjechał, nie? Zupełnie nie, okay. Na zewnątrz pociągu był.
2: Był już przygotowany.
1: Podziwiał ten pociąg.
3: Z kwiatami przyszedł?
1: Przyszedł akurat z farbami, z takimi sprayami.
2: Aha. Bardzo ładnie.
1: Graffiti zaczął robić na tym pociągu.
2: No chciał większy.
3: 41-latek?
1: Tak. Tak.
2: Taki spóźniony raper.
1: Bardzo, bardzo upiększył ten pociąg. Jak zatrzymała go Straż Ochrony Kolei, spytała, no dlaczego pan to zrobił? Powiedział, że miał silną potrzebę szukania inspiracji.
2: Bardzo, właśnie, bardzo ważne, bardzo ważne.
3: Nie można... Inspiracji do czego, przepraszam bardzo?
2: No widzisz wagon i wiesz, przychodzi ci do głowy tyle rzeczy, które żeś przeżywał, kiedy byłeś młodziutki, jeździłeś na wakacje, chciałeś to jakoś gdzieś, wiesz, zostawić. No to wagon jest idealny. Taka powierzchnia, wiesz, takie płótno metalowe.
1: Mi się po prostu wydaje, że temu panu to peron odjechał.
4: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Proszę tak nie robić. Po co to?
2: No jak to było? A potem jesteś sławny, piszą o tobie.
3: 21 minut po godzinie 7. Tina Turner już teraz w Vox FM.

0: Chętnie jesteśmy do waszej dyspozycji. 609-8-6-9-8-6-9. Będziemy was pocieszać.
1: A jeżeli chcecie się tulić, to po prostu trzeba dzisiaj autobusem albo pociągiem pojechać tam.
0: Ewentualnie Paweł też chętnie się przytuli.
2: Czyli nie jedną osobę weźmiemy dzisiaj na kolanka.
1: 3 minuty do godziny 7.30 i mamy gościa specjalnego, który wam humor poprawi. Rysiu.
3: Dlaczego w szpitalu stoi stół?
1: 609-8-6-9-8-6-9.
4: Pierwsza zmiana.
5: Reklama.
6: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
7: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Słuchaj, Marian.
10: No?
9: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
10: Ta.
9: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
10: No i co, Barbara, i co?
9: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
10: Ta Mariolka to jest naprawdę...
11: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Reklama.
1: 7.30 na zegarze to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
18: Jest areszt dla Artura K., byłego policjanta zatrzymanego w aferze Zonda Krypto. Mężczyzna trafił za kratki na 3 miesiące, wnioskowała o to prokuratura. Wcześniej Artur K. usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy i sabotażu procedur bezpieczeństwa na szkodę klientów giełdy kryptowalut. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Dziś w Londynie rozprawa dotycząca ewentualnej ekstradycji Michała Kuczmierowskiego, byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W sierpniu 2024 roku prokuratura krajowa przekazała, że w śledztwie, które bada nieprawidłowości w agencji, wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów jemu i Pawłowi S., twórcy marki Red is Bad. Chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Poszedł za rekordową sumę. Bardzo rzadki kubek z muminkiem sprzedany na aukcji w Finlandii za nieco ponad 46 tysięcy euro. Nurkujące z muszelkami przedstawia muminka pływającego wśród muszelek. Z fińskiej fabryki porcelany Arabia wyszło jedynie 10 sztuk. Pierwszą serię naczyń z wizerunkami postaci ze świata muminków wypuszczono na rynek w latach 50. ubiegłego wieku. Ręcznie malowała je wtedy sama Tove Jansson, pisarka, rzeźbiarka i ilustratorka, która wymyśliła świat muminków.
4: Wiadomości sportowe w Vox FM.
18: Sensacja na siatkarskich mistrzostwach Europy z turnieju. Odpadły Włochy, jeden z faworytów do medalu. Lepsi od Włochów okazali się Finowie, którzy w hali w Turynie wygrali 3-2. Ich półfinałowym rywalem będą Francuzi. Polska zmierzy się ze Słowenią. Mocne otwarcie Ewy Pajor w nowym sezonie Ligi Mistrzeń. Jej Barcelona wygrała 5-2 z Paris FC. Polka w tym meczu zdobyła 2 gole i dołożyła asystę. Kataloński klub broni w tych rozgrywkach trofeum. Kamil Grabara przeszedł już operację. Bramkarz Juventusu podczas treningu zerwał więzadło. Na Instagramie napisał: wielkie dzięki za wszystkie wiadomości, wsparcie i miłe słowa. Szacuje się, że Grabarę czeka około 7 miesięcy przerwy w grze. Podczas zgrupowania reprezentacji jego miejsce zajął Sławomir Abramowicz z Jagiellonii. Hubert Hurkacz wraca do gry. Polski tenisista zagra dziś w pierwszej rundzie turnieju ATP w Chengdu. Ostatni raz zagrał na początku września w US Open. Dziś jego rywalem podczas zawodów w Chinach będzie Aleksander Szewczenko, a ich mecz zaplanowano około 11.
16: Pierwsza zmiana.
19: Od rana z Vox FM.
1: 27 minut do 8. Przypomnijmy, Rysia.
3: Dlaczego w szpitalu stoi stół?
1: 609-86-9869. Ale...

0: 21 minut do godziny 8, a my przypomnijmy pytanie od Rysia.
1: Dlaczego w szpitalu stoi stół?
2: No i miało być śmiesznie, zrobiło się
3: fajnie.
2: Tak.
3: Żeby było na czym kroić.
2: Bo koperty daje się tylko pod stołem.
3: O masz, no,
0: żeby lekarze mieli jak brać łapówki. W tym temacie sporo SMS-ów, bo dopiero go poskładali.
2: Bo wszystkie łóżka zajęte.
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Dlaczego w szpitalu stoi stół? Bo złamał nogę. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.
2: No patrzcie, jeszcze ze złamaną

0: Za chwilę się tego dowiemy, jak mają na imię nasi słuchacze, więc już teraz możecie dzwonić pod numer 609-869-869 i wziąć udział w tym jakże wspaniałym, jedynym na całym świecie radiowym teleturnieju.
1: Genialny, prosty, niesamowity, pozwalający nam poznać się, zażartować, po prostu, Kądziu, dziękujemy.
0: Jest ktoś z nami?
2: Halo, słyszymy się?
0: Halo?
1: A, on jest taki wstydliwy, czekaj, jest wstydliwy,
2: No dobra, no to kolejną osobę w takim razie weźmiemy.
1: Ale myślałem, że będziemy odgadywać.
3: Halo?
1: Jest!
0: Cześć, ile stopni twoim zdaniem to jest jeszcze ciepło?
3: No tak, 28?
2: 28?
0: 28, dobra.
1: Musi być jakaś
0: czyli teraz
1: Egipcjana,
0: jest
1: czekaj.
0: Dosyć zimno.
2: Czyli to będzie Juanito.
1: Nie. Nie mówi nic.
0: Masz tak na imię?
1: Jesteś Juanita?
3: Nie.
1: Nie. Agnieszka jesteś?
3: Nie.
0: Patrycja?
3: Nie.
0: Jak masz na imię?
1: Sama nie wiem.
3: Magda.
2: Pozdrawiamy serdecznie w takim razie. Kolejna osoba, może tym razem nam się uda odgadnąć imię.
1: Nie była pewna.
2: A co, Juanita nieładne imię? Nie
1: bardzo, bardzo. Od razu byłem w tym,
0: Halo?
1: Wiem, w Meksyku byłem wtedy.
2: Czy się słyszymy?
0: Halo, ile razy dziennie myjesz zęby?
3: Dwa.
0: Dobra, czyli klasycznie. Mhm. Myślę, że jesteś Kasia.
3: Nie.
1: Dorota.
3: Też nie.
1: Kurczę, blade, nie podpowiadam.
2: Agnieszka.
3: Nie.
0: Jak masz na imię?
1: Marlena.
2: O, trudne. No, to trudne się tam
1: nie zgadza. To nie wiem, czysto grała.
2: Halo, czy się słyszymy z CIS Radio?
4: Tak, słyszymy się.
2: Dobra, powiedz, imiona rodziców.
4: Teresa Henryk.
0: Dobra, dobra, czyli już Teresa na pewno nie jest.
2: Poczekaj, czekaj, ja już nie skończyłem.
1: To jest klasyka.
2: Aha, numer dowodu.
0: Uwaga, bo to jakiś wyłudzacz.
1: Czekaj, tak. Rodzice klasyczni.
0: Ania.
1: Ono musiało być.
0: Nie.
1: No, to, czekaj, kurczę, lady, myślę. Czekacie na mnie, wiem, dziękuję. Jolanta.
4: Nie.
0: Strzel Gosia.
2: Gosia.
4: Nie.
0: A jak masz na imię?
4: Marzena.
0: Ale nam idzie przecież
2: brzmiała jak Marzena.
1: Mi bardziej Bożena brzmiała, wiesz, bardziej.
2: Okej. Okay. O, tutaj też nie?
0: Ktoś się rozłączył, a my chcemy jeszcze zadawać pytania.
1: Ktoś ma brzydkie imię, niech nie dzwoni, a nie się rozłącza.
5: Halo, witam.
0: Cześć. Wiesz może, dlaczego weekend trwa tylko dwa dni?
1: To jest pytanie trudne.
5: Dwa dni? Tak. Nie wiem, nie mam pojęcia.
1: Nie ma pojęcia.
0: O, za trudne pytanie.
2: Jak nic nie wie, to Paweł.
1: Trudne
5: się wylosowało.
0: Jesteś Paweł?
5: Nie.
1: Nie, jesteś Paweł.
0: Krzysztof.
1: Miałem to samo powiedzieć, nie? Grzegorz, bo jeszcze nie było.
5: Też nie.
0: Aj, jak masz na imię?
5: Szymon.
1: Szymon. Jak masz na imię? Ale dodał smutny Szymon, tylko nie weszło na antenę.
2: No my smutny.
0: Co za fatalny bilans.
1: Nic.
0: Musimy trochę poćwiczyć.
1: No.
2: Znaczy, Grześka żadnego nie było?
1: Dziwne.
0: 11 minut do godziny 8. Britney Spears już teraz.
2: Britney.

0: chyba ktoś liczy na naszą wiedzę, ponieważ napisał do nas: dzień dobry, mam pytanie, co było pierwsze, jajko czy kura?
1: Jajko.
0: Dlaczego jajko?
1: A dinozaury z czego się wykluły?
2: A coś ale dinozaury to nie kury. Złożyć, nie?
1: No, no ale dinozaur inny. I jajko się wykupi. No to przecież. No.
0: Jeżeli nie mieliście co robić, to teraz macie, możecie się nad tym zastanowić.
2: To jest nieskończoność odpowiedzi poprawnych.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Reklama.
0: Pożar stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Od tego zaczynamy. Ceny diesla ciągle w górę. W kolejnych miejscach przebita bariera 9 zł. Za chwilę 8 runda Vox FM. Gościem dziś wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat.
1: Jest 8, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
0: Pożar stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Ogień pojawił się w miejscowości Wola Krobowska wczoraj wieczorem. Z tymi informacjami nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, co udało ci się ustalić?
15: Tą informację potwierdził mi młodszy kapitan Michał Maroszek ze Straży Pożarnej w Grójcu. Uszkodzone zostały anteny, rozdzielnia i agregat prądotwórczy. Straż Pożarna nie wyklucza podpalenia. Na miejsce została wezwana policja. O sytuacji powiadomiono Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Naziemna baza Starlink w Woli Krobowskiej to łącznik między satelitami krążącymi na orbicie a globalną naziemną siecią internetową.
0: Minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski przyznał przed chwilą w TVP Info, że wszystko wskazuje na to, że to element wojny hybrydowej i celowa próba zakłócenia ważnego elementu komunikacji. Te stacje eksperci nazywają komunikacyjnym hubem zapewniającym działalność internetu na Ukrainie. Na miejscu cały czas pracuje ABW. Do sprawy będziemy wracać. W kolejnych regionach cena diesla na stacjach przekracza 9 zł. Najwyższa jest w zachodniopomorskim, informuje ePetrol. Z danych wynika też, że cena benzyny jest najwyższa na Dolnym Śląsku. Średnia cena 95 to 7,99. Diesel jest o złotówkę droższy.
16: Ósma runda.
0: A gościem ósmej rundy dziś wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat. Na rozmowę zaprasza Mateusz Chłystun. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, kłaniam się. Nasz gość Magdalena Biejat, pani marszałek, wicemarszałek Senatu. Dzień dobry. Pani marszałek, rzeczniczka praw dziecka. To jest teraz bardzo gorąca kwestia. Nadużyła kompetencji w ostatnich dniach, miesiącach?
16: Dzień dobry państwu przede wszystkim. Mam nadzieję, że macie państwo dobry poranek. Jeśli chodzi o sprawę, o której głośno wczoraj, o rzecznicę praw dziecka interweniującej w sprawie rodziny, w której rozpoznała przemoc. Odnoszę wrażenie, że w tej awanturze, którą rozkręca głównie prawica, nie chodzi wcale o dobro dzieci, tylko o to, żeby zdyskredytować rzeczniczkę i zdyskredytować system ochrony przed przemocą. Ja nie rozstrzygam, czy rzeczniczka miała rację, czy nie, bo nie znam sprawy. Wiem natomiast, że w Polsce nadal giną dzieci z rąk swoich rodziców i opiekunów.
14: A powinna się wytłumaczyć pani rzeczniczka z tego, co zrobiła?
16: Pani rzeczniczka udzieliła już odpowiedzi. Informacji udzieliła też Komenda Stołeczna Policji. Oba te źródła mówią o tym, że rodzina od dłuższego czasu była objęta kuratelą różnych służb i procedurą niebieskiej karty. Ja natomiast przestrzegam. Mamy problem z przemocą wobec dzieci. Ten problem jest powszechny. W Senacie dopiero w tym tygodniu mieliśmy spotkanie z ministrą do spraw równego traktowania Katarzyną Kotulą.
14: Do tego wrócimy, pani marszałek, na pewno w naszej internetowej części
16: tylko
14: rozmowy.
16: Członkowie komisji, wszyscy od prawa do lewa, łącznie z senatorami z PiSu, przyznawali, że jest to ogromny problem.
14: I pomówmy jeszcze o kwestiach bieżących, pani marszałek. Będziemy mieli na to czas w naszej dłuższej części rozmowy, ale teraz te kwestie bieżące, polityczne, o które muszę panią zapytać, czyli kwestia choćby limitu zarobków dla lekarzy. To jest coś, co się pojawiło na dniach. Nie boi się pani, że lekarze odejdą do sektora prywatnego?
16: Nie sądzę, żeby tak było, dlatego że te limity nadal będą dość wysokie. To są nadal duże pieniądze. A to, o co chodzi, i większość ludzi nawet tyle nie zarabia w sektorze ochrony zdrowia. Mamy przypadki skandaliczne, które były omawiane już wielokrotnie, w tym Szpital Południowy w Warszawie. Lekarzy, którzy zarabiają absurdalne pieniądze i się bilokują. To jest mniejszość, ale to rzutuje na wyciąganie pieniędzy z systemu i na wizerunek lekarzy, więc wszyscy chcemy, żeby tę sytuację uporządkować.
14: I te pieniądze, które uda się w ten sposób zatrzymać w systemie, myśli pani, uzdrowią resztę bolączek, na przykład gigantyczne kolejki?
16: To nie wystarczy. Dla mnie ważne jest to, że rezygnuje się, że wprowadza się również zakaz procenta od wartości procedur przeprowadzanych przez lekarzy, bo to również podnosiło koszta. Natomiast to absolutnie nie wystarczy. My jako Lewica jasno o tym mówimy. Musimy zreformować w ogóle system ochrony zdrowia. To może być tylko pierwszy krok. Trzeba zmienić sposób wyceny świadczeń, tak żeby one rzeczywiście nie wprowadzały w długi szpitale. Trzeba zmienić sposób zarządzania szpitalami, tak żeby one nie konkurowały między sobą o specjalistów. Trzeba lepiej zarządzać tymi środkami, które już są, ale tak, również wprowadzić więcej środków do systemu i o tym też premier.
14: A propos pieniędzy, pani marszałek, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, mianowicie ustawa o zyskach nadzwyczajnych koncernów paliwowych trafiła do Senatu.
16: Tak, głosujemy.
14: Jak pani uważa, co zrobi pan prezydent? Zaproponował przecież swój projekt. Czy ta praca i Sejmu i Senatu nie pójdzie na marne?
16: Pan prezydent regularnie zaproponuje własne projekty, zamiast podpisać po prostu te, które rząd już przygotował. To jest rzucanie kłód pod nogi, nawet nie rządowi, tylko Polakom, którzy czekają na pieniądze, które są potrzebne, żeby móc kontynuować program obniżania cen benzyny i tworzyć osłonę dla naszych obywateli przed kryzysem, który wywołał Trump swoją wojną w Iranie. I teraz sytuacja jest bardzo prosta. Rząd ma to policzone. Rząd jest odpowiedzialny za to, żeby zbilansować budżet, jeśli chodzi o ceny paliw.
14: A propos rząd tego bilansowania, będziemy kontynuowali
16: Powiem tylko, że muszą zapłacić za to koncerny paliwowe, które dzisiaj pasą się na kryzysie. I to jest po prostu sprawiedliwe rozwiązanie. I nie rozumiem, dlaczego prezydent nie chce go poprzeć.
14: I tu stawiamy kropkę. Dziękujemy bardzo słuchaczom Radia Vox FM. Kontynuujemy naszą rozmowę w internecie.
0: Dalszą część ósmej rundy możecie śledzić na voxfm.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Proszę korzystać dzisiaj z pogody, zwłaszcza jeżeli lubicie deszcz.
19: Piszą, że to słońce naprawdę i u nich jest?
18: No pewnie, nawet wysyłają ci zdjęcia, Paweł, żebyś obejrzał sobie.
1: Jak wyjrzysz przez okno, to też zobaczysz, Paweł, słońce, bo tego słońca dzisiaj jest sporo, ale rzeczywiście będzie przerywane deszczem.
19: A, czy od 9 już nie ma.
1: Będzie się pojawiał przelotnie na szczęście, więc promienie słoneczne jakieś do nas będą docierały.
19: Lublin, Kielce, widzę Kraków i Suwałki, a tak po południu to już tylko Suwałki i Szczecin. Także co wy opowiadacie?
1: O czym ty mówisz?
19: O słońcu.
18: A, myślałam, że miasta znikną z mapy.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: około 15 stopni na termometrze. Julia Hren.
1: Konrad Piłowarski.
19: Hokus pokus, Paweł Pawelec.
18: Dzień dobry.
1: 6 minut po 8.

0: No sprawę, naprawdę kryzys na rynku kryptowalut jest.
1: No ale no mówię ci, że mnie to nie dotyczy.
0: A, widzisz, no, akurat te kryptowaluty cię dotyczą, jestem pewien. Na pewno masz takie i nasi słuchacze na pewno też takie kryptowaluty mają.
1: Nie mam.
2: Czyli co, spadnie ich wartość?
0: Nie, wzrośnie.
2: Wzrośnie?
1: No to jaki kryzys, jeżeli wzrośnie? To jest...
0: Bo trzeba będzie rozmrozić
1: hossa.
0: Inwestycje.
2: Masło, masło, masło!
0: Brawo, po jednej nutce, 12 minut po godzinie 8 to Radio Vox FM.
1: O, masz,
0: no i ceny masła idą w górę.
1: Mam chyba z 10 czy 15 w zamarzalniku.
0: Mówiłem, że masz kryptowaluty zamrożone.
1: Kurde, nie wiedziałem. Faktycznie kiedyś wchodziłem jak król, płaciłem, kładłem kostkę masła i był szacunek
0: no
1: na
0: właśnie,
1: dzień.
0: Niedawno cena kostki masła nawet 88 groszy wynosiła. Tylko, że trzeba było kilka kupić.
2: Promocji oczywiście, promocji, ale kilka kupić to jest bardzo miła sprawa.
0: No właśnie, i teraz te promocje to już 3-4 złote w tej promocji kosztuje kostka masła.
2: No, a będzie jeszcze gorzej.
0: A jeżeli bez promocji chcesz kupić, to 5 do 6 zł.
1: Okej, okay, dobra.
2: Ja w ogóle nie rozumiem, o co chodzi z cenami masła. Że raz kosztuje złotówkę, a raz 10.
1: Krowy się buntują, że są zbyt tanie, rozumiesz?

0: mam wrażenie, że powinienem dostawać jakiś dodatek za pracę w trudnych warunkach.
1: Że z nami? Przestań!
0: Jakie zakopywanie kiełbasy.
2: 20 minut po godzinie 8. To jest kończył, podobno tak. Trend, który już od wielu miesięcy...
1: Co ty?
2: Tak.
1: Czyli na Facebooku?
2: Krąży w internetach gdzieś, że jeżeli to głównie, kiedy bierze się ślub i chce się zaklinać pogodę, żeby było ładnie, nie padało, to trzeba zakopać pęto kiełbasy. Ale nie wiem, jak to działa, naprawdę. Nie wiem, bo to ostatnio siostra mnie oświeciła, że coś takiego istnieje.
1: To jest na pochybę, rozumiesz? To jest, żeby odstraszyć.
0: Ale to musi być teraz
1: z
0: wesela kiełbasa?
1: Nie, no jak?
2: No nie, bo to przed weselem musisz. I weszłam na forum, w którym właśnie toczy się na ten temat rozmowa, czy warto, czy nie. I tutaj na przykład ktoś pisze, padał deszcz i grad w dniu mojego ślubu, nie pochowałem kiełbasy, może dlatego.
1: Nie pochowałem. To się, widzisz, chowa się złe mięcho. Tak, to jest to, wiesz, zostawiasz wszystko, co złe pod ziemią. Zostaw wszystko, co złe.
0: A czy na noc poślubną tę kiełbasę się odkopuje?
1: Nie.
3: Pierwsza zmiana.
2: Od rana
1: mowa o czym innym zupełnie.
2: No. Nie o tej kiełbasie mówimy, tak?
0: 21 minut po godzinie 8. To Radio Vox FM, ale o, to przypadek, chyba już wiecie.
1: Przypadek? Nie sądzę. Jack.

0: zobaczcie, działa to. I to jeszcze jak działa? Mariola do nas napisała.
1: Coś
0: ładne
1: wie.
0: Parę lat temu też zakopałam kiełbasę i piękną pogodę miałam w ślub.
1: Aha.
0: W rozwód również.
1: Brawo! No to, bo chodzi o to.
0: Czyli zadziałało na cały czas małżeństwo.
1: Czyli to, bo to nie gwarantuje udanego małżeństwa, nie. Tylko prognozy. Okej, w porządku. Zakopać kiełbachę. Pęto.
2: Pierwsza zmiana.
3: Od rana z Vox FM.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
12: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto.
11: Spotkajmy się w Biedrze.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Mamy niskie ceny.
19: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Reklama.
1: Regulujemy zegarki 8.30. Marta Kiermasz w studiu. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
20: Na początek wybuch butli z gazem pod Tarnowem. Poszkodowana została około 50-letnia kobieta. Eksplozja uszkodziła ścianę domu. Na miejscu pracuje 8 zastępów straży, a do akcji zadysponowano także śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Uwaga kierowcy, spore utrudnienie na drodze wojewódzkiej między Tarnowem a Tuchowem. Jasne stanowisko amerykańskiego sądu. Ten zablokował zeszłotygodniową decyzję prezydenta Donalda Trumpa i nakazał przywrócenie akredytacji dziennikarzom, m.in. telewizji CNN i serwisu Politico. Uznał, że zakaz wstępu do Białego Domu jest niezgodny z konstytucją. Trump tłumaczył w mediach społecznościowych, że wymienione redakcje nie mogą mieć możliwości podawania fikcji i kłamstw, a prawnicy Ministerstwa Sprawiedliwości próbowali uzasadnić zakaz względami bezpieczeństwa narodowego. Nie rozumiem, dlaczego prezydent nie chce tego podpisać, tego rządowej ustawie paliwowej, mówiła w ósmej rundzie Vox FM wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat. Karol Nawrocki zapowiedział, że nie poprze ustawy, która miała opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych. Pieniądze z kolei miały zostać przeznaczone na kontynuację programu CPN, czyli obniżkę cen paliw. Wiadomo jednak, że to rozwiązanie po raz kolejny zablokuje prezydent.
0: To jest rzucanie kłód pod nogi nawet nie rządowi, tylko Polakom, którzy czekają na pieniądze, które są potrzebne, żeby móc kontynuować program obniżenia cen benzyny i tworzyć osłonę dla naszych obywateli przed kryzysem, który wywołał Trump swoją wojną w Iranie. Muszą zapłacić za to koncerny paliwowe, które dzisiaj pasą się na kryzysie. I to jest po prostu sprawiedliwe rozwiązanie. I nie rozumiem, dlaczego prezydent nie chce go poprzeć.
20: Mówiła Magdalena Biejat. Cała rozmowa Mateusza Chłystuna do wysłuchania na voxfm.pl.
21: Pierwsza zmiana.
22: Od rana z VoxFM.
1: 28 minut pozostało nam do godziny.

0: Wiedzieliśmy.
1: Ale wydaje mi się, że w związku z tym, że to się stało bardziej popularne, to dlatego teraz te dziki w miastach są. One na kiełbasę przychodzą.
2: Jest korelacja.
1: No, przecież one ryją w ziemi.
2: No tak, tak.
0: To rzeczywiście.
2: Oni nie oszczędzają, pewnie dobrą swojską kiełbachę kupują, no te dziki to czują, wiesz, czosnkową.
1: Słuchajcie, to nie jest koniec, jeżeli chodzi o te przesądy ślubne, bo znalazłem jeszcze jeden przesąd ślubny,
0: tak,
1: który mnie jeszcze bardziej zastanowił. Chowanie cukru do bielizny. Panny młody.
0: Cukru. Co?
2: No, wiesz, co chodzi, ale wiesz, jest to chodzi, nie?
1: Tak, ma zagwarantować dostatek.
2: Słodycz.
0: Zagwarantować dostatek cukru. Przecież cukier jest tani, masło bieliznę właśnie, żeby schować, to by było coś.
3: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.
1: Nie wiem, czy powinniśmy drążyć ten temat.
2: Mam kilka teorii, ale nie nadają się na antenę.

0: FM i przypominamy, my tu codziennie robimy Dzień Dobry.
1: Vox FM robi Dzień Dobry.
2: I to nie jeden raz, wielokrotnie w ciągu dnia.
3: 16 minut do godziny 9, no a panienka Tomasza zrobiła mu dzień.
2: Dawaj, weź coś poplotkuj.
4: Tomek to o 4 rano do nas napisał już. Tak,
2: ona
4: taki
2: ci już
4: zadowolony.
2: O 4 rano zrobiła ci dzień?
3: Opowiadaj.
5: Witam serdecznie.
2: No cześć.
4: No Tomek, to w jaki sposób ci żona zrobiła dzień?
2: Weź tak, ja zamykam oczy i nie się rozmarzę.
5: Żona zrobiła mi dzień w taki sposób, iż oznajmiła mi, że z synem w weekend wyjeżdżałem w góry do Zakopanego. Zostawiałem, jakby mnie powiedzieć, wolną chatę, ale ja to wykorzystam.
2: Przedzwoniłeś?
5: Ja to wykorzystam. Słucham?
2: Przedzwoniłeś do kupi?
4: Lepiej, słuchaj tego, słuchaj.
2: Ja wpadnę z gitarą.
5: Spoko.
2: Dobra. Dawaj, no i co?
4: No i jakie plany?
5: No i plany na weekend wolny wtedy będą takie, iż idę sobie do lasu na grzyby. Bo
4: wow!
5: Zawsze jak idę na grzyby,
2: Ach, te grzybiareczki.
5: Zawsze jak idę na grzyby, to żona zawsze dzwoni: idziesz już? Znalazłeś coś? I zawsze truje mi głowę. A tak będę miał chociaż święty spokój, w górach zasięgu nie mają.
3: Słuchaj, zawsze... Zawsze możesz się odwdzięczyć i ty do nich dzwonić. Czy już doszli, dotarli na szlak?
4: Ale po co ja chcę począć, chłopak?
2: Tak, w sumie rację. Po co? Przestań, no. Wiesz, jaką jest radość. Wiesz, jutro z facetów teraz kiwa głową, uśmiecha się i mówią: ale farciarz, ale to zorganizował. Mistrz po prostu. Ha, taktyk.
3: Czyli nie zapraszasz kolegów, tylko idziesz na grzyby.
5: Tej wersji się trzymamy, tak.
2: Tak. Nic nie mów.
4: Jakby co, to ja byłem z tobą na tych grzybach. Mało tego, ja jestem z tobą teraz w lesie.
2: Ba, jak mu idzie, aż mu kosę lecę kupić.
3: A jak już wrócisz z grzybów, to napijesz się kawy od Vox FM, bo aż 3 kilo mamy dla ciebie. 2 kubki i jeszcze coś słodkiego.
2: Są takie substancje, które
5: super
2: świetnie pasują do kawy.
1: Vox FM robi Dzień Dobry.
3: VoxFM.pl.
2: Tak
3: wam też
2: robi.
3: Możemy zrobić dzień
2: tak
3: dobry.
2: Się robi dzień.
0: 14 minut zostało do 9.

0: 5 minut do godziny 9 i tak wiemy, że czekacie po godzinie 9 Kochaj albo rzucaj i o czym dziś?
1: Poznany poza granicą Grzegorz bardzo rokował, ale niestety zaczął kręcić się i rozmawiać z innymi mężczyznami, łamiąc serce i spokój Krystiana. W związku z tym zrobił mu awanturę, Grzesiek wyjechał, Krystian tęskni, wróć, Grzesiek woła, Grzesiek odbiera telefony, ale milczy i nie chce rozmawiać. Co z tym zrobimy?
0: Dowiemy się po 9.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
4: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999,99 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek i tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
7: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
12: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
11: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
12: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
11: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
13: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
14: GWM. Go with more.
15: Reklama.
16: Służby mówią wprost, to mogło być podpalenie. Na początek najnowsze informacje po pożarze stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem, tematem obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. Ponad 4000 zł, tyle wydaje miesięcznie przeciętny polski student i o tym powiemy na koniec.
17: Godzina 9 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
16: To mogło być podpalenie. Na miejscu pracują funkcjonariusze ABW. Wracamy do wieczornego pożaru na terenie naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej koło Grójca na Mazowszu. Według strażaków było to podpalenie. Dużo wskazuje na to, że mamy element kolejnej fazy wojny hybrydowej, ocenił na antenie TVP Info wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To sprawa, nad którą teraz bardzo intensywnie pracujemy, mówił w rozmowie z naszym reporterem rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
18: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego są na miejscu tego zdarzenia, analizują i weryfikują zebrane tam informacje, badane są różne wersje. Za wcześnie jest na tym etapie mówić o szczegółach. Do każdego takiego zdarzenia podchodzimy w sposób bardzo poważny, nie bagatelizujemy tego. Co było przyczyną pożaru? Jeśli podpalenie, to jakie były motywy działania sprawcy?
16: Strażacy zakończyli akcję o 4 rano. Ta noc była niespokojna dla okolicznych mieszkańców, jak mówi nam pani Natalia, mieszkająca kilkaset metrów od stacji. Od rana w jej miejscowości widać sporo patroli policji.
19: Mieszkamy tutaj niedaleko, gdzie wczoraj doszło do pożaru. Przez chwilę nawet nie było prądu. Teraz kręci się dużo policji. Legitymują osoby wjeżdżające, mieszkańców.
16: Dodajemy, stacja zapewnia działalność internetu satelitarnego, na przykład na Ukrainie. Karol Nawrocki spotkał się w cztery oczy z Donaldem Trumpem. Przy okazji zgromadzenia ONZ poruszyli temat stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Prezydencki minister Marcin Przydacz tłumaczy, że decyzja w jej sprawie została już wypracowana. Teraz czas na szczegóły.
15: Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego, aby przekuć tę deklarację i gotowość polityczną, zielone światło w konkretne decyzje.
16: A wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przekazała, że decyzja w sprawie bazy zapadnie pod koniec roku. Polacy przechodzą na gaz, ceny paliw rosną, a wraz z nimi rośnie zainteresowanie instalacjami LPG. Nawet najbardziej zagorzali przeciwnicy zaczynają montować gaz, mówi naszemu reporterowi Piotr Zatchi z Energy Gas Polska.
20: Mogę śmiało powiedzieć, że mamy jakieś tam 20-30% większe zainteresowanie.
21: Kolejka jest długa przez to?
20: 2-3 tygodnie, jeżeli chodzi o oczekiwanie na montaż, a takie montaże zajmują w granicach 1-2 dni.
16: Jazda na gazie się po prostu opłaca. Diesel w tym tygodniu może osiągnąć nawet 9,30 za litr, benzyna do 8,10 zł. Ceny autogazu też rosną, ale nadal są o ponad połowę niższe niż benzynę, przyznają kierowcy.
22: Bardzo się opłaca. Ja dziennie pokonywałem po 100 kilometrów, także no na samej benzynie to by mi się w ogóle nie opłacało. Gaz, no to tak, wie pan, o połowę taniej.
21: Nie myślał pan w związku z tymi cenami o instalacji gazowej?
23: Nie, bo ja tak dużo nie jeżdżę.
21: Jak wychodzi? Taniej?
24: Proszę pana, zdecydowanie taniej. Tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 kilometrów.
16: Za litr LPG obecnie trzeba zapłacić około 3,08 zł. Do końca tygodnia cena może wzrosnąć do 3,21 zł. I w temacie pieniędzy zostajemy. Ponad 4000 zł. Tyle wydaje miesięcznie przeciętny polski student. Tak wynika z raportu Związku Banków Polskich. To prawie 1000 zł więcej niż jeszcze 4 lata temu. O kosztach życia studentów Olek Kruszkowski.
25: Najwięcej pieniędzy pochłania najem. W zależności od miasta koszt najmu pokoju wynosi średnio od 500 do 1100 zł. Według badań zaledwie co 10 student mieszka w akademiku.
26: W dużych ośrodkach akademickich Warszawa, Kraków, Poznań, Szczecin, Wrocław trzeba naprawdę mieć spore zasoby finansowe, żeby wynająć indywidualnie mieszkanie, albo mieszkać w mieszkaniu współdzielonym, czy nawet mieszkać w takim uczelnianym akademiku, bo te akademiki kosztują też już powyżej 600-700 zł, czasami 1000 zł.
25: Mówi dr Przemysław Barbrik ze Związku Banków Polskich. Duża część studentów decyduje się, jeżeli to możliwe, na mieszkanie z rodziną. Takie rozwiązanie zadeklarowała prawie połowa badanych.
16: By podreperować budżet, studenci często podejmują pracę. Zatrudnienie deklaruje 2 na 3 badanych.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
27: W pogodzie dzisiaj trochę wszystkiego, bo trochę słońca się pojawi. Będzie, w Tatrach jest.
28: No tak, na Kasprowym. Myślałem, że cię czymś zaskoczę.
27: Trochę deszczu, bo też może pojawić się dzisiaj wszędzie. No i trochę temperatury w wysokości 15 stopni.
28: Czyli jednego nie będzie.
27: Czego nie będzie?
28: Upałów.
27: A rzeczywiście, masz rację.
28: Nie przewidziano akurat na dzisiaj i w tym roku już chyba w ogóle. Ale może, że nas pogoda zaskoczy.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
27: Po weekendzie podobno 20-stopniowe upały. Julia Hren.
28: Konrad Piwowarski.
27: Dzień dobry.
28: Za chwilę kochaj albo rzucaj.

0: miłość to nie gra.
1: Pięknie powiedziane, 15 minut po godzinie 9, a o miłości mówimy, bo kochaj albo rzucaj przed nami i historia Krystiana i Grześka dziś.
2: No, co tu dużo gadać, no nie ma sensu, wszystko powiedziałem, poznali się za granicą, pokłócili się, jeden z nich bardzo zazdrosny.
1: Ty wiesz, o co oni się pokłócili, czy po prostu to była wielka jakaś draka?
2: Był bardzo, bardzo zazdrosny, pomimo to, że inni panowie, z którymi rozmawiał Grzegorz, wcale nie byli zainteresowani nim, bo stali z żonami, a on robił mu karczemne awantury, ponieważ, a i co z tego mu mówił? Przecież ale widzę, jak na nich patrzysz.
1: Historia jest klasyczna, on się zmienił, on wszystko zrozumiał, tak?
2: Tak jest, po tym jak tamten wyjechał z Belgii, wrócił do Polski, no i teraz Krystian rozpacza, wyje, szaleje, a tamten odbiera telefony, milczy, niewiele mówi i mówi, że nie mogę teraz rozmawiać,
1: to
2: na razie.
1: Niech Krystian tłumaczy tę sytuację.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec wybiera zgłoszenie Krystiana, którego witam serdecznie. Cześć.
4: Cześć, witam bardzo serdecznie.
2: O kim będzie ta historia i dlaczego?
4: No, tu będzie historia o Grześku. Spotkaliśmy się ogólnie za granicą. Później dowiedziałem się, że on też jest gejem. Później jakoś tak wyszło, że byliśmy razem. Ja od niego byłem trochę zazdrosny, bo zaczęło się od tego, że on zaczął gadać z innymi chłopakami. Ja byłem bardzo, bardzo zazdrosny o to, mimo że te chłopaki mieli dziewczyny, a ja tak byłem o to zazdrosny.
2: Czyli chorobliwy zazdrośnik nam się trafił.
4: Tak, dokładnie.
2: On ci nie mówił, że chłopie, uspokój się, to są faceci, którzy mają dziewczyny, są heterykami. Spokojnie, to jest ciekawa rozmowa. Źle to pojmujesz.
4: No, coś tam wspominał, ale bardzo go kocham. Później on pojechał do Polski i jakoś ten kontakt się urwał.
2: A ty zostałeś za granicą. A gdzie byłeś za granicą?
4: W Belgii.
2: W Belgii. I tam go poznałeś, ale on jest Polakiem.
4: Tak. No i dalej było tak, że on wyjechał do tej Polski, odbierał telefony, ale nie chciał za bardzo gadać. No i tak nie wiem, co zrobić teraz.
2: Ale to Krystian oficjalnie z tobą nie zerwał.
4: Znaczy powiedział, że nie chce tak za bardzo ze mną zgadać. Mówię, to pewnie poznać kogoś innego, ale
2: no,
4: nie
2: chcę. A ty dalej swoje.
4: No właśnie.
2: To powinieneś go zapytać, czy to jest wynik tego, że zachowywałem się trochę nieodpowiednio. Bo wiesz, ty go oskarżałeś o to, że on cię oszukuje. Wciskałeś mu, że jest nieuczciwy, że tak. Jest gorszy od ciebie. Bo ty go tak bardzo kochasz, a on cię ciągle oszukuje.
4: No coś w tym stylu.
2: Coś na pewno tak. No ile razy mu to robiłeś? Powiedz mi, jak długo byliście tam w tej Belgii razem?
4: No to było jakieś pół roku.
2: Od samego początku taki byłeś?
4: To było jakoś po czasie. Jak zaczął gadać właśnie z innymi chłopakami, mi jakoś to nie podpasowało.
2: A co, to myślałeś, że on jest w stanie namówić heteryka na taki eksperyment?
4: No nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym.
2: No właśnie, Krystian, się nie zastanawiasz nad tym, no. Ile masz lat, Krystian, powiedz mi?
4: 30.
2: A ile ma lat Grzegorz?
4: 42.
2: No, to bardziej doświadczony facet. Co wykonywałeś w Belgii?
4: Pracowaliśmy na dachach.
2: Czyli dekarze?
4: Tak.
2: Okej. To chyba dobrze, że płatna praca, szczególnie tam, nie? Bo tak. Tu w Polsce też, tak mi się wydaje, to są dość duże pieniądze.
4: Na pieniądze nie było co narzekać.
2: No i bardzo dobrze, proszę. Pierwszy Polak na antenie Vox FM, który mówi, na pieniądze nie ma co narzekać. Tak jest, czyli się zgadzało. Bardzo ładnie. Kiedy tłumaczysz, co on mówi, jak wygląda ten kontakt?
4: No bo zazwyczaj to są takie krótkie rozmowy, że a, bo jestem zajęty, a to coś, zawsze jakoś się zmusza.
2: Unika cię.
4: Tak, jakoś.
2: Okej.
4: Ale unika, ale odbiera, to też jest plus.
2: To miłe, tak. Czy wpadłeś sam na pomysł?
4: Tylko nadzieję.
2: Tak, czy wpadłeś sam, Krystian, na pomysł, żeby go przeprosić za swoje zachowanie za granicą?
4: No jeszcze go tak nie przepraszałem.
2: Czyli ty dalej, Krystian, jak dzwonisz do niego, to go podświadomie oskarżasz o to, że nie ma czasu, bo...
4: No właśnie.
2: Bo się rozgląda za innymi facetami, tak?
4: Tak, dokładnie.
2: Albo tam jest ktoś obok ciebie i nie możesz gadać ze mną, tak?
4: No też troszkę tak.
2: Krystian, tak nie wolno, tak zabijesz każde uczucie. Nie da się z kimś takim żyć na co dzień. Bo człowiek się zaczyna bać tej osoby, żeby nie zranić. Nawet z miłości, z szacunku do tej osoby. Po prostu ogranicza się, żeby tobie nie robić krzywdy, nie jest sobą. Tak nie wolno.
4: No myślę, że... Nie, no sam nie wiem, czy źle zrobiłem, czy nie. Dlatego bym prosił bardzo o pomoc.
2: Ty musisz mi obiecać, że jak uważasz, że to jest coś groźnego dla ciebie, tak? Jakaś relacja jego z kimkolwiek, z facetem, który stoi obok żony i twoim zdaniem on podrywa bezczelnie tego jej męża, albo obojętnie grupa mężczyzn i on tam rozmawia z kimś, to ty nie reagujesz. Dajesz rozwinąć się sytuacji, bo tobie to przejdzie potem. Zobaczysz, jak raz zobaczysz, że to nie jest groźne, on będzie też w szoku. Drugi raz zobaczysz, że to nie jest groźne, przestaniesz być zazdrosny być może. Zaczniesz odróżniać sytuacje, które mogą być niebezpieczne, ale wtedy też nie należy w ogóle reagować. Dzwonimy do Grzesia. Grzesiu, czy dasz się przeprosić? To się kochamy, czy się rzucamy? Jak będzie?
0: Kochaj albo rzucaj.
1: Pamiętajcie, że numer 609-869-869 do waszej dyspozycji. Czy myślicie, że uda się pogodzić Krystiana i Grześka? Czy to była tylko przelotna miłość?
2: No właśnie, tu jest bardzo dużo jakby niechęci akurat, że wybrałem taką parę. Ktoś napisał, to już wolę dwie dziewczyny. Tutaj ktoś kibicuje. Ktoś mnie podejrzewa, że ojej, być może ma chłopaka w Polsce. Gorzej, a może ma i żonę.
1: Tego się dowiemy.
2: Sprawdzimy.
1: Za moment.

0: w Kochaj albo Rzucaj wylosowała się chorobliwa zazdrość.
1: Tak, bardzo poważna zazdrość, ponieważ taka wręcz bym powiedział...
0: irracjonalna.
1: O, w klatkę by go zamknął. Tak go kocha. Ale generalnie podejrzewa od razu, że go zdradza.
2: Mówimy o Krystianie, który kocha Grześka. No i Grzesiek powiedział dość już tej zazdrości. On tego więcej nie zniesie.
1: Dekarze się włączyli. Miłość to uczucie głupie. Zaczyna się na dachu, a kończy.
2: No... co?
1: No bo to branża budowlana, ja wiem, to ich bardzo mocno trafiło. Ja wiem, że to są nasi gorowi słuchacze.
2: Okej, ale będziesz dzwonił do Grześka, tak, i tłumaczył mu, że Krystian się naprawi, już
1: dokładnie,
2: nie będzie taki zazdrosny i żeby do niego wrócił, tak?
1: Tak, i niech powie, o co kaman tak naprawdę.
2: No to proszę.
1: Jestem ciekaw.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Halo?
1: Dzień dobry, do Grzegorza. Czy dobrze
4: Słucham?
1: Się dodzwoniłem? Grzegorzu, dzwoni facet, który chyba chciałby ci poprawić humor i chciałby w imieniu Krystiana przeprosić cię za krzywdy, jakich doznałeś na wyjeździe. Taka sytuacja. Paweł Pawelec z tej strony. Przypuszczam, że jesteś słuchaczem stacji, w której pracuję, bo branża budowlana jest z nami na co dzień. I Krystian strasznie przeprasza cię za oszczerstwa, kłamstwa, za krzywdy, jakie ci zrobił podczas wspólnego pobytu w Belgii. Prosi o wybaczenie. Obiecuję, że już więcej nie będzie się tak irracjonalnie zachowywać, że będzie znał swoją wartość i zaufa temu, co się pomiędzy wami nieprzypadkiem zbudowało. Będzie to pielęgnował, a nie niszczył. No i Grzesiek, teraz ty. Kto by pomyślał, że do ciebie Pawelec zadzwoni, nie?
4: O matko. No,
1: rozpacza.
4: Świetna sytuacja. Pan wie, że sobie z pana jaja robił.
1: Nie. Krystian sobie robi jaja ze mnie?
4: Oczywiście. Cała ekipa teraz słucha i śmieje, boki zrywa.
1: Jesteś pewny, że to jest wymyślone?
4: Okay. Oczywiście.
1: A dlaczego to robią, jak myślisz?
4: Bo chcą się ze mnie pośmiać. A i miłość jest wesoło.
1: Czyli rozumiem, Grzesiu, że to tylko ty kochasz w taki sposób, a oni postanowili wytknąć cię palcem, tak?
4: No tak, oczywiście. Mam żonę, dziecko kocham inaczej.
1: A, okej, okay, w porządku. Dobra, rozumiem.
5: No nie!
1: No dobra, Krystian, dobry żart?
6: Nie, to nie jest żart.
4: Dobrze, kurde, Kalsztyn, uwielbiam cię.
6: Gadajmy.
1: Krystian.
4: Nie mam zamiaru,
1: ty,
4: jestem zarobiony.
1: Może ty nie wiesz o tym, ale Grzesiek ma żonę i dziecko. A wasza miłość to był tylko taki, wiesz, no, przelotny romansik, no. Żeby życie miało smaczek.
6: Właśnie.
1: Raz dziewczynka, raz chłopaczek, no.
6: Dobrze, się kochasz jeszcze?
4: Ubóstwiam cię po prostu wręcz na wszystkie strony. We wszystkie otwory cię kocham, słuchaj.
1: Grzesiu, myślę, że to ty jesteś w kłopocie, bo myślę, że to nie jest żart. Myślę, że to jest prawdziwa chęć...
6: Nie jest żart.
1: ...walki o ciebie, no. A to ty, Grzesiek, nie byłeś w stanie się przyznać do tego, że ukrywasz swoje zainteresowania.
4: Dokładnie.
1: Mając rodzinę.
4: Nie wiem, co ja teraz sobie zdałem sprawę, że jestem inny normalnie.
1: Super, dobra. No okej. Okay. Krystian, no to tak. Jeśli to był żart, to bardzo fajny, rozbawił nas wszystkich. A jeśli, ktoś z was nie, żartował, no to wie, co ma zrobić z tą drugą osobą.
6: To nie był żart, co ty gadasz?
4: Nie, no słuchaj, bo to jest Kochaj albo Żyć, więc ja cię kocham, Krystian. Obiecuję ci. Wracaj do
6: serio?
4: Mnie, słuchaj do Polski. Serio.
1: Widzisz, patrz, jak załatwione. A ile przy tym zabawy, a i złości słuchaczy, że żeście zabrali możliwość naprawienia jakiegoś związku bądź rozpoczęcia tego
4: to
1: związku.
4: To nie ja, ale cieszę się, że Krystian wyznał mi tą miłość, w końcu wiem, na czym stoję.
1: No. Krystian, wiesz, że teraz w tym kraju wszystko jest możliwe. Szukaj pierścionka zaręczynowego, tylko że Grzesiek będzie musiał się najpierw rozwieść i jakoś wytłumaczyć dzieciom, że kocha inaczej.
4: Dogadamy się z żoną. Myślę, że łóżko jest szerokie, to się pomieścimy.
1: Dobry pomysł. I tak się jakoś życie pomału zaczyna układać. Dziękuję wam, do usłyszenia, pa!
4: Pozdrawiam.
6: Kocham was.
4: Okay.
1: Krystian, kto sobie robił jaja?
6: Nie, nikt sobie nie robił. Może mi się wydaje, że on tak na antenie taki wstydliwy, żeby nie chciał może, żeby żona się dowiedziała, bo ona też może słuchać tego radia i...
1: Tak, czyli co, no, normalnie ty miałeś z nim przygodę taką, no jak to my heterycy mówią, jak chłop z babą?
6: No właśnie, on to wszystko tak obrócił w żart, że jakbym sobie z niego jaja robił.
1: Tak. No szkoda, że mi tego nie powiedziałeś, że on ma rodzinę.
6: No ma, właśnie.
1: No ma, no to... No, no to już wiesz, nie? Że nie wygrasz tego, no. Może jest biseksualny. Może za...
6: Może nie
1: no, umawia się z dziewczynami w życiu i z chłopakami, no. Wybrał rodzinę, no bo jest starszy. W jakim wieku
6: no
1: ma te
6: nie
1: dzieci?
6: Nie wiem, bo raz mi gadał, że chce zostawić, raz mówi, że jest ze mną.
1: No to ja, szkoda, że ja mi tego nie napisałeś. I nie wspomniałeś, nie? Ja co mogłem, to zrobiłem. Krystiana, to jest twoja decyzja. Moim zdaniem powinieneś szukać innego partnera.
6: No mi się wydaje, że tak, chociaż tęsknię za nim.
1: Wiem, ale czy to jeden mężczyzna jest na świecie, który mógłby złamać ci serce? Myślę, że jak się dobrze rozejrzysz, dasz sobie trochę czasu, to myślę, że jest ich wielu.
6: No może, ale ciężko jeszcze o nim mam zapomnieć.
1: Ale to minie, trudno w to uwierzyć. Pierwsza twoja miłość w życiu?
6: Nie.
1: No widzisz, zawsze jest ta najważniejsza, ale, która jest teraz.
6: Ale tak, taka była na serio.
1: Myślę, że trafi się jeszcze nie jedna na serio. I będziesz no, się sam z tego śmiał, że ktoś obrócił w wielki żart, wstydząc się ciebie na antenie.
6: No właśnie.
1: Trzymaj
6: no,
1: się.
6: No, dziękuję.
1: Cześć.
6: Pozdrawiam.
3: Kochaj albo rzucaj.
0: To ja chciałem przypomnieć, że jeżeli chcecie kogoś wkręcić, to też na voxfm.pl pierwsza zmiana buzi ludzi, dokładnie. A nie kochaj albo rzucaj.
1: Tak jest, bo tu szkoda czasu i atłasu na nieprawdziwe historie ewentualnie.
2: Pawelec pomaga w miłości, proszę tak. Go nie wkręcać. voxfm.pl kochaj albo rzucaj i tam się można zgłaszać.
1: Każdej.
0: A jutro?
1: Nie wiem.
2: Będzie kolejny odcinek?
1: Tak, będzie.
2: Podniesiesz się po
1: jak
2: tym?
1: Jak nas nie zamkną, jak piszą słuchacze.

0: C'est la vie.
1: Takie jest żyćko.
0: Takie jest żyćko właśnie.
1: W czwartek, 24 września, na 23 minuty przed godziną 10. Jeżeli myślicie, że to będzie dobry dzień, to nie będzie wcale dobry dzień.
0: Co ty gadasz w ogóle?
1: Arek powie, że to jest jego ostatni dzień pracy przed urlopem.
0: Tak, to prawda, tak
1: powiem. Popsuje tym samym nam wszystkim humory.
0: Nieprawda, nieprawda.
1: Ale my poprawimy je sobie, bo będziemy...

0: złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
2: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 26 września Marcin Brokat-Czerwiński oraz nowe jesienne koncerty i wydarzenia. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
3: Studiuj na Wydziale Prawa i Bezpieczeństwa Akademii imienia Jakuba Sparadyża. Prawo, administrację, bezpieczeństwo narodowe oraz kryminologię stosowaną. Czekamy na Ciebie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
6: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2+2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
7: Reklama.
8: Wojtek Hańczuk. Będzie głośno, ale to tylko ćwiczenia. W czwartek w całym województwie zawyją syreny. Między 12 a 12.30 najpierw ogłoszenia, a potem odwołania alarmu. Bez skierowania? Wystarczy się zapisać. W przyszły wtorek bezpłatne badania USG w gorzowskim szpitalu. Dla kobiet piersi, dla mężczyzn prostaty. To oferta dla osób, które ukończyły 40 rok życia. Dodatkowo w trakcie trwania akcji na terenie szpitala będzie funkcjonował specjalny punkt konsultacyjny, w którym wszyscy chętni dowiedzą się o innych, ogólnodostępnych, darmowych programach profilaktycznych finansowanych przez NFZ. Szczegóły na stronie lecznicy. 300 tysięcy złotych dla lubuskich strażaków ochotników przeznaczył marszałek województwa. Za pieniądze druhowie kupią m.in. nowe mundury czy doposażą swoje remizy. Pieniądze trafiły do 28 gmin. Mobilna zbiórka odpadów ponownie w Gorzowie. W sobotę w 6 punktach miasta pojawią się pojazdy Inneco. Będzie można oddać m.in. niepotrzebne, ale czyste ubrania, pościel, kose czy ręczniki. Od 8 do 11 odpady będzie można oddać w centrum na Górczynie, na Staszice i Europejskim, a od 11.30 na Piaskach, Zawarciu i Słonecznym. Mobilne zbiórki cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Podczas ostatniej, czerwcowej akcji zebrano ponad 8 ton tekstyliów. Nocny spływ Wartą z pochodniami. Lubuskie Stowarzyszenie Sportu i Turystyki Wodnej ze Świerkocina tak będzie obchodzić Światowy Dzień Rzek. W sobotę o 19 kawalkada kajaków ruszy z portu przy Owczej. Miejsc w kajakach już nie ma, ale warto zaplanować wizytę na bulwarze i pooglądać. Pierwszy deszcz mamy już za sobą, ale jak twierdzą meteorolodzy, nie będzie to ostatni deszcz w czwartek, więc parasole będą bardzo przydatne. A poza tym, choć słońca dzisiaj za dużo nie będzie, to z każdą godziną będzie jednak robić się nieco cieplej. Dziś na termometrach ma być w okolicach nawet 16-17 stopni. Faktycznie poranek nie był tak zimny jak wczoraj.
9: Vox FM. Robi dzień dobry.
10: Kawusi,

0: FM. Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
5: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
7: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
9: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Podrażnienie po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
11: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
0: Reklama. Vox FM.
12: Vox FM Gorzów.
13: To najpewniej sabotaż, mówi nam minister cyfryzacji. Na Mazowszu płynęła stacja bazowa Starlink. 3 osoby w szpitalu, za chwilę też poważny wypadek w Łódzkiem. A w wiadomościach zajrzymy również do warszawskiego zoo. Na świat przyszły tam irbisy śnieżne.
14: Na zegarach 10:00 to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Zróbmy głośniej, posłuchajmy.
13: Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z sabotażem, mówi naszemu reporterowi wicepremier Krzysztof Gawkowski. Chodzi o pożar stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Łączymy się z Jakubem Krzyżakiem, który jest na miejscu i zbiera informacje w tej sprawie.
15: Tak, jestem. Dzień dobry.
13: Dzień dobry, Jakubie. Powiedz, co udało ci się ustalić?
15: Rozmawiałem dosłownie przed chwilą z wicepremierem Krzysztofem Gawkowskim. Minister cyfryzacji mówi wprost, wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z sabotażem.
16: Modus operandi całego zdarzenia wskazuje, że to jest kolejny element wojny hybrydowej.
15: Gawkowski wskazał, że trwała awaria w tym miejscu mogłaby pozbawić internetu zarówno cywili, jak i wojskowych na Ukrainie. Wiadomo, że teraz wszystko działa jak należy, ale służby ustalają, czy i jak długa mogła być ewentualna przerwa w dostawie internetu. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński studzi jednak emocje.
17: Tworzenie paniki jest na rękę Rosjanom. Funkcjonariusze ABW analizują i weryfikują wszelkie informacje na ten temat. Wszystko dokładnie wyjaśnimy.
15: Na miejscu oprócz ABW pracuje też policja.
13: Relacjonował z miejsca Jakub Krzyżaga. Do tego tematu będziemy oczywiście na bieżąco wracać. 3 osoby trafiły do szpitala. To po czołowym zderzeniu 2 samochodów osobowych. Do wypadku doszło dziś po godzinie 7 rano w miejscowości Przeromb w Łódzkiem.
18: Z dotychczasowych ustaleń policjantów wynika, że 53-letni kierujący Skodą z nieustalonych na tę chwilę przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, gdzie zderzył się z prawidłowo jadącym Hyundaiem, którym kierował 62-letni mężczyzna. W wyniku tego zdarzenia do szpitala zostali przewiezieni obaj kierujący, a także pasażer Hyundaia.
13: Mówi Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. Na miejscu cały czas pracują mundurowi. są zarzuty dla byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. To w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu instytucji. Wśród osób z zarzutami jest też były dyrektor Radosław Eś. Według prokuratury mogło dojść do wyrządzenia szkody majątkowej sięgającej ponad 1 300 000 zł. W sprawie zarzuty usłyszało łącznie 5 osób. Boimy się nowotworów, a to choroby sercowo-naczyniowe najczęściej zabijają Polaków. W gabinetach pojawiają się młodsi pacjenci. Ryzyko chorób serca zwiększają m.in. niezdrowy styl życia, nadwaga, otyłość, brak aktywności czy też niezdrowa dieta. O szczegółach Dawid Olszewski.
19: Coraz częściej choroby serca dotyczą bardzo młodych osób. Według Agaty Kosobuckiej Ozdoby ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy 20-parolatkowie trafiają już do szpitala z ostrymi incydentami wieńcowymi.
20: Przybywa nam pacjentów młodszych. To ściśle powiązane z trybem życia, jaki prowadzimy, wysokim odsetkiem nadwagi i otyłości.
19: O ciągłej trosce o zdrowie każdego dnia muszą pamiętać osoby, które cierpią na choroby sercowo-naczyniowe.
21: Miałem arytmię i naciśnienie, mam stent jeden ustawiony. To jest co najmniej raz w miesiącu kontrolę u kardiologa.
19: Codzienny ruch, mniej soli i żywności wysoko przetworzonej, więcej warzyw i owoców to proste rzeczy, które mogą dobrze wpłynąć na nasze zdrowie.
13: Najnowsze badania pokazują, że ponad 18 milionów dorosłych Polaków ma nadmierną masę ciała. Problem dotyczy też młodych dorosłych. Co dziesiąty w wieku od 20 do 35 lat ma nadciśnienie. Trzy małe irbisy śnieżne przyszły na świat w warszawskim zoo. Dwie samiczki i samczyk urodziły się w lipcu. Przez pierwsze tygodnie potrzebowały przede wszystkim spokoju i opieki matki. Dziś ważą już ponad 4 kg.
22: Zaczęły się wspinać, więc też jest dla nich zmiana perspektywy, bo tak to była tylko i wyłącznie ziemia, a potem nagle się okazało, że jeszcze można wejść wyżej.
13: Mówiła Marta Tomczuk, opiekunka zwierząt drapieżnych. Przed maluchami drugie szczepienie, dlatego na ich spotkanie z odwiedzającymi trzeba będzie jeszcze poczekać. Ale niewykluczone, że na wybiegu stołecznego ogrodu zobaczymy je już w październiku.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Marta? Czy ty zamawiałaś dzisiejszą pogodę?
24: Tak.
25: Widać.
23: Za to odpowiadasz.
25: Widać.
24: Ale o co wam chodzi? Jest tak przyjemnie, tak ładnie, tak
23: wszędzie chmury. Ciemno, zimno.
24: Ale jesień mamy już.
25: Jak coś, to ja się mogę pod poniedziałkową podpisać. To ja zamawiałem na poniedziałek.
24: A tego od poniedziałku z tobą nie rozmawiam.
23: Wiesz, że już jutro nie bardzo, wiesz to?
25: Nie mów jej, bo jeszcze dłużej się nie będzie do mnie odzywać. Naprawdę, ja od jutra zaczynam urlop. A? Bebe.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
23: Spuśćmy coś, na to,
25: czekaj,
23: że
25: nie, czekaj, coś,
24: czy można prosić,
25: Marta,
24: żebyś już za godzinę tutaj nie był, co? Bo tu tak
23: nie,
24: dwa razy mnie zirytowałeś.
23: Dzisiaj on robi za nas wszystko.
24: Ale dwa ciosy, nie dość, że pogoda, to jeszcze urlop.
25: Ale to
24: no.
25: Sympatii, Marta, naprawdę.
26: Odpoczniesz ode mnie przez tydzień, będzie dobrze.
23: Nie tylko ona.
25: No, tymczasem działamy.
24: Wszystkim Klaudia.
25: Tak, tymczasem działamy wspólnie, Klaudia Wasiluk.
23: I Arek Sikora.
26: I Marta Kiermasz wraca za godzinę.
23: 9:55, dzień dobry.
26: Dzień
23: mimo
26: dobry.
23: Mimo tego Arka nadchodzącego urlopu, to będzie naprawdę bardzo dobry dzień. Gigi D'Agostino na dobry początek, a za moment jeszcze... O, jak miło się zrobiło.
26: No, będzie.

0: Dajmy mu do końca zaśpiewać.
1: Dajmy.
0: No.
1: Tym bardziej, że warto posłuchać. To The Weeknd, oczywiście. I Blinding Lights w Vox FM.
0: Tać to taczka.
1: Tak.
0: Tak, tać. Taczka. Tak, tak, tak.
1: 19:10.
0: Jak wiemy, tyle jest roboty, że nie ma czasu taczki załadować. Ale zawsze znajdzie się moment, żeby wejść na voxfm.pl.
1: Żeby zgarnąć kawę od Vox FM, dwie filiżanki i zapas krówek.
0: A to taczkę wszystko... krówek. Taczkę krówek.
1: A to wszystko za to, że napiszecie nam, co wam robi dzień.
0: Na voxfm.pl w zakładce konkursy. Zgłaszajcie się, bo nasza zabawa cały czas trwa, cały czas nagradzamy was, dzielimy was kawą, kubkami, jak wspomniała Klaudia, krówkami.
1: Nasza to taczka jest do połowy pełna.
0: No, tak, krówek. Tak, bo pół już Klaudia zjadła.
1: No, prawda.
0: VoxFM.pl, piszcie, co wam robi dzień, a my będziemy do was dzwonić.
1: Kaoma i Lambada na dobry czwartek, 20:10, tu VoxFM.
0: Robimy wężyka.

0: Bobby Romeo o takich wysokich lotach, jak już się wysoko leci, potem się ląduje na przykład na jakiejś rajskiej plaży.
1: No to lecimy na All Inclusive!
0: Zapraszamy, drodzy Państwo, kierunek Sardynia, ale że z fajnych wakacji trzeba wrócić i potem no, rozpakować walizkę.
1: Tak. Jadę na urlop, przypominam.
0: Tak, ja udam, że tego nie słyszę, przypominam. Rodzina pewna, słuchajcie, mieszkająca na Saskiej Kępie wróciła z wakacji i rozpakowywała sobie bagaż. No wiadomo, między ubraniami, kosmetykami, różnymi innymi plażowymi akcesoriami, słuchajcie, znaleźli gekona.
1: Gekona. Tak. I ty tak ku przestrodze mi biednemu, który na urlop jedzie.
0: Biednemu, tak? Wytłuszcz.
1: Tak, tak, tak. I, co, i szukasz teraz jakichś takich sytuacji, które mogą mi się przytrafić,
0: ale,
1: tak?
0: Zupełnym przypadkiem zupełnym takie przypadkiem historie wpadają mi w ręce.
1: Na gekona, którego ktoś przywiózł z wakacji.
0: Ty uważaj, jak się będziesz pakował, to tak w ramach przestrogi.
1: No, dobrze, dobrze, dobrze. Jakiegoś gada mogę ci przywieźć.
0: Wystarczy, że przyjedziesz. Będę usatysfakcjonowana.
1: Wystarczający gad. Okej.
2: Autopromocja.
3: Śpisz? Śpisz!
4: A, co się dzieje?
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
3: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
6: To ty się jeszcze nie obudzili.

0: nie? Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
9: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Ascana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat blisko Ciebie.
11: Castorama. Teoria
12: i praktyka.
11: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i do

0: złotych na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Reklama.
6: W Gorzowie powstanie strefa legalnego graffiti, zapewnia Marta Bajnaj-Bernarowicz, architekt miejska. Karolina Łopacińska-Wojciechowska o to szczegóły. Magistrat ma wskazać lokalizację i zasady korzystania. To odpowiedź na ostatnie malowidła, które pojawiły się na ekranach dźwiękowych przy powstającej obwodnicy północnej. O takie miejsca od lat upomina się Artoteka. Gdzie takie miejsca mogłyby być wytypowane w Gorzowie? W grę wchodzą chociażby stacje transformatorowe czy parki, uważa Krzysztof Ostrowski z Artoteki.
7: W parkach po prostu nawet ustawiać tymczasowe ściany betonowe, które by pozwalały coś zrobić. Czy przy skateparku, czy w Parku Górczyńskim, gdzie jest milion atrakcji, posadzić 3-4 takie ścianki, na których mogłoby coś się dziać, mogły powstawać i wtedy można zrobić piknik, można zrobić wizualizację. Te ściany mogłyby również dobrze służyć jako ekrany potem na kinie pod chmurką.
6: Miejsca do legalnego graffiti działają od lat m.in. w Szczecinie czy w Zielonej Górze. Czekamy teraz na Gorzów. Przygotujcie swoje latawce i dołączcie do zabawy. Dzieci, młodzież i całe rodziny mogą wziąć udział w Święcie Latawca, które już w niedzielę w Sulęcinie. Wyjątkowe wydarzenie pełne kolorów i kreatywności. Rywalizacja w dwóch kategoriach, latawce płaskie i skrzynkowe. Trzeba skupić się na estetyce wykonania, stopniu trudności oraz na efektownym locie. Te aspekty będą oceniać jury. Zawody w niedzielę na Stadionie Miejskim w Sulęcinie przy Moniuszki. Start o godzinie 14. Regulamin oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie soksulęcin.pl.
8: Sporo chmur cały czas w Gorzowie, a to oznacza tylko jedno. Jeszcze dziś może popadać, parasole bardzo się przydadzą. Na szczęście temperatura rośnie. Dziś ma być w okolicach 16-18 stopni. Niestety słońca zbyt wiele się dzisiaj nie spodziewajcie. To będzie raczej ponury czwartek.
9: Vox FM.
10: Vox FM.
9: Gorzów.

0: FM.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.

0: gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl
2: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Reklama.
5: Vox FM.
6: Vox FM Gorzów.
5: Vox FM Gorzów.
7: To mógł być sabotaż, ale niewykluczone są też inne scenariusze. Służby wyjaśniają przyczyny pożaru stacji bazy Starlinków na Mazowszu. Kierowcy, zróbcie głośniej, są problemy na trasie pod Tarnowem. A za chwilę też Piotrków Trybunalski, który chce ograniczyć hulajnogi elektryczne.
8: Posłuchajmy wiadomości radia Vox FM. Na zegarach jest godzina 11, a w studiu Marta Kiermasz. Słuchamy.
7: Duże prawdopodobieństwo aktu sabotażu, ale wciąż możliwe, że doszło do zwarcia instalacji zasilającej. Strażacy, policjanci, funkcjonariusze ABW i prokurator pracują w miejscu pożaru stacji bazowej Starlinku w Woli Krobowskiej, niedaleko Grójca na Mazowszu. To mogło być podpalenie, przyznają strażacy, a minister cyfryzacji mówi o prawdopodobnym akcie dywersji.
9: Chodzi po prostu o to, że dzięki infrastrukturze w Woli mamy możliwość korzystania z Starlinków na Ukrainie i ta infrastruktura podlegała, wszystko na to wskazuje, sabotażowi, który miał ją doprowadzić do zniszczenia.
7: Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak przyznaje z kolei, że taka infrastruktura to dla wroga cel pierwszego wyboru.
10: Można uważać, że tego typu instalacja, która ma związek z Ukrainą, z wojną na Ukrainie, mogła być celem, ale jak mówię, nie należy od razu tutaj przesądzać, bo po pierwsze dowody, śledztwo, sprawcy i tutaj dajmy po prostu służbom pracować.
7: Pojawiają się też pytanie, jak zabezpieczony był teren, na którym znajduje się infrastruktura krytyczna.
10: Sprawa ochrony tego terenu jest przedmiotem czynności w tym momencie i będziemy te informacje przekazywać.
7: Na miejscu w Woli Krobowskiej jest nasz reporter, jego relacje w kolejnych wiadomościach. Uwaga, kierowcy pod Tarnowem, po porannym wybuchu i pożarze domu w Porębie Radlnej są spore utrudnienia w ruchu na trasie do Tuchowa. Ranną kobietę do szpitala zabrał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. 40 strażaków działa na miejscu wypadku.
11: Działania polegają na zabezpieczeniu miejsca oraz stabilizacji uszkodzonej konstrukcji.
7: Relacjonuje Dominik Ryba z Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. W kolejnym mieście władze straciły cierpliwość do użytkowników hulajnóg elektrycznych. Piotrków Trybunalski wprowadza strefy z zakazem jazdy tymi pojazdami. Ze szczegółami Rafał Różycki.
12: Zakaz dotyczy przede wszystkim parków, ale też skwerów czy placów zabaw.
13: Doszliśmy do wniosku, że ograniczenie ruchu hulajnóg elektrycznych przyczyni się do zwiększenia tego bezpieczeństwa.
12: Mówi radny Tomasz Berendt. Mieszkańcy przyznają, że idąc chodnikiem czy alejką w parku, trzeba mieć oczy dookoła głowy.
14: Ja muszę uważać, czy ktoś za mną nie jedzie, a szczególnie to młodzi ludzie, bo on ma pierwszeństwo, on tu musi jechać, bo on ma hulajnogę.
12: Tylko w tym roku policja w Piotrkowie odnotowała blisko 20 wypadków i kolizji z udziałem użytkowników hulajnóg.
7: A o wprowadzeniu stref z zakazami hulajnóg myślą też inne miasta włódzkie, m.in. Łódź i Bełchatów. W wiadomościach lubuskie oszuści, którzy podawali się za policjantów i pracowników banku, wyłudzili od mieszkanki Gorzowa Wielkopolskiego 100 tysięcy złotych. Kobieta uwierzyła w historię o tym, że ktoś chce ukraść jej oszczędności. Jak przyznała mundurowym, nie zdawała sobie sprawy, że dzwonią do niej przestępcy. Otrzymała nawet dokumenty, które miały potwierdzać założenie skrytki depozytowej. Sprawą zajmują się gorzowscy policjanci. Kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk ustanowił rekord Guinnessa, to w kategorii najdłuższego przejazdu seryjnie produkowanym samochodem elektrycznym na jednym ładowaniu. Pokonał dokładnie 1338 km. Trasę zaczął w Zakopanem i dojechał na Hel.
15: Na powrocie zabrakło nam prądu dopiero w Toruniu. Podróż była wymagająca, trwała 35 godzin, oczywiście ekojazdy. 7,1 kWh na 100 km to było średnie zużycie.
7: Mówił Mikołaj Marczyk, dotychczasowy rekord elektryka został poprawiony o ponad 100 km. Przejazd miał charakter eksperymentu i miał pokazać postęp technologiczny samochodów elektrycznych. I tym tematem kończymy wiadomości Vox FM o 11:00. Za godzinę przywita się z Wami Dawid Osysko.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Świnoujście wygrywa prognozę pogody, bo tutaj 14 stopni już teraz, najcieplej w Polsce, a najchłodniej w Mławie, drodzy Państwo, 8,5.
8: Ale silny przeciwnik, Kraków dzisiaj może wysunąć się na prowadzenie, tam prognozowane nawet 16 stopni Celsjusza. No.
4: W Krakowie, to prawda. Najchłodniej to będzie w Zakopanem 12, ale deszcz to, drodzy Państwo, ex aequo. Wszędzie. W każdym jednym mieście w Polsce.
8: Będzie lało.
4: Nie. Białystok znalazłam i Rzeszów tutaj bez.
8: Bez. No, to brawo.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Ale spokojnie. Jak nie doczekacie się tego deszczu w dzień, to zaatakuje was w nocy. Sprawdziłem.
4: Tak? A widziałeś pogodę w poniedziałek, jaka piękna?
8: A widziałem w poniedziałek, bardzo ładna. Piękna, super jest.
4: Słońca wszędzie.
8: Pogoda w poniedziałek świetna.
4: Może się jednak rozmyślisz. Może warto tutaj zostać.
8: Nie. Jadę na urlop. 5 minut po 11. Klaudia Wasiluk.
4: I Arek Sikora. Dzień dobry.

0: To jest właśnie życie. Tutaj się popracujesz, tu na urlop pojedziesz.
1: Czy my zrobimy dzisiaj chociaż jedno wejście, w którym nie zaznaczymy, że Arek od jutra idzie na urlop?
0: Nie, no bo my tak o tym urlopie gadamy i mama do mnie napisała.
1: A gdzie pozdrawiamy to, panią Danusię serdecznie.
0: A gdzie to synuś się wybiera na urlop? Nawet moja mama nie wiedziała, że jadę na urlop.
1: Widzisz?
0: Tak w tajemnicy wszystkich trzymałem.
1: Pani Danusiu, pani nie dziękuję. Jak trzeba, ja mogę jeszcze inne tajemnice tutaj na antenę puścić. Żarcik oczywiście.
0: Na pewno. O!
1: Koniec
0: wejścia. Zrobiło się niebezpiecznie. Dlatego wam pięknie zagramy. Wilki, Urka już teraz, Dręczyn, Indiana, Kaskada, Miły Pan przed nami, a wy na 609-86-9-8-6-9 cały czas możecie chwalić się, jeśli też czekacie na urlop.
1: No. Pewnie, śmiało.

0: Nie powinniśmy tego w radiu mówić, ale z teledyskiem ta piosenka jest 1000 razy lepsza. Kto widział, ten wie, o czym mówię.
1: Boys, boys, boys i summertime. A summer tutaj się pojawia nie przez przypadek. Przypominamy, są ci, którzy summer sobie organizują we wrześniu.
0: Tak jest, tak jest. Tak,
1: czy ich lubimy, ciężko stwierdzić, ale są. Musimy
0: jesteśmy,
1: ich akceptować.
0: Słuchajcie, my jesteśmy ekipą, która zostawiła sobie dni urlopowe, nie miała kiedy ich wykorzystać, wykorzystujemy je po wakacjach. No i 609-8-6-9-8-6-9. My, jest nas dużo.
1: Tak?
0: Tak, ja mówię w imieniu
1: swojej drużyny urlopowiczów we wrześniu.
0: Drużyny urlopowiczów.
1: Ja pozdrawiam tych już szczęśliwie wyurlopowanych.
0: A tam wyurlopowanych.
1: Którzy mogliby jeszcze oczywiście, no ale przecież ktoś musi pracować.
0: Dzwonicie do nas, 609-8-6-9-8-6-9, halo.
2: Witam serdecznie, z tej strony Paweł.
0: Cześć, Paweł.
2: A ja chciałem pochwalić, że 18-19 października wylatuję sobie na taki szybki trip 5-dniowy do Alicante.
0: Ładnie.
2: Robię to regularnie.
1: Super.
2: Od kilku lat. I jestem bardzo zadowolony i szczęśliwy. I pozdrawiam was gorąco.
0: I pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy
0: Alicante,
1: również.
0: Piękny kierunek. Super.
1: Też byśmy nie pogardzili takim Alicante.
0: A widzisz, przyznajesz mi rację.
1: No my, urlopowicze, też byśmy nie pogardzili, ale musimy pracować.
0: 609-8-6-9-8-6-9, halo?
3: Dzień dobry, Andrzej.
0: Dzień dobry, Andrzej.
3: Chwalę się, że po twoim powrocie ja jadę na 10 dni do Portugalii.
0: Do Portugalii?
3: O. A pokazuje mi na prognozie terminowej, codziennie słońce,
0: ładnie.
3: 24-26 stopni, ale nie chodzę po firmie i się nie chwalę. Pozdrawiam.
0: Ale to chociaż...
1: Ktoś tu oberwał.
0: Chociaż szefowi powiedz, żeby nie był zdziwiony.
1: Komuś tu utarli nosa.
0: Ja pozdrawiam.
1: Areczku, tak serio zupełnie, szczęśliwego urlopu.
0: Dzięki, dzięki, jeszcze jestem tutaj przez 2,5 godziny.
1: Szkoda. Autopromocja.

0: Początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Podrażnienie po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
8: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
9: Już dziś w Lidlu. Wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca. Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
11: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto.
10: Spotkajmy się w Biedrze.
1: Reklama.
12: W Lubuskiem pociągi jeżdżą zgodnie z planem, ale dopiero od miesiąca. Takiej sytuacji nie było od lat. O regionalnym transporcie kolejowym mówiono na sejmiku lubuskim, przedstawiono dane statystyczne i przyczyny odwołań. Szczegóły zna Sebastian Górny.
13: Jeszcze w wakacje odwołano 870 połączeń, bo w lubuskich pociągach psuła się klimatyzacja. W całym 2025 roku na 70 tysięcy planowanych kursów nie pojechało prawie 4 tysiące, co stanowi 5,5%. W bieżącym roku do sierpnia odsetek odwołanych połączeń wzrósł do ponad 8%. Od połowy sierpnia sytuacja się znacząco poprawiła, ponieważ Poloregio uporało się z naprawami taboru. Przewoźnik ma teraz w zapasie kilka pojazdów, które może podstawić w miejsce popsutego szynobusu.
12: Dyrektor lubuskiego oddziału Poloregio chce przyspieszyć modernizację punktu serwisowego w Rzepinie, co pozwoli szybciej naprawiać pociągi.

0: Zdążą się, bo jeszcze będzie kropić, no i też może przedrze się słońce, ale to dopiero po południu. Kierowcy, wycieraczki w ruch, światła, śmigamy, ale oczywiście z odpowiednią prędkością, bo policjanci mają was na oku.
1: Vox FM. Robi dzień dobry.
2: Magia radia.

0: FM.
1: Autopromocja.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
0: Rano, w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
0: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
1: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
0: Bo Vox FM robi dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
5: Studiuj na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii imienia Jakuba z Paradyża. Analitykę medyczną, dietetykę, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
6: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
7: Elektryk? Pewnie drogi.
6: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
7: Co? Z serwisem i gwarancją?
6: I tylko 10% opłaty wstępnej.
7: Tylko gdzie jest haczyk?
6: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
7: Czekaj, 30 tysięcy?
6: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
1: Reklama. Vox FM. Vox FM Gorzów.
11: Atak nożownika w klasztorze w Jarosławiu, nie żyje jeden z księży, są ranni. Pożar stacji bazowej Starlinków na Mazowszu, na miejscu jest nasz reporter, relacja już za chwilę. Senat przyjął ustawę o dodatkowym opodatkowaniu firm paliwowych, o ile się zdecyduje prezydent.
12: Na zegarze 12, w studiu Vox FM witamy Dawida Osysko.
11: Dzień dobry.
12: Zapraszamy na wiadomości Vox FM.
11: Nie żyje jeden z księży, a 4 osoby są ranne. To po ataku w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Ranni to 2 księża i 2 osoby świeckie. Zatrzymano 31-letniego Ukraińca. Według naszych informacji mężczyzna wtargnął na teren opactwa z maczetą. Informacje w tej sprawie zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
13: Do ataku doszło w trakcie porannej mszy. Jak informuje Anna Długosz z policji w Jarosławiu, obywatel Ukrainy zaatakował księdza maczetą.
14: Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali 31-letniego obcokrajowca. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna kilkanaście minut wcześniej ranił nożem 4 mężczyzn i kobietę.
13: Wszyscy trafili do szpitala w poważnym stanie. Jeden z mężczyzn zmarł na skutek odniesionych ran. Nie wiadomo jeszcze, co było motywem ataku.
11: Właśnie teraz w Jarosławiu rozpoczyna się posiedzenie sztabu kryzysowego. Przekazał nam to burmistrz Marcin Nazarewicz, który był już na miejscu ataku i sam zbiera informacje o tych wydarzeniach.
15: Ci, którzy zostali poszkodowani, nie byli w jednym miejscu, ponoć ten człowiek się przemieszczał.
11: Na miejscu ataku pracują także kryminalni, którzy wyjaśniają dokładny przebieg i okoliczności tych zdarzeń. Niewielka miejscowość, niemal odcięta od świata. Na głównych drogach policyjne kontrole. Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Korobowskiej niedaleko Grójca na Mazowszu. Ogień pojawił się tam wczoraj wieczorem. Na miejsce jest nasz reporter Jakub Krzyżak.
16: Zgadza się, jestem.
11: Co teraz dzieje się tam właśnie?
16: Ja w tej chwili jestem jakieś 500 metrów od tej stacji bazowej Starlinków. Dalej żaden z dziennikarzy nie jest wpuszczany. Miejsce zabezpiecza policja. Co chwila tą drogą, przy której jestem, jeżdżą samochody wojskowe i na wojskowych numerach, a także nieoznakowane radiowozy i auta straży pożarnej. My nic nie wiemy, mówi mi jeden z mieszkańców Woli Krobowskiej, pan Mirosław.
17: O pożarze to ja w ogóle nic nie wiem. Nic nie wiem. Ja tu nie słyszałem żadnej straży, nic. To było wieczorem, ciemno było, zgasło światło, gasł telewizor. Za jakieś pół godziny się włączyło się.
16: Sprawę bada już policja, na miejscu jest też ABW.
11: Z Woli Krobowskiej Jakub Krzyżak, dziękuję za relację. Ustawa paliwowa ponownie trafi na biurko prezydenta. Senat przyjął rządowy projekt bez poprawek. Zakłada nałożenie dodatkowych podatków na wielkie koncerny paliwowe, które zarobiły na wysokich cenach ropy. Rząd chce, by zyski sfinansowały kolejny program obniżek na stacjach. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział już, że nie podpisze tej ustawy, gdyż jest, z jego zdaniem, jest niezgodna z konstytucją. Po południu uroczysta kolacja w Białym Domu. Donald Trump podejmie przywódcę Chin Xi Jinpinga. Rozmowy obu polityków zdominują kwestie handlu, sztucznej inteligencji i Tajwanu. Eksperci zachodnich think tanków nie spodziewają się przełomu w relacjach pomiędzy mocarstwami. Szczyt postrzegany jest jako próba przedłużenia kruchego rozejmu handlowego. Są kolejne odkrycia w centrum Warszawy. Na terenie dawnego parkingu przy Filharmonii Narodowej archeolodzy znaleźli pozostałości przedwojennej kamienicy i ukryte w jej piwnicach pamiątki. To m.in. talerze z wizerunkami Zygmunta III Wazy i Jana III Sobieskiego, a także ceramika i ozdoby. Jednym z najbardziej intrygujących znalezisk jest plafon z męską głową ujętą z profilu.
18: Wykonał je Sławomir Celiński. To był znany rzeźbiarz warszawiak.
11: Mówi Magdalena Łań z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków. Na archeologów czeka jeszcze druga część dawnego parkingu, gdzie mogą pojawić się kolejne odkrycia.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
11: Hubert Hurkacz wraca do gry. Polski tenisista zagra w pierwszej rundzie turnieju ATP w Chengdu. Jego rywalem podczas zawodu w Chinach będzie Aleksandr Szewczenko. Ten pojedynek powinien rozpocząć się za kilka minut. Maja Chwalińska z kolei dziś odpoczywa. Polska tenisistka podczas turnieju w Singapurze miała dziś wystąpić w deblu w parze z Barborą Krejcikową. Czeszka przez kontuzję wycofała się jednak z gry, a jutro rano Chwalińską czeka ćwierćfinałowy pojedynek w singlu z Elis Martens. Rusza piąta edycja piłkarskiej Ligi Narodów. Dziś pierwszy dzień rozgrywek i pierwszy szlagier. W Amsterdamie Holandia podejmie Niemcy. Na ławkach obu reprezentacji zadebiutują nowi selekcjonerzy Xavi i Jurgen Klopp. Biało-czerwoni po raz pierwszy w historii tych rozgrywek wystąpią w dywizji B. Rywalizacje zaczną jutro od meczu z Bośnią i Hercegowiną.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Jeszcze zimowych opon nie zakładamy, bo od poniedziałku piękna pogoda.
12: Tak, bardzo ładny poniedziałek nam się szykuje. Czwartek troszeczkę gorszy, od 12 stopni dzisiaj w Zakopanem, przez 14 w Białymstoku, 14 wskażą termometry w Warszawie, 15 w Gdańsku, maksymalnie 16 w Krakowie i to będzie najcieplejsze miasto dzisiaj. Noc również chłodna, od 6 stopni w Zakopcu, 5 w Olsztynie, tylko do maksymalnie 10 w Gdańsku.
20: No i deszczowo dziś i jutro, to trzeba też powiedzieć. W sobotę tego deszczu mniej, ale w niektórych miejscach też jeszcze może popadać.
12: I uwaga na mgły tej nocy. Lublin zwłaszcza.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: No, i co?
12: Jeszcze Arek nie powiedział. Jeszcze ty, Dawid, nie wiesz.
21: Co się stało? Aż się boję.
12: Posłuchaj, ty masz się czego bać, bo...
20: No mów, no wyduś to z siebie.
12: Informacje są takie, że...
20: Wyduś to z siebie, no.
12: Słuchaj, no, jakby
20: no
12: ci
20: powiedz
12: to powiedzieć.
20: Wszystkim.
21: No powiedz, no. Wyduś to z siebie.
12: Arek idzie na urlop.
21: No nie.
12: Tak?
21: Jak my to przeżyjemy?
12: Znaczy nie, no my to przeżyjemy. Tak. Gorzej będzie z nim po powrocie.
20: A tam. Koleżanka Klaudia chciała zrobić tobie taki test, zobaczyć jak zareagujesz. Nie chodzi o mój urlop, tylko o to.
12: Po prostu taki żarcik chciałbyś Makłowicz tak się uśmiecha do ciebie na 5 minut po godzinie 12, żeby ciąg dalszy czwartku był lepszy.
21: Za godzinę jak ładna pogoda, dobrze?
12: Nie, nie zrobiło ci to dnia? To my pomożemy, zrobimy dzień za moment wszystkim. Enrique Iglesias i BioView na dobry początek tej godziny.
20: A co wam robi dzień? Piszcie na voxfm.pl, bo za moment dzwonimy do tych, którzy się zgłosili.

0: To co robimy?
1: Dzień dobry! VoxFM robi dzień dobry! Tak, to będzie teraz wasza kolej, słuchajcie. Jeżeli na voxfm.pl napisaliście, co wam robi dzień, to teraz będziemy mieli ogromną przyjemność zrobić go właśnie wam. Jeżeli napisaliście, to teraz koniecznie bądźcie pod telefonami. Dzwonimy.
0: No i kolejny sygnał. I gdzieś tam wibruje telefon albo dzwoni dzwonkiem. A wy sięgnijcie po ten telefon, kliknijcie zieloną słuchawkę. Tak zrobicie, że będziecie z nami gadać.
1: No, to tak działa, słuchajcie.
0: To tak działa.
1: Czasami wystarczy tylko kliknąć.
0: No, Klaudia powiedziała, no zobaczysz, jeden sygnał i odbierze. I co? I nie odbiera.
1: No, tak powiedziałam. No, to prawda.
0: Wykrakałaś.
1: I co? Udało się?
2: Poczta głosowa. Zostaw
0: wiem. Nie. No tak nie będziemy robić. Zadzwonimy jeszcze raz. Spróbujemy. Czy się uda, czy się nie uda?
1: Może ktoś zarobiony, wiesz, 19 po 12. Może gdzieś je obiad i zostawił telefon w drugim pokoju.
0: Tak może
1: i
0: być,
1: nie słyszy.
0: Tak może być. No ale tak nie róbcie nam. No my chcemy wam oddać kawę, krówki.
1: Kubki przede wszystkim, kubki. Niebieskie. Tak, to te same, też. Z których Skolim pił. Dokładnie tak, te same.
0: Możecie zobaczyć na naszych social mediach. No niestety. Tutaj się nie dogadamy.
1: Tu nie pochulamy. Tu nie, trudno. No ale co robić?
0: Proszę bardzo, zmieniamy numer telefonu. W takim razie dzwonimy do kogoś innego. Tak to działa. Jeden traci, drugi ma szansę na to, żeby
1: coś zyskać,
0: żeby zgarnąć.
3: Tak,
0: halo, dzień dobry, witamy Anetę na antenie Radia Vox FM.
3: Witam.
0: Dzień dobry,
1: dzień
0: Aneta.
1: Dzień dobry, Aneto, tu Klaudia Wasiluk, Arek Sikora.
0: Wszystko okej?
1: Okay? Chcemy ci zrobić dzień dobry.
3: Jestem zaskoczona.
0: Właśnie tak słyszymy.
1: Głęboki wdech i się bawimy dalej.
0: Dokładnie. Anetka, gdzie ciebie złapaliśmy? Co robisz, gdzie jesteś?
3: Pracuję.
0: Pracujesz. A powiedz, czy już masz pomysł na dzisiejszy obiad?
3: Jeszcze nie.
1: A na śniadanie?
0: A może na kolację? A może gdzieś tam wrzucisz te swoje placuszki, które podobno są tak smaczne, że potrafi mama zadzwonić, wyrwać cię ze snu i zapytać o przepis.
1: Ty wystraszona,
3: no,
1: prawda?
3: Potrafi.
0: Powiedz, czy możesz zdradzić nam przepis na te placuszki? Weź nam powiedz, bo narobiłaś nam smaka, musimy wiedzieć, jak je się robi.
3: No oczywiście.
0: No to dawaj.
3: Jogurt naturalny. Jogurt. Mąka, proszek do pieczenia.
0: Okej. Okay. Zapisuję. Miód.
3: I jabłuszka.
1: A, to takie racuchy. To
0: bardzo, no, brzmi to bardzo smacznie. Anetka, a do tego wszystkiego, jakbyś jeszcze sobie takie dwie filiżanki zrobiła kawy i z mamą wspólnie taką kawę się wypiła w kubeczkach Radia Vox FM. Kawę 3 kg też od Radia Vox FM możesz otrzymać i możesz otrzymać jeszcze paczuszkę krówek.
1: Znaczy możesz.
0: Możesz.
1: Otrzymujesz.
0: My to do ciebie teraz wysyłamy. Anetka, co ty na to?
3: A jestem przeszczęśliwa.
0: Bardzo się cieszymy. Jak mama ma na imię jeszcze, powiedz?
3: Ela.
0: Ela. Pozdrawiamy mamę Elę, pozdrawiamy Anetę, która dzisiaj ma zrobione dzień dobry przez Vox FM. No i życzymy...
3: Tak, zrobiliście mi dzień.
0: Smacznej kawusi, pysznych placuszków, Anetko.
3: Dzięki wielkie.
1: Vox FM
3: robi
1: dzień dobry. Vox FM.pl, a co wam robi dzień dobry?
0: Dajcie znać, a my może do was zadzwonimy.

0: jeden z nich.
1: Musimy się wam pochwalić, bo my tutaj z Klaudią mamy takie specjalne zdolności. Ja potrafię zamienić się w Zenka Martyniuka, a Klaudia w Krystynę Czubównę.
2: Tak, potrafię. To ten moment?
1: Tak, to ten moment, opowiadaj.
2: Warszawski Ogród Zoologiczny rozpoczął doroczną zbiórkę żołędzi oraz orzechów. Dary dla zwierząt można przynosić od dziś do 4 października.
1: Czyli zbieracie żołędzie i do zoo niesiecie, nie? To tak ja będę tłumaczył z Czubównego na nasze.
2: Potrzebne są żołędzie, a także orzechy włoskie i laskowe.
1: Oho.
2: Zostaną wykorzystane jako urozmaicenie jadłospisu żubrów. Antylop,
1: czyli
2: żyraf, małp.
1: To, co przyniesiecie, to jedzą później zwierzęta.
3: No
1: to tak w szybkim...
3: Ty musisz tłumaczyć.
1: Naprawdę muszę to tłumaczyć. No.
3: Wydawało mi się, że wyraźnie dosyć przeczytałem.
1: Nie, no bardzo ładnie czytasz. Super. No.
2: Suche, zdrowe i czyste, moi drodzy.
1: Suche, zdrowe i czyste.
2: Chodzi o przekąski. Dla zwierząt.
1: Dla zwierząt.
2: Jak już nazbieracie troszeczkę tych żołędzi z myślą o swoich
1: dzieciach... Przepraszam. Jeszcze o jednych zwierzętach pomyślcie, drogie panie, przede wszystkim. O swoich misiach. Pomyślcie, którzy jutro będą myczych oglądać.
3: Jakieś
1: przekąski. Tak, bardzo prosimy.
2: Pietruszka już się chłodzi.
1: Ej, czekaj. Było kiedyś coś takiego.
3: Było.
1: Mamy jeszcze czas na to?
3: Oczywiście,
1: mamy?
3: Absolutnie się nie ograniczaj.
1: Nie. Gdzie to jest? Znajdę czy nie znajdę?
3: To zróbmy to dźwiękiem.
1: Mam. Takie przekąski.
3: Nie do podrobienia. Autopromocja.
4: Przesłuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
5: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
6: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
7: A jak, w jaki sposób?
6: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
8: Wywaliłaś się na rowerze?
7: No wiesz co?
8: Skąd wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
5: Kto?
8: Wiem.
5: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
4: Słuchaj codziennie od 6:00.
5: Autopromocja. Reklama.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
14: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Dużo dobre.
17: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobre.

0: który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na Twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: Reklama.
15: Gorzowskie dzieci sprawdziły się w różnych dyscyplinach sportowych. W arenie odbył się Gorzowski Dzień Sportu. Uczestniczyło w nim około 150 uczniów szkół podstawowych. Pod okiem trenerów młodzi gorzowianie grali w siatkówkę, piłkę nożną, piłkę ręczną, badmintona i w koszykówkę. Niektórzy po raz pierwszy zetknęli się z futbolem amerykańskim.
16: Futbol amerykański, no jest dobrze nawet. Fajny sport.
17: Bardzo fajnie jest.
18: Fajnie jest to, bo jeszcze nigdy nie grałam w to, a mogę się nauczyć czegoś nowego.
15: Obok zajęć sportowych była też nauka pierwszej pomocy. Dzieciaki świetnie sobie radziły.
19: Uciskanie klatki i oddechy.
20: Trzeba uciskać klatkę pierwszą 30 razy i 2 wdechy.
15: Każde dziecko otrzymało medal oraz koszulkę. Dzień Sportu w Arenie odbył się w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu BeActive. Piosenki Seweryna Krajewskiego w Gorzowskiej Filharmonii. W poniedziałek wydarzenie, które przeniesie widzów w świat niezapomnianych przebojów w wysublimowanych aranżacjach. Bilety dostępne online. Usłyszeć będzie można m.in. Baw mnie, Anna Maria, Uciekaj moje serce, Szukaj mnie, Nie jesteś sama, Wielka miłość, Pełne emocji i wrażliwości. Na scenie wokaliści Iza Połońska i Bartek Grzanek oraz zespół utalentowanych instrumentalistów. Podróż przez krajobrazy polskiej piosenki. Baw mnie, koncert z piosenkami Seweryna Krajewskiego w poniedziałek o godzinie 19 w Filharmonii w Gorzowie.
21: Dzisiaj pogoda w Gorzowie raczej nie sprzyja spacerom, choć można się wybrać, odpowiednio ubierając płaszcz przeciwdeszczowy bądź nad głową parasol i można się dotleniać. A dlaczego nie? Kierowcy rozważni, bo ruch w różnych częściach Gorzowa bywa wzmożony, na przykład w Śródmieście, czy też na przykład Górczyn. Lukajcie na licznik prędkości.
22: Vox FM.
23: Vox FM. Vox FM.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: 19,99 z aplikacją. Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W Delikatesach Centrum.
1: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
2: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
3: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 26 września Marcin Brokat-Czerwiński oraz nowe jesienne koncerty i wydarzenia. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Reklama.
11: Vox FM.
10: Gorzów.
12: Atak nożownika na terenie klasztoru w Jarosławiu. Nasz reporter jest na miejscu. Za chwilę relacja. Prokuratura nie wyklucza sabotażu. Mamy nowe informacje po pożarze stacji bazowej Starlink na Mazowszu. Duża ewakuacja w Nowym Sączu powodem niewybuch z II wojny światowej.
13: To już 13. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy.
12: Jeden ksiądz nie żyje, dwóch kolejnych duchownych jest operowanych i stan jest bardzo ciężki. Do szpitali trafiły jeszcze dwie inne osoby ranione przez nożownika w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. To najnowsze informacje radia Vox FM po ataku na Podkarpaciu. Policja zatrzymała 31-letniego Ukraińca, który zaatakował na terenie opactwa przed mszą. Na miejscu w Jarosławiu jest nasz reporter Tomasz Widak. Tomku, powiedz, co tam teraz się dzieje.
14: Teren wokół klasztoru jest ogrodzony policyjną taśmą i pilnowany przez mundurowych. Widać ekspertów od kryminalistyki, którzy na miejscu zbierają dowody. Według moich ustaleń napastnik zaatakował w kościele, ale też w kilku pomieszczeniach na terenie klasztoru. W dodatku, jak mówią świadkowie, za chwilę miały się tam też pojawić grupy młodych ludzi z ośrodka rekolekcyjnego. Tutaj pracują teraz służby, a jednocześnie trwa posiedzenie sztabu kryzysowego władz miasta i wojewody podkarpackiej. Tutaj przed policyjną taśmą widać też wstrząśniętych wiernych, którzy nie mogą uwierzyć, że w tej spokojnej podkarpackiej miejscowości mogło dojść do tej tragedii.
12: O czym mówił z Jarosławia Tomasz Widak. Zatrzymany napastnik jest teraz w policyjnym areszcie. Nie wiadomo jeszcze, kiedy zostanie przesłuchany. Instalacja jest całkowicie wyłączona. Uszkodzony jest agregat prądotwórczy. To najnowsze informacje w sprawie pożaru stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Nie wykluczamy sabotażu, mówi Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu.
15: I w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
12: Na miejscu cały czas pracują służby. Dojazd do miejsca zdarzenia jest zablokowany.
16: Na miejscu pracują nie tylko policjanci, funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej, ale również funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego CBŚP. Jest to całkowicie wyłączone ze względu na uszkodzenie źródeł zasilania tej infrastruktury, więc ona nie działa.
12: Mówi Marcin Sawicki z policji w Radomiu. Śledczy nie chcą przekazać więcej informacji, zasłaniając się dobrem postępowania. Wiadomo, że zgłoszenie do Straży Pożarnej wpłynęło około 21. Po ugaszeniu pożaru około 3 nad ranem teren przejęła policja. Dwie szkoły i pobliskie centrum handlowe w Nowym Sączu ewakuowane. To po tym, jak na budowie hali sportowej przy ulicy Grodzkiej znaleziono rano trzy pociski z czasów II wojny światowej. Policja zamknęła część ulic.
10: Została podjęta decyzja o ewakuacji pobliskich szkół, biurowca, około 1600 osób. Informujemy mieszkańców w obrębie 500 metrów o zaistniałym zdarzeniu.
12: Mówiła Aneta Mazur z nowosądeckiej policji. Na miejsce jadą saperzy z Wrocławia. Utrudnienia w rejonie prowadzonych działań mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Uniwersytet czy Politechnika? Między innymi te pytania próbują odpowiedzieć tegoroczni maturzyści podczas ogólnopolskiego salonu Perspektyw. Na targach w kilkunastu polskich miastach uczelnie prezentują swoje oferty, by przekonać przyszłych studentów. Zapytaliśmy uczniów o plany na przyszłość.
17: Dużo jest fajnych kierunków na SGGW, dużo fajnych rzeczy do wyboru. WUM rozpatrujemy, Uniwersytet Warszawski i jeszcze zaraz idziemy na AWF. Na razie zbieramy ulotki i właśnie rozglądamy się, co jest najfajniejsze i będziemy wracać i rozmawiać. Dopiero.
18: Ja mam ambitne plany na MIM-ów, na informatykę. Planuję też kandydować na matematykę, ale zobaczę co i jak.
12: W przyszłym roku do matury może podejść ponad 380 tysięcy uczniów.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Ja mam wskazówkę dla przyszłych studentów. Idźcie na jeden kierunek, później na drugi, na trzeci. Tak sobie studiujcie, no tak, jeden po drugim, trzeci po czwartym. Dzieci drogie, żebyście wy tyle szkół skończyli, co ja zacząłem.
20: A ile zacząłeś? Powiedz nam o tym.
19: Pogoda jest tak krótka, żebyśmy nie zdążyli rozwinąć tej opowieści.
20: Ale my mamy czas.
19: Genialna opowieść. Absolutnie nie mamy czasu. Lost Frequencies czeka w kolejce, żeby ich zagrać. Już za moment zagramy. A pogoda dzisiaj deszczowa w całym kraju.
20: Pięknie zagadana.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Bardzo ważne wiadomości przychodzą na 600 986 9869.
20: Poczekaj, zaczynają się na U, a kończą na urlop.
19: Czekaj, Arek, kiedy ty masz ten urlop, bo nie usłyszałem, ale powiedz po cichu, nie chcemy, żeby Klaudia słyszała, bo jeszcze będzie zazdrosna.
20: Nie, wymyśliłeś tego SMS-a.
19: Nie, naprawdę jest taki przywędrował.
20: Mogę się założyć.
19: 3 minuty temu na wiadomościach przywędrował. Urlop zaczynam za 55 minut. Ale... Klaudia, nie słuchaj.
20: Tak brzmi szczęśliwy człowiek, wiecie? Ja też będę wiedziała.
19: Klaudia Wasiluk.
20: I Arek Sikora.
19: I Dawid Osystro.
12: Szukałem tego SMS-a. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Ja wam coś zdradzę, drodzy słuchacze. Z racji tego, że ja idę na urlop, Klaudia postanowiła zacząć sobie też coś planować.
1: Planuję Sylwestra, słuchajcie.
0: Sylwester w Zakopanem wpisała, szuka noclegów.
1: No, szuka to dobre słowo.
0: Ale to, że zaczęła szukać, to nawet na dobre wyszło, bo mamy temat, o którym warto powiedzieć.
1: Słuchajcie, nie wiem, czy są tacy ludzie, którzy są w stanie tyle zapłacić, to znaczy zapłacić tyle, ile górale śpiewają.
2: Pewnie są. No,
1: pewnie są, ale ceny
2: są.
1: Za trzy noce, słuchajcie, w niektórych obiektach, właśnie pod Giewontem, przekraczają, słuchajcie, 60 tysięcy. Złotych.
0: Ile?
1: Najtańsze i najmniejsze pokoje, jak czytam, zostały zarezerwowane już na początku września, więc teraz no bierzesz co popadnie, tak? Jeżeli w ogóle coś się trafi.
0: A popadnie, no
1: zostały
0: takie.
1: Zostały dwa większe i droższe, ale może pewnie zostaną zarezerwowane, więc jak już widzę, że tam kosztuje to około 54 tysięcy za trzy noce i jeszcze nie można zanulować, no to tak debatuję sama ze sobą, czy
0: wydać, czy nie?
1: Czy w ogóle tyle
0: Klaudia, ogólnie,
1: kiedykolwiek będę miała?
0: Ogólnie spoko, tylko musisz pamiętać jedną rzecz. No. Za parking pewnie drugie.

0: Ja bardzo chciałbym podziękować naszemu dyrektorowi muzycznemu, który pod, nie wiem, chyba mój urlop postawił playlistę. Czy kierunki turystyczne, Ekwador na przykład teraz, nie?
1: No. Jak powiedzieć w jednym wejściu, że jadę na urlop, przy okazji jeszcze podlizać się szefowi i jeszcze powiedzieć, że dobrze zagrał.
0: Dobrze zagrał.
1: Tak, wiecie, kto jest z nami? Arek Sikora! Wygłaszaj sobie!
0: Tak jestem. Coś będziemy teraz mówić?
1: Tak, powiemy o tym, że możemy wam zrobić dzień dobry, drodzy państwo. Przypominamy z całym sercem ogromnym, że jeżeli jeszcze nie wiecie o tym, że na vox.fm.pl możecie napisać, co wam robi dzień, to już mówimy, tak, możecie.
0: Dokładnie, dokładnie. Nasza zabawa cały czas trwa. Mamy kilogramy kawy, kubki, krówki. Co prawda, ja idę na urlop, ale Klaudia jeszcze będzie rozdawać.
1: Bardzo czekam na wasze zgłoszenia. Arka, za chwilę się pozbędziemy, spoko.
2: Autopromocja.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
3: Pokłóciliście się?
2: Chcesz go przeprosić?
3: Pawelec pomoże.
4: Ja bym chciała, żeby coś to

0: Autopromocja. Reklama.
1: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak duża czekolada Wedel, druga gratis. A od piątku masło z mlecznej drogi tylko złoty 99, kupując 3.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
11: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
14: Najlepsze hity cenowe w Brie Commerce już gotowe. Do 3 października polecamy. Papę w płynie Jurga 4 kg, jedynie 74,99. I saszetkę dla psa Bult 500 gramów, tylko 4,39 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na briecommerce.pl. Brie Commerce, nasze ceny rządzą.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
19: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe

0: sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
1: GWM. Go with more.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Reklama.
7: Wojtek Hańczuk. Nie płacą czynszu, stracą mieszkanie. Gorzowski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej szykuje się do październikowych eksmisji. Wytypowano 15 najemców, którzy od dłuższego czasu nie płacą za mieszkania i je dewastują. Są już terminy 10 eksmisji. Dwoje najemców chce zawrzeć ugodę. Coraz więcej ciepłych kaloryferów w Gorzowie. Elektrociepłownia na wniosek administratorów grzeje już w niektórych mieszkaniach. Na razie poprosiło o to około 30% odbiorców, m.in. ZGM. Mieszkańcy, warto pamiętać o tak zwanym rozkręceniu kaloryferów pokrętła na piątkę. Najszybciej wyludniającym się miastem wojewódzkim według Głównego Urzędu Statystycznego. W mieście zameldowanych jest obecnie ponad 113 tysięcy osób. Według prezydenta Jacka Wójcickiego mieszkańcy po prostu się nie meldują lub wyprowadzają do ościennych gmin, gdzie budują swoje domy. Nie ma także mody na posiadanie dzieci.
8: Coraz więcej sprzedaje się wózków dla psiecka niż dla dziecka. Nie zgadzam się z tym i nie jestem tutaj jakimś radykałem, ale rodzina jest najwyższą wartością.
7: Warto dodać, że według nowej metody badania, tak zwanych śladów życia, w Gorzowie funkcjonuje cały czas ponad 130 tysięcy osób. Przetrzebiona kontuzjami młoda Stal nie obroniła pozycji lidera w ostatnich zawodach finałowych drużynowych mistrzostw Polski juniorów. Gorzowscy żużlowcy zajęli czwarte miejsce i spadli na trzecią pozycję w klasyfikacji ogólnej. Brązowy medal i tak jest dużym sukcesem. Na Jancarzu triumfowali bydgoszczanie, którzy zdobyli tytuł. Wśród gorzowian tylko Hatłas potrafił powalczyć z doświadczonymi rywalami.
9: Dzisiaj faktycznie możemy poczuć jesień, ale tą mokrą, dżdżystą i raczej nieprzyjemną, szaroburą, ale też ma słońce się przedrzeć, informują synoptycy, więc poczekajmy. Kierowcy, spokojnie, oczy już szeroko otwarte, trzeba być skupionym na drodze, bo bywa, że trzeba poczekać, uzbroić się w cierpliwość. Są także remonty.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999 zł 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Promów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie?
10: Kontra Barcelona.
9: Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Canal Plus.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Reklama. Vox FM. Vox FM Gorzów.
15: Są wstrząśnięci. Za chwilę relacje świadków po ataku nożownika w Jarosławiu. Strzały podczas policyjnej interwencji na Dolnym Śląsku. Ranny został policjant. Duże utrudnienia w Nowym Sączu to z powodu odnalezionych niewybuchów.
16: 14 na zegarze to czas na wiadomości Vox FM, a najświeższe wydanie ma dla Was już teraz Dawid Osysko.
15: Napastnik po rozmowie z jednym z księży miał wpaść w furię. Potem wziął nóż z plebanii i wtargnął do kościoła. Tam zaatakował spowiadającą się kobietę i duchownych. To nieoficjalne ustalenia radia Vox FM po tragedii w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Zginął znany z tej podkarpackiej miejscowości ksiądz Stanisław. Cztery inne osoby są ranne. Mieszkańcy są wstrząśnięci.
17: Słyszymy, że taka tragedia. I normalnie gęsią skórę mam, aż mi się głos łamie.
18: Ale znała pani tego księdza?
19: No z widzenia tylko. Z tego, jak mszę prowadził. To jest straszne. Po prostu.
20: Ja tu chodziłem na mszę, także z widzenia go znałem. Fajny ksiądz.
15: Na miejscu pracują teraz policjanci i prokurator. Zatrzymany to 31-letni Ukrainiec. Nic na razie nie wiadomo o jego motywach. Trzech rannych w ataku trafiło do szpitala w Jarosławiu. Wśród nich był zmarły ksiądz Stanisław.
21: Drugi pacjent z licznymi ranami kłutymi klatki piersiowej i kończyn dolnych został przekazany bezpośrednio na blok operacyjny. W tej chwili jest w trakcie zabiegu operacyjnego. I trzeci pacjent również z licznymi ranami kłutymi głównie klatki piersiowej i pleców jest w tej chwili zaopatrywany w SOR-ze i prawdopodobnie będzie przekazany również do zabiegu.
15: Relacjonuje Łukasz Jarema, dyrektor szpitala w Jarosławiu. Trwa właśnie posiedzenie sztabu kryzysowego w mieście z udziałem wojewody podkarpackiego. Policjant postrzelony w trakcie próby zatrzymania podejrzewanego o kradzież. To w Kraśniku Dolnym pod Bolesławcem na Dolnym Śląsku. Rannego funkcjonariusza do szpitala zabrało lotnicze pogotowie ratunkowe.
19: W jednej z mniejszych miejscowości na terenie powiatu w trakcie działań około godziny 11 doszło do postrzelenia jednego z policjantów. Funkcjonariusze również oddali strzały. Sprawca nie doznał obrażeń i został zatrzymany.
15: Mówi Anna Kublik-Rościszewska z bolesławieckiej policji. Na miejscu pracuje prokurator. Ponad 1500 osób ewakuowanych z dwóch szkół, biurowca i centrum handlowego. To po tym, jak o poranku na placu budowy hali sportowej przy ulicy Grodzkiej w Nowym Sączu odkopano 3 pociski z czasów II wojny światowej. Są ogromne utrudnienia w ruchu, bo policja zamknęła kilka ulic w rejonie budowy.
10: No, jest zamknięta.
18: Chcecie iść do centrum handlowego teraz?
10: Tak, jest cała droga zamknięta i musimy iść raczej całkowicie naokoło.
22: Dużo policji jest, dużo jest tych radiowozów.
17: No, jest zabezpieczony po prostu ten blok cały, prawda? I tam dalej jest szkoła.
23: Tyle lat moja córka tu chodziła do szkoły przez 4 lata. W każdej chwili coś się może stać, to nikt nie wie.
24: Nie wybuchy podobno. Z tego co widać, to całe miasto się zablokowało. To muszą mieć jakoś obawy.
15: Z mieszkańcami Nowego Sącza rozmawiał Michał Rejduch. Na miejsce jadą saperzy z Wrocławia. Zamiast lekcji w szkolnych ławkach, eksperymenty, drony i pokazy laserowe. W Politechnice Koszalińskiej odbył się jubileuszowy 25. Zachodniopomorski Festiwal Nauki. Co najbardziej przyciągnęło uwagę młodzieży?
25: Mega dużo jest tutaj rzeczy, na pewno wszystko zobaczę tutaj.
26: Bardzo lubię takie rzeczy manualne i cieszę się, że tutaj jestem, bo jest tutaj też dużo związanych rzeczy z informatyką.
27: Fajnie jest, można coś wygrać.
28: No to jest ogólnie dobrze.
29: Jest jedzenie, więc nam się podoba.
28: To interesuje nas najbardziej, jakieś lasery. Takie fajne rzeczy, jakieś lasery może.
29: Tak.
28: Takie różne rzeczy.
29: Jedzenie
30: najbardziej nas interesuje.
31: Czekamy na jakiś wykład, chcemy posłuchać i dowiedzieć się.
15: Korytarze uczelni znów wypełnią się po brzegi już za tydzień, wtedy oficjalnie rozpocznie się nowy rok akademicki.
14: Vox FM Gorzów.
32: 4 minuty po godzinie 14. Cześć i czołem wszystkim, z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zapraszam na czwartkowe popołudnie razem z nami Snap, Hugel i Sławomir. Tak się przywitamy po 14. Róbcie głośniej, śmiało.
33: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: 14 minut po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów Sławomir i Miłość w Zakopanem. To już za nami. Pogadajmy o sporcie. Przetrzebiona kontuzjami młoda stal nie obroniła pozycji lidera. W ostatnich zawodach finałowych drużynowych mistrzostw Polski juniorów gorzowscy żużlowcy zajęli czwarte miejsce i spadli na trzecią pozycję. Brązowy medal i tak jest dużym sukcesem. Na Jęcarzu triumfowali bydgoszczanie, którzy zdobyli tytuł. Wśród gorzowian tylko Hatłas potrafił powalczyć z innymi doświadczonymi juniorami, a już w niedzielę żużlowy baraż o PGE Ekstraligę. Stal w Poznaniu będzie walczyć z PSŻ-em. W składzie ma pojawić się nowy zawodnik. Rewanż 4 października w Gorzowie. Wtedy wszystko będzie już jasne.
1: To jest dzień z Vox FM.

ten. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych w piska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Van Buren i Everlasting, 24 minuty po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. O spływie kajakowym teraz pogadamy, bo taki rodzinny właśnie nam się szykuje. Rodzinny spływ kajakowy kłodawką, wodna przygoda w sobotę. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Trasa krótsza od Rzeczki Srebrnej do Parku Wiosny Ludów, ale trudna ze względu na niski poziom wody w kłodawce. Koszty częściowo pokrywa miasto. Zbiórka o godzinie 9 u zbiegu ulic Szlichtyna i Arciszewskiego. Więcej organizator Ireneusz Kalitko.
1: Jeśli są chętni, to chętnie się spotkamy i przepłyniemy przez miasto i poznamy troszeczkę z innej strony.
0: Zakończenie spływu planowane jest na 14.30 mniej więcej. Kolejna kajakowa wyprawa kłodawką planowana jest na październik. Szczegóły na Facebooku Stowarzyszenia Eurożumelarz.
2: To jest dzień z Vox TV.

Tobi, Romeo i Fly High. 25 minut przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w Rytmie Hitów. Krótka przerwa przed nami, a po niej wiadomości lokalne, na które zapraszamy gorąco i serdecznie. Rehab i Dave. Z nimi wracamy do grania w Rytmie Hitów po wiadomościach lokalnych, zatem bądźcie z nami na 101.7.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Tylko w czwartek 24 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 26 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
0: Reklama.
11: Cruella zadziałała. 15-osobowa grupa przestępcza z Gorzowa stanie przed sądem. Karolina Łowacińska-Wojciechowska. Oto szczegóły. Para, 27-letni Patryk P. i 25-letnia Martyna M. zajmowali się handlem substancjami odurzającymi i psychotropowymi nieletnim. Grozi im nawet do 15 lat więzienia. W mieszkaniu mężczyzny znaleziono broń palną, choć nie wymagała ona zezwolenia na posiadanie. Z kolei 13 osób odpowie za udział w grupie i przestępstwa narkotykowe. Grozi im do 8 lat za kratami. Część działała w warunkach recydywy. Od kwietnia 2023 do marca 2025 roku. Podejrzani na proces czekają na wolności, pod dozorem policyjnym i z poręczeniem majątkowym. Rodzinny spływ kłodawką. Przygoda już w sobotę. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Trasa krótsza, od Rzeczki Srebrnej do Parku Wiosny Ludów, ale trudna ze względu na niski poziom wody w kłodawce. Koszty częściowo pokrywa miasto. Zbiórka o godzinie 9 u zbiegu ulic Szlichtyngowa i Arciszewskiego. Mówi Ireneusz Kalikto, organizator Eurożumelarz.
12: Jeśli są chętni, to chętnie się spotkamy i przepłyniemy przez miasto i poznamy troszeczkę z innej strony.
11: Zakończenie spływu planowane jest na godzinę 14.30. Kolejna kajakowa wyprawa wodna planowana jest na październik. Szczegóły znajdziecie na Facebooku Stowarzyszenia Eurożumelarz. O wydarzeniach z Gorzowa i okolic możecie także przeczytać na voxfm.pl. Mimo chmur na gorzowskim niebie temperatura rośnie, aktualnie mamy 16 kresek. I tu dzisiaj raczej maks, co nieco może jeszcze pokropić, ale ma przedrzeć się słońce i na to słońce czekamy niecierpliwie, bo od razu wtedy inaczej funkcjonuje się. Ale niestety jutro dominować mają chmury, no i będzie chłodniej. Kierowcy rozważnie na drogach, bo już bywa ścisk.
13: Vox FM Gorzów. Vox FM robi dzień dobry.
14: Kawusi,

Dave i Dołeczki. 14 minut przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. W wolnej chwili wpadajcie na voxfm.pl do zakładki lokalne. Tam wszystko, co aktualne, wszystko, co ciekawe o Gorzowie i przyległościach. 24 godziny, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, zawsze. Abba, Naya, Shakira, modelki. Tak zagramy.

Lego. Lego. Lego. Fox FM.

0: modelki i włodarski Miss Dior. 3 minuty przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami króciuteńka przerwa o 15.00 wiadomości z kraju i ze świata. I bardzo kolorowo zagramy po włosku, po wiadomościach.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
3: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
13: Vox.
14: Vox FM.
2: FM Gorzów.
14: Gorzów.
15: Żałoba w Jarosławiu. Wiadomości rozpoczniemy od nowych informacji po ataku na żołnierza. Gdzie powstanie stała amerykańska baza? Za chwilę możliwe lokalizacje. Duże nerwy kierowców w Chorzowie. Chodzi o estakadę, która jednak pozostanie zamknięta.
16: Słuchamy zatem wiadomości Vox FM o godzinie 15, które przygotował i przedstawi już teraz Dawid Osysko.
15: Sprawca w nocy wjechał do Polski. Nie wiadomo, jak dostał się na teren klasztoru sióstr benedyktynek. To najnowsze informacje od prokuratury po ataku w Jarosławiu na Podkarpaciu. Ujawniono, że zatrzymany 31-letni Ukrainiec wziął nóż z kuchni opactwa i to nim zaatakował trzech duchownych oraz dwie osoby świeckie. Na razie nic nie wiadomo o jego motywach. Mężczyzna czeka na przesłuchanie. Od ran zginął jeden z księży, drugi jest ciężko ranny. Stan pozostałych trzech osób nie zagraża ich życiu. Priorytetem jest teraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, zaznacza wojewoda Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hul.
13: Zostaną skierowane dodatkowe siły i środki zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom Jarosławia. To, drodzy Państwo, co jest szalenie ważne, to osoby, które były świadkami tego zdarzenia, zostały natychmiast objęte pomocą psychologiczną.
15: Do ataku doszło podczas spowiedzi przed rozpoczęciem mszy świętej, relacjonuje naszemu reporterowi przełożona klasztoru benedyktynek w Jarosławiu siostra Barbara Dendor.
14: Ksiądz Stanisław spowiadał i usłyszał, jak się coś dzieje, a wszystko zaczęło się w kawiarence, gdzie ktoś zaatakował księdza Adriana, wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić. No i ten człowiek wpadł do kościoła. Tam oczywiście zaatakował też księdza dyrektora, księdza Marka.
15: Decyzją burmistrza Jarosławia do końca tygodnia w mieście będzie obowiązywała żałoba. Pod koniec roku prawdopodobnie zapadnie ostateczna decyzja w sprawie stałej amerykańskiej bazy w Polsce. Taką informację przekazała przebywająca w USA wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Pod uwagę brane są trzy województwa, zachodniopomorskie, dolnośląskie i lubuskie. Według Północnej Izby Gospodarczej najlepiej, aby wojska amerykańskie pojawiły się w Szczecinie albo okolicach.
17: Za województwem zachodniopomorskim przemawia m.in. fakt, że w naszym regionie jest duży poligon w Drawsku Pomorskim, korpus NATO, idealną bazę wypadową do Niemiec, silny port w Szczecinie i Świnoujściu.
15: Mówi Hanna Mojsiuk, prezes Izby. W bazie ma stacjonować prawie 5 tysięcy żołnierzy wraz z rodzinami. Kierowcy na Śląsku są w dużych nerwach. To po tym, jak prezydent Chorzowa Szymon Michałek zapowiedział, że nie przywróci ruchu na zamkniętej od kilkunastu miesięcy estakadzie w ciągu drogi krajowej 79. Decyzja jest ostateczna. Miasto zamierza wyburzyć estakadę i wybudować nowy obiekt. To jest skandal, mówią kierowcy z Chorzowa, z którymi rozmawiał nasz reporter Darek Brombusz.
18: Zapraszam od 14.30, ja go zabiorę do swojego samochodu do godziny 18.00 i zobaczę, co się dzieje.
19: Cały Chorzów zaciśnięty jest, nie?
18: Poza tym wszystkie drogi są zniszczone. Jest tragedia.
20: Byłoby wygodnie, gdyby była estakada czwarta?
21: Na pewno by było wygodniej.
22: To jest tragedia. W Chorzowie nie da się poruszać samochodem.
20: Omijać w godzinach szczytu.
15: Estakada w Chorzowie została zamknięta w czerwcu ubiegłego roku. Władze miasta twierdziły, że grozi zawaleniem. Pod koniec sierpnia pod obiektem przywrócono ruch tramwajów. To impreza dla miłośników sztuki, ale także dla cieśli, rzemieślników i wszystkich, którzy lubią majsterkować w drewnie. W Łodzi rozpoczął się trzydniowy Wood Design Festival. Można nauczyć się konserwacji antyków, zasad intarsji, ale także tworzenia czy składania mebli. Festiwal łączy sztukę z praktycznymi umiejętnościami, o czym przekonał się Grzegorz Mnich.
23: I jak ci idzie?
24: Na pewno wymaga to mocnej ręki. Po tej chwili już pewnie będę miał odciski na palcu.
25: Tutaj akurat przygotowujemy prace praktyczne. Będziemy próbować stworzyć stół.
26: Pokazujemy, jak wyszlifować dokładnie meble.
27: Takie jest założenie z festiwalu, ażeby pokazać zarówno sztukę wysoką, jak i sztukę użytkową, design, dr Olga Tuszyńska-Szczepaniak, jak i różnego rodzaju rozwiązania technologiczne.
15: Festiwal w łódzkiej hali Expo potrwa do soboty.
28: 101 i 7 Vox FM Gorzów.
0: 4 minuty po godzinie 15. Cześć i czołem wszystkim. Z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w rytmie hitów. Obiecałem, że będzie kolorowo, tak też się stanie. The Colors, Italo Disco, potem po polsku Masters, będzie też Alan Walker i Ava Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Alan Walker i Ava Max Fate. 14 minut po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Najwyższa pora zajrzeć na gorzowskie drogi i sprawdzić, jak wygląda sytuacja po godzinie 15. Zatem zacznijmy od mostu lubuskiego. Tutaj jest intensywnie. Natomiast ten ruch jako tako powiedzmy, że idzie. Przed rondem santockim zdecydowanie większe korki potrafią zrobić się jadąc pod Miejską w dół w kierunku ronda santockiego. W ścisłym centrum Gorzowa postoicie chwilę przy katedrze, przy dawnym kinie Słońce owszem również, natomiast najwięcej samochodów od czasu do czasu przed rondem koseniorów gdyńskich. Rondo Zgody dzisiaj powiedzmy, że stabilnie również. Bardzo nas to cieszy. Słowiańska, Roosevelta Andrzejewskiego. Tutaj na światłach poczeka, ale raczej tylko jedne te światła i pojedzie się dalej. Dzisiaj od strony ronda Ofiar Katynia do ronda Piłsudskiego zdecydowanie więcej samochodów. Zwracamy Waszą uwagę również na Wyszyńskiego. Na Manhattanie najwięcej dzieje się przed rondem gdańskim, jadąc właśnie Walczaka w kierunku Różanek. Proszę o tym pamiętać. Wylotówki z Gorzowa sprawdzamy jeszcze tutaj również stabilnie. Hasło dnia. Ktoś wspominał Kasprzaka, natomiast nie jest to potwierdzone, ale z tyłu głowy warto mieć.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: Beat Freaks i Somebody Watching Me. 25 minut po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. O pogodzie pogadamy, bo chłodno nam się robi i tak też będzie już do końca dnia. Aktualnie 14 na plusie, w nocy 10-11. Jutro specjalnie cieplej nie będzie. Bardzo taki pochmurny dzień jutro nas czeka, maksymalnie 15. W sobotę nam się wypogodzi ładnie, 20 w sobotę i 20 w niedzielę, z tym tylko zastrzeżeniem, że w nocy z soboty na niedzielę sowicie popada. Kolejny tydzień tutaj się nic nie zmienia, powyżej 20 będzie, nawet 22-23 stopnie na początku kolejnego tygodnia, później temperatury będą spadać i to będzie ostatnie takie ocieplenie w tym roku. Ciśnienie 1016 hektopaskali, jakość powietrza bardzo dobra, warunki BMTO obojętne, jutro będą niekorzystne.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: 24 minuty przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, po niej wiadomości lokalne, na które zapraszamy gorąco i serdecznie, jak zawsze. A Super Trio wróci w rytmie hitów i to będzie Topki, Miły Pan i Defis.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Wydział Humanistyczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje studia na lingwistyce stosowanej, komunikacji medialnej i społecznej, turystyce i rekreacji na kierunkach filologicznych, pedagogicznych i innych. Dołącz do nas www.ajp.edu.pl.
6: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: Reklama.
8: $40 milionów na przebudowę ulicy Walczaka chce pozyskać Gorzów. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Potrzebne pieniądze prezydent chce pożyczyć z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wniosek został złożony. Od ponad 20 lat ulica Walczaka na odcinku od Ronda Gdańskiego do dawnego Stilonu czeka na rozbudowę. Wygląda jak szwajcarski ser. Zdobyte miliony wydane zostaną na budowę drugiej jezdni, skrzyżowań, chodników, dróg rowerowych, odwodnienia, oświetlenia czy też sieci uzbrojenia. Prace projektowe miałyby wystartować już w styczniu, a nowa droga miałaby być gotowa z końcem 2030 roku. Do tematu będziemy wracać. Wsparcie dla młodych artystów i naukowców. Trwa nabór na stypendia naukowe twórcze artystyczne Marszałka Województwa Lubuskiego. Wnioski można składać do końca września. Więcej wie Sebastian Górny.
9: Skorzystać mogą uczniowie szkół ponadpodstawowych, artystycznych i osoby wybitnie uzdolnione naukowo, twórczo lub artystycznie. Wnioskodawcy muszą mieszkać i uczyć się na terenie regionu. Pieniądze można przeznaczyć na rozwijanie zainteresowań naukowych, talentów i umiejętności artystycznych. Wnioski składają szkoły i stowarzyszenia działające w środowisku oświaty i kultury. Jeden wnioskodawca może zgłosić maksymalnie 5 kandydatów. Stypendium przyznawane jest na pół roku, od stycznia do czerwca.
8: Do wniosku należy dołączyć kopię świadectwa z poprzedniego roku szkolnego, dokumenty potwierdzające osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym z ostatnich 2 lat. Do tego przydadzą się rekomendacje, opinie mówiące o osiągnięciach ucznia. Szczegóły na stronie lubuskie.pl. Ruch o tej porze wzmożony w Gorzowie, zwłaszcza centrum Sikorskiego, Jagieły, Dąbrowskiego, ale oczywiście nasze mosty przez Warte, czy też Ronda, Santockie, Górczyńskie, Ofiar Katynia. No a co najważniejsze, wyszło do nas słońce. No i od razu się zrobiło przyjemniej. Temperatura rośnie, śmiało spędzacie czas na świeżym powietrzu, dotleniajcie się i hartujcie.

Freaky Like Me, Matkon i Amira. 14 minut przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Kto wymyślił ciemny grafit? Decyzję podjął sam dyrektor ratowników. Kto wymyślił ciemny grafit? To jest pytanie, które zadała słuchaczka. Chodzi o kolor świeżo zmodernizowanego obiektu WSPR przy Kazimierza Wielkiego. Więcej na ten temat piszemy na voxfm.pl w zakładce lokalne, bo okazuje się, że to kolor kolorowi nierówny i to jakieś emocje wywołuje. Zatem zapraszamy, a my gramy dalej. Virgin, Avicii, Jack Sally, John za chwilę.

0: Jackstyle John, what are we gonna do? 3 minuty przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa. O 16.00 wiadomości Vox FM z kraju i ze świata. I wracamy z Modern Talking. Vox
1: FM. Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup Express DeLonghi Eletta Ultra w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 3999 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 3733 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 26 września Marcin Brokat-Czerwiński oraz nowe jesienne koncerty i wydarzenia. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na Ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
6: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Ascana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
7: Podrażnienie po goleniu, wrastające włoski. Czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skutecznej, bez bolesne. A co najważniejsze? Jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
9: Reklama. Vox FM. Vox FM Gorzów.
10: Dlaczego zaatakował w jarosławskim opactwie? Za chwilę ustalenia radia Vox FM w sprawie nożownika. Otworzył ogień do interweniującego policjanta. 33-latkowi z Kraśnika Dolnego może grozić dożywocie. W wiadomościach przeniesiemy się na plan filmowy. W Tarnowie powstaje nowa ekranizacja Nocy i Dni.
11: I o tym wszystkim dowiecie się już za chwilę w wiadomościach Vox FM o godzinie 16 od Dawida Osysko. Zapraszamy.
10: Do Polski wjechał wczoraj z Niemiec. Dziś próbował wyjechać na Ukrainę, ale nie został do niej wpuszczony, a potem zaatakował. To ustalenie radia Vox FM w sprawie 31-letniego Ukraińca, który zaatakował w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Zginął jeden z księży, 4 inne osoby, w tym dwaj duchowni, są ranni. Te doniesienia zbiera nasz reporter Michał Rawa. Michale, czy wiadomo już, co było motywem działania zatrzymanego mężczyzny?
12: To wyjaśnia prokuratura. Z naszych nieoficjalnych doniesień wynika, że napastnik jedynie przejeżdżał przez Polskę, a celem jego podróży była Ukraina. Mężczyzna czeka na przesłuchanie. W Jarosławiu zebrał się sztab kryzysowy z udziałem wojewody podkarpackiej i burmistrza miasta.
13: Myślę, że to było zdarzenie, którego nikt nie był w stanie przewidzieć, natomiast służby zareagowały perfekcyjnie, co świadczy o tym, że miasto jest bezpieczne.
12: Zapewnił burmistrz Jarosławia Marcin Nazarewicz. Mieszkańcy są w szoku i wspominają zmarłego księdza Stanisława.
14: Wspaniały ksiądz. 3 dni temu były imieniny księdza świętej pamięci Stanisława. Piękna była msza. Nie mogę dojść do siebie.
12: Do końca tygodnia w Jarosławiu ma obowiązywać żałoba.
10: Premier Donald Tusk w mediach społecznościowych zapewnił, że sprawca zostanie ukarany z całą surowością polskiego prawa. Przekazał także, że łączy się w bólu z bliskimi ofiar tego ataku. Usiłowanie zabójstwa i czynna napaść na funkcjonariusza. Takie zarzuty może usłyszeć mężczyzna, który postrzelił 28-letniego policjanta. Zatrzymany to 33-letni mieszkaniec Kraśnika Dolnego na Dolnym Śląsku. Zdarzenie miało miejsce na prywatnej posesji, na której miały znajdować się kradzione przedmioty. Podczas interwencji służb do domu wrócił mężczyzna i na widok policji otworzył ogień.
15: Doszło do postrzelania policjanta w tył głowy. Policjant został przewieziony karetką do szpitala. Był przytomny. W tym momencie nie mamy informacji o jego stanie zdrowia.
10: Relacjonuje rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Na miejscu pracuje prokurator. Zatrzymanemu 33-latkowi może grozić nawet dożywocie. To pierwsza w Polsce i trzecia w Europie w pełni zautomatyzowana apteka. Taka placówka działa w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Specjalne roboty przygotowują tam leki onkologiczne i kroplówki z niezwykłą precyzją, eliminując ewentualny błąd ludzki. Urządzenia zostały sprowadzone m.in. z Finlandii, Belgii i Włoch.
16: Automatyczny magazyn, który sam rozpoznaje leki, sam je układa, sam skanuje i sam potrafi skompletować też całe zlecenie. Kolejne urządzenia to są urządzenia, które mają możliwość przepakowania takiego oryginalnego opakowania właśnie do takich unit dozów, czyli do pojedynczych dawek.
10: Mówi kierownik nowej apteki Monika Augustyn. Koszt robotycznej apteki przekracza 90 milionów złotych. Szpital w najbliższych latach planuje kolejne inwestycje na kwotę ponad 250 milionów. Można poczuć się jak na planie wielkiej produkcji filmowej. W Tarnowie ruszyły zdjęcia do nowej ekranizacji Nocy i Dni, w której polski biegun ciepła gra Kaliniec. Filmowa atmosfera szybko zwróciła uwagę mieszkańców, którzy są zachwyceni.
17: Podoba mi się bardzo, to jest niesamowite. Dla Tarnowa to jest coś innego i na pewno pozostanie w pamięci i warto właśnie porobić sobie zdjęcia, żeby później wnukom na przykład pokazywać, co było w Tarnowie.
18: No są tutaj konie, są jakieś bryczki, fajne kostiumy mają, nawet są te witryny z cyrylicą. Przypomina to właśnie te XIX-wieczne czasy.
19: Tarnów jednak jest najcieplejszym tutaj, nie tym regionem, jak to mówią w Polsce, więc nie tylko to będzie się liczyło, ale jakiś film też będziemy mieć na pamiątkę.
10: Filmowcy będą pracować w Tarnowie do 6 października. Przypomnijmy, że nowa produkcja Netflixa skupi się na losach Barbary i Bogumiła Niechciców. Za reżyserię serialu odpowiada Kamila Tarabura.
11: A za wiadomości Vox FM o 16.30 odpowiada już Małgorzata Łukowska.
10: O, pan świetnie przygotowany.
11: Dawidowi bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Do jutra, do usłyszenia.
9: 101 i 7 Vox FM Gorzów.
0: No właśnie, niektórzy mówią do jutra i do usłyszenia, do zobaczenia, a my mówimy dzień doberek. Tu Vox Gorzów, słuchacie 101 i 7 w rytmie hitów. Kolejna godzina w naszym lokalnym towarzystwie. Przed nami Modern Talking Weekend Basic Element. Tak zaczynamy. Ja się nazywam Mariusz Wasilewski i zapraszam.
1: Sponsorem programu jest właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.

0: Basic Element i To You, 14 minut po godzinie 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. Kangury zapraszają na Puszkina. O punkty będzie jednak ciężko. W sobotę Kangu Basket Gorzów zagrają mecz drugiej kolejki koszykarskiej drugiej ligi w hali ZSO numer 1. Podejmą Maksimusa Kąty Wrocławskie, swojego playoffowego pogromcę sprzed kilku miesięcy. Ekipa z Dolnego Śląska w Gorzowie w kwietniu wygrała aż 99-63, kończąc tym samym miniony sezon podopiecznych Marka Mańkowskiego. Zdaniem prezesa Andrzeja Stefanowicza, Maksimus na papierze wygląda teraz jeszcze mocniej. Braki są za to w kadrze gorzowian. Na kilka miesięcy ze względów zdrowotnych wyleciał m.in. Norbert Grzegorczyk.
1: Tu chyba z 2 lata tak naprawdę to było takie falami. Nie mieliśmy jednoznacznej diagnozy i dopiero teraz po sezonie jednoznacznie lekarz zalecił, żeby tam wyczyścić w tym kolanie. Zabieg jest kosztowny, tak w tym wypadku musimy też, jesteśmy skazani na termin NFZ-u.
0: Goście będą faworytem. Kangury potrzebują więc wsparcia kibiców gorzowskiego męskiego kosza. Początek o godzinie 16. My tam będziemy, bądźcie i wy. Amen.
2: To jest

Golim, Zenek Martyniuk i Rider Love. 26 minut po godzinie 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. O kasie pogadajmy. 1,5 miliona złotych podzielone na sport. O dotacje dla wiodących dyscyplin w Gorzowie walczyli żużlowcy i koszykarki, choć nieoficjalnie cała pula miała trafić do Stali. Takie były założenia na sesji, gdy radni zwiększyli dofinansowanie. Zatem żużel dostanie 1 400 000 złotych na utrzymanie drużyny w PGE Ekstralidze jako wizytówki miasta oraz realizację kontraktów. AZS AJP otrzyma 100 tysięcy na udział drużyny w rozgrywkach Eurocupu Women oraz Ekstraklasy Kobiet. Chodzi o wynagrodzenia trenerów, zawodniczek oraz koszty transportu czy organizacji meczów. W sumie Stal Gorzów dostała w tym roku na sport zawodowy 3,6 miliona złotych, AZS AJP 1,5 miliona złotych. A wy, jak do tego podchodzicie? Czekamy na wasze głosy. Nasza skrzynka na Facebooku jest do waszej dyspozycji. Vox FM Gorzów 101.7. Tak, szukajcie nas na fejsie.

0: Eli Oaks, Lavinia, Reasons, 23 minuty przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w Rytmie Hitów. Przed nami krótka przerwa, a po niej ostatnie dziś wydanie wiadomości lokalnych, na które zapraszamy gorąco i serdecznie. Asher wraca w Rytmie Hitów.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład lodówka Beko 179 cm. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999,99. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Podrażnienie po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Reklama.
8: Półtora miliona złotych na sport podzielone. Karolina Łupacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. O dotacje dla wiodących dyscyplin w Gorzowie walczyli żużlowcy i koszykarki. Choć nieoficjalnie cała pula miała trafić do stali. Takie były założenia na sesji, gdy radni zwiększali dofinansowanie. Zatem żużel dostanie 1 400 000 na utrzymanie drużyny w PGE Ekstralidze jako wizytówki miasta oraz na realizację kontraktów. AZS AJP 100 000 na udział drużyny w rozgrywkach Euro Cup Women oraz Ekstraklasy Kobiet. Chodzi o wynagrodzenia trenerów, zawodniczek oraz koszty transportu czy organizacji meczów. W sumie Stal Gorzów dostała w tym roku na sport zawodowy 3 600 000, a AZS AJP 1,5 miliona. Jakub, Eliza i Stanisław na 10-lecie Gorzowskiej Akademii imienia Jakuba z Paradyża. Chodzi o trzy dęby, które dzisiaj, w czwartek, posadzono na terenie kampusu przy Chopina. Potem w auli uczelni odbyła się konferencja podsumowująca dekadę pracy. Elżbieta Skrupska-Raczyńska, rektor Akademii, przypomniała, że początki były trudne. Uczelnia musiała otwierać nowe kierunki, uruchamiać studia magisterskie. Z drugiej strony miała ogromne problemy finansowe, ponieważ pierwsza subwencja była wyjątkowo niska.
9: Po pełnej procedurze trwającej ponad pół roku zostaliśmy z tym sukcesem sami i musieliśmy sobie tutaj radzić. Mamy i szkołę doktorską, i nowe kierunki, studia magisterskie jednolite. To są efekty 10 lat pracy.
8: Celem na najbliższe lata Gorzowskiej Akademii jest przekształcenie jej w uniwersytet.
10: Zbliżamy się do godziny 17 na gorzowskich zegarkach. Słońca jest sporo i tym warto się nacieszyć, bo jutro raczej szarówka, chłód i deszcz. I nie wyolbrzymiam, bo gorzowskie termometry mają pokazać 14 stopni, co bez towarzyszenia słońca zdecydowanie oznacza brutalne ataki jesieni. Ale tylko chwilowy, bo zdaniem synoptyków weekend będzie całkiem przyjazny, tak jak początek przyszłego tygodnia.
11: Vox FM Gorzów. Vox FM. Robi dzień dobry.
12: Magia radia.

Powerplay, zawsze coś. 10 minut przed 17 słuchacie Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów. 40 milionów złotych na przebudowę Walczaka chce pozyskać Gorzów. Potrzebne pieniądze prezydent chce pożyczyć z Banku Gospodarstwa Krajowego. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, najpierw projektowa praca, potem roboty, to nową drogą pojedziemy z końcem 2030 roku. Dobrze, że ktoś zakłada, że jeszcze ktoś wtedy będzie chciał jeździć w ogóle.

0: Kasa i piękniejsza. Dwie minuty przed 17:00 słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Szanowni, za dzisiejsze popołudnie gorąco dziękuję. Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Jutro się usłyszymy po 14:00. Dobrego popołudnia, do usłyszenia. Vox
1: FM. Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama. Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
3: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
4: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Reklama.
7: Vox FM.
8: Vox FM.
2: Gorzów.
7: Gorzów.
9: Mamy filmy z zatrzymanym napastnikiem z Jarosławia. Jako jedyni dotarliśmy do nagrania z 31-letnim Ukraińcem. Zdewastowali pociąg ze Szczecina, teraz trafią przed sąd. Pseudograficiarze są już w rękach policji. Na koniec Łódź, gdzie odbędzie się festiwal drewna.
0: Jest 17:00. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
9: Napastnik miał walczyć na froncie na Ukrainie. Mamy nowe ustalenia na temat 31-letniego Ukraińca Ihora M., który dokonał ataku z nożem w klasztorze w Jarosławiu. Jako jedyni dotarliśmy do nagrania z zatrzymanym 31-latkiem. Film i zdjęcia do zobaczenia na superexpress.pl. A najnowsze informacje zebrał nasz reporter Michał Rawa.
10: Zgadza się, dzień dobry. Jak się dowiedzieliśmy, napastnik posiadał paszporty niemieckie i ukraińskie, ale miał także nadany polski PESEL, co oznacza, że wcześniej musiał przebywać w naszym kraju. Miał też służyć w ukraińskiej armii. Wczoraj wjechał do Polski z Niemiec, a dzisiaj próbował dostać się na Ukrainę. Nie został jednak przepuszczony przez granicę, ponieważ jego samochód nie miał ważnego ubezpieczenia. Jak dostał się na teren klasztoru i dlaczego zaatakował, to ustalają śledczy.
9: Do ataku doszło dziś rano. Zginął jeden z księży. Cztery inne osoby z ranami kłutymi trafiły do szpitali. Dwie były operowane. Poszkodowana dziewczynka może jeszcze dziś opuścić szpital. To informacja od lekarza o 10-latce z miejscowości Ptaki, ranionej toporkiem przez o rok starszego kolegę. Jej stan jest dobry, ale decyzję o ewentualnym wypisie podejmie lekarz prowadzący, mówi rzecznik szpitala dziecięcego w Białymstoku Aneta Łukowska.
11: Dzisiaj rozmawiałam z lekarzem prowadzącym, także poinformował mnie, że w najbliższych dniach zostanie wypisana. Być może będzie to dzień dzisiejszy, natomiast na tę chwilę nie mogę potwierdzić w 100%, dlatego czekam na informację potwierdzającą. Jeśli chodzi o lekarza prowadzącego.
9: Chłopiec, który ranił 10-latkę, również znajduje się w tej placówce. 10 pseudograficiarzy zatrzymanych, bo wpadli przez włączoną kamerę. W nocy z 19 na 20 września grupa około 30 osób zatrzymała awaryjnie pociąg relacji Szczecin-Świnoujście. Na stacji w Ładzinie zdewastowali skład sprayem. Straty wynoszą ponad 90 tysięcy złotych, mówi zastępca komendanta policji w Szczecinie Przemysław Kucharski.
12: Jeśli chodzi o osoby zatrzymane, można powiedzieć, że pochodzą z tak zwanych dobrych domów. Są to obywatele polscy. Zebrany materiał pozwala na twierdzenie, że ta sama grupa dokonała podobnego czynu w Berlinie, w metrze, gdzie dokonali włamania i również zamalowali skład.
9: Zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia. Policja zapowiada, że to nie koniec zatrzymania. To impreza dla miłośników sztuki, ale też dla rzemieślników i wszystkich, którzy lubią majsterkować w drewnie. W Łodzi zaczął się trzydniowy Wood Design Festival. Można nauczyć się konserwacji antyków, ale też tworzenia i składania mebli. Festiwal łączy sztukę z praktycznymi umiejętnościami, o czym przekonał się nasz reporter Grzegorz Mnich.
7: Co tu ciekawego się dzieje?
8: Uczymy intarsji, czyli starej techniki zdobienia mebli. Cierpliwość, trzeba wyłączyć Facebooka, Netflixa wyłączyć i wtedy sobie usiąść.
7: I jak ci idzie?
13: Na pewno wymaga to mocnej ręki. Po tej chwili już pewnie będę miał odciski na palcu.
14: Tutaj akurat przygotowujemy prace praktyczne. Będziemy próbować stworzyć stół.
15: Pokazujemy, jak wyszlifować dokładnie meble.
16: Takie jest założenie z festiwalu. Ażeby pokazać zarówno sztukę wysoką, jak i sztukę użytkową, design, dr Olga Tuszyńska-Szczepaniak, jak i różnego rodzaju rozwiązania technologiczne.
9: Festiwal w łódzkiej hali Expo potrwa do soboty.
0: Dzisiejszy dzień taki, trzeba przyznać, nie najgorszy, chociaż pewnie są miejsca w Polsce, gdzie moglibyśmy ponarzekać na pogodę, ale tak na przykład w Mikołajkach teraz okolice 17-18 stopni i z tego, co mi mówi moja mapa pogodowa, to najcieplejszy punkt właśnie naszego kraju. Najchłodniej w Bielsko-Białej, tam zaledwie 10 stopni. No i te przelotne opady deszczu, one cały czas mogą się mimo wszystko pojawiać. Ale nie ma tego złego, co na dobre by nie wyszło, bo jak pada deszcz, to spędzamy więcej czasu z bliskimi, tak mówią naukowcy podobno.
17: Na pełnej Vox FM.
0: Że w domu siedzimy i w ogóle. A w domu można słuchać Vox FM, w samochodzie można słuchać Vox FM, w pracy też można słuchać Vox FM. Tak naprawdę to generalnie wszędzie. Pod warunkiem, że macie naszą aplikację, a jak nie macie, no to trzeba ją po prostu pobrać na wasz telefon. I wtedy nawet na drugim końcu świata możecie nas słuchać. 4 minuty po 17:00. Michał Trawka, dzień dobry. Zapraszam.

0: Ależ to był klas... Inaczej, to był hit, to był przebój, a klasykiem się stał. I klasykiem jest Bartek Wroda, jedna na milion w Vox FM. Tak wam też właśnie gramy, czyli w rytmie hitów. 11 minut po 17 na naszych radiowych zegarach. I proszę bardzo, wiadomość, która jest doskonałym przykładem na to, że faktycznie słuchacie nas wszędzie, na każdy możliwy sposób. Właśnie słucham was w pracy przez słuchawki, korzystając z apki. Pozdrawiam, operatorka maszyny CNC. Proszę bardzo, byle do 22. Nie wiem, czym jest maszyna CNC, to muszę sprawdzić. Maszyna CNC, jak to wygląda w ogóle? Aha, to jest taka... To jest taka maszyna... Taka tego, no. I teraz wszystko jasne. No to teraz to ja już wiem, co to za maszyna, no pewnie.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Dzień dobry, z tej strony ciocia Madzia. To jak? Lecimy z nową zagadką. Uwaga! Co ma falę, ale nie jest morzem?
2: No ja muszę przyznać, że takiego entuzjazmu w głosie cioci Madzi to już dawno nie słyszałem. Co ma falę, ale nie jest morzem? To dzisiejsza zagadka. Jeśli znacie odpowiedź, to śmiało. Można pisać, można wysyłać głosówki. 609-869-869. Pod ten numer można wszystko słać.
0: Zagadka cioci Madzi. Słuchajmy na radio.

0: Jacka, cioci Madzi.
1: Wracamy do naszej dzisiejszej zagadki cioci Madzi. Z tym tematem ze mną Mateusz. Cześć Mati.
2: Siema, witam.
1: Powiedz, co u ciebie? Jak twój czwartek? Tak na dzień dobry bym chciał wiedzieć.
2: W porządku.
1: Aha, jakoś leci.
2: No
1: i dobrze. Pozytywnie, pozytywnie.
2: Pozytywnie.
1: Dobrze, rozumiem. Dobra, dobra, to słuchaj, zrobimy tak. Przypomnijmy sobie zagadkę cioci Madzi. Co ty na to?
2: O czym?
1: Dobra, uwaga. Poczekaj. Dobra, przypominamy dzisiejszą zagadkę.
3: Co ma falę, ale nie jest morzem?
1: Co ma falę, ale nie jest morzem? No to teraz kilka waszych odpowiedzi, które napłynęły. Między innymi, proszę bardzo, wasza głosówka.
4: Falę ma człowiek na głowie, czyli włosy falowane. Kamil, pozdrawiam.
1: Włosy falowane. Mati, jak myślisz? To może być poprawna odpowiedź?
2: Nie.
1: Nie? Okej, dobra. To sprawdzamy jeszcze kolejną.
5: Dzień dobry, jestem Daniel. Fala jest w wojsku.
1: O, to ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest w wojsku.
2: No, mogłoby być, ale
1: mogłoby być. Okej, okej, dobra.

0: Dobra, to jeszcze tutaj widzę propozycje, które słuchacze nadsyłali. Między innymi to może być też źle położony parkiet. On też może mieć swoje fale. No, okej. No i też mikrofalówka. Co myślisz?
1: No, mikrofalówka też.
0: Ewentualnie. Dobra. Dobra, Mati, to jaka jest twoim zdaniem poprawna odpowiedź na dzisiejszą zagadkę cioci Madzi?
1: Ma fale, ale nie jest morzem. To wiadomo, że radio. A w szczególności radio Vox FM.
0: Vox FM, radio. Dobra, czy sprawdzamy, czy to jest poprawna odpowiedź?
2: Mam nadzieję, że wszyscy znali odpowiedź, bo chodziło o radio.
0: O radio, no i świetnie, Mati, także no, bardzo ładnie odgadłeś dzisiejszą zagadkę cioci Madzi. No i z racji tego, że to zrobiłeś, to proszę bardzo, voxowe gadżety wędrują prosto do ciebie. Co ty na to? Dobry układ, co?
1: No, owszem.
0: Owszem. A chcesz kogoś pozdrowić, korzystając z okazji?
1: Wszystkich znajomych.
0: Okej, no to wszystkich znajomych Matiego serdecznie pozdrawiamy.
3: Zagadka cioci Madzi. Reklama.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
7: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar, Ascana, Panorama i Park 111. Magar.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego tabletu, kup tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus za 999 zł 99 groszy. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński. Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar, Ascana, Panorama i Park 111. Magar, 35 lat, blisko Ciebie.
4: Uwaga, remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
0: Reklama. Vox FM. Vox FM Gorzów.
5: Stan zaatakowanych w klasztorze w Jarosławiu wciąż jest poważny, od tego zaczniemy wiadomości. Historyczna wizyta w USA, do Białego Domu przyleciał prezydent Chin Xi Jinping. Dbajcie o siebie, w Polsce zaczął się sezon na infekcje.
6: 18 na zegarach, to wiadomości Vox FM, zaprasza Małgorzata Łukowska.
5: Został osadzony w policyjnym areszcie, teraz czeka na przesłuchanie. To informacje z prokuratury na temat 31-letniego Ihora HM. Ukrainiec dokonał ataku z użyciem noża w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Zginął jeden z księży, cztery kolejne osoby z ranami kłutymi trafiły do szpitali. Na terenie klasztoru wciąż trwają działania śledczych, przekazała nam Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
7: Zbierane są dowody, zabezpieczane są wszystkie ślady, ustalani są świadkowie. Przesłuchiwani.
5: Tymczasem w szpitalu w Jarosławiu trwa walka o życie rannych w ataku nożownika. Dwie osoby były operowane, relacjonuje lekarz dyżurna w tym szpitalu Ewa Dziedzic.
8: Obaj pacjenci są już po operacji i obaj leżą u nas w szpitalu na oddziale intensywnej terapii. Ale ich stan jest ciężki. Dycha za nich aparat i dostaną leki na pewno i sedatywne i na pewno jest toczona krew i wszystko co trzeba to dostają, żeby po prostu ich życie uratować.
5: Pozostali ranni trafili do szpitali w Przemyślu i Przeworsku. Przypomnijmy, według naszych nieoficjalnych ustaleń napastnik był w Polsce przejazdem. Wjechał do Polski z Niemiec. Chciał dostać się na Ukrainę, ale nie został przepuszczony przez granicę. Wcześniej miał służyć w ukraińskiej armii. Na razie nie wiadomo dlaczego zaatakował w Jarosławiu. Pierwsza taka wizyta od ponad dekady. Chiński prezydent Xi Jinping odbywa historyczną wizytę w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump już przywitał chińskiego przywódcę w Białym Domu, twierdząc, że on i Xi nawiązali naprawdę wielką przyjaźń. Głównymi tematami rozmów dwustronnych mają być handel, sztuczna inteligencja, Tajwan i wojna z Iranem, mówił Trump w czasie przemówienia. Podczas tej wizyty omówimy również palące kwestie dotyczące bezpieczeństwa, technologii oraz superinteligencji. Decyzje, które podejmiemy dziś w tych dziedzinach, mogą sprzyjać pokojowi i dobrobytowi przez kolejne dekady. To drugie spotkanie obu przywódców w tym roku. Eksperci twierdzą, że głęboka nieufność po obu stronach prawdopodobnie utrudni jakiekolwiek znaczące przełomy w trakcie tych rozmów. W tle pozostaje rywalizacja obu państw o wpływy gospodarcze i technologiczne, a także spory dotyczące Tajwanu i Iranu. Chorzowscy kierowcy są wściekli. To po decyzji prezydenta miasta Szymona Michałka w sprawie ruchu na zamkniętej od kilkunastu miesięcy estakadzie w ciągu krajowej 79. Decyzją prezydenta estakada zostanie zburzona. Z kierowcami rozmawiał o tym nasz reporter Dariusz Brąbosz.
9: To jest tragedia. W Chorzowie nie da się poruszać samochodem między godziną 14 a 17.
10: Jak była estakada, było wygodniej.
11: Tak. Oczywiście, że tak. Prosto było i sprawa była rozwiązana. Teraz już jest wszystko, cały Chorzów zaciśnięty jest. Nie?
10: Pan dużo traci na tym jako taksówkarz?
12: Bardzo dużo. Przede wszystkim eksploatacja samochodu. Po roku czasu mam takie koszta za samochód do naprawy, za te wszystkie objazdy, dziury przede wszystkim, bo w mieście nic nie jest zrobione.
10: Niech osoby,
13: kompetentne się wezmą do roboty.
5: Estakada w Chorzowie została zamknięta w czerwcu ubiegłego roku. Władze miasta twierdziły, że grozi zawaleniem. Pod koniec sierpnia tego roku pod obiektem przywrócono ruch tramwajów. Zaczął się sezon infekcyjny w Polsce. Najpierw wirusy krążą w żłobkach i przedszkolach, później trafiają do szkół i domów. Pierwsze objawy przeziębienia pojawiają się zwykle od 1 do 2 dni po kontakcie z wirusem, mówi specjalista chorób wewnętrznych Paweł Banaś.
14: Przeziębienie zazwyczaj charakteryzuje się wieloma objawami, takimi przede wszystkim z górnych dróg oddechowych. Jest to katar, pobolewanie gardła, troszeczkę suchego kaszlu zazwyczaj, stan podgorączkowy. Pacjenci zazwyczaj są w stanie sobie poradzić z tymi objawami na własną rękę.
5: Typowe objawy przeziębienia nie są poważnym zagrożeniem dla zdrowia, więc chorobę często można leczyć domowymi sposobami. Przeziębieniu możemy zapobiec często myjąc ręce, unikając zatłoczonych miejsc i zdrowo się odżywiając.
15: O, widzisz, ja już mam taki kaszelek, już i tak sucho, chyba L4 będzie potrzebny.
5: Nasz ekspert od spraw chorób.
15: No ale jak jest taka pogoda za oknem, no to zobacz, jak się nie przeziębić, no dajcie spokój. Opady deszczu tak naprawdę w całej Polsce na termometrach okolice 14-15 stopni, jutrzejszy dzień wcale, ale to wcale nie będzie lepszy.
5: Ale niedziela będzie piękna. 24 stopnie maksymalnie się
15: pojawią. No właśnie, i w takich momentach człowiek łapie przeziębienie.
5: Przestaje być chory.
15: Ja chcę w to wierzyć, naprawdę. Nie, najgorsze jest to, jak wiesz, jednego dnia masz 20, później masz 11, później znowu 20.
5: Paluszek 11. I główka, każdy wie, o co chodzi. Vox FM.
15: Ale to nic, no pogody nie da rady bardzo załatwić, nie mam takich możliwości i takich kontaktów jeszcze, ale kto wie, co przyniesie najbliższy czas. Natomiast mogę was zabrać na słoneczną Majorkę, przynajmniej tak muzycznie. Co ty na to, Gosia?
5: Jadę.
15: No to jedziemy wszyscy razem.

Kali ma minął Szanghaj, chociaż są też tacy, którzy twierdzą, że kali jeść i kali pić. 13 minut po 18 na naszych radiowych zegarach. Kojarzycie związek Michała Wiśniewskiego z mandaryną, prawda? No, w ostatnim czasie cały świat i cały show biznes tym żył, no i teraz wypadałoby, żeby jednak razem ze sobą zamieszkali. A no właśnie, bo oni ze sobą jeszcze nie mieszkają. To znaczy, no są razem, ale z racji tego, że każdy z nich ma inne ważne, mniej lub bardziej obowiązki, to też ciężko jest im się wprowadzić do jednego wspólnego gniazdka. No i ostatnio mandaryna po prostu w jednym z wywiadów powiedziała, że planują, owszem, ale to tak jakoś może w październiku. W październiku może. Może tak, może nie. Na razie się łapią, a później to się okaże. Ja już pomijam fakt, że... Albo nie, może nie. Po prostu powiem, że stara miłość nie rdzewieje po prostu. A co z tego wyjdzie dalej, to... No to już show biznes nieraz pokazał. Na pełnej z Vox FM. I cyk, za chwilę robimy drugie kółeczko.

0: jeden z nich.
1: Zdobyć świata szczyt. 24 minuty po 18 na naszych radiowych zegarach, a za chwilę propozycja. Propozycja do naszej best listy. Ja tylko przypomnę, że tam są wasi ulubieńcy, wasi faworyci. Warto wchodzić, głosować. Voxfm.pl, zakładka best lista. Plusy, minusy, to wszystko do waszej dyspozycji. No i właśnie jutro po 17 najświeższe notowanie, więc jest jeszcze moment i czas, żeby wejść i zagłosować. Natomiast wracając do propozycji. Like a Prayer, Labak. No utwór.

0: utwór, który jest wam, myślę, bardzo dobrze znany, chociażby z anteny Vox FM, ale ten utwór, on często ma właśnie różne odsłony, tak bym je nazwał. Każdy próbował go po swojemu zrobić, no ale w oryginale wykonywała go Madonna jeszcze w 1989 roku. Teraz ktoś kolejny wpadł na pomysł, żeby go trochę stuningować, unowocześnić. I co wyszło? A no właśnie, posłuchajcie.
1: Na pełne!

0: Dobi Romeo, Fly High, wysokich lotów życzymy oczywiście wszystkim tym, którzy w tym momencie są jeszcze w pracy, bo umówmy się, jak mamy taką już wieczorną godzinę, no to tej energii faktycznie może brakować, ale na to jest bardzo dobre rozwiązanie, bardzo dobra, złota, bym nawet powiedział, recepta, po prostu być z Vox FM i zobaczycie, że i humory, i energii będziecie mieli zdecydowanie więcej i lepiej. Więc nie odchodźcie zbyt daleko, a na 609-869-869 widzę, że wysyłacie mi swoje wiadomości właśnie odnośnie tego, gdzie jesteście, co robicie. I tak na przykład ktoś mi wysłał, że na przeziębienie, a z racji tego, że mamy teraz taki czas, gdzie to przeziębienie może no się pojawić tak naprawdę znikąd, są podobno dobre maliny. I ktoś takie maliny ma z własnego ogrodu. Nie to, żebym zazdrościł. Nie no, absolutnie wcale.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Autopromocja. 3,

0: Szykowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
13: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
12: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
14: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
12: Sposób na Twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trafi.
16: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
15: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
16: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
15: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
17: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
18: GWM. Go with more.
19: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
20: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
21: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: Reklama.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Na oszczędne plany zakupowe Brico Marche poleca hity cenowe. Tylko do 3 października. Zrębki drzewne Wokas 50 litrów, jedynie 24,99. Oraz saszetkę dla kota Friendly 100 gramów, tylko złoty 49 przy zakupie 4 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Wydział Ekonomiczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża zaprasza do studiowania na kierunkach licencjackich i magisterskich. Finanse i rachunkowość, logistyka oraz zarządzanie. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
7: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
8: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Podrażnienia po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Reklama.
13: Vox FM.
14: Vox FM Gorzów.
13: Vox FM Gorzów.
15: Sprawdzają, czy to nie był sabotaż. Trwa śledztwo w sprawie podpalenia stacji bazowej Starlink. Ustawa o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych przyjęta przez Senat. Na koniec pociąg do kultury, który będzie kursować na trasie Warszawa-Berlin.
16: 19 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
15: Śledztwo prowadzone jest pod kątem sabotażu. Prokuratura bada sprawę nocnego pożaru w stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Śledczy zabezpieczyli już monitoring, który ma pomóc w ustalaniu szczegółów zdarzenia, mówi rzecznik prasowa MSWiA Karolina Gałecka.
17: Nie wykluczamy oczywiście żadnej hipotezy, jeżeli chodzi o kwestię tego podpalenia. Służby pracują na miejscu, na tym terenie prywatnym i również po zakończeniu działań będą przekazywane informacje co do motywów, czy rzeczywiście ten pożar wystąpił samoistnie, czy jednak doszło do celowego pożaru tej instalacji.
15: Wiadomo, że zgłoszenie do Straży Pożarnej wpłynęło wczoraj około 21:00. Po ugaszeniu pożaru około 3:00 nad ranem teren przejęła policja. Jest strach, że coś takiego dzieje się tuż obok nas, mówią naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi mieszkańcy Woli Krobowskiej.
18: Wyczytałam w internecie, że coś się dzieje i to Wola Krobowska, to ja po prostu jestem rzut beretem z strony. No po prostu jestem w totalnym szoku.
19: Jedynie tylko tyle, co słyszałam, ale nawet nie wyglądałam, że straże jechały, a tak to nic więcej.
16: Wiedziała pani o tym, że tutaj jest w ogóle coś takiego jak ta baza Starlink?
19: Nie wiedziałam. Naprawdę mieszkam tu już 45 lat i nawet nie wiedziałam, że takie coś jest.
16: Słyszała pani, co tutaj się wydarzyło?
20: A ja jeszcze słyszałam. W nocy tam światło wyłączyły.
16: A żadnego dymu, pożaru, nic pani...
20: Ja nie widziałam, ja spałam. Żebym wiedziała, to bym wyszła.
16: Jest strach, że coś takiego dzieje się tuż obok was?
20: No jest strach, no co zrobię? To co? Teraz ja nie wyjdę do sklepu po chleb? Co będzie, to będzie.
15: Na miejscu pracują funkcjonariusze Policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Senat bez poprawek przyjął ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Teraz wszystko w rękach prezydenta. Od wprowadzania tych przepisów rząd uzależnia niższe ceny paliw i powrót do pakietu CPN, mówi minister finansów Andrzej Domański.
21: Prezydent dostał kolejną okazję, aby stanąć po stronie Polaków, polskich kierowców, a nie po stronie wielkich koncernów. Prezydent szuka sztuczek, aby tę ustawę nadal blokować.
15: Przypomnijmy, że poprzednią, praktycznie taką samą ustawę na temat nadmiarowych zysków prezydent odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Teraz Karol Nawrocki podtrzymuje, że przepisy są niekonstytucyjne, dlatego ustawa najpewniej ponownie nie uzyska prezydenckiego podpisu. Plany ewakuacji i rozmieszczenia przybyszów z innych regionów czy alternatywna łączność. To część konkretnych podpowiedzi od ukraińskich samorządowców dla polskich kolegów. Na Uniwersytecie Warszawskim zorganizowano międzynarodową konferencję poświęconą tej tematyce. A chodzi o to, by władze regionów w Polsce w przypadku wojny czy kryzysu miały już gotowe, opracowane procedury. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, jakie rozwiązania mają Ukraińcy.
10: Między innymi przygotowanie alternatywnych źródeł zasilania, przekonuje szefowa Charkowskiej Rady Obwodowej.
12: Domaśni generator.
10: Kiedy nie ma prądu, taki generator może pomóc naładować telefon, a to zapewni łączność. Przede wszystkim taki sprzęt powinien znaleźć się jednak w placówkach ochrony zdrowia. Powiedziała mi Tetiana Jechorowa-Lucenko. To nie jest straszenie, zapewnia z kolei ambasador Ukrainy w Polsce, tłumacząc, że akty dywersji, z jakimi mamy coraz częściej do czynienia nad Wisłą, powtarzały się także w Ukrainie, krótko przed rosyjską agresją.
22: Najpierw była próba zastraszania społeczeństwa polskiego i państwa polskiego, a teraz są już ataki bezpośrednio na instalacje, które składają infrastrukturę krytyczną.
10: Mówił ambasador Wasyl Bodnar. Wystąpieniem Ukraińców uważnie przysłuchują się samorządowcy z całej Polski.
23: Wiedza praktyczna, na którą tak naprawdę nie jesteśmy się w stanie żadnej książki przygotować.
10: Powiedziała mi zastępczyni burmistrza Małopolskiej Skały Karolina Kosińska.
15: Relacjonował Mateusz Chłyston, dziękuję. Pociąg do kultury ponownie rusza z Warszawy do Berlina. Maszyna nie tylko dowozi pasażerów do celu, ale też pozwala im uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, które dzieją się w trakcie podróży. Pierwszy przejazd wyruszył z Warszawy już dziś. W wagonie mogliśmy usłyszeć koncert warszawskiego kombo tanecznego, mówi kurator projektu Natalii Wasserman.
24: Pociąg do kultury słynie tym, że ma kulturę na pokładzie. Mamy zaszczyt mieć przyczepiony specjalny wagon do PKP EuroCity pomiędzy Berlinem a Warszawą. Serdecznie zapraszamy, mamy 8 przejazdów. Oczywiście obowiązuje normalny bilet PKP Intercity, ale jak już się jest na pokładzie, to po prostu dostęp do naszych programów jest otwarty dla wszystkich. Się cieszymy z każdego gościa, z każdego pasażera.
15: Pociąg do kultury kursuje do niedzieli, a kolejne przejazdy zaplanowano jeszcze w październiku.
16: Pociąg do kultury. Świetna, świetna sprawa. Jeśli chodzi o pogodę, dzisiaj już słońca nie uraczymy. Byłoby to nadzwyczaj dziwne, gdybyśmy w nocy zobaczyli słońce, ale może gdzieś tam, kto wie. Natomiast jeżeli chodzi o dzień jutrzejszy, może jutro mamy piątek, co wy na to? To przelotne opady deszczu tak naprawdę w całym kraju. Okolice 15-16 stopni. Sobota też pod wielkim znakiem zapytania. Ale raczej przewaga słońca, chociaż ten deszcz gdzieniegdzie może się pojawić. Gdzieniegdzie mam tutaj na myśli północno-wschodnie krańce Polski, głównie tam. A tak poza tym, to raczej nie. 5 minut po 19:00. Gramy w rytmie hitów. Michał Trawka, dobry wieczór.

0: Fate, Ava Max i Alan Walker w Vox FM. Kwadrans po 19 na naszych radiowych zegarach. Wasze protipy, że tak powiem, odnośnie tego, jak sobie radzić z przeziębieniem, cały czas napływają na 6986 9869. Napisała do mnie między innymi Karolina, że u niej od lat sprawdza się taka wybuchowa mieszanka, czyli ciepłe mleko, czosnek, imbir i miód. I to podobno działa. No, warto byłoby spróbować, chociaż przyznam szczerze, mleko, czosnek to już brzmi, no, nad wyraz dobrze. Oczywiście nie, no, ale inaczej, jeżeli to działa tak samo jak zapewne smakuje, to okej, to jest zrozumiałe.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Vox FM.

0: Jamal i Superstar w Vox FM. Warto też przypomnieć, że Vox FM robi dzień dobry każdego dnia, więc warto być z nami, warto nas słuchać, bo do zgarnięcia. Po pierwsze, fajny taki niebieski boksowy kubek, z którego kawa bądź herbata smakuje podobno dużo, dużo, dużo lepiej. Po drugie, no właśnie, dorzucamy kawę, żeby pobudzić was do działania, dodać energii, a wiadomo, no większość z nas dzień zaczyna od kawy, a żeby uzupełnić to wszystko, to też dorzucimy coś słodkiego. Taki pakiet od nas. Co zrobić, żeby to było wasze? No to trzeba wejść na vox.fm.pl i tam się zgłosić, tam trzeba napisać, co robić dzień. No i później właśnie taki solidny zapas kawy, słodyczy i kubek trafia do was.
1: Na pełnej!
2: Z Vox

0: Everything I Do w Vox FM. Dzisiaj mamy dzień stylistów rzęs, no to pozdrawiamy wszystkich stylistów, ale myślę bardziej stylistki. No i mamy też Światowy Dzień Morza, proszę bardzo. No to pozdrawiamy wszystkich marynarzy, o, w szczególności.
1: Reklama. Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Hania. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
7: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 26 września Marcin Brokat-Czerwiński oraz nowe jesienne koncerty i wydarzenia. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
10: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
11: Reklama.

0: reklama.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: Skąd?

0: 3,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Aresto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: Reklama. Vox FM.
10: Vox FM Gorzów.
11: Jeszcze dziś przesłuchanie jednego z księży zaatakowanych w klasztorze w Jarosławiu. Pracownicy poznańskiej firmy GlaxoSmithKline boją się masowych zwolnień. Powiemy też o niebezpiecznej modzie na sharenting.
12: Jest 20, a to najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
11: Dzisiaj nie dojdzie do przesłuchania napastnika, który zabił księdza w podkarpackim Jarosławiu. To najnowsze informacje z prokuratury. 31-letni Ukrainiec Ihor M. jest w rękach policji. I wiadomo też, że zakończyły się operacje dwóch najciężej rannych w ataku osób. Ich stan jest ciężki, ale stabilny. W klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu wciąż trwają działania śledczych, mówi Bożena Haraszy-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
13: Na miejscu zdarzenia prowadzone są oględziny. Jest to czynność, która potrwa jeszcze najprawdopodobniej kilka godzin. Są przesłuchiwani świadkowie zdarzenia. Aby wykonać te czynności procesowe, należy zabrać cały materiał dowodowy dostępny na chwilę obecną.
11: Szpital opuścił już jeden z rannych w ataku księży. Jeszcze dziś ma zostać przesłuchany. Prokuratura potwierdziła nasze nieoficjalne doniesienia, że 31-letni napastnik dotarł dziś do polsko-ukraińskiej granicy. Jak udało nam się ustalić, mężczyzna nie został wpuszczony na Ukrainę, a wczoraj przyjechał do Polski z Niemiec. W przeszłości miał walczyć na froncie na Ukrainie. Widmo masowych zwolnień w poznańskim oddziale koncernu farmaceutycznego GlaxoSmithKline. Pracę może stracić nawet kilkuset pracowników, ponieważ spółka planuje przenieść część usług wsparcia poza Polskę, mówi przewodniczący Wielkopolskiej Solidarności Jarosław Lange.
14: Nie przypominam sobie na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, żeby skala takich zwolnień sięgała kilkuset pracowników. To jest bardzo rzadko spotykane również na poziomie kraju.
11: Władze GlaxoSmithKline w komunikacie przesłanym Polskiej Agencji Prasowej tłumaczą, że firma zmieniła strukturę, by rozwijać nowe leki, ale zapewnia pełne wsparcie dla pracowników i współpracę ze związkami. Tymczasem związkowcy zapowiadają pilne rozmowy z władzami firmy.
14: Dowiemy się, jakie są powody restrukturyzacji. Po drugie, jak sądzę, dowiemy się, dlaczego w takiej formule, czyli tyle zwolnień. No i po trzecie, co jest najważniejsze, będziemy chcieli oczywiście bronić miejsc pracy i bronić pracowników, szczególnie członków związku, którzy są zagrożeni dzisiaj utratą miejsc pracy.
11: Do spotkania ma dojść w przyszłym tygodniu. Zdjęcie dziecka w internecie może stać się czymś więcej niż tylko rodzinną pamiątką. Eksperci ostrzegają przed konsekwencjami sharentingu. Z raportu Status Udostępnione wynika, że połowa badanych rodziców publikuje w sieci zdjęcia swoich dzieci. Udostępnianie ich wizerunku w mediach społecznościowych może jednak wiązać się z zagrożeniami. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Płowecki.
15: Jak powiedziała mi psycholog Justyna Kotowska, pełne skutki sharentingu poznamy dopiero za kilka lat, gdy dzisiejsze dzieci wejdą w dorosłość. Już teraz wiadomo jednak, że publikowanie ich wizerunku może mieć poważne konsekwencje.
16: Zauważamy, że zjawisko sharentingu wzmacnia przemoc rówieśniczą.
15: I nie chodzi tylko o wyśmiewanie czyjegoś wizerunku. Zdjęcia z mediów społecznościowych mogą być wykorzystywane do tworzenia sztucznych, krzywdzących treści.
16: Te materiały są wykorzystywane do tworzenia gier, zdjęć, filmów ośmieszających.
15: Z raportu wynika, że ponad połowa badanych rodziców publikuje treści, na których wyraźnie widać twarz lub sylwetkę dziecka, 31% podaje jego lokalizację, a 14% dzieli się dokładnym wiekiem lub datą urodzenia.
11: Relacjonował Krzysztof Płowecki. Dziękuję. Głównej nagrody co prawda nie udało się wykręcić, ale wynik jest bardzo dobry. Tak mówią fani dwóch kółek z Nowego Sącza, którzy w tym roku walczyli o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Jesteśmy w pierwszej dziesiątce, cieszy się Tomasz Baliczek z Magistratu.
17: Zajęliśmy drugie miejsce w kategorii miast do 100 tysięcy mieszkańców, natomiast w klasyfikacji generalnej dziewiąte miejsce. Przejechaliśmy prawie 400 tysięcy kilometrów i na ten wynik zapracowało 664 rowerzystów.
18: Dla siebie i dla zdrowia.
19: Dla przyjemności. To tak mnie relaksuje. Odcinam się i jestem w swoim świecie.
18: 3881. Zdrowie daje.
20: Od kilku lat oddajemy coraz to nowe odcinki ścieżek rowerowych i mamy zamiar jeszcze, bo właśnie kończymy projekty.
11: Dodają rowerzyści i wiceprezydent miasta Artur Bochenek. Rowerową stolicą Polski w kategorii miast została Świdnica, a w kategorii gmin Łysomica.
21: Wiadomości sportowe w Vox FM.
11: Chcemy przygotować się do Mistrzostw Europy i jednocześnie mieć dobre wyniki w Lidze Narodów, mówi selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Jan Urban. Jutro biało-czerwoni zaczną zmagania w tej edycji Ligi Narodów. Na początek zagrają z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym, mówi pomocnik polskiej kadry Przemysław Frankowski.
22: Cel jest prosty. Zwycięstwo w każdym meczu. Mamy jakość, żeby wygrać z każdym przeciwnikiem. Zacznijmy jutro od meczu z Bośnią, żeby się przygotować jak najlepiej do tego meczu, narzucić swój styl grania, a później się już koncentrować na kolejnym meczu ze Szwecją.
11: Początek meczu Polska-Bośnia i Hercegowina jutro o 20:45. Ukraina wygrywa z Belgią 2-1, Włochy również 2-1 z Chinami. Dzięki temu Ukraina zmierzy się z Włochami w półfinale turnieju Billie Jean Cup. Drugą parę półfinałową tworzyły już wcześniej drużyny Hiszpanii i Czech. A Polki pokonały reprezentację Iranu w 8 rundzie 46. edycji Olimpiady Szachowej. Tym samym awansowały z 15 na 11 lokatę. W turnieju Open Polacy przegrali z Chinami, co kosztowało ich spadek z 11 na 25 miejsce.
12: Dzisiejsza noc chłodna, ale z drugiej strony co się dziwić, w końcu mamy końcówkę września, więc chłodno musi być. Okolice 8-9 stopni, na zachodzie tak naprawdę tylko tam okolice 10, ale za to na zachodzie może popadać. Tak naprawdę to może popadać na północy, na zachodzie i na południu, czyli taka podkowa się robi. Albo literka U, odwrócona. No ale to już tam, dajmy sobie z tym spokój. Jutro za to w ciągu dnia będzie padać wszędzie. 6 minut po godzinie 20 na naszych radiowych zegarach. Ja mówię dobry wieczór. Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam.
21: Na pełnej z Vox FM.

O, i właśnie tak się dzieje, jak się człowiek zagapi. Konstanty Drążek, tańcula, podgorączkowy stan. No, umówmy się, przy aurze, którą mamy za oknami, o podgorączkowy stan, no, nie jest wcale tak trudno. A z drugiej strony, no wszyscy wiemy, co się dzieje z mężczyznami, którzy mają podgorączkowy stan, prawda? No panowie, umówmy się, to już jest ten moment, gdzie trzeba faktycznie pisać testament i powoli zastanawiać się, co będzie, jeśli świat jutrzejszy będzie bez nas, prawda? No ale nie piszmy czarnych scenariuszy, ja wiem, że czasami bywa ciężko, natomiast wasze wiadomości odnośnie tego, jak sobie z przeziębieniami radzić, one cały czas napływają. Kolejna z propozycji to nalewka z malinek albo syrop z czarnego bzu, pisze Gosia. No i to jest kolejna opcja, którą warto będzie przetestować, gdy przyjdzie przeziębienie.

Armin van Buuren, Vox FM. Co ja chciałem? A, no tak, przecież, żebyście odwiedzali naszą stronę voxfm.pl i tam się zgłaszali, bo do zgarnięcia piękny, niebieski, voxowy kubek. Do tego wszystkiego dorzucamy zapas kawy, no żeby z tego kubka kawę pić. A i na osłodę życia też się coś znajdzie. Gdzie, co i jak? Raz jeszcze przypominam, voxfm.pl, tam się trzeba zgłaszać i tam trzeba napisać, co robi ci dzień. No i później my dzwonimy, wręczamy taki oto pakiet. Wy jesteście zadowoleni, bo taki pakiet dostaliście. No i my jesteśmy też zadowoleni, bo taki pakiet wam daliśmy. Wszyscy wtedy są zadowoleni. Prosty układ. Bardzo mi się podoba. voxfm.pl, tam odsyłam.

0: przyjemnie, naprawdę przyjemnie się tego słucha, prawda? Fastboy i Music Sounds w Vox FM. A propos, na ten utwór można głosować w naszej bestliście. Niech ja tylko sprawdzę, niech ja tylko zerknę. Aktualnie, no aż jestem zdziwiony, 14. Ale wszystko w waszych rękach. Pamiętajcie, wy macie na to realny wpływ, więc warto wchodzić w voxfm.pl i tam głosować. Plusy, minusy to wszystko do waszej dyspozycji. A najświeższe notowanie już jutro po godzinie 17.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
2: Rano, w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
1: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
3: Jezu, ja kocham kawę. Ja mam małe dziecko, ja kocham kawę.
4: Ja się wspaniale składa.
2: Bo Vox FM robi dzień dobry. Dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej. Play.

0: gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. Auchan.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
3: O.
2: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
4: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Reklama.
1: Wiadomości zaczniemy od nowych informacji w sprawie ataku nożownika w klasztorze w Jarosławiu. Jeszcze więcej maszyn będzie bronić polskiej przestrzeni powietrznej, zapewnia minister obrony. Piotrków Trybunalski walczy z hulajnogami elektrycznymi. Minęła 21. Słuchacie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Walczył na froncie na Ukrainie. Na razie nie wiadomo, dlaczego dokonał tej zbrodni. 31-letni Ukrainiec Ihor M. przed południem zaatakował z użyciem noża księży i wiernych w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławie na Podkarpaciu. Mężczyzna został zatrzymany, teraz czeka na przesłuchanie. Najnowsze informacje w tej sprawie zebrał nasz reporter Michał Rawa.
2: Z naszych ustaleń wynika, że mężczyzna dzień przed atakiem przyjechał do Polski z Niemiec. W dniu ataku chciał dostać się na Ukrainę, ale nie został przepuszczony przez granicę z powodu problemów z ubezpieczeniem swojego auta. Ma niemiecki i ukraiński paszport oraz polski PESEL, co oznacza, że był już wcześniej w naszym kraju. Śledczy dopiero po zebraniu materiału dowodowego przesłuchają 31-latka. Z relacji świadków, w tym przełożonej klasztoru siostry Barbary Dendor, wynika, że napastnik po rozmowie z jednym z księży wpadł w furię.
3: Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić. No i ten człowiek wpadł do kościoła.
4: Wspaniały ksiądz, mądry, wspaniały ksiądz. Nie mogę dojść do siebie.
2: Wspomina zmarłego księdza jedna z mieszkanek Jarosławia. W mieście do końca tygodnia ma obowiązywać żałoba.
1: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał na platformie X, że obywatel tego kraju dopuścił się straszliwej zbrodni. Złożył kondolencje bliskim zmarłego księdza i życzył szybkiego powrotu do zdrowia rannym. Premier Donald Tusk podkreślił, że sprawca będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa. Zwiększyliśmy liczbę jednostek zaangażowanych w obronę powietrzną, zapewnia szef Ministerstwa Obrony Narodowej. To odpowiedź na niemal codzienne prowokacje przy wschodniej granicy Polski. Na przykład wczoraj rosyjski śmigłowiec wleciał kilkaset metrów w głąb kraju, na wysokości Braniewa, przy granicy z obwodem królewieckim, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Na początku września nakazałem zwiększyć obecność na wschodniej flance NATO, na wschodniej granicy Polski. Zwiększone liczby par dyżurnych, rozstawione nowe punkty obrony przeciwlotniczej. Przed chwilą też rozmawiałem z generałem Sokołowskim o uruchomieniu kolejnych żołnierzy, dyslokowaniu ich w miejsca służące do ochrony polskiej przestrzeni powietrznej, polskiej granicy.
1: Szef MONU dodaje, że Polska otrzymała zapewnienie od NATO o kolejnej zmianie misji na lotnisku Rzeszów-Jasionka w przyszłym roku. Będą tam stacjonować sojusznicze systemy Patriot. Do końca bieżącego roku misję na lotnisku prowadzi Holandia. W kolejnym mieście stracili cierpliwość do użytkowników hulajnóg elektrycznych. Piotrków Trybunalski wprowadza strefy z zakazem jazdy tymi pojazdami. O szczegółach nasz reporter Rafał Różecki.
6: Zakaz dotyczy przede wszystkim parków, ale też skwerów czy placów zabaw.
7: Doszliśmy do wniosku, że ograniczenie ruchu hulajnóg elektrycznych przyczyni się do zwiększenia tego bezpieczeństwa.
6: Mówi radny Tomasz Berendt. Mieszkańcy przyznają, że idąc chodnikiem czy alejką w parku, trzeba mieć oczy dookoła głowy.
8: Ja muszę uważać, czy ktoś za mną nie jedzie, a szczególnie to młodzi ludzie. Bo on ma pierwszeństwo, on tu musi jechać, bo on ma hulajnogę.
6: Tylko w tym roku policja w Piotrkowie odnotowała blisko 20 wypadków i kolizji z udziałem użytkowników hulajnóg.
1: O wprowadzeniu stref ze zakazami hulajnóg myślą też inne miasta w Łódzkiem, m.in. Łódź i Bełchatów. A w Nowym Sączu jeden z mieszkańców chce przebiec 770 km w 10 dni. Sportowiec Paweł Jarząbak planuje pokonać szlak słowackich partyzantów z Bratysławy do granicy polsko-słowackiej w Przełęczy Dukielskiej.
9: Za wszystko jestem odpowiedzialny ja. Jedzenie na trasie muszę ogarniać sam. Noclegi muszę sobie poogarniać sam. Dziennie muszę robić około 75-80 km średnio. Będę zaczynał wcześniej rano, 4-3 godzina. Na pewno trzeba będzie przerwy robić. Są odcinki asfaltowe, ale jest dużo przewyższenia. Chcę pokazać ludziom, że można przekraczać granice, jeśli tylko się po prostu chce i z głową do czegoś zabierze.
1: Mówił sportowiec. Paweł wystartuje z Bratysławy w poniedziałek. Bieg ma promować też zbiórkę na leczenie 5-letniego Mikołaja, który jest chory na dystrofię mięśniową. Dzisiejszej nocy bardzo nudno, wszędzie będzie padać, za wyjątkiem Lubelszczyzny, ale tutaj, żeby nie było nudno, pojawią się mgły. Na termometrach około 10 stopni w przeważającej części kraju, chłodniej na Podlasiu 8, a zaledwie 6, na plusie jeszcze na Warmii i Mazurach. Jutro znów będzie wszędzie padać, na termometrach około 15 stopni, najchłodniej będzie znów na Podlasiu 14 na plusie, a cieplej to już będzie od soboty. Niedziela już w ogóle piękna, ponad 20 na plusie.
0: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
10: Dzień dobry, to nasz program publicystyczny w radiu Vox FM Gorzów. Przy mikrofonie Sebastian Kurny. Dziś sprawy miejskie, będzie m.in. o finansowaniu sportu, w tym Stali Gorzów, a także o planie ogólnym i o tym, że Gorzów traci mieszkańców.
0: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
10: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny. To nasza rozmowa. Dzisiaj w studiu goszczę pana Jacka Wójcickiego, prezydenta Gorzowa. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, panu. Dzień dobry państwu.
10: Panie prezydencie, no sporo rzeczy się uzbierało, no bo były wakacje, przerwa,
11: tak
10: trochę nie widzieliśmy się, można powiedzieć, tak w studiu już parę miesięcy, więc zacznijmy od spraw związanych ze Stalą Gorzów, no bo to wiadomo, klub walczy o utrzymanie, także na powierzchni, jeżeli chodzi o finansowanie. Był pomysł mieszkańców, żeby zorganizować konsultacje w tej sprawie. Ostatecznie do tych konsultacji nie dojdzie, chociaż na ostatniej sesji sierpniowej mówił pan, że jak wszystko będzie formalnie, no to konsultacje chyba zostaną przeprowadzone. Skąd ta zmiana?
11: Nie, dojdzie, tylko chcemy poznać zdanie mieszkańców jakby w szerszym aspekcie, dlatego że dzisiaj jakbyśmy poszli tak bardzo wąsko, tylko zapytali o jedną dyscyplinę sportu, to zdecydowanie za mało, ponieważ jesteśmy w przededniu dyskusji na temat nowej strategii sportu, to chcemy przeprowadzić taki proces. Teraz najbliższe miesiące, październik, listopad, grudzień, będą to miesiące przygotowania do takich konsultacji, ale chcemy na początku nowego roku spytać mieszkańców w ogóle o kluczowe dyscypliny, które powinny być dyscyplinami kluczowymi, w jaki sposób powinniśmy finansować, więc taka dyskusja oczywiście będzie i to ten wniosek, który został złożony, jakby my formalnie musieliśmy na niego odpowiedzieć, natomiast to, co w nim zostało zawarte, ta główna idea, czyli zapytanie mieszkańców o to, czy chcą, aby Speedway był w Gorzowie finansowany przez miasto, będzie oczywiście w ramach tych szerszych konsultacji analizowany, więc oczywiście ten temat zostanie zrealizowany.
10: Mówił pan, że po nowym roku te konsultacje ruszą,
11: tak? Dlatego, że trzeba się do tego dobrze przygotować. To nie jest tak, że piszemy na kartce pytanie i idziemy do mieszkańców po odpowiedź, dlatego, że cały proces konsultacji społecznych, żeby on był wiarygodny, miarodajny, przede wszystkim, żeby był zgodnie ze wszelkimi prawidłami zrobiony, to wymaga pewnych przygotowań, analiz. Samo zadanie pytania już jest kluczowe, w jakim sposób zadamy. Nie powinno być pytaniem tendencyjnym, tylko pytaniem, które daje wiele możliwości i odpowiedzi, więc na pewno temat zostanie przez nas zgłębiony i będzie przy okazji szerszej dyskusji na temat gorzowskiego sportu dobrze omówione.
10: Jak ta strategia ma wyglądać? Jaki jest pomysł w ogóle na to? No bo wiemy, że kilka dokumentów jakby przyjmowano, określono między innymi co może być dyscypliną kluczową,
11: tak,
10: w przeszłości.
11: Tak.
10: Rada przyjęła nawet takie stanowisko czy strategię, że 60% na sport dzieci i młodzieży, a tylko 40% na sport zawodowy.
11: No tak, dlatego teraz dyskusja na temat tego, czy to się sprawdziło, w jaki sposób dyscypliny kluczowe zostały wybrane, czy które powinny być dalej kluczowymi. Rzeczywistość się zmienia, już abstrahując już oczywiście od dokumentów, to pamiętajmy, że mamy w tej chwili siatkówkę na najwyższym poziomie. Wtedy, kiedy rozmawialiśmy o strategii sportu, jej nie było. Więc trzeba przemodelować na pewno tą strategię, podejście i pracować dalej, więc ja jestem naprawdę otwarty na to, żeby dyskusja również wokół Stali przy tej okazji się przetoczyła.
10: No dobrze, ale czy Gorzów w ogóle stadion, bo to też jest jedno z pytań, które między innymi na ostatniej sesji, kiedy była rozmowa, dyskusja o Stali Gorzów, było pytanie, czy Gorzów stać na, wtedy mówiono o Stali Gorzów, ale ogólnie o tak szerokim sporcie zawodowym, tak? No bo mamy, to wspomniał pan o siatkówce, tak. Jest koszykówka, to są wszystko grube miliony, może nie tak grube, jak sobie by chciała Stal Gorzów. No i pytanie, jeżeli mieszkańcy powiedzą, tak, na sport trzeba dawać tyle, ile kluby chcą i się okaże, że to wtedy ile tam, z 20 nie, milionów by musiało
11: my tak,
10: być?
11: My tak ogromne środki przekazujemy, ale dlatego to nie jest, dlatego tego nie da się na to pytanie odpowiedzieć tak lub nie. Dlatego, że na przykład mieszkańcy, którzy chodzą na stadion, czy żużlowy, czy na arenę, czy na piłkę nożną, na przykład nie chodzą do filharmonii. I mogliby powiedzieć, no dlaczego filharmonia łącznie nas kosztuje 10 minut, dlaczego wydajemy pieniądze 10 minut na filharmonię? Przecież ja tam nie chodzę. Ja chodzę na stadion piłkarski czy stadion żużlowy, ja chcę takiego widowiska. Równie dobrze emeryci mogliby powiedzieć, ale przecież my potrzebujemy opieki dla osób starszych, po co edukacja? Więc to nie jest takie jednoznaczne. Trzeba na finanse miasta patrzeć całościowo i uważam, że dla wszystkich obszarów musi znaleźć się miejsce. Cały czas, jakbyśmy powiedzieli, no dobrze, ale oświata jest cały czas niedofinansowana. No tak, jakbyśmy dzisiaj mieli wszystkie obiekty użyteczności publicznej, wszystkie szkoły nagle wyremontować, no to nie wiem, może byśmy musieli potrzebowali pół miliarda, może miliarda na to, żeby to zrobić. Robimy w tej chwili projekt za 180 milionów, już duża część. Robimy, zostanie wyremontowana, robimy cyklicznie remonty, więc jakby nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, czy i zero-jedynkowo, tak chcemy, tak nie chcemy, dlatego, że są różne grupy, nie tyle interesów, tylko mamy różne upodobania. Jedni chodzą na golfa, drudzy na siatkówkę, a trzeci ludzie w ogóle nie lubią sportu i chodzą sobie na przykład tylko do filharmonii. Więc każdego trzeba uszanować, każdemu tą przestrzeń trzeba wypełnić. Jedni słuchają muzyki symfonicznej, drudzy wolą disco polo i to trzeba uszanować.
12: Dobrze, to kończąc kwestie sportowe, no ale jeszcze wrócę do Stalingradu, no bo miasto jest współwłaścicielem. Mhm. Jak pan patrzy na to, co się dzieje teraz, serce drżało?
11: No tak, zdecydowanie ta sytuacja sportowa jest, no to, jakby na tą sytuację już nie mamy wpływu. Widać, że emocje były w ostatnim meczu przepotężne, a udzieliły się zawodnikom. No i zobaczymy, co będzie w ostatnie dwa mecze przed nami. Jaki będzie wynik, no na to już ani władze miasta, ani władze klubu chyba nie mają specjalnie wpływu, to już jest rola zawodników, o ile władze klubu myślą o tym, jak utrzymać klub finansowo, jak go organizować, natomiast to już wynik sportowy, to już jest kwestia zawodników.
12: Okej. Przejdźmy do schodów donikąd, bo jest zapowiedziana ta inwestycja między innymi na Facebooku miasta. 25 milionów koszty, dofinansowanie póki co 11, niecałe 12 milionów. Miało być 20 z tego, co
11: pamiętam. Tak, miało być 20. Pan marszałek obiecał te pieniądze i powiedział, że na jesieni te pieniądze do Gorzowa trafią, więc rozpoczyna się jesień i będziemy się upominać i czekać na to, kiedy te pozostałe pieniądze do tej puli zostaną skierowane. Jestem przekonany, że pan marszałek dotrzyma słowa i będziemy mogli wtedy rozpocząć już inwestycje, bo dzisiaj dopóki tej deklaracji czy tych umów nie mamy, no to na razie czekamy z rozpoczęciem.
12: Rozumiem, dokumentacja, wszystko jest gotowe?
11: Tak, wszystko jest gotowe. Jesteśmy tak naprawdę, trzeba jednego przycisku, żeby odpalić przetarg i ruszyć z inwestycją.
12: Te prawie 12 milionów to jest te 10 milionów, które już tak płynęło?
11: Tak.
12: I rozumiem, wkład miasta?
11: Tak, wkład miasta, tak. Natomiast liczyliśmy na 20 milionów, bo takie były rozmowy, więc mam nadzieję, że te kolejne 10 do nas trafi.
12: A jakieś były przypominajki w ostatnim
11: cały
12: czasie?
11: Cały czas jesteśmy w kontakcie, no i cały czas te karaty są podtrzymywane, więc myślę, że nic złego się nie będzie działo i na jesień te pieniądze będą.
12: A jeżeli będą te pieniądze na jesień, to od razu rusza budowa, czy
11: tak,
12: to?
11: Tak, znaczy przetarg to będzie przetarg w kontekście zaprojektuj, wbuduj, no mamy koncepcję, więc trzeba zrobić prace dokumentacyjne i zrobić realizację. Myślę, że około roku projekt budowlany i pewnie pod koniec przyszłego roku rozpoczęcie budowy.
12: Okej. Gorzów okazuje się jest najszybciej wylodniającym się miastem wojewódzkim. Takie są dane za 2024 rok. Gorzów stracił w jednym roku ponad 1130 mieszkańców, co dało 0,99% utraty. To jest najwyższy wynik procentowy, no bo Łódź na przykład straciła ponad 5800, no ale jest zdecydowanie większym miastem, więc ten procent jest niższy.
11: No właśnie.
12: Co z tym zrobić, panie prezydencie, żeby Gorzów się tak szybko nie kurczył?
11: Znaczy, to są trendy generalnie ogólnoświatowe. To by trzeba byłoby sięgnąć do lat już 50., 60., kiedy formowały się standardy rodziny, kiedy pokazywano rodzinę jako 2 plus 2, czyli dwoje dorosłych, dwójka dzieci.
12: Okej, panie prezydencie, tylko że niektóre miasta się kurczą szybciej, niektóre wolniej. Ogólnie średnia Polska to jest 0,42 na minusie, czyli to jest Gorzów dwa razy szybciej.
11: Tak, tylko zobaczmy po pierwsze. To są tylko dane statystyczne. Gdzie ci mieszkańcy wyjeżdżają? W dużej mierze jest to proces bogacenia się i wyprowadzenia się do gmin ościennych. Z drugiej strony mamy młodych ludzi, którzy wyjeżdżają na studia i okej, to jest naturalny kierunek. Ważne, żeby chcieli tutaj do Gorzowa wrócić. Po to też zmieniamy miasto i sprowadzamy kolejnych inwestorów, żeby były dobre miejsca pracy, żeby była dobra, żeby na nich czekała dobra przyszłość. I to się dzieje. Natomiast bardzo ciekawym badaniem było badanie, które zrobił również Główny Urząd Statystyczny, który pokazywał, że tak powiem, zaludnienie Gorzowa względem śladów życia, bo dzisiaj dotychczasowe dane dotyczą przede wszystkim meldunków. Ludzie po prostu się nie meldują i to jest nagminne. Według badania śladów życia okazuje się, że w Gorzowie mieszka 132 tysiące mieszkańców, o czym mówiłem już od lat, tylko nie było na to poparcia w danych statystycznych, bo proszę zobaczyć, że skoro tak strasznie się wyludniamy, to dlaczego żadne osiedle nie jest zburzone, a powstaje na każdym kroku kolejny blok, kolejna kamienica, powstają i domy jednorodzinne, nie wyburzamy. W ostatnim dziesięcioleciu, jeżeli mówiliśmy o tym właśnie spadku, o takim tak potężnym wyludnianiu, no to gdzieś powinny być jakieś gigantyczne pustostany. A to się nie dzieje. No przede
12: dobrze,
11: wszystkim...
12: Czyli co, nie ma się czym martwić?
11: Mamy się czym martwić, oczywiście, że tak, jako świat zachodni. Dlatego, że cała Europa Zachodnia ma gigantyczny problem, ale nie tylko, bo i Azja podobnie. W tej chwili Korea ma najniższy, Południowa ma najniższy współczynnik dzietności. To są trendy niestety takie światowe. Nasza kultura stawia na bardzo dziwne rozwiązania i myślę, że sami stajemy się tego ofiarami. Coraz więcej sprzedaje się wózków dla psiecka niż dla dziecka. Nie zgadzam się z tym i nie jestem tutaj jakimś radykałem, ale rodzina jest najwyższą wartością i uważam, że trochę w ostatnich latach od takiego pozytywnego spojrzenia na rodzinę odeszliśmy. Rodzina jest też wielkim wyzwaniem. Sam mam dwójkę dzieci i to jest wyzwanie. To jest ciągły strach o dzieci, to jest mnóstwo kłopotów, ale z drugiej strony to jest największa radość i nie wyobrażam sobie nie mieć dzieci. To jest coś pięknego. Nie wszyscy mają oczywiście też takie możliwości i tyle szczęścia, żeby mieć dzieci, ale trendy ogólnoświatowe niestety w ostatnich latach były raczej niesprzyjające, bo raczej młodym ludziom serwowano możliwość pracy z dowolnego kątka świata. Takie idealizowanie życia w byciu singlem czy w parze, ale bez dzieci. Natomiast kiedy człowiek dojrzewa, tak to zdecydowanie docenia wartość rodziny.
12: No dobra. Trendy, tak jak pan mówi, są, obowiązują, natomiast no, wśród miast wojewódzkich 4 przyciągają mieszkańców. No i pytanie, czy Gorzów mógłby dołączyć.
11: Ale wśród tych miast jest Zielona Góra. Zielona Góra, która prostu się sztucznie połączyła.
12: Nie. Zielona Góra też traci, tylko że 3 razy mniej niż Gorzów, 3 razy wolniej. Natomiast miasta, które zdobywają mieszkańców, to jest Kraków, Gdańsk, Warszawa i Rzeszów, no, który powiedzmy, że jest jeszcze w miarę, można porównać do Gorzowa, no bo tych 3 pozostałych nie. No i pytanie, czy widzi pan szansę na to, żeby Gorzów mógł dołączyć do tej grupy?
11: Na pewno cały czas robimy wszystko, żeby ta tendencja była odwrotna. Natomiast jeszcze raz powiem, po pierwsze, z takimi miastami jak Warszawa, Kraków absolutnie nie mam szansy konkurować, dlatego że tam jest, Warszawa jest tak naprawdę pijawką, bo większość światowych firm, korporacji, które nawet mają działalności swoje produkcyjne czy operacyjne w terenie, choćby nie wiem, w Gorzowie, to te duże firmy mają swoją centralę w Warszawie. Tam też płacą podatek, tam też płacą CIT, w związku z tym te dochody nie wpływają, więc my nie mamy takich możliwości, jak ma Warszawa czy Kraków. Ale walczymy swoimi atutami i dzisiaj szczególnie zresztą w TVP Gorzów jest taka audycja, w której pani redaktor rozmawia z ludźmi, którzy do Gorzowa przyjechali w ostatnim czasie i którzy mówią o jego atutach, bo my na co dzień, nie wyjeżdżając, nie doceniamy tego, w jakim mieście żyjemy i myślę, że to jest nasze główne zadanie, żeby pokazać atuty życia w mieście, bo tak naprawdę wszystkie codzienne potrzeby można w Gorzowie doskonale załatwić, a na koncert Cingano trzeba będzie pewnie pojechać do Berlina czy do Warszawy.
12: No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o to, co z wyludniającym się Gorzowem. Sprawy związane może nie bezpośrednio z magistratem, bo to chodzi o jednostki podległe. GRH, ta hala, która spłonęła, trzeba będzie ją wyburzyć i co potem? Odbudowanie czy po prostu zostaje wolny plac?
11: No na razie najważniejsze zadanie to jest rozbiórka, dlatego że po pożarze ta konstrukcja nie daje się do utrzymania i tutaj trzeba zapewnić środki i przeprowadzić dobrze tą rozbiórkę. Natomiast dalsze prace będą wynikały z jakiegoś biznesplanu, dlatego że oczywiście, że GRH straciło potężną przestrzeń najmu, w związku z tym też potrzeb potężne dochody miesięczne, no ale żeby ten najem z powrotem wrócił, to trzeba coś odbudować. Teraz odbudowanie tylu tysięcy metrów kwadratowych będzie też bardzo kosztowne. Jeżeli wyjdzie z biznesplanu, że ma to sens, że ten obiekt będzie zarabiał na siebie, czyli będzie spłacał kredyt, no bo trzeba będzie na to wziąć kredyt, będzie spłacał kredyt i jeszcze będzie na tym zarabiał, to okej, jeżeli nie, no to może poczekamy na lepsze czasy. Jakby dzisiaj sytuację trzeba wyprostować, czyli oczyścić miejsce, oczyścić teren i to jest najważniejsze zadanie teraz.
12: Jest pomysł, żeby tam ewentualnie sprzedać tą nieruchomość potem?
11: Na razie nie, dlatego że to ewidentnie to jest jakby element szerszej całości, całego kompleksu hal i myślę, że o sprzedaży nie mówimy. Chyba, że będzie jakiś inwestor z bardzo ciekawym pomysłem, z budżetem, to na razie się taki nie pojawił, więc w tej chwili takiego pomysłu nie ma.
12: Nie pojawił się też chętny na byłą siedzibę MCK-u.
11: Tak. No właśnie, bo tutaj radni skandowali, że to za niska cena. Jak się okazuje, jednak za wysoka, dlatego że budynek jest budynkiem wpisanym do gminy ewidencji zabytków, w związku z tym wymaga określonych zabiegów konserwatorskich. No i trudno jest dzisiaj znaleźć klienta na to, ale będziemy jeszcze ogłaszać kolejny przetarg. Mam nadzieję, że szerzej też tą informację poniesiemy. i uda się znaleźć. Byli zainteresowani, rozmawiali, oglądali, ale jeszcze nikt się nie zdecydował. Myślę, że trzeba się do tego lepiej przygotować i zachęcić jeszcze bardziej, może jakiegoś rodzaju ulgami, dlatego że no, widzimy, że konserwacja czy restaurowanie zabytków jest bardzo kosztowne. Mhm.
12: GTBS rozdaje klucze. Pan także te tak pierwsze jest. Trzy mieszkańcom wręczył. Podczas tego spotkania mieszkańcy mówili: super inwestycja, oby takich więcej. No i pytanie, czy będzie takich więcej, bo to możemy jeszcze nawiązać do tego, o czym rozmawialiśmy, o tym wyludniającym się Gorzowie. No to, także to tak. Młoda przedstawicielka. Tak. Najemcy mówią, że to dla młodzi ludzie czekają na coś takiego.
11: Dokładnie, dokładnie. Czekamy na kolejne inwestycje. Ta inwestycja bardzo szybko, sprawnie, przed terminem zrealizowana. Bardzo się z tego cieszę. I będziemy szykować się do kolejnych. Prezes Tomasz Gierczak bardzo sprawnie ten proces przeprowadził. Dobra firma budowlana, dobry nadzór, więc bardzo się z tego cieszę, bo to jest naprawdę dobre 3 miesiące przed terminem. Chcemy dalej iść w zawarcie, chcemy w okolicy przygotować kolejne projekty i budować TBS-y, bo widać, że cieszą się one ogromną popularnością. To jest inwestycja pierwsza w TBS-ach od 20 lat. Mhm.
12: Potrzebne na to pieniądze. To ruszy, jak TBS znajdzie finansowanie, czy miasto jakoś będzie w tym uczestniczyć?
11: Nie, oczywiście, że uczestniczymy w swoim, że tak powiem, procencie, natomiast TBS musi znaleźć źródła finansowania. Pan prezes Gierczak robi to bardzo sprawnie. Jestem przekonany, że na kolejne te inicjatywy również takie finansowanie znajdzie.
12: Kiedy ruszy przebudowa bulwaru, remont bulwaru?
11: Mam nadzieję, że już niedługo. No, staraliśmy się jakby zachować okres letni, nie wchodzić tam z robotami, żeby przede wszystkim restauratorzy mocno nie ucierpieli. I teraz powoli będziemy już przygotowywać się na roboty budowlane, także na pewno ten okres jesienno-zimowy będzie bulwar w dużej mierze wyłączony.
12: Czyli to w najbliższym tygodniach, miesiącach ruszą
11: prace, tak? Tak.
12: Okay. Widziałem informację, że grupa zakupowa złapała się za głowę, kiedy zobaczyła nowe ceny prądu. Dużo wyższe?
11: Jeśli się nie mylę, to około 30%. Tak, faktycznie jest to duża...
12: Jak to się może przełożyć na mieszkańców? Czy w ogóle, czy się przełoży?
11: No w pewnym sensie tak, szczególnie podmioty, które w tej grupie zakupowej są. Natomiast widzimy, co się na rynku międzynarodowym dzieje, na rynku paliw, a to jest niestety pokłosie, więc nie mamy na to wpływu żadnego. Sytuacja geopolityczna i na Bliskim Wschodzie, i wojna w Ukrainie, i w tej chwili te zniszczenia, których dokonuje Ukraina w głębi Rosji, niszcząc kolejne rafinerie, powoduje, że nie tyle brakuje surowca, co brakuje miejsc do jego rafinacji, do przetwarzania. W związku z tym kolejna rafineria, czy kolejny zbombardowany ropociąg powoduje, że z rynku światowego wypada to 2, to 3, to 4% przetworzonego produktu. No i ma to kolosalny wpływ na ceny energii, ceny paliw, więc dopóki się sytuacja militarna na Bliskim Wschodzie i w Rosji, w Ukrainie nie unormuje, to myślę, że będziemy mieli duże kłopoty finansowe jako świat, tak naprawdę.
12: Podobna sytuacja była, kiedy wybuchła ta pełnoskalowa wojna w Ukrainie. No, były pomysły, miasto miało pomysły na, żeby się trochę zabezpieczyć. Ekociepłownia, farma fotowoltaiczna. Póki co nic o tym nie słyszymy.
11: Tak, jesteśmy w procesie. No niestety to są gigantyczne inwestycje, w związku z tym też i długotrwałe procesy. W tej chwili zabezpieczamy się, żeby podpisać umowę z polskimi sieciami elektroenergetycznymi na odbiór energii z naszej farmy fotowoltaicznej. wybieramy partnera, który będzie budował dla nas tą farmę. Część energii będzie na, że tak powiem, dla nas część będzie, właściwie większą część on będzie zagospodarował, część będzie dla nas.
12: Na miesiąc temu pytam pana o to, mówi pan, że na początku września będzie podpisanie umowy.
11: Tak, w tej chwili dopinamy ostatnie zabezpieczenie, dlatego że PSE wymaga zabezpieczenia w wysokości bodajże 12 milionów złotych zabezpieczenia do tej umowy. Takie zabezpieczenia przygotowujemy. No i mam nadzieję, że w konsekwencji tych zabezpieczeń będzie podpisanie umowy już z wykonawcą, czyli wybór partnera do tego projektu. Myślę, że to jest jeszcze około 1,5 do 2 lat, żeby ta farma realnie, fizycznie stanęła.
12: A już jest ktoś, powiedzmy tak, dogadany?
11: Jeszcze nie, dlatego że prowadziliśmy rozmowy, ale ze względu na termin, ubiegając termin konieczności złożenia tej gwarancji, my jako spółka Ineco te gwarancje wzięliśmy na siebie, co zmienia jakby postać rzeczy, podejścia do zadania, i w tej chwili, znaczy prowadzimy rozmowę oczywiście z bodajże 3 czy 4 firmami, no ale to najbliższe tygodnie wyjaśnią nam, kto będzie finalnie tym partnerem.
12: A co z ekociepłownią, bo to radni pytali także,
11: Tak.
12: Fiaskiem zakończyły się negocjacje, próba zdobycia środków zewnętrznych.
11: No to jest dla nas bardzo smutna sprawa, dlatego że 2 lata walczyliśmy o to, żeby o ciepłownię walczyliśmy dużo, dużo więcej. Natomiast ostatnie 2 lata to były negocjacje, doskonale pan to określił, negocjacje z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska dotyczącym finansowania, ponieważ mieliśmy zapewnienie o 100 milionach dofinansowania i 270 milionach pożyczki. Trochę byliśmy traktowani z góry, no ale okej, może taka nasza rola, więc my dostawaliśmy zapytanie 3 dni bądź tydzień na odpowiedź przy konieczności przygotowania sążnistych odpowiedzi, analiz, a później Narodowy Fundusz 3 miesiące, pół roku się nie odzywał. No i już wydawało się, że jesteśmy na finale, ale niestety nie otrzymaliśmy zgody z PGE Energia Ciepła na włączenie ciepła, bo taka ekociepłownia, która będzie spalała odpady, produkuje określoną ilość ciepła. PGE nie wyraziło zgody na włączenie. No i projekt upadł. Moim zdaniem zabrakło trochę woli politycznej. Nie, oczywiście jakby jest nam przykro, ale nie zostawiamy tego projektu. Mieliśmy już kolejne rozmowy z PGE na temat tego, żeby jednak znaleźli przestrzeń dla nas. Tym bardziej, że my naprawdę, zakładając, że taka ekociepłownia w okresie letnim i tak ma proces konserwacji około 1,5 miesiąca, a te miesiące są najtrudniejsze dla wprowadzania ciepła do sieci, to w pozostałych miesiącach tych, powiedzmy, ciepłych, czyli maj, czerwiec, wrzesień, no wrzesień, bo już październik, to już ciepło systemowe jest uruchamiane, to w tych miesiącach też mieliśmy swój sposób na zagospodarowanie ciepła, a tak naprawdę do sieci wprowadzalibyśmy niewielką jego część. No dzisiaj PGE mówi, że no może jednak podejdźmy do tych rozmów, zobaczymy. Realnie czeka nas powtórka z rozrywki, więc jeżeli znajdziemy wspólną ideę, czyli to, że budujemy tą ekociepłownię razem z PGE, no to jest szansa, że ona ruszy. Ten projekt jest kluczowy dla miasta i na pewno będzie przez nas realizowany. Tylko pytanie, w jakim zakresie, czy z partnerem takim jak PGE, czy z dofinansowaniem, no to się będzie wyjaśniało.
12: Czyli rozumiem, że jeżeli PGE miał być partnerem, to ono bierze koszty na siebie? Czy
11: tak, pewnie w dużej mierze, ale tak czy siak generalnie tego rodzaju instalacje termicznego przetwarzania odpadów bez dofinansowania się słabo kalkulują, jeżeli mówimy tutaj o odpadach komunalnych, bo odpady przemysłowe są zupełnie inaczej kalkulowane, więc tak czy siak wsparcie z Narodowego Funduszu będzie tutaj kluczowe.
12: No to tak dopytuję, no bo nawet, bo mówi pan, że PGE nie zgodziło się, żeby włączyć, no powiedzmy, że żeby się zgodziło, ale pieniędzy dalej nie ma na uruchomienie inwestycji.
11: Tak, tak? Ale znaczy pieniądze, jeżeli inwestycja jest dobrze uszyta, skrojona na miarę, to pieniądze czy w funduszach inwestycyjnych można, czy w postaci pożyczek, takich między innymi preferencyjnych jak Europejski Bank Inwestycyjny, czy BOŚBank, czy BGK dają, można znaleźć. Natomiast najważniejsze jest to, żeby wszystkie elementy procesu technologicznego były dopięte i tutaj potrzebna jest nam współpraca z PGE.
12: Panie prezydencie, na koniec jeszcze chciałem zapytać o budżet na przyszły rok, no bo prace chyba ruszyły albo jakoś ruszają, tak, to jest właśnie ten czas, bo w listopadzie radni powinni tak poznać projekt. Co będzie takim największym celem na przyszły rok, inwestycją, wyzwaniem?
11: No, przyszły rok to już realnie prace budowlane na północnej obwodnicy, bo ten pierwszy odcinek między Wyszyńskiego a Piaskami za chwilę oddajemy do użytku, a wchodzimy w fazę potężnej inwestycji ponad 250-milionowej, czyli ponad obwodnica i zbrojenie terenów inwestycyjnych i cała jakby szereg prac będzie w tym terenie. Tym bardziej dla nas jest to inwestycja trudna, dlatego że budujemy ponad obwodnicę, budujemy zbrojenie terenów inwestycyjnych. W międzyczasie, w tym samym czasie powstaje fabryka zbrojeniowa. Obok kolejny podmiot, kolejne dwa podmioty mają rozpoczynać swoją budowę, więc będzie potężna kumulacja. Jeszcze PGE będzie szło ze swoimi sieciami, Polska Spółka Gazownictwa z gazem, więc kumulacja niewiarygodna w tamtym rejonie miasta na pewno będzie trudno. No i czeka nas też wyłączenie ulicy Mironickiej. To też dla mieszkańców Sandocka będzie to utrudnienie, dlatego że na czas budowy będziemy musieli w określonym terminie wyłączyć zupełnie z ruchu, z tego względu, że kumulacja prac nie pozwoli na bezpieczne poruszanie się ulicą Mironicką.
12: Coś poza tym jeszcze jest w planach na przyszły rok?
11: No, myślę, że na razie zbieramy.
12: Albo tak, o których jeszcze nie słyszeliśmy, bo północna obwodnica to jest inwestycja, o której już od paru lat wiemy. Tak. Ale czy coś czymś pan zaskoczy?
11: Myślę, że na to trzeba poczekać, bo sami dopiero zbieramy po pierwsze wnioski od mieszkańców, od radnych. Dopiero przychodzą informacje dotyczące wpływów z podatków dochodowych, z PIT-u, z CIT-u, z subwencji ogólnej, więc realnie to w listopadzie będziemy mogli o tym szerzej mówić.
12: A to będzie tak z grubsza podobny poziom
11: budżetu? Podobny, tak. Myślę, że tam 1,4 miliarda, może 1,5, ale to wszystko zależy też od pozyskiwanych środków, no, na podobnym poziomie.
12: Dobrze. Bardzo dziękuję za przyjście i rozmowę. Przypomnę tylko, że gościłem pana Jacka Wójcickiego, prezydenta Gorzowa.
11: Dziękuję bardzo.
0: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
12: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny. To nasza rozmowa, a w studiu jeszcze pana Jacka Szymankiewicza, zastępcę prezydenta Gorzowa. Dzień dobry.
13: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
12: Przyjęto plan ogólny. Jest pan zadowolony?
13: No bardzo, ale przede wszystkim jestem zadowolony z całego procesu, który prowadził do przygotowania rozwiązań, które są określone w planie ogólnym, z dyskusji z mieszkańcami, z bardzo dużej dojrzałości wszystkich uczestników i spotkań, i składanych wniosków, uwag, no i ze spotkań z radnymi, bo sesja to tak naprawdę było pewne podsumowanie już wcześniejszych rozmów. Tutaj radni byli bardzo aktywni, mieli sporo pytań, sporo uwag. Widać było, że ta decyzja o podjęciu planu, podjęciu uchwały w sprawie planu była decyzją dojrzałą i przemyślaną.
12: Dlaczego ten dokument jest tak ważny? Bo słyszymy o nim już od dłuższego czasu, no i to No prawie jakbyśmy tutaj jakąś konstytucję uchwalali.
13: Bo być może na poziomie planowania przestrzennego tak właśnie jest, że to nie jest złe porównanie, dlatego że jest to najważniejszy dokument planistyczny miasta. On decyduje tak naprawdę, co się stanie i co będzie się działo z przestrzenią miasta, ale w takim szerokim kontekście, czyli z wszystkimi inwestycjami. Wskazuje, które tereny mogą być w ogóle zabudowane, które tereny będą przeznaczone pod inwestycje, jakie są kierunki rozwojowe miasta. I na takim poziomie zwykłego mieszkańca czy biznesu ustala tak naprawdę plan ogólny to, czy daną inwestycję będzie można prowadzić na danej nieruchomości, czy nie. Jakie będzie przeznaczenie tej nieruchomości. Oczywiście konkretyzacja następuje w oparciu o plany miejscowe w przypadku planu ogólnego, czy warunki zabudowy, ale czy w ogóle będzie można takie warunki wydać, jaki powinien być kierunek planów miejscowych, czy zabudowa może mieć na przykład dwie kondygnacje, czy 11, to wszystko takie graniczne wartości zostały ustalone w planie ogólnym. Dlatego to budziło duże zainteresowanie, bo dla mieszkańca to czasem była odpowiedź, czy on będzie mógł zbudować dom na swojej nieruchomości, czy będzie mógł sprzedać swoje działki, które na przykład miał dotychczas użytkował rolniczo pod zabudowę mieszkaniową, a dla biznesmena, czy to, co planuje, jeśli chodzi o rozwój firmy, będzie mógł realizować na swoich nieruchomościach, czy na tych, które chce kupić.
12: Do tej pory po prostu zwracano się do miasta, tak, i miasto wydawało warunki dla danego terenu, tak?
13: Do tej pory wyglądało to tak, że na poziomie całego miasta mieliśmy taki dokument jak studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Podstawowa, olbrzymia różnica była taka, że była to po prostu uchwała, która nie stanowiła aktu prawa miejscowego, czyli nie stanowiła prawa. Ona wiązała wewnętrznie urząd, ale w przypadku, gdyby na przykład ktoś występował o decyzję o warunkach zabudowy, gdzie mieliśmy zupełnie inne plany co do przeznaczenia nieruchomości docelowego.
12: Mówiąc wprost, miasto myślało, że to będzie park, a ktoś przyszedł i powiedział, że chce zbudować fabrykę, tak?
13: Raczej mieliśmy sytuację, że było to boisko albo był teren zielony, a inwestor chciał tam postawić zabudowę wielorodzinną. Natomiast oczywiście taki skrajny przypadek pewnie też się mógł zdarzyć. W takim przypadku cały proces odbywał się w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy, która jest tak naprawdę, była do tej pory instrumentem, który miał stanowić taką protezę w przypadku braku planu, a stał się powszechną praktyką zagospodarowania, czyli były to przypadkowe inwestycje, przypadkowe z poziomu widzenia miasta, natomiast oczywiście nie przypadkowe z poziomu inwestora. Natomiast w tej chwili decyzję o warunkach zabudowy można wydać wyłącznie na terenie, który jest określany w planie ogólnym jako tak zwany obszar uzupełnienia zabudowy. Jeżeli nawet nie ma planu miejscowego i dany obszar nie jest wskazany jako obszar uzupełnienia zabudowy, to żadną decyzją o warunkach zabudowy nie można zmienić przeznaczenia terenu. Mhm.
12: Plan został uchwalony, jak wspomniałem, na ostatniej sesji. On będzie gdzieś do wglądu, że na przykład jakiś przedsiębiorca albo mieszkaniec, który myśli o tym, żeby się wybudować, będzie mógł sobie zajrzeć, czy akurat to miejsce, które sobie wymarzył, faktycznie będzie można tam coś zrobić.
13: Oczywiście, to jest nie tylko po uchwaleniu reformy planowania przestrzennego powstała ogólnopolska platforma, gdzie na poziomie rządowym wszystkie plany ogólne są publikowane, ale oczywiście my zamieszczamy każde opracowanie planistyczne zarówno na geoportalu, jak i na miejskim systemie informacji przestrzennym, czyli ten geoportal 2, gdzie każdy będzie mógł sprawdzić na poziomie miasta, co może zrobić ze swoją nieruchomością, w jaki sposób można ją zagospodarować, jakie jest docelowe przeznaczenie nieruchomości, ale też może zobaczyć, jakie będzie sąsiedztwo jego nieruchomości, co tam może powstać, a co na pewno nie może powstać. Oczywiście w tej chwili plan jeszcze wymaga oceny przez nadzór wojewody i dopiero publikacja w dzienniku urzędowym, tak jak każdego aktu prawa miejscowego, pozwoli na jego wejście w życie.
12: To kiedy mieszkaniec będzie mógł sprawdzić na geoportalu, czy dana działka jest pod zabudowaniem domków jednorodzinnych, czy nie? Mniej więcej.
13: Taką możliwość daliśmy już dzisiaj, wykładając, przygotowując specjalną warstwę, specjalną mapę w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej. Jest to oczywiście ten projekt planu, który podlegał wyłożeniom. Taką wstępną ocenę już można sobie wyrobić. Natomiast wszystkie plany ogólne powinny być uchwalone do czerwca. Warunek był, wszystkie plany ogólne powinny wejść w życie do końca czerwca. Jest to wymóg ustawowy. Oczywiście mówiło się dużo o tym, że ten termin zostanie przedłużony, ale skutki mogły być takie, że jakbyśmy nie przyjęli planu ogólnego, to po 1 lipca, od 1 lipca nie moglibyśmy wydawać decyzji o warunkach zabudowy żadnych w trybie nowego planu i nie moglibyśmy uchwalać żadnych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
12: Wróćmy jeszcze do samego procesu, o którym pan mówił. Ilu mieszkańców wzięło udział w tych konsultacjach? Bo wiemy, że konsultacje bywają czasami mało interesujące dla gorzowian.
13: No tu wygląda, że były bardzo, budziły duże zainteresowanie mieszkańców. Samych uwag złożonych do planu ogólnego było około 1000. Czyli uwagi, które zostały złożone do już wyłożonego projektu. W spotkaniach, mieliśmy dwa spotkania konsultacyjne, takie otwarte spotkania z mieszkańcami w MCEK-u. W obu spotkaniach po kilkadziesiąt osób uczestniczyło aktywnie, zadawało pytania, próbowało się dowiedzieć, próbowało złożyć jeszcze na bieżąco uwagi do istniejącego projektu. No także bardzo duże zainteresowanie, jak na tak trudny dokument, bo to nie jest dokument, który liczy dwie strony, gdzie łatwo się z tym zapoznać, łatwo wyciągnąć wnioski. Trzeba było zidentyfikować każdą nieruchomość, trzeba było zidentyfikować, w jaki sposób plan czy projekt planu ogólnego określa przeznaczenie tej nieruchomości i docelowy sposób zagospodarowania.
12: Z tych uwag, wniosków mieszkańców, ile można było do planu wnieść, poprawić, zmienić, a ile jednak może być przedmiotem jakichś tam kontrowersji?
13: Kontrowersje zawsze będą, dlatego że nie udało nam się wszystkich wniosków uwzględnić, natomiast ze złożonych uwag, które były w procesie od wyłożenia

0: czy tereny chronione nie mogły być przeznaczone pod zabudowę.
1: Czyli mieszkańcy chcieli tam na przykład, planowali sobie, że tam chcą wybudować, bo jest piękny widok. Państwo mówili się, no nie, nie da się, tak?
0: My mówiliśmy, że nie teraz, bo przypomnę, że istnieje specjalny normatyw, ile terenów można przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową. On wynika wprost z danych statystycznych i oczywiście miasto lekko może zawsze podwyższyć te tereny, które są przeznaczone pod zabudowę, ale przekroczenie tego wskaźnika skutkowałoby uchyleniem po prostu planu. Więc my mnóstwo, kolokwialnie powiem, terenów zdjęliśmy, jeśli chodzi o przeznaczenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe. Zdjęliśmy z terenów, przede wszystkim terenów miejskich, natomiast staraliśmy się nie przeznaczać nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, zwłaszcza jednorodzinne, bo to są duże obszary przy niskiej intensywności zabudowy, na terenach, które do tej pory były terenami użytkowanymi rolniczo. Uznajemy wszystkie te argumenty, które mieszkańcy nam przedstawiali, że no w większości oni już nie są rolnikami, bo są to pokolenia, które normalnie zajmują się pracą zawodową albo biznesem i nie prowadzą działalności rolniczej. Najczęściej te nieruchomości są albo udostępniane komuś, kto prowadzi taką działalność, albo utrzymywane w jakiejś tam kulturze podstawowej. Natomiast uznajemy te argumenty, natomiast przede wszystkim ze względu na wskaźnik nie mogliśmy przeznaczyć tych terenów pod zabudowę. Jest jeszcze jedna ważna rzecz, która się wiąże z takimi terenami. Często były to obszary o bardzo dużej powierzchni, co skutkowało tym, że obsłużenie ich komunikacyjnie było też bardzo trudne, dlatego że miasto nie miało w pobliżu terenów, które mogłoby przeznaczyć na przykład pod drogę. Więc dalszy rozwój takich terenów warunkowany był przebudową układu komunikacyjnego, czyli wskazania przede wszystkim drogi do obsługi takich terenów.
1: A jaki ten wskaźnik jest dla Gorzowa, o którym pan mówi?
0: Ten wskaźnik jest na poziomie około 130% danych statystycznych, czyli my możemy przeznaczyć, mniej więcej przeznaczyć pod zabudowę tereny dla 150 tysięcy mieszkańców.
1: Biorąc pod uwagę, że Gorzów się trochę wyludnia, ciężko będzie.
0: Tak,
1: przekroczyć.
0: Tak, natomiast też trzeba zwrócić uwagę, że do wskaźnika jest liczona średnia powierzchnia metrów kwadratowych, powierzchnia użytkowa mieszkalna na rodzinę i tu jeszcze nam dużo brakuje do średniej europejskiej jako krajowi. Średnia europejska to jest około 70-80 metrów, natomiast no, Polska ma dalej lekko powyżej 50 metrów na rodzinę.
1: Kończąc ten temat, co z mieszkańcami? Mówił pan, że było to, konsultacje cieszyły się dużym zainteresowaniem, ale przypuszczam, że nie każdy w nich uczestniczył, może nawet nie każdy o nich wiedział i próbując, nie wiem, zbudować, sprzedać teraz swoją nieruchomość, może się trochę zdziwić. I co w takim przypadku, gdy ktoś się obudzi, nie wiem, na przykład za miesiąc, za dwa miesiące, za pół roku, za rok?
0: No, przede wszystkim to ryzyko jest minimalne, dlatego że pomimo uchwalenia planu ogólnego, to podstawowy sposób zagospodarowania nieruchomości jest określony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. I tu się nic nie zmieniło. Plany miejscowe dalej obowiązują i nieruchomości, które były przeznaczone w planie miejscowym na jakiś cel, dalej są przeznaczone na ten sam cel. W sytuacji, kiedy, bo będą to na pewno takie przypadki, w sytuacji, kiedy w planie ogólnym jest inne przeznaczenie nieruchomości niż w planie miejscowym, wówczas jest to podstawa do zmiany planu miejscowego. Oczywiście będą też takie sytuacje, uznajemy, że raczej rzadkie, ale na pewno się zdarzą, gdzie w wyniku zmian gospodarczych, zmian społecznych nastąpi w jakimś okresie potrzeba zmiany planu ogólnego. Tak mieliśmy chociażby ze studium, tak mieliśmy z innymi dokumentami planistycznymi. Wówczas oczywiście to nie jest nienaruszalny dokument. Jest możliwość zmiany planu ogólnego, jeżeli zmiana będzie uzasadniona. To uzasadnienie może wynikać z różnych potrzeb. No, na przykład widzimy, że demografia faktycznie się kurczy.

0: ale rosną potrzeby w zakresie przestrzeni mieszkaniowej. Jeżeli zabudują się tereny, które do tej pory przeznaczaliśmy pod zabudowę mieszkaniową w jakimś rejonie i będzie potrzeba nowych terenów, to będzie trzeba przemyśleć, gdzie uwarunkować, gdzie stworzyć nowe warunki do zabudowy, tak żeby to zainteresowanie pobudzić.
1: Bardzo dziękuję za przyjście i rozmowę. Przypomnę tylko, że gościem pana Jacka Szymankiewicza, zastępcy prezydenta Gorzowa.
0: Dziękuję panu, dziękuję państwu.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny. To nasza rozmowa w studiu. Dzisiaj goszczę Cezarego Żołyńskiego, aktora Gorzowskiego Teatru, radnego Gorzowa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Sobie porozmawiamy o sprawach miejskich, bo w końcu pan radny przyszedł do naszego studia, więc porozmawiamy sobie.
3: Chyba się nigdy do tego nie przyzwyczaję, ale to dobra.
1: Dobrze. A chodzi oczywiście o Stal Gorzów i jej problemy, no bo tak już trzeci rok z rzędu osoby się zmieniają, ale problem, który w imieniu klubu przedstawiają jego sytuację, bo pamiętamy Dariusz Brubel, prezes był, potem Patryk Broszko jako dyrektor był, a teraz mamy panią dyrektor Magdalenę, która przedstawiła, jak wygląda sytuacja, podała liczby, wydaje się, że wszystko było transparentne. Miasto przekazało te 1,5 miliona, klub liczył na więcej, ale klub liczy na jeszcze więcej. Powiedzmy sobie tak, te 6 milionów, które trochę zmroziło środowiska w gorzowskie, to jest jednak ten poziom dofinansowania, jakiego klub oczekuje. Nawet jeżeli tutaj pani dyrektor mówiła, że ona się wycofuje z tego załącznika i tak dalej.
3: Niefortunne,
1: to jednak kwota dalej jest jakby... Dalej klub takiej kwoty by oczekiwał. I czy twoim zdaniem te 6 milionów, bo o tym mówimy, to jest coś, co za czym można zagłosować?
3: Zobaczymy, jak będzie, czy to w ogóle stanie na sesji Rady Miejskiej, bo to jest istotne, tak? I dla mnie najważniejsze na tej sesji zrobiło w tej całej dyskusji, dokładnie słowa dyskusja, bo to nie były jakieś takie przepychanki na jakieś dziwne polityczne argumenty, nazwijmy to, tylko były na konkrety, pytano o konkretne rzeczy, pani konkretnie odpowiadała, pani dyrektor. Pojawiło się, jak dla mnie, bo doskonale wiesz, że 2 lata temu nie głosowałem za Stalą, bo uważałem, że tam już jest taki dziwne jakieś zawirowania finansowo różne. Natomiast tu jest gdzieś jakieś światełko w tunelu, które wydaje mi się, i żeby tylko nikt tego nie zepsuł, bo wola radnych, chyba prezydenta również, jest taka, żeby jednak ten klub funkcjonował. I porozumienia się co do oczekiwań i co do pieniędzy, które idą z miasta. Była kiedyś tak zwana strategia sportu, która została zupełnie zapomniana. Do tego trzeba wrócić. To jest fajny pomysł, był jednego z internautów, który mówił o tym, żeby też przeprowadzić konsultacje społeczne, zacząć o tym rozmawiać, tak? Mamy czas jeszcze chwilę na to, żeby to wszystko skonsultować, przedyskutować, znaleźć może rzeczywiście tak, jak kiedyś było w strategii sportu, tylko 3 chyba dyscypliny wiodące były i one były dofinansowywane i tak dalej, i tak dalej. Więc dość szczerze pani dyrektor opowiadała o pewnej sytuacji Stali i uważam, że czasami sobie strzelała w kolano, ale to jest fajne. To znaczy to jest przynajmniej to, że wiemy, co się tam dzieje.
1: No i wiemy, że dalej tych pieniędzy brakuje. Mimo tej dotacji miejskiej, klub liczył na milion więcej, czyli na 2,5 miliona, tu już widzimy, że milion brakuje. A z tego, co dobrze liczę, to około 2,5 miliona teraz jest ta dziura, tak?
3: To jest tak, że myślę,
1: pod
3: że...
1: Pod warunkiem, dodam tylko, że...
3: Że wygra konkurs.
1: Że klub zakończy sezon zwycięskim 2 meczem z Falbazem, jeżeli będzie tak jak w przyszłym roku.
3: W zeszłym?
1: W zeszłym. Mm-hmm. To będzie taka sama sytuacja.
3: Tak, że będzie dodatkowe
1: koszty. Mm-hmm. Ta dziura będzie jeszcze większa i być może w listopadzie, w październiku
3: To myślę, że...
1: Znowu pani dyrektor się pojawi na sesji.
3: Ale myślę, że to już nie będzie tak łatwo. Tak mi się po prostu wydaje, że to jest kolejny raz, no bo można wyciągnąć rękę, tak? Można wyciągnąć rękę. Dwa lata temu wyciągnęliśmy rękę, mieliśmy mnóstwo obietnic, które mówiły o tym, że zrobimy duże zmiany, transparentność i tak dalej.
1: Wykupcie akcję za 2,5 miliona, my sobie zresztą poradzimy.
3: No
1: tak
3: i właśnie
1: było.
3: Okazało się, że nie i dopiero ja mam takie wrażenie, że dopiero po tej sesji ruszyło się coś w takim kierunku, co mogło się ruszyć dwa lata temu. I wtedy byśmy już tego problemu pewnie nie mieli. Natomiast też na to ma wpływ zmiany non-stop prezesów, dyrektorów, cały czas nie jesteś w stanie przeprowadzić jakiejkolwiek koncepcji czegokolwiek, kiedy po pół roku rezygnujesz albo cię zmieniają, tak? Bo masz jakąś inną koncepcję i tak dalej. No, jest to bardzo skomplikowana sytuacja, natomiast myślę, że nie będzie już takiej wśród radnych takiej narracji, żeby jeszcze pakować więcej. Nie? Że to jest gdzieś już ten pułap się skończył w tym momencie. Takie mam wrażenie.
1: Twoim zdaniem, jaka jest odpowiedź na pytanie, które padło na tej sesji? Czy Gorzów stać na ekstraligową stal?
3: I tu wydaje mi się, słuchaj, że to jest właśnie to, że to jest dobry pomysł tych konsultacji. Naprawdę. Naprawdę. Firma zewnętrzna, która robi takie konsultacje, ona wybiera odpowiednią... Ja wiem, że ktoś się teraz może zaśmiać, wiadomo, że tu mamy stal, że 80% społeczeństwa Gorzowa chce stal, a może się nagle okazać, że to jest tylko, nie wiem, 20%, a reszta to są ludzie, którzy przyjeżdżają spoza miasta, no i nie dokładają nic do tego, do stali, tak? Bo nie płacą tu podatków.
1: Ale kupują bilet.
3: A to tak, no faktycznie, kupują bilet. Dobra, zwracam honor. Rzeczywiście, masz rację, kupują bilet. Bo przyzwyczaiłem się, że wszystko jest darmowe w kulturze, w naszym mieście, to myślałem, że to też za darmo tam się schodzi.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
4: Visita Harivanta, mi spielali te Dota.
5: A jejo man.
4: Vi sitter her i venten og spiller lite Dota.
5: I feel you, man.
4: Vi sitter her i venten og spiller lite Dota og pusher på spil.
6: Vox FM.
7: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Wiadomości zaczynam od tragedii w Jarosławiu. 31-letni Ukrainiec zaatakował księży i wiernych w klasztorze. Sprawca w nocy wjechał do Polski i nie wiadomo, jak dostał się na teren klasztoru sióstr benedyktynek. To informacja od prokuratury po ataku w Jarosławiu na Podkarpaciu. Ujawniono, że zatrzymany 31-letni Ukrainiec wziął nóż z kuchni opactwa i to nim dokonał ataku. Na razie nic nie wiadomo o jego motywach. Mężczyzna czeka na przesłuchanie. Od ran zginął jeden z księży, drugi jest ciężko ranny. Stan pozostałych trzech osób nie zagraża ich życiu. Do ataku doszło podczas spowiedzi przed rozpoczęciem mszy świętej. Relacjonuje naszemu reporterowi przełożona klasztoru benedyktynek w Jarosławiu siostra Barbara Dentor.
8: Ksiądz Stanisław spowiadał i usłyszał, jak się coś dzieje, a wszystko zaczęło się w kawiarence, gdzie ktoś zaatakował księdza Adriana. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić. No i ten człowiek wpadł do kościoła. Tam oczywiście zaatakował też księdza dyrektora, księdza Marka.
7: Po południu do sprawy odniósł się prezydent Ukrainy. Jesteśmy wstrząśnięci tym złem. Składamy najgłębsze kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego. Sprawca tego zła musi ponieść pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującym prawem, napisał na portalu X Wołodymyr Zełenski. Dobrze, że była natychmiastowa. Tak o jego reakcji mówi premier Donald Tusk.
9: Dobrze się stało, że prezydent Zełenski zareagował natychmiast. Chciałbym, żebyśmy wszyscy uwierzyli, że państwo polskie, przynajmniej tak długo, jak długo będę premierem, to będzie państwo bezwzględne wobec zła, niezależnie od tego, czy to jest Ukrainiec, czy to jest rosyjska prowokacja, czy to jest polski przestępca.
7: Zatrzymany mężczyzna nie został jeszcze przesłuchany. Do ataku użył noża zebranego najprawdopodobniej z klasztornej kuchni. Śledczy na razie nie znają motywów działania sprawcy. Decyzją burmistrza Jarosławia Marcina Nazarewicza do końca tygodnia w mieście będzie obowiązywała żałoba.
10: W instytucjach publicznych zostaną odwołane wszelkie wydarzenia kulturalne i też skierujemy prośbę do wszystkich innych organizatorów, aby taką decyzję uszanowali. Myślę, że to będzie najlepsze, co możemy teraz zrobić, aby zadbać o pamięć i bezpieczeństwo.
7: Miasto apeluje też o niepowielanie niesprawdzonych informacji. Śledztwo prowadzone jest pod kątem sabotażu. Prokuratura bada sprawę środowego pożaru w stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Śledczy zabezpieczyli już monitoring, który ma pomóc w ustaleniu szczegółów zdarzenia, mówi rzecznik prasowa MSWiA Karolina Gałecka.
11: Nie wykluczamy oczywiście żadnej hipotezy, jeżeli chodzi o kwestię tego podpalenia. Służby pracują na miejscu, na tym terenie prywatnym i również po zakończeniu działań będą przekazywane informacje co do motywów, czy rzeczywiście ten pożar wystąpił samoistnie, czy jednak doszło do celowego pożaru tej instalacji.
7: Wiadomo, że zgłoszenie do Straży Pożarnej wpłynęło wczoraj około 21:00. Po ugaszeniu pożaru około 3:00 nad ranem teren przejęła policja. Jest strach, że coś takiego dzieje się tuż obok nas, mówią naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi mieszkańcy Woli Krobowskiej.
12: Wyczytałam w internecie, że coś się dzieje i to Wola Krobowska, to ja po prostu jestem rzut beretę z strony. No po prostu jestem w totalnym szoku.
13: Jedynie tylko tyle, co słyszałam, ale nawet nie wyglądałam, że straże jechały, a tak to nic więcej.
14: Wiedziała pani o tym, że tutaj jest w ogóle coś takiego, jak ta baza Starlink?
13: Nie wiedziałam. Naprawdę mieszkam tu już 45 lat i nawet nie wiedziałam, że takie coś jest.
14: Słyszała pani, co tutaj się wydarzyło?
15: A ja nic nie słyszałam. W nocy tam światło wyłączyły.
14: A żadnego dymu, pożaru, nic pani...
15: Ja nie widziałam, ja spałam. Żebym wiedziała, to bym wyszła.
14: Jest strach, że coś takiego dzieje się tuż obok was?
15: No to jest strach, no co zrobię? To co, teraz ja nie wyjdę do sklepu po chleb? Co będzie, to będzie.
7: Na miejscu wciąż pracują funkcjonariusze Policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Usiłowanie zabójstwa i czynna napaść na funkcjonariusza. Śledcze prowadzą śledztwo w sprawie mężczyzny, który postrzelił 28-letniego policjanta. Zatrzymany to 33-letni mieszkaniec Kraśnika Dolnego na Dolnym Śląsku. Zdarzenie miało miejsce na prywatnej posesji, na której miały znajdować się kradzione przedmioty. Podczas interwencji służb do domu wrócił mężczyzna i na widok policji otworzył ogień, mówi rzecznik MSWiA Karolina Gałecka.
11: Doszło do postrzelania policjanta w tył głowy. Policjant został przewieziony karetką do szpitala, był przytomny. W tym momencie nie mamy informacji o jego stanie zdrowia.
7: Zatrzymanemu 33-latkowi może grozić nawet dożywocie. Senat bez poprawek przyjął ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Teraz wszystko w rękach prezydenta. Od wprowadzenia tych przepisów rząd uzależnia niższe ceny paliw i powrót do pakietu CPN, mówi minister finansów Andrzej Domański.
16: Prezydent dostał kolejną okazję, aby stanąć po stronie Polaków, polskich kierowców, a nie po stronie wielkich koncernów. Prezydent szuka sztuczek, aby tę ustawę nadal blokować.
7: Przypomnijmy, że poprzednią, praktycznie taką samą ustawę na temat nadmiarowych zysków prezydent odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Teraz Karol Nawrocki podtrzymuje, że przepisy są niekonstytucyjne, dlatego ustawa najpewniej ponownie nie uzyska prezydenckiego podpisu. Tymczasem chorzowscy kierowcy są wściekli. To po decyzji prezydenta miasta Szymona Michałka w sprawie ruchu na zamkniętej od kilkunastu miesięcy estakadzie w ciągu Krajowej 79. Decyzją prezydenta estakada zostanie zburzona. Z kierowcami rozmawiał o tym nasz reporter Dariusz Brombosz.
17: To jest tragedia. W Chorzowie nie da się poruszać samochodem między godziną 14 a 17.
18: Jak była estakada, było wygodniej.
19: Tak. Oczywiście, że tak. Prosto było i sprawa była rozwiązana. Teraz już jest wszystko, cały Chorzów zaciśnięty jest. Nie?
18: Pan dużo traci na tym jako taksówkarz?
20: Bardzo dużo. Przede wszystkim eksploatacja samochodu. Po roku czasu mam takie koszta za samochód do naprawy, za te wszystkie objazdy, dziury przede wszystkim, bo w mieście nic nie jest zrobione.
18: Niech osoby kompetentne się wezmą do roboty.
7: Estakada w Chorzowie została zamknięta w czerwcu ubiegłego roku. Władze miasta twierdziły, że grozi zawaleniem. Pod koniec sierpnia tego roku pod obiektem przywrócono ruch tramwajów. Widmo masowych zwolnień w poznańskim oddziale koncernu farmaceutycznego GlaxoSmithKline. Pracę może stracić nawet kilkuset pracowników, ponieważ spółka planuje przenieść część usług wsparcia poza Polskę, mówi przewodniczący Wielkopolskiej Solidarności Jarosław Lange.
21: Nie przypominam sobie na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, żeby skala takich zwolnień sięgała kilkuset pracowników. To jest bardzo rzadko spotykane również na poziomie kraju.
7: Władze GlaxoSmithKline w komunikacie przesłanym Polskiej Agencji Prasowej tłumaczą, że firma zmienia strukturę, by rozwijać nowe leki, ale zapewnia pełne wsparcie dla pracowników i współpracę ze związkami. Tymczasem związkowcy zapowiadają pilne rozmowy z władzami firmy.
21: Dowiemy się, jakie są powody restrukturyzacji. Po drugie, jak sądzę, dowiemy się, dlaczego w takiej formule, czyli tyle zwolnień. No i po trzecie, co jest najważniejsze, będziemy chcieli oczywiście bronić miejsc pracy i bronić pracowników, a szczególnie członków związku, którzy są zagrożeni dzisiaj utratą miejsc pracy.
7: Do spotkania ma dojść w przyszłym tygodniu. 5 pseudograficiarzy zatrzymanych wpadli, bo zostawili włączoną kamerę. W nocy z 19 na 20 września grupa około 30 osób zatrzymała awaryjnie pociąg relacji Szczecin-Świnoujście. Na stacji w Łodzinie zdewastowali skład sprejem. Straty wynoszą ponad 90 tysięcy złotych, mówi zastępca komendanta policji w Szczecinie Przemysław Kucharski.
0: Jeśli chodzi o osoby zatrzymane, można powiedzieć, że pochodzą z tak zwanych dobrych domów. Są to obywatele polscy. Zebrany materiał pozwala na twierdzenie, że ta sama grupa dokonała podobnego czynu w Berlinie, w metrze, gdzie dokonali włamania i również zamalowali skład.
7: Mężczyznom grozi do 8 lat więzienia. Policja zapowiada, że to nie koniec zatrzymań. Co drugi rodzic w Polsce publikuje w sieci zdjęcia albo informacje o swoim dziecku. Tak wynika z raportu Status Udostępnione. Zdjęcia z urodzin, wakacji czy rodzinnych uroczystości trafiają do mediów społecznościowych często bez zgody dziecka. Publikując zdjęcie w internecie, rodzic traci kontrolę nad tym, kto je zobaczy i co się z nim stanie, mówi psycholog Justyna Kotowska.
1: Nadal, mimo tych alarmujących danych, niestety świadomość rodziców i umiejętności poruszania się w świecie wirtualnym są niewystarczające.
7: Nadmierne publikowanie wizerunku dziecka w sieci może prowadzić do agresji ze strony rówieśników, ale też do depresji i zaburzeń lękowych. Tłumaczy Agnieszka Kwaśniewska-Sadkowska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
22: Dzieci czują wstyd, czują zażenowanie tym, że zostało ich zdjęcie wykorzystane, że no jednak było to jakieś naruszenie ich prywatności, naruszenie ich prawa do tego, żeby decydować, w jaki sposób chcą być prezentowane w przyszłości.
7: Na ten problem zwraca uwagę kampania Status Udostępnione, która mówi o konsekwencjach publikowania wizerunku dzieci w sieci. Plany ewakuacji i rozmieszczenia przybyszów z innych regionów, czy też alternatywna łączność. To część konkretnych podpowiedzi od ukraińskich samorządowców dla polskich kolegów. Na Uniwersytecie Warszawskim zorganizowano międzynarodową konferencję poświęconą tej tematyce właśnie. Chodzi o to, by władze regionów w Polsce w przypadku wojny czy kryzysu miały już gotowe, opracowane procedury. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, jakie rozwiązania mają Ukraińcy?
23: Między innymi przygotowanie alternatywnych źródeł zasilania, przekonuje szefowa Charkowskiej Rady Obwodowej. Kiedy nie ma prądu, taki generator może pomóc naładować telefon, a to zapewni łączność. Przede wszystkim taki sprzęt powinien znaleźć się jednak w placówkach ochrony zdrowia. Powiedziała mi Tetiana Jechorowa-Lucenko. To nie jest straszenie, zapewnia z kolei ambasador Ukrainy w Polsce, tłumacząc, że akty dywersji, z jakimi mamy coraz częściej do czynienia nad Wisłą, powtarzały się także w Ukrainie, krótko przed rosyjską agresją.
24: Najpierw była próba zastraszania społeczeństwa polskiego i państwa polskiego, a teraz są już ataki bezpośrednio na instalacje, które składają infrastrukturę krytyczną.
23: Mówił ambasador Wasyl Bodnar. Wystąpieniem Ukraińców uważnie przysłuchują się samorządowcy z całej Polski.
25: Wiedza praktyczna, na którą tak naprawdę no, nie jesteśmy się w stanie żadnej książki przygotować.
23: Powiedziała mi zastępczyni burmistrza Małopolskiej Skały Karolina Kosińska.
7: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. A teraz o pociągu do kultury, który ponownie rusza z Warszawy do Berlina. Maszyna nie tylko dowozi pasażerów do celu, ale też pozwala im uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, które dzieją się w trakcie podróży. Pierwszy przejazd wyruszył z Warszawy już dziś. W wagonie mogliśmy usłyszeć koncert warszawskiego kombo tanecznego, mówi kurator projektu Natalii Wasserman.
26: Pociąg do kultury słynie tym, że ma kulturę na pokładzie. Mamy zaszczyt mieć przyczepiony specjalny wagon do PKP EuroCity pomiędzy Berlinem a Warszawą. Serdecznie zapraszamy, mamy 8 przejazdów. Oczywiście obowiązuje normalny bilet PKP Intercity, ale jak już się jest na pokładzie, to po prostu dostęp do naszych programów jest otwarty dla wszystkich. Się cieszymy z każdego gościa, z każdego pasażera.
7: Pociąg do kultury kursuje do niedzieli, a kolejne przejazdy zaplanowano jeszcze w październiku. Chcemy przygotować się do Mistrzostw Europy i jednocześnie mieć dobre wyniki w Lidze Narodów, mówi selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Jan Urban. Jutro biało-czerwoni zaczną zmagania w tej edycji Ligi Narodów. Na początek zagrają z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym.
27: Cel jest prosty. Zwycięstwo w każdym meczu. Mamy jakość, żeby wygrać z każdym przeciwnikiem. Zacznijmy jutro od meczu z Bośnią, żeby się przygotować jak najlepiej do tego meczu, narzucić swój styl grania, a później się już koncentrować na kolejnym meczu ze Szwecją.
7: Deklaruje pomocnik polskiej kadry Przemysław Frankowski. Selekcjoner Jan Urban zdradził, że możliwe są niespodzianki w składzie Polaków.
28: No wydaje mi się, że będziecie jakimś jednym, drugim zawodnikiem zaskoczeni. O tak, może powiem. Ale tak już konkretnie nie, ale no będzie. Będzie o czym rozmawiać, o tak powiem.
7: Początek meczu Polska-Bośnia i Hercegowina już jutro punktualnie, a właściwie niepunktualnie. Kwadrans przed 21.
2: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów.
3: W magazynie nieco więcej o tym, jak przygotować się do sezonu grzewczego. Będzie także o bardzo ciekawej inicjatywie związanej z pomocą. Na początek jednak zadamy pytanie prezydentowi Gorzowa. Dlaczego miasto tak szybko się wyludnia? To wieczorny magazyn informacyjny Radia Vox FM Gorzów. Gorzów, najszybciej wyludniającym się miastem wojewódzkim według Głównego Urzędu Statystycznego. W mieście zameldowanych jest obecnie ponad 113 tysięcy osób. Według prezydenta Jacka Wójcickiego mieszkańcy po prostu się nie meldują lub wyprowadzają do ościennych gmin, gdzie budują swoje domy. Nie ma także mody na posiadanie dzieci.
4: To są trendy generalnie ogólnoświatowe. To trzeba byłoby sięgnąć do lat już 50., 60., kiedy formowały się standardy rodziny, kiedy pokazywano rodzinę jako 2 plus 2, czyli dwoje dorosłych, dwójka dzieci.
5: Okej, panie prezydencie, tylko że niektóre miasta się kurczą szybciej, niektóre wolniej. Ogólnie średnia Polska to jest 0,42 na minusie, czyli to jest Gorzów dwa razy szybciej.
4: Tak, tylko zobaczmy po pierwsze. To są tylko dane statystyczne. Gdzie ci mieszkańcy wyjeżdżają? W dużej mierze jest to proces bogacenia się i wyprowadzenia się do gmin ościennych. Z drugiej strony mamy młodych ludzi, którzy wyjeżdżają na studia i okej, to jest naturalny kierunek. Ważne, żeby chcieli tutaj do Gorzowa wrócić. I po to też zmieniamy miasto i sprowadzamy kolejnych inwestorów, żeby były dobre miejsca pracy, żeby była dobra, żeby na nich czekała dobra przyszłość. I to się dzieje. Natomiast bardzo ciekawym badaniem było badanie, które zrobił również Główny Urząd Statystyczny, który pokazywał, że tak powiem, zaludnienie Gorzowa względem śladów życia. Bo dzisiaj dotychczasowe dane dotyczą przede wszystkim meldunków. Ludzie po prostu się nie meldują i to jest nagminne. Według badania śladów życia okazuje się, że w Gorzowie mieszka 132 tysiące mieszkańców, o czym mówiłem już od lat, tylko nie było na to poparcia w danych statystycznych, bo proszę zobaczyć, że skoro tak strasznie się wyludniamy, to dlaczego żadne osiedle nie jest zburzone, a powstaje na każdym kroku kolejny blok, kolejna kamienica, powstają i domy jednorodzinne. Nie wyburzamy. W ostatnim dziesięcioleciu, jeżeli mówiliśmy o tym właśnie spadku, o takim tak potężnym wyludnianiu, no to gdzieś powinny być jakieś gigantyczne pustostany. A to się nie dzieje. No przede
5: dobrze,
4: wszystkim...
5: Czyli co, nie ma się czym martwić?
4: Mamy się czym martwić, oczywiście, że tak, jako świat zachodni. Dlatego, że cała Europa Zachodnia ma gigantyczny problem, ale nie tylko, bo i Azja podobnie. W tej chwili Korea ma najniższy, Korea Południowa ma najniższy współczynnik dzietności. To są trendy niestety takie światowe. Nasza kultura stawia na bardzo dziwne rozwiązania i myślę, że sami stajemy się tego ofiarami. Coraz więcej sprzedaje się wózków dla pieska niż dla dziecka. Nie zgadzam się z tym i nie jestem tutaj jakimś radykałem, ale rodzina jest najwyższą wartością i uważam, że trochę w ostatnich latach od takiego pozytywnego spojrzenia na rodzinę odeszliśmy. Rodzina jest też wielkim wyzwaniem. Sam mam dwójkę dzieci i to jest wyzwanie. To jest ciągły strach o dzieci, to jest mnóstwo kłopotów, ale z drugiej strony to jest największa radość i nie wyobrażam sobie nie mieć dzieci. To jest coś pięknego. Nie wszyscy mają oczywiście też takie możliwości i tyle szczęścia, żeby mieć dzieci, ale trendy ogólnoświatowe niestety w ostatnich latach były raczej niesprzyjające, bo raczej młodym ludziom serwowano możliwość pracy z każdego dowolnego kątka świata. Takie idealizowanie życia w byciu singlem, czy w parze, ale bez dzieci. Natomiast kiedy człowiek dojrzewa, tak, to zdecydowanie docenia wartość rodziny.
3: Warto dodać, że według nowej metody badania tzw. śladów życia w Gorzowie funkcjonuje cały czas ponad 130 tysięcy osób.
6: Pomagają gorzowiankom lepiej zarabiać i się rozwijać. Boskie Gorzowskie to nowa inicjatywa skierowana do mieszkanek Gorzowa i okolic. Chodzi o to, żeby kobiety w Gorzowie więcej zarabiały, potrafiły zamienić swoją wiedzę i umiejętności w produkty i usługi, by rozwijały istniejące biznesy. Obecnie w projekcie jest 50 pań, grupa jest otwarta na każdą kobietę i zaprasza, żeby zapoznać się z ofertą. Mówi Aleksandra Wajda, pomysłodawczyni.
8: Generalnie inicjatywa jest nowa, ale pomysł tak naprawdę dojrzewał przez lata, bo stworzył się przez organizowane przeze mnie babskie wieczory w Klubie Kultury Jedynki, czyli najstarsze cykliczne wydarzenie dla kobiet w mieście, które w tym roku ma już 43. edycję. I obserwując kobiety podczas tych eventów, uczyłam się kobiecości, ale też uczyłam się tego, jakie kobiety w Gorzowie konkretnie są, jakie mają aspiracje, plany, możliwości i ograniczenia. I z tej analizy właśnie i z takiej potrzeby dawania czegoś więcej powstało właśnie Boskie Gorzowskie. To jest inicjatywa, która ma dać kobietom w Gorzowie i okolicach narzędzia do lepszego rozwoju stricte osobowego i finansowego, ale z poszanowaniem takiej kobiecości i dbaniem o siebie. Kobiety w stadzie czują się lepiej, mogą więcej, czują właśnie, że nie są same, ale z drugiej strony ja wierzę i wiem z punktu widzenia ekonomii, że wśród moich znajomych są odbiorcy na przykład umiejętności zasoby Joasi, wśród jej znajomych są odbiorcy na moje produkty i usługi, więc tak naprawdę łącząc kobiety ze sobą, nie tylko sprawiamy, że one czują, że mogą więcej, ale one faktycznie znajdują klientów wśród znajomych innych kobiet w tej grupie. Więc my jesteśmy nastawione na naprawdę konkretny rozwój finansów, ale właśnie z takim poczuciem przynależności i radości z tego wszystkiego.
5: Żebyście opowiedziały, jak w ogóle doszło do tego, że od pomysłu przeszłyście do działania, bo tam trochę podglądałem na Facebooku, bo akurat jesteśmy znajomymi, że tam najpierw to się po prostu tworzyła taka grupa tych boskich gorzowskich, nie wiem, starter, czy jak to tam nazwać.
8: Grupa ekspertek. Generalnie na początku mi mówię ten pomysł tego, żeby dawać kobietom trochę więcej niż tylko te babskie wieczory, które tak jak mówię bardzo długo były w Gorzowie i mają bardzo fajnie zbudowaną markę. One dawały ogromną wartość, ale brakowało mi tego, żeby te kobiety miały ze sobą styczność, kontakt poza samymi wydarzeniami w tym Klubie Kultury Jedynka. I ja myślałam o tym, żeby dać im na przykład grupę na Facebooku. Natomiast trafiłam niechcący na wydarzenie przedsiębiorcze dla kobiet, na które poszłam po prostu z ciekawością i tam zauważyłam, że każda z nas, która akurat się pojawiła na tym wydarzeniu, reprezentuje trochę inne zasoby i tak rzuciłam w eter, że w sumie z takimi zasobami to my byśmy mogły siąść i zrobić coś fajnego razem. I tam się akurat była na tym spotkaniu Anna Szwedek-Ciechała, która jest techniczną stroną z Boskich Gorzowskich, bo ona robi strony internetowe, ale to takie gigantyczne i bardzo potężne. I ona wtedy powiedziała, a mało osób w moim świecie mówi coś takiego, jak ja mówię, różnego rodzaju pomysły takie duże. Ania powiedziała wtedy, to dawaj, zróbmy to. I to, co dla mnie było wizją, pomysłem, Ania po prostu całą noc nie spała, zrobiła z tego harmonogram prac i tak dalej i ona technicznie do tego podeszła. I ja zastanawiałam się, dobrze, kogo my tak naprawdę potrzebujemy w tej pierwszej grupie kobiet, żeby dawać tym naszym uczestniczkom wartość taką kompletną. I stwierdziłam, że właśnie potrzebujemy kogoś od zasobów i pewności siebie, stąd Joasia na przykład. Potrzebujemy kogoś od dobrych zdjęć, bo żeby budować markę czy biznes, on musi mieć dobre zdjęcia, więc stąd Katarzyna Płańska. Potrzebujemy kogoś od technicznych rzeczy, jak na przykład założyć działalność gospodarczą i że nie trzeba tej zakładek, bo jest coś takiego jak na przykład działalność nierejestrowana. I stąd Anna Packo. Więc ja przeanalizowałam, co kogo my potrzebujemy, żeby właśnie być taką grupą startową kompletną.
6: Szczegóły na boskiegorzowskie.pl.
2: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów.
6: Wizyta kominiarza konieczna. Sezon grzewczy tuż, tuż. Macie piece i termę? Trzeba je sprawdzić. Przeglądy urządzeń powinny odbywać się przynajmniej raz do roku, a najlepiej dwa razy. Czy Lubuszanie o tym pamiętają i mają u siebie czujki?
9: Nie mamy, ale mam potrzebę założyć. Słabą wentylację właśnie tam, gdzie jest Junkers, plus dodatkową wentylację z okna.
10: Co roku wykonuję i piecyk gazowy również.
11: Moi rodzice mają. Jeszcze się nie przydało, ale lepiej, żeby było niż nie było, nie?
6: Czyste przewody kominowe i założone czujki czadu i dwutlenku węgla mogą ratować życie, twierdzi Karol Brzozowski, rzecznik gorzowskich strażaków.
12: Mamy czujki tlenku węgla, mamy czujki dymu oraz gazu. Pytanie po co? co? Po to, żeby ta czujka nas ostrzegała. Ten czat, cichy zabójca, jest bezwonny, nie widzimy go, nie czujemy. Nie wiemy, kiedy ta nasza terma jest nieszczelna. Taka czujka wtedy wykryje zagrożenie i poinformuje nas o tym, że zagrożenie wystąpiło i należy opuścić pomieszczenie. Tych czujek jest naprawdę sporo, firmy też się reklamują. Wystarczy naprawdę pójść do jakiegoś marketu, poprosić sprzedawcę o to, żeby nam zreklamował jakąś czujkę, jak coś doradził i wtedy sobie kupimy, można ją zamontować w własnym mieszkaniu. Przyniosłem tutaj dwie czujki. Jedną mam czujkę dymu, jedną mam czujkę czadu, czyli tlenku węgla. Może opiszę tą czujkę tlenku węgla, tak? Owalny kształt, w tym wszystkim jeden duży przycisk, tak zwany testuj co tydzień. Bo ta czujka, żeby funkcjonowała, trzeba ją co jakiś czas testować, żeby sprawnie działała. I rzeczywiście ten przycisk należy przycisnąć raz w tygodniu, żeby ten test przeprowadzić. Drugie mamy trzy diody. Jedna to jest alarm, drugie to jest zasilanie i usterka. Alarm to wiadomo, jeżeli się zaświeci na czerwono plus sygnał dźwiękowy, to jest coś nie tak. Coś się dzieje, coś się złego dzieje, wtedy należy powiadomić straż pożarną. Drugie zasilanie. Zasilanie jest to zielona dioda, która sobie spokojnie miga, wtedy wiemy, że ta czujka cały czas jest w czuwaniu. I ostatnia dioda jest to usterka, jeżeli rzeczywiście zapali się na żółty kolor, to z tą czujką jest coś nie tak. Najczęściej są to problemy z bateriami. No to jeżeli widzimy, że jest usterka, myślę, że pierwszą funkcją, którą trzeba było zrobić, to wymienić baterię. Jeżeli faktycznie bateria będzie wymieniona, ta usterka dalej będzie się świecić, myślę, że trzeba pomyśleć nad nową czujką. Może się zadziać chociażby to, że baterie nam się wyczerpią i my nie będziemy o tym wiedzieć. Tak? Więc najprostszy sposób właśnie te nasze baterie. Czujka jest cały czas w uruchomieniu, ta bateria działa, więc wiadomo, że w pewnym momencie ona też straci swoją moc, zasilanie, więc trzeba to testować, tak? Mówię, przyniosłem tutaj, na każdej czujce powinno być napisane słowo test, który można wykonać. Może w tym wypadku nacisnę ten przycisk i usłyszymy dźwięki. Pierwszy dźwięk będzie o włączeniu czujki, drugi będzie właśnie, że test wykonano i trzeci sygnał dźwiękowy będzie to sygnał, który powoduje, że czujka wchodzi w system działania. Przycisnąłem, zapaliły się wszystkie diody. Pierwszy sygnał, już głośniejszy dźwięk alarmu, przetestowany. I wyłączenie czujki, wyłączenie może nie czujki, tylko testu i już czujka teraz prawidłowo funkcjonuje. Tylko trzeba ją też kontrolować, co jakiś czas spojrzeć, bo wiadomo, to jest tylko urządzenie. Musimy być dalej czujni.
6: Panie rzeczniku, powiedzmy teraz tak, gdzie tą czujkę montujemy właśnie, bo żeby ona może, tak mi się wydaje, spełniała swoją rolę, no to musi być gdzieś chyba w okolicy, nie wiem, czy termy, czy pieca.
12: Dokładnie, gdzieś w okolicach termy, jeżeli mamy wodę na nagrzewanie przez termy, bądź w jakichś systemach ogrzewczych, piecach, w pobliżu tych urządzeń na wysokości około 1,5-2 metrów. Termy nie są za wysoko zawieszone, więc te termy są gdzieś też na wysokości naszego wzroku, na wysokości naszej głowy i tak by trzeba było taką czujkę zawiesić.
6: Jeżeli coś takiego się dzieje, że mamy termę nieszczelną, czujka wypuszcza odpowiedni sygnał. Może zademonstrujmy właśnie, jaki to jest sygnał, który powinien nas zaalarmować.
12: Jest to sygnał teraz na przykład czujki dymu. Jak słyszymy, jest to dość głośny sygnał, więc nie da się go nie usłyszeć. Jeżeli taki sygnał faktycznie usłyszymy, należy natychmiast opuścić pomieszczenie, w którym czujka się znajduje, otworzyć wszystkie okna i zadzwonić pod numer 112 i przekazać informację, co się w domu wydarzyło.
6: To jeszcze zapytam o czujkę dymu właśnie, a ją tak tradycyjnie, przeważnie gdzieś się widzi, to czy właśnie w zakładach, firmach też są używane, one są na suficie i powinny tak być zamontowane.
12: Na suficie tak, jak najbardziej. Dym pierwszy co to przychodzi do góry, więc będzie się unosił nam jak najwyżej w strefę podsufitową i tamte czujki spełniają swoją jak najbardziej prawidłową funkcję, czyli na suficie.
6: Ja mam takie pytanie. Jeżeli mamy czujkę, to wszystko jest ok, ale jeździcie na akcje, są te zdarzenia niestety w tym okresie jesienno-zimowym coraz częstsze i ciągle lokatorzy nie mają takich urządzeń. Dlaczego?
12: to trzeba by było zadać pytanie lokatorom.
13: Ale jak oni się wam tłumaczą? Bo jak na pewno pytacie, no czujka by was tutaj tak ostrzegła, tak? Czy... No,
12: najczęstsze tłumaczenia: nie zdążyłam kupić, miałam kupić, za chwilę kupię, nie stać mnie, tak? Bo to najłatwiej, najszybciej powiedzieć. Ludzie niestety nie zawsze sobie zdają sprawę, że to jest naprawdę tylko kilkadziesiąt złotych, więc myślę, że każdego z nas powinno stać na taką czujkę. Bywają mieszkania, do których jeździmy i tych czujek nie ma, tak? Co gorsza, zdarzają się, że te czujki są i są wyłączone. Byliśmy przy zdarzeniach takich, gdzie dostaliśmy powiadomienie przez lokatora, że on czujkę ma, ale wyłączył, bo mu hałasuje. Po kilku dniach niestety musieliśmy przyjechać, bo któryś z dzieci zasłabł w łazience.
6: W poprzednim sezonie grzewczym w całym kraju czad uśmiercił 69 osób.
14: W Polsce tym językiem posługuje się kilkadziesiąt tysięcy osób. Projekt naukowców z Gorzowa może im pomóc. Na Wydziale Technicznym Akademii imienia Jakuba z Paradyża pracują nad sztuczną inteligencją rozpoznającą całe sentencje języka migowego. Proof of concept, czyli wstępne badania, zostały przedstawione już 2 lata temu na Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Gdańsku. Teraz prowadzone są rozmowy na temat przełożenia badań na już docelową aplikację. Miałaby ona rozpoznawać nie tylko pojedyncze znaki, a całe sentencje języka miganego, mówi prorektor Wydziału Technicznego AJP, dr inżynier Łukasz Lemieszewski.
15: Dwa lata temu już na konferencji w Gdańsku, na międzynarodowej konferencji, udało nam się zaprezentować tak zwane proof of concept, czyli takie badania wstępne odnośnie uczenia maszynowego i wykorzystania właśnie tego mechanizmu sztucznej inteligencji do tego, żeby można było rozpoznawać nie same gesty u języka migowego, tylko także całą sentencję, czyli mamy już pewne nieduże osiągnięcia, ale widzimy potencjał w tym, że te modele, które zostały przez nas nauczone, bo tam wybieraliśmy kilka różnych modeli, mają taką dosyć dużą, może, no bo bez badań końcowych nie możemy za dużo powiedzieć, ale te badania wstępne, które zrobiliśmy, pokazały, że jeden akurat z tych modeli, który stworzyliśmy, dał nam tą taką największą, można było powiedzieć, moc i że to działanie, które chcemy wykonać, czyli tą aplikację do rozpoznawania gestów mówionych sentencjami, czyli ciągiem znaków, no bo dzisiaj możemy rozpoznawać, a widzimy, że zapotrzebowanie na tego typu rozwiązanie może się tutaj pojawić, no bo osób z tą akurat przypadłością, tak, znaczy się w przybliżeniu. No, jesteśmy w trakcie rozmów odnośnie tego, żeby można było te nasze badania wstępne przełożyć na rzeczywisty projekt do wdrożenia. Kolejnym pomysłem, który mamy tutaj w oparciu, ponieważ mamy jednego z naszych pracowników, jest tutaj właśnie po pracy doktorskiej odnośnie skanowania drzew i sadów, czyli tutaj jest pomysł także właśnie na zajęcie się zielenią i tutaj różnego rodzaju możliwości. Już nawet nie mówię, żeby wykrywać choroby, bo tutaj potrzebna była właśnie współpraca międzywydziałowa do tego, no bo przecież my się nie znamy na drzewach, ale już sprawdzenie drzewa, czy gałęzi, które należałoby usunąć, czy jakieś inne działania, no to jest taki projekt, ale to dopiero jesteśmy tutaj. Kolejną tutaj naszą doktorantkę, która pracuje w jednej z tutaj niedaleko firm w Gorzowie, już nie chcę podawać, żeby nie robić kryptoreklamy w jakiej firmie, ale też wykorzystują właśnie tu multikryterialne metody podejmowania decyzji właśnie do różnego rodzaju działań. No weźmy taki przykład właśnie, bo to jest akurat coś związanego z granulatem, przychodzi pewnego rodzaju produkcja i oni już samym czujnikiem będą mogli zweryfikować na podstawie tego, czy ten produkt się nadaje do tego, co oni by chcieli zrobić w oparciu o parametry, które powinny być już na tym gotowym odcisku, czy na tej formie, czy. Przychodzi materiał, producent przywozi półprodukt, który ma być gdzieś wykonany, a my za pomocą smartfona jesteśmy w stanie podejść i zeskanować i powiedzieć, dobra, ta partia się nadaje, ta się nie nadaje i wraca. I takie rzeczy są tutaj u nas realizowane. To nie jest tylko i wyłącznie jeden element.
14: Studenci i pracownicy uczelni pracują też między innymi nad systemem badającym zniszczenia drzew czy aplikacją, która pozwoli usprawnić produkcję w fabrykach.
16: Przetrzebiona kontuzjami młoda Stal nie obroniła pozycji lidera w ostatnich zawodach finałowych drużynowych mistrzostw Polski juniorów. Gorzowscy Żużlowcy zajęli 4. miejsce i spadli na 3. pozycję w klasyfikacji. kwalifikacji ogólnej. Brązowy medal i tak jest dużym sukcesem. Na Jancarzu triumfowali bydgoszczanie, którzy zdobyli tytuł. Wśród gorzowian tylko Hatłas potrafił powalczyć z doświadczonymi rywalami. A już w niedzielę żużlowy baraż o PGE Ekstraligę Stal w Poznaniu będzie walczyć z PSŻ-tem. W składzie ma pojawić się nowy zawodnik. Rewanż 4 października w Gorzowie.
2: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów. Dyskusje nad wartą w radiu Vox FM Gorzów.
13: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną w studio gość, pan Andrzej Jasiński, komendant Gorzowskiej Straży Miejskiej. Witam serdecznie.
0: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie.
13: Panie komendancie, no cóż mogę powiedzieć. Nowy rok szkolny i dla was też trochę taki szkolny, no bo, że tak powiem, od razu dostaliście nowe uprawnienia, to taka świeżynka, bo to dopiero co, że tak powiem, weszło w życie. Część uprawnień nowych, część jakby trochę powiększonych. Chciałabym, żebyśmy powiedzieli, czego mieszkańcy mogą się spodziewać właśnie po pracownikach Straży Miejskiej, czyli strażnikach. I tak, pierwsze co, to chyba najważniejsze, i to było głośno ostatnio, bo się zdarzały bardzo tragiczne wypadki na przejazdach kolejowych i tu macie właśnie uprawnienie, że możecie karać osoby, kierowców, którzy no, łamią te przepisy.
0: Tak, zanim przejdziemy do szczegółów, to pozwoli pani, że jakby objaśnimy naszym słuchaczom, że Straż Miejska generalnie jak wszystkie inne służby niż policja może stosować postępowanie mandatowe w zakresie, jakim jest to wskazane w rozporządzeniach ministrów. I również jeśli chodzi o Straż Miejską, to nasze uprawnienia mandatowe, czyli te wykroczenia, za które możemy nałożyć mandaty karne, wynikają z rozporządzenia ministra sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. I tak jak pani wspomniała, 15 września weszła nowelizacja tego rozporządzenia. Częściowo, w części dodając nowe uprawnienia w postępowaniu mandatowym strażnikom miejskich, a w części jakby regulujące kwestie, które wynikają ze zmian innych przepisów. I teraz przechodząc do pani pytania, czyli do wykroczeń związanych z nieprzestrzeganiem przepisów ruchu drogowego na przejazdach kolejowych, to tutaj faktycznie strażnicy miejscy otrzymali uprawnienie do nakładania mandatów w sytuacjach, kiedy osoby nie stosują się do sygnalizatorów świetlnych na tych przejazdach kolejowych, jeśli nie przestrzegają przepisów dotyczących wjazdu na przejazdy kolejowe, kiedy te zapory są opuszczane, bądź w sytuacji, kiedy nie ma możliwości kontynuacji jazdy za przejazdem kolejowym. Co istotne, tutaj prawodawca przewidział surowe kary. Najmniejszy mandat karny wynosi 2000 zł, czyli grzywny są bardzo wysokie, ale też musimy powiedzieć, że jeżeli dochodzi do zdarzeń związanych z komunikacyjnych do wypadków na przejazdach kolejowych, to one często kończą się tragicznie ze względu na utratę życia bądź zdrowia osób, a jeśli chodzi o straty materialne, to one często po prostu idą w miliony, bo oprócz samochodu czy tego pojazdu, który najczęściej jest niszczony w stanie, który nie pozwala go na remont czy przywrócenie do funkcjonowania na drogach, to jeśli chodzi o uszkodzenia materialne infrastruktury kolejowej, lokomotyw, to już są straty rzędu milionów złotych. No, kary karami, ale chyba najważniejsze jest to, żebyśmy sobie uświadomili, że podjeżdżając do przejazdu kolejowego powinniśmy stosować przede wszystkim do tych ograniczeń, które nam sygnalizują zagrożenie, czyli sygnalizatorów, jeżeli są zapory, to w żadnym wypadku nie powinniśmy wchodzić, próbować objeżdżać, czy odliczać, że czerwone się zapaliło pół sekundy temu, to jeszcze zdążymy. Skutki są takie, że szans na przeżycie mamy bardzo mało, jeśli dojdzie do zdarzenia. Dlatego karę karami, ale ważne jest to, żebyśmy wszyscy mieli świadomość, że przestrzegamy tych przepisów nie po to, żeby komuś sprawić przyjemność, tylko po to, żeby zachować swoje życie, zdrowie i też nie dopuszczać do strat wielkich rozmiarów.
13: No właśnie, to jest podstawa i tak właśnie jak ostatnio w życiu zadziało się wypadki, tragedie, śmierć. chciałam tak zapytać, bo jeśli chodzi o naszą tutaj okolicę, Gorzów, to mi się kojarzy tak, przejazd kolejowy chyba przy Teatralnej i kojarzy mi się też chyba na Wieprzycach, gdzieś mamy jeszcze właśnie
0: Tutaj na ulicy Teatralnej mamy ze Szlabanami, czyli no generalnie jeżeli będziemy się stosować do tych przeszkód fizycznych, które zarządca tego terenu zastosował, to nie powinno dojść do żadnego zdarzenia, pod warunkiem oczywiście, że jeżeli będziemy się stosować do zasad, o których wspominaliśmy wcześniej. Na Wieprzycach przejazd chyba jest bez zapór, z tego co kojarzę. No i to są przejazdy, na których no bezwzględnie powinniśmy zachować wzmożoną czujność przy podjeżdżaniu. Najlepiej zatrzymać się i sprawdzić, czy nie nadjeżdżają pociągi z jednej i z drugiej strony. Tutaj to nie są zdarzenia, które dadzą nam duże szanse na przeżycie bądź wyjście bez szwanku w przypadku, jeśli dojdzie do wypadku drogowego. Róbmy to we własnym interesie, a przepisy prawa są naprawdę takim tylko dodatkowym zabezpieczeniem, które ma nam o tym przypominać. No i w sytuacji, kiedy dojdzie do wykroczenia, no niestety też się trzeba liczyć z konsekwencjami, które zawarte są w tych przepisach.
13: Dokładnie, to chodzi o bezpieczeństwo. Tak zastanawiam się, czy będziecie jakąś szczególną wagę właśnie przykładać, czy jakieś patrole będą w tej okolicy, czy po prostu jak działacie, jak macie swoje zadania, to po prostu przy okazji będziecie też właśnie.
0: Będzie to jedno z wielu zadań, które strażnicy realizują w terenie. Tutaj musimy mieć świadomość, że tutaj w Straży Miejskiej w Gorzowie zadania patrolowo-obchodowe realizuje 16 strażników. Generalnie są podzielone na rejony. No i to nie jest tak, że zajmują się tylko jedną sprawą, tylko realizują gamę zagadnień porządkowych, które są nam przypisanych, no bo też nieefektywnie byłoby patrol przetrzymywać w jednym miejscu przez 8 godzin, kiedy żeby pilnował tylko porządku i bezpieczeństwa na rogatkach kolejowych, a nie zajmował się sprawami zaśmiecenia czy spożywania alkoholu. Czy też, no myślę, że na społeczeństwo by nam na to nie pozwoliło, bo też mamy dosyć dużą ilość zgłoszeń różnego rodzaju interwencji, na które się staramy w miarę szybko interweniować. Także będzie to jedno z wielu zadań. To nigdy nie jest tak, że można poświęcić cały czas tylko na jedną funkcję, która jest nam przypisana.
13: No właśnie, o kadrę to jeszcze zapytam, ale teraz właśnie kolejne nowum, że tak powiem, to też, że będziecie właśnie zwracać uwagę na sprzedaż energetyków. No osobom oczywiście nieletnim, że to też tutaj się pojawił taki nowy element.
0: Tak, ten przepis, który funkcjonował wcześniej, tutaj dodane zostało uprawnienie strażnikom miejskim. Możemy tutaj przypomnieć tylko sprzedawcom, że nie powinni sprzedawać napojów energetycznych zawierających kofeinę osobom do lat 18. Jest to zakazane. No i w postępowaniu mandatowym za to grozi grzywna do 500 zł. No mam nadzieję, że tutaj sprzedawcy do tego podejdą rozsądnie, aczkolwiek te przepisy obowiązują wcześniej i mimo, że tych uprawnień wcześniej nie mieliśmy, to też muszę powiedzieć, że takie zgłoszenia do nas nie trafiały.
13: Nie było z tego zakresu?
0: Do tej pory nie było.
13: Okej, rozumiem. Może się to teraz zmienić, bo też jak może mieszkańcy się dowiedzą, bo pewnie były to zgłoszenia bardziej oczywiście na policję. Gdzieś jak ktoś zauważył, że jakieś takie nielegalne...
0: Nie wykluczam, że tak było. No i oczywiście, jeżeli takie zgłoszenia trafią do nas, no to takie interwencje będziemy podejmować.
13: No i też muszą się mieć na baczności osoby, które fotografują na przykład obiekty wojskowe, bo też tutaj taki niuans, że też właśnie strażnicy mogą już właśnie reagować w takich sytuacjach i zwracać uwagę, karać mandatami też?
0: Tak, to jest kolejny przepis, który został dodany do rozporządzenia w sprawie uprawnień do nakładania mandatów karnych przez strażników miejskich, czyli musimy tutaj przypomnieć, że obowiązuje zakaz fotografowania obiektów wojskowych, wywiadowczych, aczkolwiek musimy powiedzieć, że na dzień dzisiejszy po likwidacji jednostek kilkadziesiąt lat temu, już chyba możemy powiedzieć, na ulicy Chopina i na ulicy Myśliwolskiej, tych obiektów na dzień dzisiejszy nie mamy dużo, ale będzie się rozbudowywała Lubuska Brygada Obrony Terytorialnej, także te zagadnienia w przyszłości pewnie będą w kręgu naszej uwagi, jeżeli te obiekty powstaną.
13: No dokładnie, Wołowotowcy będą tutaj mieć siedzibę. Też nie wiem, czy to jest taki obiekt strategiczny, no ale na przykład właśnie ta fabryka produkująca pociski, która ma za jakiś tam czas działać w Gorzowie, no to też jest taki newralgiczny
0: punkt. Tak, ale cały czas tu jakby rozmawiamy o przyszłości. Tutaj dzięki staraniom władz miasta i prezydenta Wojcickiego to wojsko i również przemysł zbrojeniowy i wraca i jest budowany, bo generalnie chyba przemysłu zbrojeniowego na terenie Gorzowa wcześniej nie mieliśmy, wraca do Gorzowa. No i myślę, że mi się wydaje, że no, te uprawnienia w przyszłości będą z tego powodu tutaj potrzebne i przydatne.
13: No właśnie, przydadzą się. Kolejna sprawa, to tak bardzo ogólnie tylko wiem, bo aż tak się nie wczytywałam. Są też jakieś nowe uprawnienia dotyczące przewożenia czy przemieszczania zwierząt?
0: Tak,
13: coś chodzi o weterynaryjne jakieś
0: są to przepisy
13: dokumenty?
0: Weterynaryjne, takie dwa pakiety. Jedne dotyczą przemieszczania zwierząt spoza Unii Europejskiej do Unii Europejskiej. Drugie dotyczące przemieszczania zwierząt między państwami Unii Europejskiej. Tu wynika z rozporządzenia Rady Europy. I tutaj jest to zbiór przepisów, tak najogólniej dotyczy po pierwsze przemieszczania prywatnego, czyli tego, które czyli dotyczy każdej osoby, nie jest to związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Po drugie, trzeba się wczytać w te przepisy, gdyż one wymagają od nas w określonych sytuacjach posiadania paszportów, chipów, szczepień. Tutaj troszeczkę mamy też czasu, żeby szczegółowe te rozporządzenia przeczytać, ale jeżeli ktoś ma zamiar przewozić między państwami Unii Europejskiej albo z zewnątrz do Unii Europejskiej, to zachęcam do zajrzenia do tych przepisów.
13: Bo to mnie tak zaciekawiło, bo sama jestem właścicielką psa i tak zastanawiam się, czy na przykład strażnik idę sobie ulicą, czy nie wiem, mam w transporterze zwierzaka, to wtedy może mi strażnik podejść i zapytać, nie wiem, co ja z tym psem, kotem chcę zrobić?
0: To są przepisy, które w głównym mierze regulują przepisy przemieszczania tych zwierząt między państwami Unii Europejskiej oraz z zewnątrz na obszar Unii Europejskiej.
13: No brzmi bardzo to zawile, że tak powiem, ale rozumiem, że bardziej to chodzi o rejon, czy tam o przestrzeń, tak? W której te zwierzaki, czy są właśnie w jednym mieście, nie wiem, do, na przykład, nie wiem, od nas do Berlina by miały jechać, tak?
0: Oczywiście chodzi tutaj zdecydowanie bardziej o obrót międzypaństwowy. No i tutaj, jeżeli ktoś ma taki zamiar przemieszczać się zwierzęciem, no tam są ciągle pewne obowiązki szczepienia przeciwścieklizny, chipowania w określonych sytuacjach. No to są bardzo szczegółowe przepisy, jeżeli ktoś ma taki zamiar, no to trzeba do nich zajrzeć.
13: To tutaj właśnie do właścicieli wszelakich zwierząt lepiej się zapoznać, bo jak to się mówi, tak, nieznajomość prawa szkodzi.
0: Tak, nie mówimy to o przemieszczaniu się na spacerach,
13: czy, no właśnie, czy do weterynarza,
0: w środkach komunikacji publicznej, aczkolwiek tutaj musimy przypomnieć przepisy nasze lokalne, uchwałę o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta, że z psami w przestrzeni otwartej, w przestrzeni publicznej powinniśmy wychodzić bezwzględnie na smycz. Nie ma obowiązku wyprowadzania psa w kagańcu, natomiast na smyczy powinien być wyprowadzany.
13: I o tym trzeba pamiętać, bo widziałam i wiem, że nie wszyscy się do tego stosują. Jeszcze chciałam zapytać, w związku ze zmianami uprawnień strażników miejskich, też macie takie, jakby to powiedzieć, że możecie ukarać osobę, która utrudnia interwencję waszą.
0: No tak, to jest dosyć istotny przepis, gdyż z ustawy o strażach gminnych, gdzie zawarte są wszystkie uprawnienia strażników miejskich, jednym z takich uprawnień jest jedno z takich uprawnień polega na tym, że strażnik miejski ma prawo wydać polecenie osobie do zachowania zgodnego z prawem, jeżeli to wynika z przepisów powszechnie obowiązujących. I w kodeksie wykroczeń kilka lat temu został wprowadzony taki przepis, który nie dotyczy tylko strażników gminnych, ale również funkcjonariuszy policji i innych działających na rzecz porządku bezpieczeństwa publicznego, że niewykonanie takiego polecenia jest dodatkowym wykroczeniem. No to możemy sobie wyabstrahować taką sytuację, na przykład, że ktoś, powiedzmy, spożywa alkohol, popełnia wykroczenie, które jest zagrożone karą grzywny do 100 zł. No i strażnik wydaje mu tutaj polecenie zaniechania, niezależnie od wyciągnionych konsekwencji prawnych, ale ktoś jest bardzo oparty, a czasami to się zdarza i tą swoją biesiadę chce kontynuować. Wtedy popełnia kolejne wykroczenie z artykułu 65a kodeksu wykroczeń. Tutaj postępowanie mandatowe jest do 500 zł. I akurat to jest przepis potrzebny, bo czasami w tych sytuacjach właśnie, o których wspomniałem, tych stricte porządkowych, związanych z zakłóceniem spokoju publicznego, no, zdarzają się osoby niesforne, które próbują przekonywać chyba nie tylko strażników, ale

0: jakiś rękoczynów, to już w ogóle, to już wtedy jest chyba inna w ogóle prawna ta, bo wtedy to jest napaść już wtedy na...
1: No, jeśli mamy do czynienia z przemocą, to też wchodzimy w kwestię przestępstw, które chronią funkcjonariuszy publicznych przed takimi zachowaniami. Ja tylko tu powiem jedną rzecz. Każdy ma prawo nie zgodzić się z oceną sytuacji funkcjonariusza publicznego bez względu na to, czy to jest strażnik miejski, czy policjant. Natomiast droga dochodzenia swoich roszczeń jest generalnie drogą przed sądem. Natomiast muszę powiedzieć, że dużo czasu poświęcamy na takie samodoskonalenie strażników, żeby te działania, które podejmujemy, one się mieściły w granicach prawa. Prawa czasami nie da się stosować tak prosto od linijki. Jeżeli są wątpliwości, to one są wyjaśniane. Jeżeli tych wątpliwości nie da się wyjaśnić, to one są zgodnie z zasadą indubio pro reo zawartą w przepisach procesowych prawa karnego, interpretowane na korzyść osoby. Natomiast to jest proces, który się odbywa w postępowaniu przed sądem, bądź można też zgłosić bezpośrednio do nas zastrzeżenia co do przeprowadzonych interwencji. Natomiast nie ma takiej możliwości, żeby w przypadku wydania polecenia ktoś się do niego nie zastosował. Stosujemy się do polecenia, uważamy, że ono jest niewłaściwe, to jest, możemy nie przyjąć mandatu karnego, sprawa jest kierowana do sądu i niezależny, niezawisły sąd ocenia rację dwóch stron. Natomiast nie może być takich anarchii, do takich zachowań anarchistycznych nie dopuszczamy.
0: To jeszcze tak zapytam właśnie o tą kadrę, bo tu już pan wspomniał, że 16 strażników właśnie, czy te nowe uprawnienia, to nie przydałoby się właśnie więcej osób? Kolejny jakiś etat? Jeden, dwa?
1: Bezpieczeństwo i porządek publiczny to jest pewna część funkcjonowania społeczeństwa, a Straż Miejska w tym zakresie jest częścią tego systemu, tylko częścią. To nie jest tak, że Straż Miejska odpowiada za wszelkie aspekty, które są związane z bezpieczeństwem i porządkiem. Są inne formacje, są w różnym zakresie policja, w niektórych aspektach przeciwpożarowych, Straż Pożarna, różne podmioty. I to kwestia samorządu, czy w ogóle chce mieć Straż Miejską, bo ona nie musi funkcjonować, Straż Gminną. Z tego względu, że pełne koszty funkcjonowania straży gminnych pokrywa samorząd. Czyli ta wielkość jest dostosowana do takich zadań, które są oczekiwane, jakie Straż Gminna będzie wykonywała. Bo tak jak powiedziałem, Straż Gminna może funkcjonować, w ogóle nie funkcjonować, nie ma takiego obowiązku. I te pozostałe podmioty, które działają na rzecz porządku i bezpieczeństwa, musiałyby wykonać te zadania. Tak naprawdę samorząd, powołując Straż Miejską Gminną, wspiera porządek i bezpieczeństwo i wspiera też inne służby. I zakres tego nie jest ściśle określony przepisami prawa. Są gminy, które mają jednego strażnika i wiadomo, że w tym zakresie on wykonuje stricte tam już czynności tylko porządkowe. Są takie straże jak we Wrocławiu, które mają 340 etatów strażniczych, czyli tam nawet w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców to by wychodziło, że jest 3-4 razy więcej niż w Gorzowie.
0: Ale nie przydałoby się jakieś kolejne etaty, tak na logikę, że tak powiem, patrząc.
1: Gdybyśmy chcieli, żeby Straż Miejska wykonywała jeszcze więcej zadań związanych z porządkiem, to tak, ale...
0: Nie czujecie się przeciążeni.
1: Znaczy nie. Pracy w zakresie porządku bezpieczeństwa jest dużo.
0: No
1: I gdyby było więcej strażników, to pewnie tej pracy by nie zabrakło. Ale też z punktu widzenia mocodawców czy decydentów, to też muszą dzielić budżet. Też mają świadomość, że funkcjonują inne służby. I uważają, że jakiś tam zakres porządku, który jesteśmy w stanie pomóc zapanować w mieście, jest wystarczający, a gdybyśmy chcieli więcej, no to to są duże koszty. Koszty osobowe funkcjonowania dzisiaj każdej organizacji są duże. My na szczęście tutaj, mimo że nie jesteśmy dużą strażą, to nie posiadamy wakatów, czyli mamy wszystkie miejsca zapełnione. No i cóż, ważne jest też to, że jakby w ostatnim okresie funkcjonariusze od nas nie odchodzą do innych służb,

0: pozwala na pewną taką stabilizację i podwyższenie poziomu i kwalifikacji, i wiedzy, która się później przekłada też na jakość i efektywność pracy.
1: Rozumiem. To teraz, panie komendancie, przyszłabym do sytuacji, o których już pan częściowo wspomniał.
0: Jeśli mogę pani przerwać, bo mówiliśmy o uprawnieniach, a w tych enumeratywnych przykładach, które pani podała, zabrakło mi jednej rzeczy, o której chciałbym powiedzieć.
1: Proszę bardzo, bo może nie wyłapałam.
0: Tak, no bo jakby do tej pory nie mieliśmy takich uprawnień, a jest to rzecz dosyć istotna. W ustawie, która reguluje ochronę zdrowia ludzi przed wścieklizną, jest artykuł 22, w zakresie którego nieprzestrzegania strażnicy też nabyli uprawnienia do nakładania mandatów karnych, a ten artykuł 22, on z tych chyba wszystkich artykułów jest jednym z ważniejszych, które zostały wprowadzone, bo on, znaczy przepisy obowiązywały wcześniej, my nabyliśmy po prostu teraz uprawnienia. Natomiast ten artykuł 22 nakłada pewne obowiązki istotne, moim zdaniem, z punktu widzenia takiego zabezpieczenia sanitarnego na właścicieli nieruchomości. Po pierwsze, mówię to na podstawie tutaj autopsji i doświadczenia, gdyż często osoby do nas zgłaszają tego typu rzeczy. Pierwsze, jeżeli na terenie nieruchomości prywatnej znajdują się padłe zwierzęta, to obowiązek ich utylizacji spoczywa na właścicielu nieruchomości. Czasami często jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że no, leży pies na drodze rozjechany czy inne zwierzę. Wiadomo, że gdzieś się dzwoni.
1: Ja tylko chciałam powiedzieć.
0: Przyjeżdża podmiot, który został wyłoniony przez gminę i go zabiera. I tak to funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Natomiast ten artykuł 22 na właściciela nieruchomości nakłada obowiązek, że jeżeli takie padłe zwierzę, nawet dzikie, padło u niego, to on ma obowiązek tutaj usunięcia tego zgodnie z przepisami prawa. Czyli trzeba do tego wynająć podmiot właściwy, który zajmuje się utylizacją zwierząt. To jest jeden ważny obowiązek w tym artykule 22. I drugi.
1: Czy mogę do tego pierwszego
0: proszę,
1: się
0: proszę, zapytać? Proszę bardzo.
1: Bo pamiętam, że nawet kiedyś rozmawialiśmy właśnie, że ale to już dawno, że właśnie kot, który właśnie padł dosłownie niedaleko przy kamienicy i taki mieszkaniec, który na przykład go widzi, bo tu mówimy o właścicielu posesji, ale jak jest na przykład właśnie kamienica, czy jakiś dom wielorodzinny.
0: Jeżeli mówimy o domu jednorodzinnym, to przypominam.
1: To wiadomo, to tutaj, no wiadomo, jaki jest właściciel, ale jak jest
0: jeżeli
1: kamienica,
0: dom wielorodzinny, no to taki obowiązek ciąży na zarządcy nieruchomości. Może to być ADM, może to być wspólnota. Przypomnijmy tutaj, bo ostatnio też mieliśmy taką ciekawą interwencję na ulicy Moniuszki, kiedy u pana dosyć nieporadnego, no ale też wynikającego z pewnych uzależnień, zadomowiły się szczury. Okazało się, że w tym budynku czterolokalowym, czyli było czterech właścicieli, nie był wyłoniony zarządca.
1: Panie komendancie, w takim razie dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Jeszcze wiele tematów mamy do omówienia, ale to na następne spotkanie. Ja jeszcze przypomnę, Andrzej Jasiński, komendant Straży Miejskiej w Gorzowie, był moim gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję państwu, dziękuję pani.
2: Dyskusje nad wartą w radiu Vox FM Gorzów.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: Reklama.

0: Podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Napastnik miał walczyć na froncie na Ukrainie. Mamy nowe ustalenia na temat 31-letniego Ukraińca Ihora M. To on dokonał ataku z nożem w klasztorze w Jarosławiu. Jako jedyni dotarliśmy do nagrania z zatrzymanym 31-latkiem. Film i zdjęcia do zobaczenia na superexpress.pl. A najnowsze informacje zebrał nasz reporter Michał Rawa.
1: Zgadza się, dzień dobry. Jak się dowiedzieliśmy, napastnik posiadał paszporty niemiecki i ukraiński, ale miał także nadany polski PESEL, co oznacza, że wcześniej musiał przebywać w naszym kraju. Miał też służyć w ukraińskiej armii. Wczoraj wjechał do Polski z Niemiec, a dzisiaj próbował dostać się na Ukrainę. Nie został jednak przepuszczony przez granicę, ponieważ jego samochód nie miał ważnego ubezpieczenia. Jak dostał się na teren klasztoru i dlaczego zaatakował, to ustalają śledczy.
0: Do ataku doszło w czwartek rano. Zginął jeden z księży. Cztery inne osoby z ranami kłutymi trafiły do szpitali. Dwie były operowane. Do końca tygodnia w Jarosławiu będzie żałoba, mówi burmistrz miasta Marcin Nazarewicz.
2: W instytucjach publicznych zostaną odwołane wszelkie wydarzenia kulturalne i też skierujemy prośbę do wszystkich innych organizatorów, aby taką decyzję uszanowali. Myślę, że to będzie najlepsze, co możemy teraz zrobić, aby zadbać o pamięć i bezpieczeństwo.
0: Miasto apeluje też o niepowielanie niesprawdzonych informacji. Śledztwo prowadzone jest pod kątem sabotażu. Prokuratura bada sprawę środowego pożaru w stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Śledczy zabezpieczyli już monitoring, który ma pomóc w ustalaniu szczegółów zdarzenia, mówi rzecznik prasowa MSWiA Karolina Gałecka.
3: Nie wykluczamy oczywiście żadnej hipotezy, jeżeli chodzi o kwestię tego podpalenia. Służby pracują na miejscu, na tym terenie prywatnym i również po zakończeniu działań będą przekazywane informacje co do motywów, czy rzeczywiście ten pożar wystąpił samoistnie, czy jednak doszło do celowego pożaru tej instalacji.
0: Wiadomo, że zgłoszenie do Straży Pożarnej wpłynęło w środę około 21:00. Po ugaszeniu pożaru około 3:00 nad ranem teren przejęła policja. Jest strach, że coś takiego dzieje się tuż obok nas, mówią naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi mieszkańcy Woli Krobowskiej.
4: Wyczytałam w internecie, że coś się dzieje i to Wola Krobowska, to ja po prostu jestem rzut beretę z strony. No po prostu jestem w totalnym szoku.
5: Jedynie tylko tyle, co słyszałam, ale nawet nie wyglądałam, że straże jechały. A tak to nic więcej.
6: Wiedziała pani o tym, że tutaj jest w ogóle coś takiego jak ta baza Starlink?
5: Nie wiedziałam. Naprawdę mieszkam tu już 45 lat i nawet nie wiedziałam, że takie coś jest.
6: Słyszała pani, co tutaj się wydarzyło?
7: A ja nic nie słyszałam. W nocy tam światło wyłączyły.
6: A żadnego dymu, pożaru, nic pani...
7: Ja nie widziałam, ja spałam. Żebym wiedziała, to bym wyszła.
6: Jest strach, że coś takiego dzieje się tuż obok was?
7: No to jest strach, no co zrobię? To co, teraz ja nie wyjdę do sklepu po chleb? Co będzie, to będzie.
0: Na miejscu wciąż pracują funkcjonariusze Policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Usiłowanie zabójstwa i czyn na napaść na funkcjonariusza. Śledczy prowadzą śledztwo w sprawie mężczyzny, który postrzelił 28-letniego policjanta. Zatrzymany to 33-letni mieszkaniec Kraśnika Dolnego na Dolnym Śląsku. Zdarzenie miało miejsce na prywatnej posesji, na której miały znajdować się kradzione przedmioty. Podczas interwencji służb do domu wrócił mężczyzna i na widok policji otworzył ogień, mówi rzecznik MSWiA Karolina Gałecka.
3: Doszło do postrzelania policjanta w tył głowy. Policjant został przewieziony karetką do szpitala. Był przytomny. W tym momencie nie mamy informacji o jego stanie zdrowia.
0: Zatrzymanemu 33-latkowi może grozić nawet dożywocie. Pierwsza taka wizyta od ponad dekady. Chiński prezydent Xi Jinping odbywa historyczną wizytę w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump już przywitał chińskiego przywódcę w Białym Domu, twierdząc, że on i Xi nawiązali naprawdę wielką przyjaźń. Głównymi tematami rozmów dwustronnych mają być handel, sztuczna inteligencja, Tajwan i wojna z Iranem, mówił Trump w czasie przemówienia. Podczas tej wizyty omówimy również palące kwestie dotyczące bezpieczeństwa, technologii oraz superinteligencji. Decyzje, które podejmiemy w tych dziedzinach, mogą sprzyjać pokojowi i dobrobytowi przez kolejne dekady. Jest to drugie spotkanie obu przywódców w tym roku. Eksperci twierdzą, że głęboka nieufność po obu stronach prawdopodobnie utrudni jakiekolwiek znaczące przełomy w trakcie tych rozmów. W tle pozostaje rywalizacja obu państw o wpływy gospodarcze i technologiczne, a także spory dotyczące Tajwanu i Iranu. Senat bez poprawek przyjął ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Teraz wszystko w rękach prezydenta. Od wprowadzenia tych przepisów rząd uzależnia niższe ceny paliw i powrót do pakietu CPN, mówi minister finansów Andrzej Domański.
8: Prezydent dostał kolejną okazję, aby stanąć po stronie Polaków, polskich kierowców, a nie po stronie wielkich koncernów. Prezydent szuka sztuczek, aby tę ustawę nadal blokować.
0: Przypomnijmy, że poprzednią, praktycznie taką samą ustawę na temat nadmiarowych zysków prezydent odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Teraz Karol Nawrocki podtrzymuje, że przepisy są niekonstytucyjne, dlatego ustawa najpewniej ponownie nie uzyska prezydenckiego podpisu. Tymczasem chorzowscy kierowcy są wściekli na decyzję prezydenta miasta, Szymona Michałka. Chodzi o ruch na zamkniętej od kilku miesięcy estakadzie w ciągu krajowej 79. Decyzją prezydenta zostanie ona zburzona. Z kierowcami rozmawiał o tym nasz reporter Dariusz Brąbosz.
9: To jest tragedia. W Chorzowie nie da się poruszać samochodem między godziną 14 a 17.
10: Jak była estakada, było wygodniej.
11: Tak. Oczywiście, że tak. Prosto było i sprawa była rozwiązana. Teraz już jest wszystko, cały Chorzów zaciśnięty jest. Nie?
10: Pan dużo traci na tym jako taksówkarz?
12: Bardzo dużo. Przede wszystkim eksploatacja samochodu. Po roku czasu mam takie koszta za samochód do naprawy, za te wszystkie objazdy, dziury przede wszystkim, bo w mieście nic nie jest zrobione.
10: Niech osoby kompetentne się wezmą do roboty.
0: Estakada w Chorzowie została zamknięta w czerwcu ubiegłego roku. Władze miasta twierdziły, że grozi zawalaniem. Pod koniec sierpnia tego roku pod obiektem przywrócono ruch tramwajów. 5 pseudograficiarzy zatrzymanych wpadli, bo zostawili włączoną kamerę. W nocy z 19 na 20 września grupa około 30 osób zatrzymała awaryjnie pociąg relacji Szczecin-Świnoujście. Na stacji w Ładzinie zdewastowali skład sprejem. Straty wynoszą ponad 90 tysięcy złotych, mówi zastępca komendanta policji w Szczecinie Przemysław Kucharski.
13: Jeśli chodzi o osoby zatrzymane, można powiedzieć, że pochodzą z tak zwanych dobrych domów. Są to obywatele polscy. Zebrany materiał pozwala na twierdzenie, że ta sama grupa dokonała podobnego czynu w Berlinie, w metrze, gdzie dokonali włamania i również zamalowali skład.
0: Zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia. Policja zapowiada, że to nie koniec zatrzymań. Ukraińcy przekazują Polakom swoje doświadczenia z początku rosyjskiej inwazji, przygotowania do ochrony ludności, utrzymania ciągłości usług publicznych czy skuteczniej komunikacji z mieszkańcami. Do tego samorządowców z całej Polski ma przygotować konferencja, która odbyła się we Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Obecni na niej byli m.in. władze miast zza naszej wschodniej granicy. Ambasador Ukrainy Wasyl Bodnar zwraca uwagę na ochronę tzw. infrastruktury krytycznej.
14: Nie jest to trudne w warunkach rozwiniętej gospodarki wydzielić jakąś część środków, dlatego żeby zabezpieczyć sobie na przykład dodatkową ochronę przeciwdronową dla jakiejś instalacji na przykład energetycznej, instalacji wodnej, która jest, może być obiektem zagrożenia.
0: W konferencji wzięli udział przedstawiciele kilkudziesięciu polskich samorządów.
15: To, czego my się uczymy, to jest wiedza teoretyczna. To, co nam przekazują władze ukraińskie, to, czego doświadczyły, to jest wiedza praktyczna, na którą tak naprawdę nie jesteśmy się w stanie żadnej książki przygotować, więc warto tutaj przyjechać, posłuchać, zobaczyć ich perspektywę, nauczyć się z ich doświadczeń, bo tak naprawdę nigdy nikt nie jest przygotowany na takie sytuacje.
16: Będziecie chcieli Państwo przekuć to w konkretne działania u siebie?
17: Na pewno tak. Nie da się tego zobrazować 100%, żeby przełożyć dokładnie to samo, bo nie wiadomo, co nas czeka. Natomiast pewne aspekty trzeba wyciągnąć i podejść do tego troszkę inaczej, niż robiliśmy to dotychczas.
0: Usłyszał nasz reporter Mateusz Chłyston od zastępcy burmistrza Skały Karoliny Gosińskiej oraz Janusza Pasternaka z Zarządu Powiatu Krakowskiego. To pierwsza w Polsce i trzecia w Europie w pełni zautomatyzowana apteka. Taka placówka działa w szpitalu Rydygiera w Krakowie. Specjalne roboty przygotowują tam leki onkologiczne i kroplówki z niezwykłą precyzją, eliminując ewentualny błąd ludzki. Urządzenia zostały sprowadzone m.in. z Finlandii, Belgii i Włoch, mówi kierownik nowej apteki Monika Augustyn.
18: Automatyczny magazyn, który sam rozpoznaje leki, sam je układa, sam skanuje i sam potrafi skompletować też całe zlecenie. Kolejne urządzenia to są urządzenia, które mają możliwość przepakowania, takiego oryginalnego pakowania właśnie do takich unit dozów, czyli do pojedynczych dawek.
0: Koszt robotycznej apteki przekracza 90 milionów złotych. Szpital w najbliższych latach planuje kolejne inwestycje na kwotę ponad 250 milionów złotych. Można poczuć się jak na planie wielkiej produkcji filmowej. W Tarnowie ruszyły zdjęcia do nowej ekranizacji Nocy i Dni, w której polski biegun ciepła gra Kaliniec. Filmowa atmosfera szybko zwróciła uwagę mieszkańców, którzy są zachwyceni.
19: Podoba mi się bardzo, to jest niesamowite. Dla Tarnowa to jest coś innego i na pewno pozostanie w pamięci i warto właśnie porobić sobie zdjęcia, żeby później wnukom na przykład pokazywać, co było w Tarnowie.
20: No są tutaj konie, są jakieś bryczki, fajne kostiumy mają, nawet są te witryny z cyrylicą. Przypomina to właśnie te XIX-wieczne czasy.
21: Tarnów jednak jest najcieplejszym tutaj, nie tym regionem, jak to mówią w Polsce, więc nie tylko to będzie się liczyło, ale jakiś film też będziemy mieć na pamiątkę.
0: Filmowcy będą pracować w Tarnowie do 6 października. Przypomnijmy, że nowa produkcja Netflixa skupi się na losach Barbary i Bogumiła Niechciców. Za reżyserię serialu odpowiada Kamila Tarabura. Pociąg do kultury ponownie rusza z Warszawy do Berlina. Maszyna nie tylko dowozi pasażerów do celu, ale też pozwala im uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, które dzieją się w trakcie podróży. Pierwszy przejazd wyruszył z Warszawy w czwartek. W wagonie mogliśmy usłyszeć koncert Warszawskiego Kompu Tanecznego, mówi kurator projektu Natalii Wasserman.
1: Pociąg do kultury słynie tym, że ma kulturę na pokładzie. Mamy zaszczyt mieć przyczepiony specjalny wagon do PKP EuroCity pomiędzy Berlinem a Warszawą. Serdecznie zapraszamy, mamy 8 przejazdów. Oczywiście obowiązuje normalny bilet PKP Intercity, ale jak już się jest na pokładzie, to po prostu dostęp do naszych programów jest otwarty dla wszystkich. Się cieszymy z każdego gościa, z każdego pasażera.
0: Pociąg do kultury kursuje do niedzieli, a kolejne przejazdy zaplanowano jeszcze w październiku. Chcemy przygotować się do Mistrzostw Europy i jednocześnie mieć dobre wyniki w Lidze Narodów, mówi selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Jan Urban. W piątek biało-czerwoni zaczną zmagania w tej edycji Ligi Narodów. Na początek zagrają z Bośnią i Hercegowiną na Stadionie Narodowym.
20: Cel jest prosty. Zwycięstwo w każdym meczu. Mamy jakość, żeby wygrać z każdym przeciwnikiem. Zacznijmy jutro od meczu z Bośnią, żeby się przygotować jak najlepiej do tego meczu, narzucić swój styl grania, a później się już koncentrować na kolejnym meczu ze Szwecją.
0: Deklaruje pomocnik polskiej kadry Przemysław Frankowski. Selekcjoner Jan Urban zdradził, że możliwe są niespodzianki w składzie Polaków.
2: No wydaje mi się, że będziecie jakimś jednym, drugim zawodnikiem zaskoczeni. O tak, może powiem. Ale tak już konkretnie nie, ale no będzie. Będzie o czym rozmawiać, o tak powiem.
0: Początek meczu Polska-Bośnia i Hercegowina w piątek o 20:45. W najbliższych dniach biało-czerwoni zagrają jeszcze ze Szwecją, Rumunią oraz rewanż z Bośnią na wyjeździe.

0: zdanie, borek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. A ja
1: czuję,
0: krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: klubu wolno. One przypatrzą non-stop. Ej, co to popląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

wiesz, on by chciał wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi

0: Siódma runda.
1: Dzień dobry, kłaniam się. Nasz gość Magdalena Biejat, pani marszałek, wicemarszałek Senatu. Dzień dobry. Pani marszałek, rzeczniczka praw dziecka, to jest teraz bardzo gorąca kwestia. Nadużyła kompetencji w ostatnich dniach, miesiącach?
2: Dzień dobry państwu przede wszystkim. Jeśli chodzi o sprawę, o której głośno wczoraj, o rzecznicę praw dziecka interweniującej w sprawie rodziny, której rozpoznała przemoc. Odnoszę wrażenie, że w tej awanturze, którą rozkręca głównie prawica, nie chodzi wcale o dobro dzieci, tylko o to, żeby zdyskredytować rzeczniczkę i zdyskredytować system ochrony przed przemocą. Ja nie rozstrzygam, czy rzeczniczka miała rację, czy nie, bo nie znam sprawy. Wiem natomiast, że w Polsce nadal giną dzieci z rąk swoich rodziców i opiekunów.
1: A powinna się wytłumaczyć pani rzeczniczka z tego, co zrobiła?
2: Pani rzeczniczka udzieliła już odpowiedzi. Informacji udzieliła też Komenda Stołeczna Policji. Oba te źródła mówią o tym, że rodzina od dłuższego czasu była objęta kuratelą różnych służb i procedurą niebieskiej karty. Ja natomiast przestrzegam. Mamy problem z przemocą wobec dzieci. Ten problem jest powszechny. W Senacie dopiero w tym tygodniu mieliśmy spotkanie z ministrą do spraw równego traktowania Katarzyną Kotulą.
1: Do tego wrócimy, pani marszałek, na pewno w naszej internetowej części
2: tylko
1: rozmowy.
2: Ale członkowie komisji, wszyscy od prawa do lewa, łącznie z senatorami z PiSu, przyznawali, że jest to ogromny problem.
1: I pomówmy jeszcze o kwestiach bieżących, pani marszałek. Będziemy mieli na to czas w naszej dłuższej części rozmowy, ale teraz te kwestie bieżące, polityczne, o które muszę panią zapytać, czyli kwestia choćby limitu zarobków dla lekarzy. To jest coś, co się pojawiło na dniach. Nie boi się pani, że lekarze odejdą do sektora prywatnego?
2: Nie sądzę, żeby tak było, dlatego że te limity nadal będą dość wysokie. To są nadal duże pieniądze. A to, o co chodzi, i większość ludzi nawet tyle nie zarabia w sektorze ochrony zdrowia. Mamy przypadki skandaliczne, które były omawiane już wielokrotnie, w tym Szpital Południowy w Warszawie. Lekarzy, którzy zarabiają absurdalne pieniądze i się bilokują. To jest mniejszość, ale to rzutuje na wyciąganie pieniędzy z systemu i na wizerunek lekarzy, więc wszyscy chcemy, żeby tę sytuację uporządkować.
1: I te pieniądze, które uda się w ten sposób zatrzymać w systemie, myśli pani, uzdrowią resztę bolączek, na przykład gigantyczne kolejki?
2: To nie wystarczy. Dla mnie ważne jest to, że rezygnuje się, że wprowadza się również zakaz procenta od wartości procedur przeprowadzanych przez lekarzy, bo to również podnosiło koszta. Natomiast to absolutnie nie wystarczy. My jako Lewica jasno o tym mówimy. Musimy zreformować w ogóle system ochrony zdrowia. To może być tylko pierwszy krok. Trzeba zmienić sposób wyceny świadczeń, tak żeby one rzeczywiście nie wprowadzały w długi szpitale. Trzeba zmienić sposób zarządzania szpitalami, tak żeby one nie konkurowały między sobą o specjalistów. Trzeba lepiej zarządzać tymi środkami, które już są, ale tak, również wprowadzić więcej środków do systemu i o tym też premier...
1: A propos pieniędzy, pani marszałek, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, mianowicie ustawa o zyskach nadzwyczajnych koncernów paliwowych trafiła do Senatu.
2: Tak, głosujemy.
1: Jak pani uważa, co zrobi pan prezydent? Zaproponował przecież swój projekt. Czy ta praca i Sejmu, i Senatu nie pójdzie na marne?
2: Pan prezydent regularnie zaproponuje własne projekty, zamiast podpisać po prostu te, które rząd już przygotował. To jest rzucanie kłód pod nogi, nawet nie rządowi, tylko Polakom, którzy czekają na pieniądze, które są potrzebne, żeby móc kontynuować program obniżania cen benzyny i tworzyć osłonę dla naszych obywateli przed kryzysem, który wywołał Trump swoją wojną w Iranie. I teraz sytuacja jest bardzo prosta. Rząd ma to policzone. Rząd jest odpowiedzialny za to, żeby zbilansować budżet, jeśli chodzi o ceny paliw.
1: A propos tego bilansu, będziemy kontynuowali w...
2: A powiem tylko, że muszą zapłacić za to koncerny paliwowe, które dzisiaj pasą się na kryzysie. I to jest po prostu sprawiedliwe rozwiązanie. I nie rozumiem, dlaczego prezydent nie chce go poprzeć.
1: Magdalena Biejat, wicemarszałek Senatu, jest gościem ósmej rundy. Pani marszałek, wracając do spraw związanych z ochroną zdrowia, powiedzieliśmy o tym limicie zarobków dla lekarzy. Oponenci tego pomysłu podnoszą taki argument, że rzeczywiście to może oznaczać pewną ucieczkę do sektora prywatnego, w którym no po prostu lekarze zarobią więcej, zarobią tyle, ile już teraz zarabiają, na pewno na wyższym poziomie niż w publicznej służbie zdrowia. Nie obawia się pani, Lewica się nie obawia, że to się stanie? Jaki będzie państwa krok, jeśli chodzi o poparcie tych przepisów?
2: My popieramy te rozwiązania. Sam marszałek Czarzasty postulował wprowadzenie takich rozwiązań i Jeszcze raz, to nie jest tak, że wszyscy lekarze zarabiają takie obsceniczne pieniądze, jak te, o których głośno ostatnio w przestrzeni publicznej. Większość z nich zarabia dużo mniejsze stawki. W związku z tym to nie jest tak, że nagle wszyscy lekarze dostaną po kieszeni. Po kieszeni dostaną ci, którzy nauczyli się pompować ten system bez żadnych ograniczeń. I tutaj trzeba postawić jakiś limit, bo rzeczywiście jest niestety tak, że coraz więcej w takich szpitalach, w których zwłaszcza procedury są bardzo wysoko opłacane przez NFZ i w których lekarze biorą sobie procent jeszcze od tych procedur, coraz więcej pieniędzy idzie na pensje, a coraz mniej idzie na leczenie i na utrzymanie szpitali. I oczywiście nikt nie postuluje, żeby teraz nagle znowu wrócić do sytuacji z lat 90., kiedy lekarze i pielęgniarki zarabiały grosze i uciekali na zachód, żeby móc utrzymać rodzinę. Musimy utrzymać godne pensje, ale nie absurdalne. Ale to nie wystarczy. Mamy dzisiaj regularny problem z tym, że szpitale się zadłużają także dlatego, że procedury są wyliczone, wycenione w sposób zupełnie nieadekwatny do tego, ile rzeczywiście kosztują.
1: Czyli co, inna wycena procedur, inna to jest po pierwsze procedur... i stąd pieniądze do budżetu na to, żeby ratować ochronę zdrowia.
2: Po to, żeby rzeczywiście to się kalkulowało, tak? Żeby szpitale nie zadłużały się dlatego, że leczą ludzi, bo to też nie może tak wyglądać. Po drugie, bo inaczej rzeczywiście będziemy cały czas dosypywać do tego worka, a on będzie workiem bez dna, bo będzie źle zorganizowany. Czy to znaczy, że mamy nie dosypywać pieniędzy? Nie. Nakłady na ochronę zdrowia w Polsce w stosunku do PKB są nadal bardzo niskie na poziomie na tle Unii Europejskiej. Ale to nie wystarczy i my o tym na lewicy mówimy od dawna. Nasz kolejny postulat na przykład to jest zmiana zarządzania szpitalami z poziomów powiatów na poziom województw. No bo mamy dzisiaj taką absurdalną sytuację, co też wpływa na pensje lekarzy, że no nie wiem, mamy dwa wysokospecjalistyczne szpitale obok siebie w tych samych powiatach. Wiadomo, że w każdym powiecie musi być izba przyjęć, musi być SOR, musi być interna. Ale czy musi być na przykład neurochirurgia w obydwu? Pewnie nie. Dobrze by było, żeby tym zarządzał wojewoda, żeby można było na poziomie województwa zadbać o to, żeby każdy pacjent miał dostęp do lekarza specjalisty, ale żeby jednocześnie nie było przesycenia specjalistami na jednym drobnym obszarze, bo wtedy na rynku, na którym brakuje specjalistów, dyrektorzy konkurują ceną i stąd również absurdalne wzrosty pensji.
1: Myślę, pani mówi o obscenicznych zarobkach. Tak, zdecydowanie.
2: Tych pomysłów Lewica ma więcej. Cały czas je przynosimy. Mamy spotkania z ministrem zdrowia, z ministrem finansów i będziemy walczyć o to, żeby na tym nie poprzestać.
1: Będzie na to czas na pewno w przyszłorocznej kampanii wyborczej przed wyborami.
2: Mam nadzieję, że zajmiemy się tym jednak
1: ochrona zdrowia będzie pewnie głównym argumentem. Tak. Pani marszałek, a propos obsceniczności. Pani mówi o obscenicznych zarobkach. To ja teraz chcę przypomnieć naszym widzom pewną obsceniczną wypowiedź.
0: Srałem w polu, bo nie było po prostu kibli. Miałem kanapki. Jak ja słyszę, że Unia Europejska jest złem, to mi się żygać chce.
1: Panie marszałek, to jest nowy język lewicy? To jest sposób dotarcia do jakiejś określonej grupy potencjalnych wyborców?
2: No, to jest przede wszystkim marszałek Czarzasty, który wszedł w interakcję z mieszkańcami. Nie wiem, w jakim kontekście dokładnie mówił o tym, no ale to, co mówił, jest faktem, tak? To znaczy, dzięki Unii Europejskiej wykonaliśmy skok cywilizacyjny. Dzisiaj przyjeżdżają do nas ludzie z innych krajów, także, nie wiem, ze wschodu i są pod ogromnym wrażeniem, jak Polska się rozwinęła. Także nasi sąsiedzi, którzy w Unii Europejskiej są, którzy weszli razem z nami, zazdroszczą, jak doskonale wykorzystaliśmy to, że w Unii Europejskiej jesteśmy. I marszałek Czarzasty na każdym spotkaniu mówi, słuchajcie, pamiętajcie, jaka jest stawka. Pamiętajcie, jaka jest stawka, bo dzisiaj niestety PiS, Konfederacja opowiadają o tym, że będą walczyć z Brukselą. Zasłaniają się oczywiście, opowiadają, zawsze mówią, że nie, oczywiście nie wyprowadzimy Polski z Unii Europejskiej, ale Brukselę to zło.
1: Ale nadal Bruksela pytanie jest aktualne, czy takim językiem marszałek Sejmu powinien się posługiwać?
2: Marszałek Sejmu posługuje się językiem odpowiednim do kontekstu. Nie posługuje się takim językiem prowadząc obrady, nie posługuje się takim językiem rozmawiając z dziennikarzami. Na spotkaniach, na których jest luźniejsza atmosfera z mieszkańcami, pozwala sobie na nieco bardziej potoczny język. Nie sądzę, żeby to był jakiś wielki skandal.
1: A niech pani powie, jak Lewica zamierza odbudować albo zyskać trochę w sondażach, odbudować swoją pozycję? No bo tragedii nie ma, ale jesteście państwo poza podium, jeśli chodzi o najnowszy sondaż. To jest czwarte miejsce. Zbliżają się wybory. W przyszłym roku będziecie musieli sięgnąć po wyborców. Na kogo liczycie?
2: My przede wszystkim liczymy na tych, którzy chcą Polski nowoczesnej, Polski, która się rozwija, Polski, za którą nie trzeba się wstydzić, Polski, w której właśnie dbamy o rozwój ochrony zdrowia, o rozwój transportu, o bezpieczeństwo.
1: Na ekranach pokazujemy właśnie sondaż poparcia dla Super Expressu, dla partii politycznych. Lewica, czwarte miejsce.
2: Nie odwracamy się od Europy, nie odwracamy się od naszych partnerów, nie kłaniamy się Putinowi. I żeby to zrobić, żeby dotrzeć z tą propozycją do mieszkańców, nie tylko realizujemy ten program już teraz w rządzie, bo będąc w rządzie robimy wszystko, żeby Polska była jak najlepszym krajem. Inwestujemy w budowę mieszkań na wynajem dla klasy średniej, po to, żeby nie musiała wiązać się kredytem. Ja widziałam te mieszkania. Dziennikarze, którzy je oglądały, nie mogą uwierzyć, że to nie są mieszkania deweloperskie z prywatnego rynku. One są w doskonałym standardzie. Mieszkają tam ludzie naprawdę o średnich zarobkach, którzy wreszcie mogą być na swoim, a jednocześnie płacić niski czynsz. Budujemy dzięki nam, i o tym mówił wczoraj też w Krakowie premier Krzysztof Gawkowski, kiedy pojechał wspierać naszą kandydatkę Darię Gosek-Popiołek, udało się doprowadzić do legalizacji transkrypcji małżeństw jednopłciowych i zapewnić parom jednopłciowym realne prawa, bo dzisiaj już pierwsze pary dostają też wypłatę zasiłków z ZUS-u. Więc to są rzeczy i takie w zakresie praw człowieka, i w zakresie bezpieczeństwa dnia codziennego, jak chociażby też poprawa funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy, żeby skończyć ze śmieciówkami na rynku pracy. Mogłabym tak długo wymieniać, ale my nie poprzestajemy na tym. Jedziemy też w Polskę. Byliśmy w wakacje w miejscowościach turystycznych, odwiedzaliśmy, widzieliśmy się z Polakami, jeździliśmy przez 5 tygodni, a teraz zaczniemy kolejną trasę i będziemy jeździć dalej. Będziemy przekonywać ludzi w spotkaniach bezpośrednich, tak jak robi to już teraz marszałek Czarzasty.
1: A propos pana marszałka.
2: Że naprawdę warto stawiać na lewicę.
1: Nie ma pani takiego wrażenia, że
2: polityków to... nie zapominamy o tym, co obiecywaliśmy w kampanii, tylko konsekwentnie to realizujemy.
1: Nie ma pani takiego wrażenia, że to, że marszałek Czarzasty jest w lewicy, że dobrał sobie jako najbliższego współpracownika w Sejmie pana Marka Siwca, nie, delikatnie mówiąc, nie pomaga wam? W tym sensie, że no, szkodzi po prostu.
2: Ale skąd taka teoria?
1: Wiele ludzi, z którymi rozmawiam, mówi, że po prostu pamiętają czasy przed rokiem 90, a pan marszałek Czarzasty, pan Marek Siwiec z tymi latami się kojarzą.
2: Wczoraj akurat na ulicy, to jest prawdziwa historia, szłam z Senatu do domu i spotkałam pana, który mnie zatrzymał i powiedział mi, że bardzo nam gratuluje i że kiedyś nie lubił marszałka Czarzastego, a teraz niezwykle go ceni za jego postawę, za jego niezłomność wobec prób prezydenta Nawrockiego zawłaszczania sobie władzy, za stawanie zawsze po stronie właściwych wartości. I dla mnie to, co jest wartością lewicy, to jest ta wielopokoleniowość. Tak, oczywiście, są tacy ludzie jak marszałek Czarzasty, jak Marek Siwiec, jak moi starsi koledzy, którzy mają jakąś historię za sobą, ale którzy dzisiaj stoją po stronie tych wartości, z którymi wszyscy szliśmy do wyborów w 2019 roku, w 2023 i we wszystkich wyborach po drodze. Którzy nie tylko o tym mówią, ale też realizują te zasady. Którzy, kiedy trzeba, jadą pomóc strajkującym w zakładzie pracy, a kiedy trzeba, stają po stronie kobiet, które potrzebują dostępu do aborcji i którzy nigdy się nie zawahali. I oprócz nich są ludzie z mojego pokolenia, jak premier Gawkowski, jak ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, jak ministra Kotula, jak liczni posłowie i posłanki, ale też ludzie z jeszcze niższego pokolenia, jak Łukasz Michnik, jak nasi współpracownicy, Wiktoria Grelewicz. Można by wymieniać bardzo długo. I to jest nasza siła. To jest siła lewicy, polegająca też na tym, że wszyscy my jesteśmy ekipą i partnerami. Nikt tutaj nie jest spychany na margines, nikt tutaj nie jest, nie wiem, nikomu się nie ucina skrzydeł, dlatego że być może zagrozi jedynemu wodzowi, i to się na lewicy nie dzieje.
1: Ale wie pani, co mam takie wrażenie, bo kiedy byłem w roku 2023, kiedy zmieniała się władza w Polsce, robiłem taki tur po sztabach wyborczych, byłem w lewicy między innymi i byłem też w Konfederacji dla porównania. Mam wrażenie, że zdecydowanie więcej młodych ludzi było w tym drugim sztabie, że jednak młodzież idzie bardziej teraz w tę stronę. I pytam panią o to, jak zamierzacie zyskać poparcie, na kogo głosy liczycie najbardziej, też w tym kontekście, jak chcecie przekonać do siebie młode osoby.
2: Przede wszystkim Przedstawiając dla nich program, mówiłam już o mieszkaniach, ale mówimy też o lepszej edukacji, o dostępie do akademików, o poprawie sytuacji transportowej, bo dla młodych ludzi ważne jest to, żeby mogli dojechać do liceum czy na studia z rodzinnej miejscowości. Dzisiaj, żeby to się wydarzyło, potrzebne są połączenia autobusowe, których w Polsce brakuje. Zresztą złożyliśmy jako cała koalicja odpowiednią ustawę, która wreszcie miała uruchomić te połączenia, doprowadzić do tego, żeby one działały. Zawetował ją prezydent Nawrocki. Do tej pory nie potrafi wytłumaczyć racjonalnie dlaczego. Natomiast też oczywiście mówimy do nich głosem tego młodszego pokolenia. To jest to pokolenie, które dzisiaj razem z nami jeździ w trasę. To nie jest tak, że tylko marszałek Czerzasty czy ja, które też spotyka się z młodymi ludźmi. Przekonuje ich, że warto głosować na lewicę, bo to lewica zapewni im bezpieczeństwo.
1: A propos bezpieczeństwa, co lewica zamierza zrobić, żeby rzeczywiście było w Polsce bezpiecznie? Pani mówi o tej bieżączce, nazwijmy to lokalnej, ale chcę panią zapytać o tę bieżączkę globalną w ujęciu Polski. Zwiększanie nakładów PKB na obronność to są rzeczy, które bardzo często przewijają się w tym, co mówi choćby minister Kosiniak-Kamysz. A państwa pomysł na to, pani mówi, nie bratamy się z Putinem, robimy swoje, ale co w kwestii bezpieczeństwa konkretnie? Utrzymanie zbrojeń na podobnym poziomie, dalsze wspieranie Ukrainy, jak państwo to widzicie?
2: Oczywiście dalsze wspieranie Ukrainy jest kluczowe. I będziemy na pewno przekonywać naszych partnerów do zwiększenia tego wsparcia. Cały czas na stole jest na przykład kwestia zajęcia aktywów, rosyjskich aktywów państwowych, które są zamrożone w tej chwili na kontach w Unii Europejskiej. Nadal Unia nie podjęła decyzji, żeby te zamrożone aktywa wykorzystać. Na razie wykorzystujemy tylko odsetki od nich, ale to Rosja powinna płacić za wojnę, którą rozpętała w Ukrainie, i te aktywa powinny zostać wykorzystane na to, żeby przekazać je Ukrainie, po to, żeby mogła wreszcie tę wojnę wygrać. Coraz więcej, na szczęście, coraz jaśniej Europa zdaje sobie sprawę z tego, jakim zagrożeniem jest ta wojna, także dla nas wszystkich. A naszym zadaniem jest zadbanie o to, żebyśmy jej nie przegrali już teraz. Bo my już teraz jesteśmy na tej wojnie. I nie mówię tego, żeby państwa straszyć. Tylko takie są fakty. Ciągłe ataki w strefie dezinformacji, nieustające ataki troli, podważające zaufanie obywateli do państwa, powtarzane niestety te przekazy przez prawicę, przez opozycję, zarówno spod znaku PiSu, jak i spod znaku obu Konfederacji. Dzisiaj wielokrotnie politycy tych formacji powtarzają kłamstwa rozpuszczane przez rosyjską propagandę, a Putin zaciera ręce. I na tej wojnie musimy wygrać. I tutaj ogromna praca jest wykonywana przez Ministerstwo Cyfryzacji pod wodzą ministra Gawkowskiego.
1: Ale pani marszałek, przepraszam, widzę taki pewien dysonans w tym wszystkim, bo z jednej strony lewica mówi tak, dla migrantów jak najbardziej musimy być otwarci, przestępczość nie rośnie mimo tego, że są migranci i tak dalej.
2: No takie są fakty.
1: A z drugiej strony mamy też statystyki policyjne codziennie, o nich mówimy w wiadomościach, w serwisach informacyjnych, z których wynika jednak, że sporo osób innych narodowości popełnia czyny przestępcze.
2: Ale panie redaktorze, pan mówi o sytuacjach pojedynczych przypadków. Ja mówię o statystyce, czyli o liczbach. Ile tych liczb jest? W Polsce szacuje się, że migrantów mamy około 5-6%. Generalnie powiem tak. Liczba migrantów w Polsce, procent migrantów w Polsce jest wyższy niż procent przestępstw popełnionych przez migrantów. To oznacza, że migranci popełniają przestępstwa rzadziej niż Polacy. Takie są liczby i to są oficjalne liczby. Polska, pomimo tego, że rośnie liczba migrantów, to jest fakt, głównie z Ukrainy i Białorusi w Polsce, staje się krajem coraz bardziej bezpiecznym. Liczba przestępstw, od tych najdrobniejszych po te najbardziej groźne typu zabójstwa, regularnie spada w stosunku do lat 90., nawet w niektórych przypadkach o 40%. Co więcej, Polacy w badaniach mówią, że czują się bezpiecznie. Ponad 90% Polaków mówi, że czuje się bezpiecznie w swojej okolicy, że nie czuje się zagrożonych. W związku z tym nie ma tak, że wraz z tą migracją rośnie poczucie, ani poczucie zagrożenia, ani rzeczywiście faktycznie przestępczość.
1: To skąd ta polaryzacja, te nastroje antyukraińskie, sytuacje,
2: bardzo,
1: które się
2: to jest bardzo proste.
1: Pokazują?
2: Nastroje antyukraińskie są rozniecane przez rosyjską propagandę, przez rosyjskie trolle i przez fake newsy rozsiewane przez polityków PiSu i Konfederacji. I kończy się to takimi absurdami, że dzisiaj Polacy, którzy widzą na przykład parkingi Kiss and Ride, które są oznaczone zgodnie z oznaczeniami na żółto i niebiesko, dlatego że to są konkretne kody. I tak było od lat. Tak było od lat. I to są konkretne kody w oznaczeniach drogowych, tak? Żółty oznacza tymczasowość jakiegoś znaku, a niebieski, że to jest miejsce uprzywilejowane. Widzicie to państwo również na przykład na miejscach postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.
1: Rozumiem, że jest grupa, która twierdzi, że to jest przygotowane specjalnie
2: awantura,
1: dla...
2: że to są, że to są parkingi dla Ukraińców i że Ukraińcy znowu mają w Polsce lepiej, co nie jest prawdą. Mamy kolejne histerie rozkręcane, dlatego że ktoś zobaczy, nie wiem, flagę Kaszub i mu się wydaje, że to jest flaga Ukrainy. Tak ostatnio Marianna Schreiber się skompromitowała. Regularnie, ale to się bierze stąd, że kolejni i kolejni politycy powtarzają te bzdury, a nienawiść przekłada się na konkretne działania.
1: I czyli wojna dzisiaj... informacyjna, to jest kolejna jej odsłona. I ta wojna już trwa, to doskonale wiemy.
2: I co się dzieje, że
1: ale pani marszałek, pani mówi
2: dziewczynki
1: tak.
2: Są atakowane w autobusie za to, że mówią po ukraińsku. To była historia, która obiegła całą Polskę. Ale również Polacy na tym są atakowani. Przykładem jest choćby działaczka społeczna z Warszawy Zenobia Żaczek, która stanęła w obronie starszej pani, która mówiła z ukraińskim akcentem i została zaatakowana przez jakiegoś osiłka w warszawskim tramwaju. Ale przykłady są też Polaków, którzy zostali zaatakowani przez innych Polaków, bo zostali wzięci za Ukraińców.
1: My te przykłady znamy, ale jak z nimi, jak walczyć wobec tego z tym, co do tego doprowadza, pani marszałek?
2: To jest odpowiedzialność nas wszystkich. To jest odpowiedzialność Ministerstwa Cyfryzacji i rządu, żeby wywierać naciski na platformy społecznościowe, żeby wreszcie wzięły odpowiedzialność za to, co tam się dzieje. I tutaj jednym z tych sposobów jest walka, jest wprowadzenie na przykład DSA, czyli dyrektywy europejskiej, która pozwoliłaby likwidować treści szkodliwe. Niestety zawetował ją kilkakrotnie już prezydent Nawrocki, ale to jest także odpowiedzialność nas wszystkich, odpowiedzialność naszych jako polityków, państwa jako dziennikarzy, ale także każdego z państwa. Nie dajcie się państwo oszukiwać. Jak widzicie takie fake newsy, nie dajcie się ponieść emocjom, tylko najpierw je sprawdźcie dwa razy.
1: Zamykając tę kwestię, pani marszałek, bo mówi pani, że ta wojna już trwa na tej płaszczyźnie choćby informacyjnej. Pani mówi, migranci nie przynoszą ze sobą do naszego kraju większej przestępczości, ale specjaliści, choćby wojskowi, z którymi porozmawialibyśmy, zapytalibyśmy, jak działa sprawa dywersji i tak dalej, powiedzą, tak, nasi wrogowie już tutaj są.
2: Tak.
1: Mamy te akty dywersji, o których głośno, choćby miniona noc, wieczór, podpalenie najprawdopodobniej stacji przekaźnikowej Starlinków. I w większości przypadków, jeżeli służby trafiają na sprawców tych przestępstw, nie mówimy tu o Polakach jako o sprawcach. Jak wobec tego, pani zdaniem, to pogodzić, czyli akceptację dla migrantów, dla osób, które przybywają z zagranicy, odsianie spośród tych osób potencjalnych dywersantów działających na zlecenie najprawdopodobniej Kremla i jednocześnie to, o czym pani mówi, uspokojenie nastrojów społecznych. To są bardzo trudne kwestie.
2: Oczywiście, że są trudne. Nikt nie mówił, że będzie łatwo. Natomiast to jest bardzo proste. Jeżeli ktoś łamie prawo, to musi zostać ukarany. Bez żadnych wymówek, bez żadnej taryfy ulgowej, niezależnie od tego, czy jest Polakiem, Ukraińcem czy Anglikiem. Służby mają obowiązek sprawdzać tych, którzy przyjeżdżają do naszego kraju, podejmować decyzje, kto może wjechać, a kto nie. Tutaj też coraz więcej pieniędzy idzie na to, żeby te służby wzmocnić, zarówno w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, jak i w Straży Granicznej. Natomiast naszą odpowiedzialnością jako państwa również jest zadbanie o to, żeby ci migranci, którzy do nas przyjeżdżają, mogli się rzeczywiście zintegrować w Polsce. Bo jeśli migranci popełniają przestępstwa i nie bez powodu na przykład są w krajach innych, w Unii Europejskiej chociażby, również w więzieniach Polacy jako migranci w tamtych krajach. Nie dlatego, że Polacy są bardziej skłonni do przestępstw, do czego zresztą próbuje przekonać swoich obywateli prawica z tamtych państw, tylko dlatego, że przestępczość biorą się z biedy i wykluczenia bardzo często. I naszym odpowiedzialnością jest zapewnić dobrą integrację tym ludziom, żeby nie tworzyły się w Polsce getta, żeby dzieci uczyły się polskiego. Większa inwestycja w związku z tym w naukę języka polskiego jako języka drugiego w szkołach. większa inwestycja w lokalne społeczności i w włączenie, w danie wsparcia tym lokalnym społecznościom. I to już się dzieje. Takie instytucje powstają w wielu gminach, zwłaszcza prężnie w Wielkopolsce, gdzie byłam i rozmawiałam z przedstawicielami urzędu na ten temat, gdzie tworzą się przestrzenie, w których dorośli obywatele z innych krajów mogą uczyć się języka polskiego, uczyć się naszej kultury, zasad funkcjonowania, bo często to jest kwestia tego, jak recyklingować śmieci. To są bardzo proste rzeczy. Po to, żeby właśnie włączali się w naszą kulturę i w nasze społeczeństwo. My w ogóle jesteśmy w bardzo uprzywilejowanej pozycji w stosunku do innych krajów, bo ci ludzie, którzy do nas przyjeżdżają, to są Ukraińcy i Białorusini. To są ludzie, których język jest bardzo podobny do naszego, kultura jest bardzo podobna do naszego. Stąd też wszystkie kraje zazdroszczą nam tak wysokiej aktywności zawodowej tych migrantów.
1: Panie marszałek, czyli taka praca u podstaw, jak rozumiem. To jest to, co mogłoby uleczyć tę sytuację. Nie wchodźmy już może w szczegóły.
2: To nie jest tak, że to jest jedno rozwiązanie.
1: Ale to są pani marszałek, bardzo tożsame kwestie. Płynnie przejdźmy jeszcze raz do polityki i do tego, jak będą wyglądały przyszłoroczne wybory, bo to są tożsame kwestie, jak słuchamy polityków Razem, polityków Nowej Lewicy. Będzie wspólna lista?
2: My do tego zachęcamy. Partia Razem nie jest zainteresowana. Więc póki co nic na to nie wskazuje. My zachęcamy Partię Razem do tego, żeby wzięła odpowiedzialność za swoje słowa, zaczęła brać odpowiedzialność za Polskę.
1: Dlatego się pani wycofała z Razem?
2: Odeszłam z Razem, dlatego że uważam, że moim obowiązkiem jako parlamentarzystki, jako polityczki nie jest znalezienie sobie wygodnego fotela na opozycji i krytykowanie wszystkiego w czambuł jak leci, tylko wzięcie odpowiedzialność za państwo i za realizację programu, który obiecałam realizować. Zwłaszcza w tak trudnych czasach, bo całą tę audycję rozmawiamy o tym, jak te czasy są trudne. I oczywiście super wygodnie jest usiąść z boku i mówić wszystkim, że robią źle, a trudniej jest zakasać rękawy i rzeczywiście próbować coś zrobić.
1: Daria Gosek-Popiołek w tych trudnych czasach poradzi sobie z rządzeniem Krakowem? Ma pani nawet przypinkę z kandydatką
2: tak,
1: Lewicy.
2: Tak, dzisiaj będę w Krakowie. Ją wspierać po raz kolejny zresztą. Daria Gosek-Popiołek absolutnie sobie poradzi, ponieważ jest jedną z najmądrzejszych i najsilniejszych osób, jakie znam. Jest osobą, która jest parlamentarzystką, która od 2019 roku, odkąd została posłanką, walczy o Kraków. Zarówno w parlamencie, teraz udało jej się wywalczyć opłatę turystyczną, za którą lobbowała od wielu, wielu miesięcy i za którą będziemy wszyscy, jak jeden mąż dzisiaj, głosować w Senacie, ale to również posłanka, która nie przestała walczyć o swoich mieszkańców z Krakowa. Ona wspierała krakowskie kwiaciarki, które próbowano wywalić z rynku. Ona wspierała lokatorów wtedy, kiedy tracili mieszkania. Ona walczy z deweloperami, którzy próbują przejąć Kraków i niszczyć krakowskie zabytki. Udało jej się wielokrotnie z sukcesem zawalczyć o pracowników instytucji kultury, walczyć z mobbingiem i wspierać ich w nierównej walce z pracodawcami, którzy łamali ich prawa pracownicze. Więc właściwie jak ja jadę do Krakowa i chodzę z Darią po Krakowie, to nie ma sposobu, żeby nie spotkać kogoś, kto ją zna z jej konkretnej działalności na rzecz mieszkańców. A robi to wszystko, nie będąc we władzach Krakowa. Więc wyobraźcie sobie teraz państwo, ile by mogła zrobić, gdyby była w magistracie. Ona ma konkretny plan, wie dokładnie, co trzeba zrobić, żeby wreszcie zatrzymać ten absurdalny, rozpasaną turystykę, która dzisiaj niszczy Kraków, zamiast go wspierać, żeby mieszkańcy wreszcie mieli dostęp do mieszkań, do zieleni, do dobrego transportu.
1: Chciałoby się powiedzieć, w trudnych czasach pamiętajmy o zdrowym stylu życia i o żywieniu. To jeszcze na koniec poruszmy tę jedną kwestię, by chcemy państwu pokazać pewną wypowiedź a propos diety.
3: Dieta planetarna wprowadzona rewolucyjnie do szkół to katastrofa. Ogromna część dzieci nie jest przyzwyczajona do nowych posiłków, duża część jedzenia się marnuje, a dzieci po prostu chodzą głodne. Mamy sygnały, że wielu rodziców wypisuje dzieci po prostu z obiadów. Głodne dzieci często zamiast tej tak zwanej zdrowej diety używają potem produktów niezdrowych, słodkich, bo chcą po prostu szybko się pożywić. Czas sprawdzić, jak to idiotyczne rozporządzenie zaczęło działać. Trzeba wycofać się z najbardziej rewolucyjnych zapisów i rzeczywiście zadbać o zdrowe żywienie dzieci.
1: Oczywiście były minister edukacji Dariusz Piątkowski w odniesieniu do tak zwanej diety planetarnej. No, jak to jest, pani marszałek? No, pani też jest mamą. Jak dzieci nie zjedzą batonów albo kiełbasy, to co, będą głodne?
2: No, fascynuje mnie to, że pan tutaj powiedział dwie rzeczy, że przez tą dietę będą jadły niezdrowo. No, dzieci już jedzą niezdrowo. I wiemy to, bo mamy epidemię otyłości wśród dzieci.
1: I to ta epidemia otyłości jest...
2: Inspiracją
1: do tego, żeby zrobić właśnie taką
2: dietę? Potrzebne jest uczenie dzieci zdrowych nawyków od przedszkola. I dlatego została wprowadzona zmiana w jadłospisach, żeby ta dieta była po prostu zdrowsza. I żeby ta dieta była też odpowiadała... To nie jest dieta, która się bierze, nie wiem, znikąd. Z kosmosu, jak zdają się sugerować jej przeciwnicy, to jest dieta oparta na polskich lokalnych produktach. Mamy tam soczewice, znajdziemy tam warzywa lokalne, znajdziemy tam owoce, znajdziemy tam na pewno mniej cukru i mniej czerwonego mięsa, tak, to prawda, ponieważ dowodzi tego nauka, że zbyt duże spożywanie przetworzonego mięsa, czerwonego mięsa jest po prostu niezdrowe dla młodych ludzi. Zwracam uwagę też, że bardzo często ma w sobie bardzo dużą zawartość soli, te wędliny i tak dalej. Chodzi więc o to, żeby ta dieta była żeby nie chodzi o to, żeby komuś czegoś zakazywać, ale żeby te dzieci uczyć zdrowego żywienia i wspierać w ten sposób rodziców.
1: A miejsce na edukację rodziców? Bo mam wrażenie, że rzeczywiście, tu akurat nie trudno się nie zgodzić z tym, że jeżeli dziecko wróci do domu, powie, że jest głodne i tak dalej, rodzic zaserwuje to, co pociecha będzie w danym momencie chciała. Jeżeli będzie to właśnie słona, niezdrowa wędlina czy jakaś słodka przekąska, to też tak się stanie. Nie powinniśmy wobec tego, pani mówiła dużo o edukacji osób, które przyjeżdżają do Polski, kulturowej, językowej, a w tej sytuacji nie powinniśmy też przy okazji wprowadzania takiej diety powiedzieć, dobra, edukujemy także rodziców.
2: Oczywiście, że tak i myślę, że ta dyskusja też nam w tym pomaga, natomiast bardzo trudno jest dotrzeć do rodziców, którzy nie są zgrupowani w jednej instytucji jak dzieci w szkole, którzy są bardzo często zabiegani, tak, są zajęci wychowywaniem dzieci, pracą, utrzymaniem tej rodziny, często wożeniem dzieci na dodatkowe zajęcia i trudno ich oczekiwać, że będą tracili może nie, ale że wygospodarują jeszcze czas na edukację w zakresie żywienia. Natomiast to, co działa, to edukowanie dzieci, bo te dzieci przynoszą te informacje ze szkoły do domu. Ja to wiem, bo jestem sama mamą i mój syn regularnie mnie edukuje z różnych rzeczy. Przynosi mi do domu różne rzeczy, których się dowiedział w szkole i pyta, czy wiedziałaś to, a wiedziałaś tamto. W związku z tym w ten sposób też uczymy dorosłych. I jedną rzecz powiem na temat prawicy robiącej histerię wokół tej diety. Tak, to jest fakt, że dzieci, którym się zmienia dietę, buntują się na początku. Mówię też to jako mama, ja to rozumiem, ale to jest, kiedy się do niej przyzwyczają, będą zdrowsze, będą szczęśliwsze, będą lepiej funkcjonowały w szkole, lepiej się uczyły i damy im lepszą szansę na przyszłość, bo być może zapobiegniemy kilku dramatycznym sytuacjom otyłości, która rzutuje potem na życie dorosłe. Natomiast nie widziałam ani tego, jaka jest kontrpropozycja, co proponuje w takim razie prawica, jaki ma pomysł na inną zdrową dietę, poza powrotem do tego, co było, czyli złej jakości posiłkami opartymi na cukrze i tłuszczu, a z drugiej strony nie słyszałam, żeby wcześniej interesowali się zdrowiem dzieci. Nie słyszałam, żeby się interesowali, jakiej jakości są posiłki w szkołach i w przedszkolach. Zainteresowali się dopiero wtedy, jak postanowili zrobić awanturę, kopiując zresztą kretyńskie pomysły prawicy ze Stanów Zjednoczonych, która z wszystkiego robi wojny kulturowe.
1: Ciekawe czasy mamy, drodzy państwo. Nawet w kwestie żywienia i diety wkrada nam się polityka. Drodzy rodzice, słuchajcie zatem swoich pociech, bo jak mówi pani marszałek Magdalena Biejat, która była gościem 8 rundy, to dzieci implementują, jak to się mówi, dobre rozwiązania ze szkoły do domu.
2: A dzieci są mądre.
1: I to jest chyba najlepsza puenta. Dziękuję bardzo za spotkanie.
2: Dziękuję.

0: Podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Napastnik miał walczyć na froncie na Ukrainie. Mamy nowe ustalenia na temat 31-letniego Ukraińca Ihora M. To on dokonał ataku z nożem w klasztorze w Jarosławiu. Jako jedyni dotarliśmy do nagrania z zatrzymanym 31-latkiem. Film i zdjęcia do zobaczenia na superexpress.pl. A najnowsze informacje zebrał nasz reporter Michał Rawa.
1: Zgadza się, dzień dobry. Jak się dowiedzieliśmy, napastnik posiadał paszporty niemiecki i ukraiński, ale miał także nadany polski PESEL, co oznacza, że wcześniej musiał przebywać w naszym kraju. Miał też służyć w ukraińskiej armii. Wczoraj wjechał do Polski z Niemiec, a dzisiaj próbował dostać się na Ukrainę. Nie został jednak przepuszczony przez granicę, ponieważ jego samochód nie miał ważnego ubezpieczenia. Jak dostał się na teren klasztoru i dlaczego zaatakował, to ustalają śledczy.
0: Do ataku doszło w czwartek rano. Zginął jeden z księży. Cztery inne osoby z ranami kłutymi trafiły do szpitali. Dwie były operowane. Do końca tygodnia w Jarosławiu będzie żałoba, mówi burmistrz miasta Marcin Nazarewicz.
2: W instytucjach publicznych zostaną odwołane wszelkie wydarzenia kulturalne i też skierujemy prośbę do wszystkich innych organizatorów, aby taką decyzję uszanowali. Myślę, że to będzie najlepsze, co możemy teraz zrobić, aby zadbać o pamięć i bezpieczeństwo.
0: Miasto apeluje też o niepowielanie niesprawdzonych informacji. Śledztwo prowadzone jest pod kątem sabotażu. Prokuratura bada sprawę środowego pożaru w stacji bazowej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Śledczy zabezpieczyli już monitoring, który ma pomóc w ustalaniu szczegółów zdarzenia, mówi rzecznik prasowa MSWiA Karolina Gałecka.
3: Nie wykluczamy oczywiście żadnej hipotezy, jeżeli chodzi o kwestię tego podpalenia. Służby pracują na miejscu, na tym terenie prywatnym i również po zakończeniu działań będą przekazywane informacje co do motywów, czy rzeczywiście ten pożar wystąpił samoistnie, czy jednak doszło do celowego pożaru. Tej instalacji.
0: Wiadomo, że zgłoszenie do straży pożarnej wpłynęło w środę około 21:00. Po ugaszeniu pożaru około 3:00 nad ranem teren przejęła policja. Jest strach, że coś takiego dzieje się tuż obok nas, mówią naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi mieszkańcy Woli Krobowskiej.
4: Wyczytałam w internecie, że coś się dzieje i to Wola Krobowska, to ja po prostu jestem